To było trio B-dur Wilhelma Friedemana Bacha o częściach Largo, Allegro Manon Troppo i Vivace. Przed nami kompozycja drugiego i bodaj najsłynniejszego z synów lipskiego kantora, Karla Filipa Emanuela Bacha. Jego sonata H-moll na flet, skrzypce i continuo.

Ensemble Atlantica wykonał sonatę na flet, skrzypce i continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. To 143. pozycja w katalogu dzieł kompozytora. Na koncercie w Palazzo del Quirinale zabrzmiała następnie muzyka mniej znanego potomka Jana Sebastiana Bacha, mianowicie Johanna Christopha Friedricha. Był on nadwornym kapelmistrzem miasta Bückeburga, dlatego czasem mówi się też, że jest to Bach bückeburski. Przed nami jego sonata C-dur.

Ensemble Atlantica wykonał sonatę C-dur na flet, skrzypce i klawesyn Johanna Christopha Friedricha Bacha. Pora na najmłodszego syna Jana Sebastiana Bacha. To mistrz stylu galant i jednocześnie wzór dla twórczości młodego Mozarta. Johann Christian Bach i jego trio G-dur.

Członkowie ansambla Atlantica wykonali trio G-dur na flet, skrzypce i continuo Johanna Christiana Bacha.

Tak zakończył się koncert w Palazzo del Quirinale w Rzymie 30 marca ubiegłego roku. A do końca tej części naszego spotkania pozostaniemy z muzyką Nestora rodu Bachów, Jana Sebastiana. Na początek jego partita lutniowa C-moll w katalogu Schmidera, pozycja 997. Preludium, fuga, sarabanda i żig. Gra Konrad Junghennel.

Konrad Junghennel wykonał partitę lutniową C-moll Jana Sebastiana Bacha. Ostatnią bachowską propozycją na dziś będzie jego 21. kantata Ich hatte viel Bekümmernis. Nagranie pochodzi sprzed 12 lat z Wrocławia. Soliści: Hanna Blażikowa, sopran, Thomas Hobbs, tenor i Peter Koi, bas, a razem z nimi chór i orkiestra Collegium Vocale pod dyrekcją Filipa Herewehe.

To była 21. kantata Jana Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis. W nagraniu tym wystąpili Hanna Blażikowa

sopran Thomas Hobbs, tenor Peter Coy, bas oraz chór i orkiestra Collegium Vocale z Gandawy pod dyrekcją Filipa Herewehe. I tak też kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest już po czwartej. Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa raz jeszcze i zapraszam na ostatnią część muzycznej nocy Euroradia. A spędzimy ją w towarzystwie muzyki związanej z Wiedniem. Choć teraz będziemy słuchali szóstej symfonii Antonina Dworzaka. Połączenie z Wiedniem jest takie, że w 1880 roku czeski kompozytor napisał ją właśnie dla urzędujących tam filharmoników. Allegro non tanto, adagio, scherzo, furiant i finale. Przed nami nagranie z roku 2002 z sali koncertowej imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Kesa Bakelsa.

To była szósta symfonia D-dur, opus 60 Antonina Dworzaka. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kesa Bakelsa. Na zakończenie i na pożegnanie posłuchajmy jedynej programowej sonaty fortepianowej Ludwiga van Beethovena, czyli sonaty S-dur Les Adieux, pożegnania. Programowej dlatego, że każda z części tej sonaty ma swoje tytuły. Pożegnanie, nieobecność i powrót. Gra André Laplante.

0: André Laplante wykonał sonatę fortepianową S-dur, Les Adieux Ludwiga van Beethovena. I ja także mówię Państwu adieu, życząc jednocześnie dobrego dnia. Grzegorz Dąbrowski, do usłyszenia.
1: Wujka, jesteś na misu. Trylogurtu.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 czerwca, minęła piąta.
1: Fantazja Polska.

Witam, dzień dobry, Magdalena Łoś. Zapraszam na czwarte poranne spotkanie Fantazji Polskiej w tym tygodniu. Będziemy dziś słuchać razem muzyki Henryka Wieniawskiego, Wacława z Szamotu, Mieczysława Karłowicza, a spotkanie otworzy Barka Rola Władysława Żeleńskiego. To duet wspaniałych głosów Justyna Reczeniedi-Sopran i Anna Radziejewska, mezzo-sopran. Towarzyszy im przy fortepianie Krzysztof Trzaskowski. Nagranie pieśni z 1890 roku, duet romantyczny, to przed nami.

Barcarola, pieśń Władysława Żeleńskiego do poezji Adama Snyka, Justyna Recenedi, sopran, Anna Radziejewska, mezzo-sopran, przy fortepianie Krzysztof Trzaskowski. To album Duety romantyczne, który przynosi m.in. tę interpretację, która otworzyła dzisiejsze spotkanie Fantazji Polskiej. Wracamy do twórczości Henryka Wieniawskiego i interpretacji Bartłomieja Nizioła. Kolejny popis wirtuozerii przed nami, tym razem fantazja Brio na motywach z Fausta, Gounod, opus 20. Bartłomiejowi Niziołowi towarzyszyć będzie BBC Scottish Symphony Orchestra, którą poprowadził Łukasz Borowicz. Fantazja oparta na tematach z opery Gounod, Faust, skomponowana została jak wiele innych utworów kompozytora wirtuoza w dwóch wersjach, na skrzypce z fortepianem i na skrzypce z orkiestrą, i tej wersji słuchamy.

Fantazja Brion, opus 12 na motywach z Fausta, opery Gounod. Bartłomiej Nizioł, wirtuozowskie skrzypce i BBC Scottish Symphony Orchestra pod batutą Łukasza Borowicza. Piękna scena operowa rozpisana na skrzypce i orkiestrę. Fantazji polskiej, teraz polski nurt muzyki reformacyjnej. Kolejny autor muzyki do tekstów polskich w muzyce religijnej. Chryste Dniu Naszej Światłości, pieśń Wacława z Szamotu, interpretacja Bornus Consort pod kierunkiem Marcina Bornus-Szczycińskiego.

Chryste, Dniu Naszej Światłości, pieśń Wacława Szamotu i nagranie Bornus Consort Marcina Bornus-Szczycińskiego z 1991 roku. Dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej zamkniemy muzyką Mieczysława Karłowicza, Rapsodia Litewska op. 11, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita. To poemat symfoniczny skomponowany w 1906 roku, trzeci z cyklu sześciu poematów symfonicznych tego twórcy.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita, Rapsodia Litewska, op. 11, poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza, zamyka dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję, do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Słowo na dzień.
1: Wczoraj słyszeliśmy nauczanie Pana Jezusa o poście, jałmużnie i modlitwie. Dzisiaj Chrystus niejako rozwija temat modlitwy. Zaczyna od wezwania. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie, albowiem wie Ojciec was, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Dwie panie umówiły się telefonicznie na spotkanie i pogaduchy. Kiedy już kawa była na stole, zaproszona zaczęła mówić. I tak mówiła bez przerwy i bez szans na wtrącenie się gospodyni przez półtorej godziny. Na koniec stwierdziła: no tośmy się nagadały, ale teraz muszę lecieć, bo już jestem spóźniona. Tak czasem wygląda nasza modlitwa. Powiemy Panu Bogu to, co chcemy i lecimy dalej. Nie ma nawet momentu, aby On mógł przemówić. Modlitwa to nie mówienie, nie odmawianie czegoś, nie wypełnianie zobowiązań, ale spotkanie z Bogiem. Z Bogiem, który mnie miłuje i który chce mego dobra i mego szczęścia. To spotkanie zakochanych, rozmowa przyjaciół, posiedzenie na kolanach najlepszego Ojca i przytulenie się do Jego policzka. On wie najlepiej, czego nam potrzeba. Pan Jezus każe zacząć modlitwę od powiedzenia Ojcze nasz. Sam wielokrotnie zwracał się do Boga Ojcze. Przed wywołaniem Łazarza z grobu zawołał: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. W Wieczerniku prosił Ojca za apostołów. W Ogrójcu, w największej trwodze, mówił: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Na krzyżu prosił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I na koniec: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Ojcze nasz, nie tylko mój, ale nasz, oznacza, że zawsze jestem we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie ciała Chrystusa, gdzie On jest naszą głową, przewodnikiem, zbawcą. Ojcze nasz oznacza, że do tej modlitwy dołączają się aniołowie i święci, a moja modlitwa płynie razem z modlitwami wszystkich wierzących do mojego Ojca.

0: naszego Ojca w niebie. Ojcze nasz to konkretna modlitwa, którą powtarzamy każdego dnia, ale to też model każdej modlitwy. Pierwsze wezwania nie są prośbami dla nas, ale uwielbieniem Boga i dziękczynieniem składanym Bogu, pragnieniem, aby On był poznany i miłowany w świecie, aby Jego imię było uświęcone przez ludzi i pośród ludzi, aby Jego wola wypełniła się we mnie, w nas, we wszystkich. Później przychodzą prośby dla nas o chleb powszedni, o przebaczenie win, o zachowanie od złego, o wszystko, czego nam na co dzień potrzeba, o wiarę, nadzieję, miłość, o wierność Bogu, o świętość, o wypełnienie Jego woli we mnie, w nas, w świecie. Nie odmawiajmy dzisiaj modlitwy, ale spotkajmy się z Bogiem, z naszym Ojcem, aby Mu oddać chwałę i cześć, aby Mu dziękować, aby Go uwielbiać, aby Go przepraszać i prosić, aby On mógł w nas dokonać tego, czego chce, aby uczynił nas świętymi. Niech się święci Jego imię, niech przyjdzie Jego królestwo i niech się w nas wypełni Jego wola.
1: Mówił ksiądz Paweł Naumowicz, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii.

0: wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, dziś czwartek, 18 dzień czerwca. Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac i Magdalena Wojtulanis są z Państwem dziś. Dzień dobry. Jak Państwo słyszą, zdecydowanie jest szósta rano. Tak to jest zawahać się, wypowiadając własne imię i nazwisko. Czas na życzenia imieninowe. Elżbieta, Emil, Marek i Maryna świętują dziś. Proszę więc przyjąć nasze najlepsze życzenia. Do końca roku pozostaje 196 dni, to daleko, ale blisko do wakacji. 8 dni pozostało do zakończenia roku szkolnego, stopnie już wystawione, więc ten ostatni tydzień i prawdopodobnie ostatni tydzień bez sprawdzianów i kartkówek. Mam nadzieję, że dla naszych młodszych słuchaczy będzie tygodniem radosnym i bardzo, bardzo miłym.
1: Pogoda.
0: Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Francji, to znaczy, że cieplejsze powietrze napływa. We wschodniej części Polski początkowo utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie dnia zachmurzenie okresowo wzrośnie do dużego. Na pozostałym obszarze dominować będą chmury, jednak z widocznymi większymi przejaśnieniami. Miejscami, a w szczególności w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura nad morzem maksymalnie to będzie 17 stopni, a w przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 20 do 25 stopni. To prawdziwe letnie ciepło, które zawita także na zachód Polski. Tam temperatura maksymalna podskoczy nawet do 27 stopni.

0: Barokowo rozpoczęliśmy muzycznie dzisiejszy poranek dwójki, na zegarach 6 minut po 6, a za nami kompozycja Dietricha Buxtehude Trio, to sonata wykonana przez Olivier Fortin, który grał dla nas na klawesynie.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś przygotowaliśmy dla Państwa oczywiście dużo nowości, dużo spotkań z tym, co proponuje nam w ostatnich dniach Polska i nie tylko, jak się okaże, kultura, bo zajrzymy także między innymi do Szwajcarii. W naszym dzisiejszym spotkaniu znajdzie się miejsce na spotkanie z twórcami filmu o Karolu Śliwce, grafiku, a wcześniej spotkanie między innymi z zespołem Współgłosy.
2: W Zwrotkach jest dialog między jednym z chórzystów, Maciejem Rybowskim, a mną. No i my dajemy proste odpowiedzi na bardzo trudne pytania.
3: A po to, żeby spojrzeć w lustro.
0: Zespół Współgłosy, który został tak ciepło przyjęty przez polskich słuchaczy, polską publiczność, uhonorowany wieloma już nagrodami, to rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. A na

0: Jordi Savall i dwa kierowane przez niego zespoły La Capella Real de Catalunya i zespół Hesperion 21, a to jedna z anonimowych do dziś hot, czyli esencji katalońskiego folkloru.
1: Kalendarium.
0: Każdy z Państwa, kto być może słucha nas teraz w okolicy Muzeum Narodowego w Warszawie, proszę spojrzeć czule w kierunku tego gmachu, bo 18 czerwca 1938 roku w Warszawie otwarto właśnie ów gmach, który do dziś jest miejscem gospodarzem Muzeum Narodowego w Warszawie. Ta modernistyczna budowla została wzniesiona w 1927 roku. Budowa zakończyła się w 1938 roku według projektu Tadeusza Tołwińskiego i Antoniego Dygata. Muzeum gromadzi zbiory sztuki starożytnej, malarstwa polskiego od XIII wieku, a także jest tam galeria malarstwa zagranicznego, tak ochoczo przez Państwa odwiedzana. Zbiory numizmatyczne, zbiory rzemiosła artystycznego. Z kolei tego dnia, 18 czerwca 1955 roku, zmarł Aleksander Zelwerowicz. Wybitny aktor, reżyser teatralny i pedagog, który wykreował około 900 ról i wyreżyserował około 280 przedstawień. Przez wiele lat związany był z Teatrem Polskim w Warszawie.

0: Co wydarzyło się jeszcze 18 czerwca, opowie Państwu Jakub Jamrozek.
1: Zawsze zastanawiałem się, czy narciarzom zimą nie jest smutno. A no właśnie, lato przed nami, dlatego to chyba idealny moment, żeby przypomnieć, że 113 lat temu urodził się człowiek zimy Stanisław Marusarz. To narciarz klasyczny i alpejczyk, czterokrotny olimpijczyk, który podczas II wojny światowej działał w ruchu oporu jako kurier.

0: dzień wyszedł do tego jelenia, bo spał pod drzwiami. Okazało się, że jest chory i potrzebuje pomocy. Dziadek, mając znajomego weterynarza, poprosił o pomoc. Dokarmiał tego jelenia w jabłkach, w łupinach, dostawał antybiotyk i wyzdrowiał. Najpierw był jeden jeleń, którego dziadek uratował, Kuba miał na imię, a potem przychodził Wojtek.
1: To fragment reportażu o Stanisławie Marusarzu, a dla mnie to oczywiście zaszczyt, że noszę takie samo imię jak jego jeleń. Podejrzewam, że niejednego Kubę w swoim życiu spotkał też Leszek Długosz. Aktor, literat, kompozytor, pianista, jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów. Urodził się w 1941 roku. W 65 natomiast związał się z krakowskim kabaretem Piwnica pod Baranami.
2: Nastrojem nostalgicznym, czy ja jestem nieustannie, ale z powodu całości, pewnie istnienia, ale nie mam czasu na pielęgnowanie takich nastrojów nostalgicznych. Robota, kierat, taczki, co tam, jak to się jeszcze nazywa, pchamy.
3: Ja chciałbym być poetą, bo byczał poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony.
1: Śpiewał oczywiście Leszek Długosz, a skoro przy muzyce jesteśmy, rok młodszy od niego jest Paul McCartney, brytyjski kompozytor, autor tekstów, instrumentalista, wokalista, współzałożyciel grupy The Beatles.
4: How's the tourist progressing? No Japanese border problems this time?
5: No, that was a long time ago. We were in Copenhagen a couple of days ago and Paris before that. And yeah, we've been having a great time. Japan, loving it. We're enjoying ourselves.
6: Zapytałem, czy tym razem na granicy japońskiej nie było problemów. W 1980 roku w torbie Paula McCartneya celnicy znaleźli sporą ilość marihuany. Wyrok podobno mógł być nawet 10-letni. McCartney w każdym razie spędził kilka niepokojących dni w więzieniu i to jest historia, którą na pewno dobrze zapamięta.
1: Tak jak to, że zabawiał podobno swoich towarzyszy w celach, śpiewając im Yesterday. A skoro przy Japonii jesteśmy, dziś Międzynarodowy Dzień Sushi.
7: Chcesz nam powiedzieć, że w Polsce można zjeść najlepsze sushi na świecie?
8: Tak, jesteśmy, może powiedzieć, standard. Możemy równanie z New York, cały taki londyński. Jakość, powiem, że bardzo dobre sushi robimy w Polsce. I myślę, że jesteśmy bardzo silni, mocne i mamy dużo wiedzy, ludzie są. I naprawdę bardzo fajne sushi.
1: Też tak uważam, a Państwu życzę smacznego.
9: Bardzo dziękujemy, a kalendarium przygotował dla Państwa Jakub Jamrozek.

Johann Christian Bach, nazywany także często Bachem londyńskim, a to był jego koncert klawesynowy F-moll, część pierwsza Allegro di molto, Żał Rondo i przyjaciele z płyty Dynastia Bachów. 23 minuty po 6 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.

0: To pierwsza sonata Cezara Franka w interpretacji gruzińskiej pianistki Kati Buniaszwili. Teraz towarzyszyć będzie nam zdecydowanie dużo wybitnych kobiet.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Faru Farozat i jej twórczość przypominamy teraz w dwójce. Irańska poetka, scenarzystka, tłumaczka, reżyserka i malarka, która odeszła w 1967 roku w wypadku samochodowym w wieku zaledwie 32 lat. Jest autorką 4 tomów wierszy, przekładała na perski utwory Henry'ego Millera i George'a Bernarda Shaw'a. Za filmy dokumentalne poświęcone m.in. kolonii trędowatych w Iranie otrzymała Grand Prix na festiwalu filmowym w Oberhausen. Po rewolucji islamskiej wiersze w rodzinnym kraju zostały zakazane. Faru Farozat, którą przypominamy, uznawana jest za symbol kobiecej i artystycznej niezależności. Dzisiaj właśnie jej wiersz w przekładzie Zofii Józefowicz-Niedźwieckiej przeczyta Danuta Stenka, czyli tegoroczna laureatka Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
2: Ja przez ciebie umierałam. Ja przez ciebie umierałam, lecz ty byłeś moim życiem. Ty ze mną chodziłeś, ty we mnie śpiewałeś. Kiedy ja przemierzałam bez celu ulicę, ty ze mną chodziłeś, ty we mnie śpiewałeś. Ty spośród wiązów zapraszałeś rankiem do okna wróble zakochane. Noce przechodziły, a kiedy kończyła się noc, ty spośród wiązów zapraszałeś rankiem do okna wróble zakochane. Z latarniami przychodziłeś na naszą uliczkę. Z latarniami przychodziłeś, gdy odchodziły dzieci, gdy zasypiały kwiaty akacji, gdy zostawałam w lustrze sama. Ty przychodziłeś z latarniami. Ty ręce składałeś mi w darze. Ty oczy składałeś mi w darze, ty czułość składałeś mi w darze, a kiedy byłam głodna, ty życie składałeś mi w darze, szczodry jak światło. Ty tulipany zrywałeś i okrywałeś mi włosy, gdy drżały nagie, ty tulipany zrywałeś. Przytulałeś policzki do skołatanych piersi. Gdy ja nie mówiłam nic, ty przytulałeś policzki do skołatanych piersi i słuchałeś mojej krwi, która szemrząc płynęła, i miłości, co umierała płacząc, słuchałeś, lecz nie widziałeś mnie.
0: Jutro w interpretacji Danuty Stenki posłuchamy wiersza Julii Hartwig. Głos Danuty Stenki towarzyszyć będzie nam jutro, ale także w najbliższych dniach na pewno będzie obecny także na antenie dwójki, bo jak Państwo doskonale wiedzą, zbliża się Sopocki Festiwal Dwa Teatry. Danuta Stenka i Andrzej Seweryn właśnie jutro odbiorą wielkie nagrody. Zapraszamy Państwa na wiele audycji w dwójce, które będą z Sopotu relacjonować to, co wydarzy się na sopockiej scenie. Między innymi w sobotę o 15:00 Dwójka na miejscu, Niedzielna Strefa Literatury, a także transmisja słuchowiska Zwierciadło Myśliwskiego. To w niedzielę o 18:30. Będzie także audycja specjalna z dwóch teatrów z udziałem laureatów festiwalu w poniedziałek o 22:00.

0: Spotkanie dwóch gigantów, Fryderyk Chopin i Artur Rubinstein. A my zapraszamy Państwa o tej porannej porze do czytania. To oczywiście cały czas opowiadamy o najnowszych, ciekawych książkach w programie Drugim Polskiego Radia, o takich książkach, które są przez naszych redakcyjnych kolegów i koleżanki sprawdzone i przeczytane. Na pewno niezawodna jest w tym Małgorzata Szymankiewicz, która poleca książkę Lena, córka Zelwerka. To książka, która jest opowieścią o Lence, córce Aleksandra Zelwerowicza, aktorce, reżyserce, pedagogzce teatru, która w latach 20. XX wieku walczyła o swoją artystyczną niezależność w cieniu wielkiego ojca. O książce mówiliśmy niedawno w audycji O wszystkim z kulturą, audycja z udziałem autorki tomu, profesor Barbarą Osterloff, jest już także na naszej stronie internetowej, a to mała zachęta.
1: Obcując z nią, myśląc o niej i przyglądając się temu, jak ona z taką niezwykłą troską o tej historii ojca przede wszystkim opowiada, no musiałam też zadać pytanie o relacje w innych trochę rejestrach. No i jednak pani Lena nie wszystko w książce napisałam. No i nie napisałam o kilku takich sytuacjach z jej życia, które były wyraźnie świadectwem tego, że on jak tyran myślał czasami o jej wyborach, no miłosnych, prawda, czy sercowych. Że każdy kandydat właściwie do jej

0: ręki to był niegodny jego zdaniem, że potrafił jednak zastosować czasami nieładny wybieg. Ona mi opowiadała, no powiem to pani trudno, że kiedyś prosiła o list polecający do dyrektora we Lwowie, bo to był taki czas, kiedy ani Orchoń, ani ona nie mieli angażu, a już byli razem, mieszkali na Szczyle i za zgodą ojca. I on taki list napisał, Ilena idąc na pocztę tutaj na Świętokrzyską otworzyła ten list. I w tym liście była mowa o tym, żeby tylko zaangażować Lenę. No więc to był nóż w serce. Więc jednak takie rzeczy gdzieś się pojawiały w tej naszej rozmowie. I że ta miłość ojca czasami przybierała właśnie formy tyranii wręcz. I brutalnej kontroli też. I to nawet kobiety dorosłe, przecież ona mówiła, że w latach 30., prawda, jak ona już z tego Sosnowca wróciła. Więc to różnie musiało być. Jestem przekonana, że o wielu trudnych, jeszcze trudniejszych sytuacjach ona nie chciała mówić. Ale jedna rzecz, to już nie dotyczy ojca, ale jej biografii, nie daje mi spokoju. Co ona widziała w Rosji? Co ona widziała naprawdę? Ona nigdy o tym nie mówiła, natomiast lęk przed bolszewikami, przed Sowietami, to był stały motyw, który powracał w naszych rozmowach. No i ta niezłomność, to mowa o tym, że tutaj Polska komunistyczna to była pod władztwem sowieckim.
1: Może
0: nadal. I
1: tym łatwiej było jej podjąć decyzję o emigracji, decyzję o pozostaniu.
0: Ona się w ogóle nie wahała, mimo tej tęsknoty za ojcem. To przecież ta ich korespondencja jest świadectwem, no też bardzo takim przejmującym. Jego nadziei, że wreszcie ona mówi, myślał, że po śmierci Orchonia ona się da namówić. No i jej tej niezłomności, a z drugiej strony wciąż powracających prób ściągnięcia ojca tam, do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jak występował w roli Jaskrowicza na tym festiwalu paryskim międzynarodowym i ona jeszcze wtedy napisała list prosząc, żebyś... I jeszcze jak był w Salcie-Baden, już po tym ataku przecież paraliżu, to też namawiała, żeby powziął taką decyzję, żeby rozważył.
2: Opowiadała profesor Barbara Osterloff, autorka książki Lena, córka Zelwera. Rozmowa Małgorzaty Szymankiewicz jest już na naszej stronie polskieradio.pl.

0: Taste of Honey i Liz Wright to dobra piosenka do śpiewania, a o śpiewaniu będzie już teraz i to wspólnym śpiewaniu. Zapowiadaliśmy spotkanie z zespołem Współgłosy i czas właśnie na nie. Po co? To najważniejsze pytanie, po kim jesteśmy i za ile? Po co? To także zgrabna i wesoła odpowiedź na wielkie życiowe pytania i to także pytanie, a może i odpowiedź zapowiadająca drugą płytę zespołu Współgłosy. Autorski projekt Marcela Balińskiego, nagrodzony Fryderykiem, powraca z nową płytą, której premiera zaplanowana jest na wrzesień, a pierwszym zwiastunem albumu jest singiel zatytułowany, no właśnie, Po co? O tym przewrotnym utworze i zapowiadanym albumie Katarzyna Fitzwilliams rozmawiała z Marcelem Balińskim.
1: W Zwrotkach jest dialog między jednym z chórzystów, Maciejem Rybowskim, a mną. No i my dajemy proste odpowiedzi na bardzo trudne pytania.

0: co mi wszystkiego chce, nie.
1: Wszyscy bardzo kochamy piosenki w zespole. W ogóle cała grupa z warsztatu terapii zajęciowej, wszystkie uczestniczki, wszyscy uczestnicy są no, ogromnymi pasjonatami piosenek i też pomyślałem, że warto też to wykorzystać, też stworzyć takie piosenki, które oni pokochają i które będą ich po prostu, które będą śpiewać. To jest pierwsze, po to, jak to zaraz państwo usłyszycie.

0: to, że ten singiel Po co też jest otwierającym tak naprawdę utworem, otwierającym płytę, no to też właśnie trochę tak na przekór, że ta partia perkusji, która jest na samym początku, która w ogóle jest, weszliśmy do studia, my nagrywaliśmy płytę tutaj w studio Polskiego Radia i no i tak nasz perkusista zaczął grać te partie, no tak ciągle nam tam czegoś brakowało i ja wziąłem telefon i nagranie z próby i nagrałem na dyktafon tę partię perkusyjną i po prostu samplowaliśmy dwa takty, które przez cały utwór idą.
1: Współgłosy współtworzą m.in. aktorzy i aktorki, wśród nich Magdalena Koleśnik, ale nie tylko ona.
0: Jest jeszcze gościnnie w jednym utworze Tomasz Kot, w drugim utworze gościnnie Piotr Polak będzie. Piotrek to nawet się dorobił własnego tytułu na płycie. Jeszcze nie zdradzę jakiego, na pewno ten utwór będzie puszczany w dwójce. Znaczy mam taką nadzieję, ale jest... Znaczy to jest tytuł, no dobra, powiem, Kwestia Piotra Polaka, też będzie taki utwór i Kwestia Piotra Polaka to jest taki, myślę, bardzo dwójkowy utwór. Drugi singiel będzie z Bożejem Królem, no i mamy też instrumentalistów, mamy sekcję dętą w jednym utworze, Magdę Sowul na klarnecie basowym, Piotra Chęckiego na saksofonie tenorowym i Ignacego Wenta na trąbce i Piotrek Chęcki na saksofonie w jeszcze drugim utworze dograł solo. No i Tymek Papior jest gościnnie i to tym się bardzo podoba, bo Tymek przyszedł grać z nami na tamburynie i na szejkerze.
1: Marcel z dumą i radością podkreśla, że wszyscy tworzący współgłosy tworzą też wielką muzyczną rodzinę.
0: I to się bardzo przekłada na muzykę, to się bardzo przekłada na jakość twórczą, na to, na formę współpracy, jak bardzo wszystko, jak bardzo wiele rzeczy łatwo nam przychodzi przez to, że jakby ta relacja jest już bardzo porządnie zbudowana. Oczywiście też są

0: zawsze są jakieś problemy, nad którymi też pracujemy na bieżąco, jak w dobrym związku po prostu. No, to jest taki bardzo dobry związek, ja też myślę. I ja bardzo chcę w to dalej inwestować, no co najmniej na tę jeszcze jedną płytę.
1: A konkretne plany na trzecią płytę już są.
0: Ta pierwsza płyta jest bardziej takim zaprezentowaniem zespołu, odkryciem go trochę bardziej też przeze mnie samego oczywiście, jako lidera, jako kompozytora do tego zespołu. No i tak postanowiłem sobie też rozdzielić, no bo takie dwa główne walory są w tym zespole. Bardziej piosenkowy i bardziej eksperymentalny. I postanowiłem trochę to rozdzielić na dwie następne płyty. I drugą płytę właśnie specjalnie wybrałem, żebyśmy zrobili, odkryli ten potencjał piosenkowy, a trzecia płyta to będzie płyta już taka zupełnie eksperymentalna.
1: Sam projekt Współgłosy już jest sukcesem, ale czy sukces ten będzie wzmocniony kolejnym Fryderykiem?
0: To jest najważniejsza nagroda, jaką w życiu dostałem. Że po prostu właśnie za tę pierwszą płytę, która jest, w której jest tyle wolności. I ona jakby to mi też bardzo pokazało, że chyba warto, że może jest jednak taka potrzeba, że są odbiorcy na tę muzykę, są odbiorcy takich zespołów i może właśnie warto, skoro już to aż jakby na takim szczeblu zostało nagrodzone, dostrzeżone, to po prostu szkoda byłoby zmarnować ten potencjał. No, Fryderyk też bardzo nam pomógł, no promocyjnie bardzo nam pomógł i koncertowo mam też takie wrażenie, że to dużo nam uruchomiło. No, my w zeszłym roku zagraliśmy 20 koncertów. Ze Współgłosami. Przecież to jest 15 osób na scenie. Cały team, jak my jeździmy, to jest tak naprawdę 20 osób. To jest zagrać 20 koncertów 20-osobowym składem. Myślę, że to jest duża rzecz.
2: To faktycznie coś, a z Marcelem Balińskim rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams. A po co sięgnąć po nowy album Współgłosów? A po to.

0: czemu,
1: a czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu,
1: a czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu,
1: a czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu,
1: a czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu,
1: a temu, że ja wszystko zbieram.
0: Temu, a temu,
1: a temu, że noszę wspomnienia.
0: Temu, a temu,
1: a temu, że pełne kieszenie.
0: Temu, a temu,
1: a temu, że wszystkiego chcę nie.

Czuję, że i Państwu poranny, może jeszcze nieco zaspany humor poprawił się słuchając współgłosów. Zespół uczestników warsztatów terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Frajda, Marcel Waliński, Rafał Róż.

Żalski, Bartosz Szabłowski, a także aktorzy Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia. Tworzą współgłosy zespół, który kochamy nie tylko za to, jak brzmi, ale także za to, jaką jest odpowiedzią na dzisiejsze, chyba zbyt egoistyczne czasy.

0: Autopromocja.
1: Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji w sobotę o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
2: Ta dzielnica jest symbolem Nowego Jorku. Rem Koolhaas, słynny holenderski architekt, urbanista i teoretyk architektury, nazwał Manhattan dwudziestowiecznym kamieniem z Rosetty. O architekturze Manhattanu porozmawiamy w najbliższym studiu projektowym. Dziś parę minut po 13:00. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
3: A na naszym radiowym zegarze już 7:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz.
3: Przedostatni czwartek tego roku szkolnego, 18 dzień czerwca, do końca roku pozostaje 196 dni. Czas na życzenia imieninowe. Elżbieta, Emil, Marek i Maryna świętują dziś, a my składamy Państwu oczywiście najlepsze życzenia. A w dzisiejszy poranek dwójki to Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis, Małgorzata Nieciecka-Mac. Jesteśmy z Państwem od 6:00 rano. Dołączyła do nas teraz także Maria Czok, która przedstawi Państwu najnowsze wiadomości kulturalne.
5: Dzień dobry. Za nieco ponad miesiąc w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, czyli oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, ponownie odbędzie się festiwal Breaking Classic. Druga odsłona kontynuuje misję przełamywania schematów i łączenia tradycji z nowoczesnością.
6: Zagraliśmy recital właśnie w tym miejscu w Otwocku Wielkim, w takim pięknej sali, w której stoi zresztą fortepian Paderewskiego. To był właściwie koncert półplenerowy, ponieważ występowaliśmy de facto na balkonie, a publiczność była zgromadzona tam, gdzie dzisiaj nasza publiczność festiwalowa. Myśmy w ogóle od razu się zakochali w tym miejscu i padła taka propozycja, że coś musimy tu zrobić. I od słowa do słowa bardzo szybko doszliśmy do tego, że to musi być festiwal, że my tak naprawdę marzymy o festiwalu i chcemy coś takiego stworzyć i to jest idealne miejsce, żeby powstał Breaking Classic na naszych zasadach. Tak sobie wymyśliliśmy taką, wydaje mi się, klarowną ideę i staramy się jej trzymać, bo myślę, że ta idea czyni festiwal wyjątkowym.
5: Mówił pianista i kompozytor Aleksander Dębicz, który wraz z Jakubem Józefem Orlińskim pełni rolę dyrektora artystycznego festiwalu. Breaking Classic rozpocznie się w Otwocku Wielkim 31 lipca i potrwa do 2 sierpnia. W Muzeum Archidiecezji Lubelskiej można podziwiać najcenniejsze zabytki pochodzące z tamtejszych kościołów. Wystawa ukazuje dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, tłumaczy dyrektor ksiądz Łukasz Trzciński.
7: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Mamy dwa XVI-wieczne ornaty wypożyczone, jeden z Kamionki, drugi z naszego seminarium duchownego, ale poprzez szaty liturgiczne pokazujemy różnorodność, bo zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło w postaci ornatów haftowanych chociażby haftem krzyżykowym, czy też wyjątkowy ornat, który jest malowany olejną. Uzupełnieniem tego jest kawał naszej historii, to znaczy ornaty szyte z pasów kontuszowych.
5: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. Ekspozycję można oglądać do końca października w zakrystii akustycznej w Archikatedrze Lubelskiej. Dziś o 11:00 w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczyna się konferencja Praca u podstaw polskich ziemianek. W ramach wydarzenia zostaną przypomniane życiorysy takich kobiet jak Celestyna z Zamojskich-Działeńska czy Zofia z Koźmianów-Przewłocka. Pojawi się także historia Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach. Konferencja jest efektem współpracy między Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Polskim Towarzystwem Ziemiańskim. Początek wydarzenia o 11:00, a patronem medialnym jest dwójka. Ma podnosić świadomość na temat zagrożeń związanych z hejtem i promować tolerancję. Dziś obchodzimy międzynarodowy

0: Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Agata Wierny, mediatorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy, tłumaczy, jak odróżnić krytykę od hejtu.
1: Krytyka to jest informacja zwrotna dla osoby, że jej działanie, ja mam na to inny pomysł, nie podoba mi się takie działanie. Hejt będzie już o osobie, że ty jesteś jakaś, ty jesteś jakiś. Bo jest różnicą, jeśli ja powiem zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, a jest różnica, jeśli powiem jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
0: Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Rady Europy, mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ale także ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej na naszej stronie i w aplikacji Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Do południa we wschodniej części Polski utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie dnia zachmurzenie okresowo wzrośnie do dużego. Na pozostałym obszarze dominować będą chmury, jednak z widocznymi większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna to 17 stopni nad morzem, a w przeważającej części kraju termometry wskażą od 20 do 20 stopni. Na zachodzie temperatura maksymalna przekroczy nawet 27 stopni.
4: Reklama.
2: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
5: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
6: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Reklama.
3: Już prawie 8 minut po 7:00 to moment, w którym czekamy na Państwa maile, szczególnie poranek2@polskieradio.pl. To wiadomości w sprawie płyty dodatkowej. Dzisiaj to jest album Sławka Jaskółkę Europa 67-21. Album jest odniesieniem do najważniejszego i najpiękniejszego muzycznego dzieła Krzysztofa Komedy Moja słodka europejska ojczyzna z 67 roku. Na płycie znalazły się także inspiracje wierszami Tadeusza Różewicza, Herberta, Miłosza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Wisławy Szymborskiej. A w roli głównej nasza płyta tygodnia to Ikar. Płyta z radiowymi nagraniami pianisty Mieczysława Kosza. Część z nich publikowana jest po raz pierwszy, a obok pozycji studyjnych są także rejestracje dokonane podczas koncertów w sali kongresowej i w sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

0: Tak, grał Mieczysław Kosz. Płyta czeka na Państwa. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Proszę do nas napisać. A o tym, jaki był Mieczysław Kosz, można poczytać w książce Tylko smutek jest piękny. Książce biografii autorstwa Krzysztofa Karpińskiego. 12 minut po 7, a co czeka nas dziś jeszcze? No właśnie, powiemy jeszcze o jednej ważnej książce.
1: Ja bym polecała książkę Ryszarda Kapuścińskiego dla Mieryśka, bo to był długoletni przyjaciel.
0: A o tym, co poczytać, opowie Elżbieta Dzikowska. O jakiej książce Ryszarda Kapuścińskiego dla Elżbiety Dzikowskiej Ryśka opowiada. O tym będą Państwo mogli posłuchać już za kilkanaście minut. Zajrzymy także do Muzeum Susz w Szwajcarii, gdzie trwa wystawa prezentująca sztukę artystów, którzy między innymi po 90. pierwszy raz pokazują swoje prace.
2: Znaczyłoby to, że jeżeli takich osób jest więcej, to może wcale nie znamy historii sztuki, która jest prawdą, tylko może są jakieś inne historie sztuki.
0: A w Szwajcarii był Joachim Ciecierski, który niebawem odwiedzi nasze dwójkowe studio.

0: Jerzy Fryderyk Händel, Triumf czasu i rozczarowania, filozoficzny traktat na temat natury piękna i ziemskiego przemijania. Śpiewała Julie Rosset, a w studio jest już z nami Tomasz Cudowski.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Prawie 20 minut po siódmej. Zaglądamy zatem, co w prasie piszcze.
1: A zaczynamy od tematów wakacyjnych, czyli jeśli jeszcze państwo nie macie planów odnośnie letnich wyjazdów, to...
0: Spojrzałeś na mnie.
1: Tak, skądinąd wiem, że nie masz, ale może zainspirujecie. Dzisiejsza prasa

0: Kosa. Na przykład w Gazecie Polskiej Codziennie Anna Krajkowska relacjonuje niedawne spotkanie w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która zapewnia, że nie trzeba jechać nad Bałtyk ani na drugi koniec Europy, żeby wrócić z podróży z głową pełną wspomnień. Tak przynajmniej przekonują przedstawiciele samorządu województwa i tej właśnie organizacji. Mazowsze od lat pozostaje jednym z najczęściej odwiedzanych regionów kraju. Duża część ruchu turystycznego skupia się oczywiście na Warszawie, ale organizatorzy kampanii zatytułowanej Odpoczywam na Mazowszu chcą zwrócić uwagę na miejsca położone poza stolicą. Mazowsze ma wszystko: lasy, rzeki, zabytki, małe miasta, kulturę i przyrodę. Wystarczy czasem pojechać kilkadziesiąt kilometrów, by odkryć coś zupełnie nowego, mówią przedstawiciele zarządu województwa. Tutaj jest też mnóstwo propozycji konkretnych lokalizacji, ale no, nie będziemy ich wymieniać, ale zamiast tego skierujemy Państwa na stronę, na portal mazowsze.travel. To jest jedno z narzędzi, które ma ułatwić planowanie wyjazdów. Są tam dostępne bezpłatnie oczywiście przewodniki. Wśród nich znalazły się propozycje mikrowypraw, wycieczek kolejowych, tras rowerowych i rodzinnych wyjazdów. Są też propozycje kulturalne, na przykład szlak chopinowski czy Mazowsze na Filmowo. To jest propozycja wbrew pozorom także dla mieszkańców Mazowsza, bo zamiast wielodniowych wakacyjnych ekspedycji coraz częściej wybieramy krótkie wypady, jednodniowe lub weekendowe, pisze publicystka Gazety Codziennej. A jeśli nie Mazowsze, to może Sopot.
1: Już brzmi trochę lepiej, jednak plan wakacyjny.
0: Tak, brzmi zdecydowanie bardziej wakacyjnie, przynajmniej w takim ujęciu stereotypowym. Polityka zaprasza do Opery Bałtyckiej. Na czwartym Baltic Opera Festival w Sopockiej Operze Leśnej zabrzmi wyłącznie muzyka Ryszarda Wagnera. W tym roku mija 150 lat od prapremiery cyklu Pierścień Nibelunga i to jedyne miejsce w Polsce, gdzie rocznicę będzie się świętować. Drugą premierą festiwalową na deskach Opery Bałtyckiej będzie Polskie Wesele Józefa Bera. Pierwsze w Polsce wykonanie sceniczne tego dzieła przedwojennego, jeszcze z długą i dosyć bolesną historią. A trzecim punktem festiwalu będzie koncert poświęcony pamięci Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich, którzy wspierali orkiestrę m.in. Sinfonietta Krakowia i właśnie muzyków tej orkiestry, a także tancerzy Opery Krakowskiej zobaczymy na deskach opery.
1: No i tak z Sopotu potem można by odbyć podróż na przykład do ogrodu w Lusławicach.
0: Zapraszam. Teraz zaproszenie muzyczne, czy propozycja właściwie muzyczna z łamów Rzeczpospolitej. Otóż perkusista Queen wyda nowy album, premierę krążka zatytułowanego Violence Insane in a Beautiful World. Zapowiada singiel Come on Summer, co ciekawe z udziałem chóru z RPA, chóru znanego z interpretacji Bohemian Rhapsody w języku Zulu. Ten album to siódmy już solowy krążek Rogera Taylora, którego kariera poza zespołem Queen trwa nieprzerwanie od roku 77. Przypomina Jacek Cieślak. Album ten ma wyraźny motyw przewodni. Jest pewien temat, który właściwie zawiera się już w samym tytule, wyjaśnia Roger Taylor. Żyjemy w pięknym świecie, więc go nie niszczmy. Obecnie wokół nas jest tyle szaleństwa. Przemoc na świecie wydaje się powszechna. To przerażające. Do tego niszczymy planetę, plastik w oceanach, okropne wojny i nienawiść wynikająca z podziałów religijnych. A o współpracy z chórem z RPA Roger Taylor mówi: byłem zachwycony, gdy odkryłem ten niezwykły południowoafrykański chór śpiewający w języku Zulu. Są naprawdę wspaniali. Nagrali niesamowitą wersję Bohemian Rhapsody i byłem pod ogromnym wrażeniem. Wpadliśmy więc na pomysł, aby zaprosić ich do udziału w kilku utworach. Efekt przeszedł moje oczekiwania. Ich głosy całkowicie odmieniły te piosenki, nadając im zupełnie nowy wymiar. No i tu premiera nowego albumu zazwyczaj rodzi pytania o koncerty. To tak komentuje Taylor. Czy ludzie chcą nadal mnie oglądać na żywo? Mam nadzieję, że tak. Postanowiłem sprawdzić grunt i zagrać 6 lub 7 koncertów w Wielkiej Brytanii. Nie interesują mnie małe kluby, ale też nie zamierzam występować na arenach. No i niestety zła wiadomość dla polskich fanów. Ten tour obejmuje jedynie koncerty w Wielkiej Brytanii.
1: No my możemy się za to cieszyć idealną ciszą na Mazowszu.
0: I na zakończenie coś dla miłości.

0: głośników psów i kotów. Jak się okazuje, przytulenie kota może nie być najlepszym pomysłem, szczególnie w sytuacji stresowej, czy tuż po nieprzyjemnym wydarzeniu. I nie chodzi tutaj o reakcję nerwową czasem zwierzaka. Choć panuje przekonanie, że obcując z domowymi zwierzętami łagodzimy negatywne emocje, to nie jest do końca prawda, piszą autorzy artykułu w piśmie Frontiers of Psychology. By dojść do tych wniosków, naukowcy przebadali zachowania właścicieli prawie 200 psów i kotów w Holandii i Belgii. I okazuje się, że w przypadku interakcji z psem po sytuacji stresowej nasz stres opada. Naukowcy powiązali to z faktem, jeden z takich wniosków był, brzmiał następująco, że kontakt z psem obejmuje zazwyczaj więcej aktywności fizycznej, jak spacer lub zabawa, co odwraca uwagę właściciela od negatywnych przeżyć i regeneruje organizm. Z kotem natomiast jest inaczej. Jego przytulenie nas nie odstresowuje. No, myślę, że wielu kociarzy się w tym momencie żachnęło z oburzeniem. Ale zaciekawi państwa jeszcze jeden wniosek z tych badań. W neutralnych, niestresowych sytuacjach nastrój najlepiej poprawia interakcja z oboma pupilami. No, czyli to odpowiedź na pytanie, czy lepiej mieć psa czy kota, wygląda na to, że najlepiej mieć po prostu komplet.
1: Najlepiej przywołać teraz tekst kabaretu Elita i tego, o czym śpiewał Jan Kaczmarek, co oczywiście sprawdza się, co potwierdzają, jak widać, naukowcy, czyli do serca przytul psa, weź na kolana kota.
0: Jest, brzmi jak plan na dziś.
1: Tak jest. Tomasz Cudowski przeglądał dla państwa prasę i, jak państwo słyszą, radził także, jak walczyć ze stresem.
0: Do usłyszenia.

0: Akademii für Alte Musik Berlin i koncert wiolonczelowy Hamol Antonio Vivaldiego. A my z Berlina muzycznie przenosimy się także nieopodal do Szwajcarii, do Muzeum Susz, które odwiedził po raz kolejny Joachim Ciecierski, który szczęśliwie powrócił ze Szwajcarii i jest już z nami w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak dotrzeć do Muzeum Grażyny Kulczyk w Susz?
1: Już ci odpowiadam, Małgosiu, na pytanie, ale ty powiedziałeś, że wróciłem szczęśliwie z suszy. Tak, to prawda, cały, ale niezdrowy, bo niestety z lekkim katarem. Ale dlatego, że po susz pojechałem na otwarcie sezonu operowego w Weronie, a w susz było 12 stopni, a w Weronie 35. Więc ta zmiana klimatu trochę na mnie odbiła się tym katarem. Jak dostać się do susz? To teraz zróbmy taki eksperyment. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, że mieszkamy w Warszawie, czyli trzeba udać się na lotnisko Chopina, wsiadamy do samolotu, są dwie linie, linie lotnicze, które latają do Zurichu, wsiadamy, lot jest bardzo wygodny, ponieważ o chyba 7:30 rano, czyli mamy jeszcze cały dzień, no nie marnujemy całego dnia, lądujemy w Zurichu i tam jesteśmy w Szwajcarii, a wiemy, że w Szwajcarii wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku.
0: Poza tym, że dostajemy lekkiego kataru.
1: Tak. Jesteśmy prowadzeni po sznurku do samego suszy. Z lotniska można wziąć pociąg i jazda pociągiem trwa trochę ponad 2 godziny z przesiadką, ale tu trzeba zaznaczyć, że są to szwajcarskie pociągi i są to szwajcarskie krajobrazy. Czyli jedziemy pięknym, panoramicznym pociągiem i widzimy zimą ośnieżone szczyty Alp, a teraz, jak byłem w czerwcu, no to widzisz piękne zielone łąki i wzgórza i mijasz też jezioro i jedziesz pociągiem. Jest jedna przesiadka, ale proszę się nie obawiać przesiadki, ponieważ jest to Szwajcaria i ty podjeżdżasz i drugi pociąg już czeka. Po prostu wystarczy przejść przez peron kilka metrów i jesteś po 2,5 godzinach jesteś w susz. Wysiadasz z pociągu i no i trochę nie jesteś w stanie uwierzyć, co widzisz, ponieważ jeszcze 3-4 godziny temu byłaś w Warszawie. Jesteś teraz w susz i widzisz piękne, malownicze, maluteńkie miasteczko położone w szwajcarskiej dolinie, jakieś 30 kilometrów oddalonych od słynnego Davos. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest potok, rwący potok i jeden piękny, starożytny most i dwie wieże. Jedna wieża kościelna i jedna taka dziwna, jakaś taka biała, marmurowa wieża. I zastanawiasz się, co to może być.
0: A to stary klasztor przerobiony na muzeum, taką nieformalną ambasadę Rzeczpospolitej w Szwajcarii.
1: Tak jest. I tam widzimy białe budynki i jest to właśnie muzeum w susz, które właścicielka, pani Grażyna Kulczyk, otworzyła w 2018 roku, czyli dokładnie kiedy Polska obchodziła stulecie odzyskania niepodległości. I cały jakby ten cymes też tego muzeum polega na tym, że my widzimy fragment tego muzeum, widzimy tę wieżę, ale gro i większość tego muzeum znajduje się w górze. Jest wykute w skałach. To robi niesamowite wrażenie.
0: To brzmi jak doskonały plan na wakacje. Tomasz Cudowski, przeglądający prasę, polecał nam Mazowsze, ty wyprawę nieco dalej. To skoro wiemy już dokładnie, jak dotrzeć do szwajcarskiego susz, no to otwieramy drzwi muzeum. I co można zobaczyć w środku?
1: Oprócz stałej wystawy, to naprawdę polecam najnowszą wystawę włoskiej artystki Mariucci Sekol. To jest artystka, o której nikt nie słyszał. Nawet Włosi nie za bardzo. Ale kim jest Mariucci Sekol, to najlepiej opowie kurator.

0: Kuratorka tej wystawy, Monika Branicka, z którą miałam okazję spotkać się w SUSZ parę dni temu.
1: Dzisiaj Mariusza ma 97 lat. Dlatego jest to dla nas interesujące, że praktycznie przez całe życie nie była bardzo znaną artystką. Była po prostu nieodkryta i celem całej wystawy jest odkrycie kogoś, kto przez więcej jak 70 lat tworzył sztukę i praktycznie nikt o tym nie wiedział. Czyli pytanie powstaje, jeżeli jest taka artystka jedna lub więcej, gdzieś się ukrywają, gdzieś sobie żyją takie osoby, to jaką prawdę mówi nam historia sztuki, którą znamy powszechnie? Generalnie znaczyłoby to, że jeżeli takich osób jest więcej, to może wcale nie znamy historii sztuki, która jest prawdą, tylko może są jakieś inne historie sztuki. I to jest właściwie cel tej wystawy, odkrywanie tego, co przez dziesiątki lat było zapomniane, niedoceniane, jakoś niewidoczne.
0: Tu kuratorka Monika Branicka mówi o tym, jaki jest też cel tej wystawy, ale celem tego muzeum, to też jest ciekawe, jest pokazywanie i odkrywanie zapomnianych artystek, głównie artystek, bo muzeum w większości poświęcone jest kobietom. I jak sobie faktycznie pomyślimy, ile jest takich osób na świecie, które tworzyły i o których nic nie wiemy. To było ciekawe, ponieważ jak Monika Branicka odwiedziła dom Mariuccy Sekol, która do dziś żyje, ma 97 lat, to zobaczyła jej pracę, głównie są to tkaniny, ale też obrazy, zapakowane, leżące od 50 lat na strychu i nikt się tym za bardzo nie interesował. Wprawdzie Mariuccia Sekol w latach 70. miała małą wystawę na Biennale w Wenecji, ale od tego czasu została trochę zapomniana jako artystka, bardziej znana jest w Włoszech jako feministka.
2: Tak, walcząca między innymi o to, by doceniać czas pracy w domu kobiet.
0: Tak jest, dokładnie. Na przykład jednym z jej projektów było to, że ona zaangażowała do tego swoją córkę i one przestały po prostu sprzątać i pracować w domu, chyba że dostaną za to wynagrodzenie. Pamiętajmy, to się dzieje wszystko w latach 60. we Włoszech. I Mariuccia Sekol używa tych swoich takich wtedy rewolucyjnych poglądów właśnie, by tworzyć sztukę.
1: Tak, oczywiście 68 rok był tym przełomem, w którym to wszystko się wydarzyło. Pamiętajmy, że jej dzieci wtedy już były dorosłe, one studiowały, ona ma czwórkę dzieci, dwóch synów, dwie córki. Dzieci studiowały, przyprowadzały do domu, wspaniałego domu w Vareze, ogromnego domu z wielkim ogrodem swoich przyjaciół. I tam to było miejsce właściwie, w którym toczyła się rewolucja. To, co wtedy tamta rewolucja wywalczyła dla naszego społeczeństwa dzisiaj, trzeba było w jakiś sposób przeprowadzić albo inaczej mówiąc wdrożyć w życie. Z jednej strony jej dzieci chodziły na protesty uliczne, skandowały hasła, które oczywiście znamy z 68 roku, ale z drugiej strony ktoś musiał to zrobić w domu. I ona dokładnie była tą oddolną siłą, oddolną mocą rewolucji, która przełożyła hasła z ulicy na rzeczywistość. Kiedy ja pojechałam po raz pierwszy do Mariuccy, kiedy ją poznałam, popatrzyłam na jej ręce, bardzo piękne ręce, które przypomniały mi swoją drogą ręce Marii z ołtarza Vita Stwosza. Takie piękne, pomarszczone ręce i powiedziałam Mariuccia, kiedy masz piękne ręce, złapałam ją za rękę, powiedziałam, bardzo ci dziękuję za to, co wtedy zrobiłaś dla społeczeństwa, że ja dzisiaj mogę być tym, kim jestem, bo to ty o to walczyłaś, o nasze równouprawnienie. I ona popatrzyła na mnie i powiedziała, wiesz, jeszcze nigdy mi nikt nie podziękował za to, co zrobiłam. Ale właśnie to była ta moc oddolna rewolucji. Rewolucja, która przetoczyła się przez kuchnię.
2: O Mariuccy Sekol, włoskiej artystce, której pracę można oglądać w szwajcarskim Muzeum SUSZ, opowiada państwu Joachim Ciecierski, dziennikarz Polskiego Radia. To są prace, w których tkanina, sznurek, wełna odgrywają bardzo dużą rolę.
0: Tak, to prawda. Ale nie tylko. Ale dla Mariuccy to było właśnie ważne. Ona pochodziła z rodziny takiej

0: rzemieślniczy. Jej ojciec miał warsztat, jej mama chyba właśnie była tkaczką w warsztacie i dla niej te tkaniny były bardzo istotne. Ona potrafiła, znaczy tytuł wystawy jest Unraveling, czyli rozplątywanie, więc ona tę tkaninę właśnie robi przeciwieństwo. Ona jej nie tka, tylko ją pruje. I to są jej takie najbardziej znane prace. To są też, ale nie tylko, bo na przykład co mi się w niej bardzo podobało, to był ten jej feminizm, ale to nie był taki wojujący feminizm. To był wtedy, na tamte czasy, to wiadomo, lata 60. we Włoszech, to kobieta jak wkładała suknię ślubną, to zapominała już, musiała zapomnieć o swojej karierze, o edukacji. Jej rola była siedzenie w domu. I Mariusza Sekol też użyła swojej sukni ślubnej, aby stworzyć jedną pracę. Mariusza Sekol była w pewnym momencie tak zła i tak podekscytowana tą rewolucją, że zrzuciła fartuch, rozbiła talerze i zaczęła używać tych przedmiotów, wtedy powiedzmy to w cudzysłowie kobiecych, do tworzenia sztuki. I w muzeum rozmawiałem też z panią Grażyną Kulczyk, która też nie znała artystki, i pani Grażyna wspomina właśnie pierwsze spotkanie z Mariuszą Sekol.
1: Miałam to szczęście zobaczyć starszą już mocno panią, której oczy rozbłysły na mój widok, ale przede wszystkim jak usłyszała informację, że jej prace będą pokazywane w muzeum i że będą mogły być podziwiane, oceniane przez różnych ludzi, ale zazwyczaj ludzi, którzy sztukę kochają, no to radość jej była rzeczywiście ogromna. Całe jej interesujące życie, to, że zrzuciła z siebie szaty żony i matki i odnalazła się jako artystka, nie zapominając oczywiście o swoich obowiązkach, ale też walcząc o relacje między mężczyznami i kobietami. Nie chodziło o to, że ona uprawiała szalony feminizm, tylko ona chciała, żeby zarówno mężczyźni, jak i kobiety dobrze się ze sobą czuli, co też nie było takie częste w przypadku artystek, które walczyły o swoje prawa w latach 60. 70.
0: To jest ten feminizm, że według Mariuszy Sekol mężczyzna powinien też zaakceptować, że ma w sobie takie cząstki damskie, czyli musimy żyć w symbiozie. Kobieta i mężczyźni muszą żyć w symbiozie, czyli kobiecie wolno tyle, co mężczyznom, ale też mężczyzna musi zdawać sobie sprawę z tego, że no, ma w sobie ten damski pierwiastek, i jeżeli sobie to uświadomimy, to nasze życie będzie dużo wygodniejsze i dużo łatwiejsze. Też ciekawe jest to, jak odkrywa się takich artystów. No wyobraźmy sobie, że no to jest trochę szukanie igły w stogu siana, ponieważ to jest taka trochę archeologia. No bo jakoś trzeba tę artystkę znaleźć. Jak to zrobić? I tu też już na koniec jeszcze taka ciekawa wypowiedź Moniki Branickiej, właśnie kuratorki, o tym, jak odkryła Mariuszę Sekol, i wydaje mi się, że to jest takie dobre podsumowanie tej naszej rozmowy i całej tej wystawy w Muzeum Susz.
2: Wszystkie prace pochodzą od Mariuszy Sekol, z wyjątkiem jednej, ale właściwie większość od Mariuszy Sekol bezpośrednio z jej domu, gdzie cała jej twórczość jest jeszcze zgromadzona. Jak odkryliśmy? Właściwie przez przypadek. To jest też dowód tego, że trzeba mieć w życiu oczy i uszy otwarte, że trzeba być otwartym na to, czego się nie zna, że nie tylko to, co pięknie błyszczy i jest na pierwszych stronach gazet, jest warte uwagi, ale również to, czego nie znamy. I ta ciekawość nowego popchnęła mnie rzeczywiście do domu Mariuszy przez zupełny przypadek. Gdzieś natknęłam się w researchu w internecie na jej nazwisko, ponieważ zupełnie nie znałam tego nazwiska, zaczęłam szukać dalej, ale wówczas, to było 3 lata temu, można było też bardzo mało znaleźć informacji w internecie. Czy jak skontaktować się z kimś, kto może jest spadkobiercą tych prac, gdzie mogę więcej zobaczyć tych prac. I rzeczywiście tak trafiłam do syna Mariuszy, którego zapytałam, gdzie mogę zobaczyć więcej. A on napisał bardzo miło: no możesz przyjechać, mama się ucieszy. I tak rzeczywiście się stało. Wsiadłem w auto i

0: Pojechałam.
1: No niestety mama Mariusza Sekol nie mogła przyjechać na wernisaż. Ma 97 lat, więc jest to jakby trochę zrozumiałe, chociaż ma wciąż bardzo dużo energii i dalej tworzy, bo jest to pierwsza wystawa, którą tak wielka, która została zorganizowana dla Mariuszy Sekol w muzeum. I no szkoda, że Mariusza Sekol tego nie zobaczyła, bo przez tyle lat tworzyła i nie była doceniona, a teraz ma w tak prestiżowym miejscu piękną, monumentalną wystawę.
2: Jeśli państwo nie mają planu na wakacje albo być może będą państwo przyjeżdżać przez Szwajcarię, to koniecznie proszę zajrzeć do muzeum prowadzonego przez Grażynę Kulczyk w szwajcarskim Susz nad potokiem, który także słychać było gdzieś w tle dźwięków, które przywiozłeś ze Szwajcarii, o której opowiadał państwu Joachim Ciecierski. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A w Szwajcarii bywał także Mozart, na przykład kiedy wracał z Paryża do Salzburga.

0: 10 minut pozostaje do godziny 8:00. To czas na kolejne polecanki i rekomendacje od Elżbiety Dzikowskiej.
1: Rekomendacje.
0: A Elżbieta Dzikowska kocha historię sztuki, uwielbia podróże. Przez wiele lat prowadziła ze swoim mężem Tonym Halikiem program Pieprz i Wanilia, uznawany za program kultowy. Elżbieta Dzikowska zaprasza nas dziś na spotkanie, no właśnie, by wyruszyć w podróż. A to będzie literacki świat podróży na czarny ląd.
2: Ja bym polecała książkę Heban Ryszarda Kapuścińskiego dla Mieryśka, bo to był długoletni przyjaciel. Świetnie opisuje Afrykę, bardzo ciekawie. Sam ją zdeptał. Kraj, który niegdyś bardzo biedny. Afrykanie jedli tylko raz dziennie na ogół, po południu. Rysiek opisuje, jak siadali przy dużej miednicy napełnionej ryżem z jakimś sosem i sięgali po to jedzenie ręką. No ale zainteresował mnie fragment, w którym Rysiek opisuje, jak to Stany Zjednoczone uwolniły kilkanaście tysięcy niewolników, przesłali ich do ich ojczyzny, do Afryki, a konkretnie do Liberii, gdzie ci niewolnicy przejęli władzę i zaczęli zamieniać mieszkańców dżungli w swoich niewolników. I dowiedziałam się też, co Afrykanie cenią bardziej niż kobiety. Otóż wodę. I nic z tym dziwnego, bo upał tam niezwykły. Sama tego doświadczyłam, jeżdżąc tropem Hebanu.
0: Elżbieta Dzikowska zapraszała Państwa do spotkania z książką Heban Jutro. Ostatnia część wskazówek od pani Elżbiety Dzikowskiej, która jeśli właśnie nas słucha, a wiem, że jest stałą słuchaczką Dwójki, to pani Elżbieto, serdecznie panią pozdrawiamy.

Edward Grieg, którego rocznica urodzin wypadała przed kilkoma dniami 15 czerwca, a na fortepianie grał Nelson Freire. Utwór zatytułowany

swych stóp z 1898 roku. W tym samym roku Maria Curie-Skłodowska wraz z mężem Piotrem Curie odkryli w Paryżu dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze, polon i rad. A jeśli mają Państwo ochotę na spotkanie z tym duetem, z Marią Skłodowską Curie i jej mężem Piotrem, polecam koniecznie odwiedzić wystawę w Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, gdzie można przekonać się, że nie tylko badania naukowe, ale także wyprawy rowerowe to było to, co małżeństwo Curie lubiło bardzo.

0: Autopromocja.
1: Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł

0: Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji w sobotę o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
1: Autopromocja.
2: A na zegarach już 8.
1: Poranek dwójki.
2: Dziś już 18 dzień czerwca, dziś także Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, Dzień ONZ poświęcony prawom człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji, edukacji i odpowiedzialności platform cyfrowych, a także ograniczaniu szkód wywołanych przez mowę nienawiści. Dzień, o którym warto pamiętać. Imieniny obchodzą dziś Elżbieta, Emil, Marek i Maryna. Proszę przyjąć jeszcze raz nasze najlepsze życzenia.
1: Pogoda.
2: 17 stopni nad morzem, a na wreszcie kraju od 20 do 25 stopni. Prawdziwe ciepło na wschodzie, tam 27 stopni. I to początek tego, co czeka nas latem, czyli naprawdę ciepłych dwóch miesięcy. Miejscami, a w szczególności na zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy mogą wystąpić dzisiaj słabe, przelotne opady deszczu.

0: Erik Satie w dwójce to mogłaby być zdecydowanie muzyka filmowa i wydaje mi się, że właśnie filmowo zaczniemy następny przegląd prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski ponownie w studio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nie inaczej będzie filmowo. A to za sprawą artykułu w Gazecie Wyborczej. Do kin wraca kultowy klasyk z lat 70. W rolach głównych występują dwie ikony amerykańskiego kina i to tylko jeden z powodów, dla których warto ten film zobaczyć. Pisze o tej produkcji Dawid Druszcz. John Cassavetes wciela się w Nickiego, drobnego przestępcę, oszalałego ze strachu. Mężczyzna barykaduje się w pokoju hotelowym, gdy dowiaduje się, że gangsterzy, którym ukradł niewielką sumę pieniędzy, skręcili kark jego wspólnikowi. Zwraca się o pomoc do przyjaciela z dzieciństwa, Mickeya, w tej roli Peter Falk, który opracowuje plan ucieczki. To tak dwa słowa o fabule. Produkcja filmu obrosła legendą także za sprawą procesu produkcyjnego. Zdjęcia realizowane głównie nocą w Filadelfii i Los Angeles trwały aż 110 dni. Przekroczono także wielokrotnie budżet filmu, który miał wynieść około 1,5 miliona dolarów. Ostatecznie wzrósł do 4,5. Kiedy Elaine May, wybitna reżyserka i scenarzystka, nie dotrzymała terminu oddania gotowego filmu, w 1975 roku doszło do sporu sądowego między nią a studiem Paramount. W jego następstwie wytwórnia przejęła prawa do filmu i pozbawiła May prawa do ostatecznego montażu. Produkcja zajęła w sumie ponad 3 lata. No ale nie z tego względu warto film zobaczyć. Majki i Niki, czy Miki i Niki, to kameralne kino gangsterskie, niepodobne do ówczesnych dzieł z tego gatunku. A film jest do obejrzenia w wybranych kinach studyjnych w Polsce. Film wprowadza do kin dystrybutor Past Perfect. Zapraszamy. A sięgamy teraz po miesięcznik Kino. I tutaj z kolei bardzo ciekawy wywiad poświęcony dźwiękowi w filmie. Zacytuję: Lid w łódzkiej szkole filmowej do tej pory, czyli przez 77 lat, nie można było studiować dźwięku. Teraz to się zmieniło. O szczególnej roli aury w tym zawodzie opowiada szefowa katedry Katarzyna Szczerba. Wywiad zaczyna się od pytania, jaka pogoda jest najtrudniejsza do udźwiękowienia? Tak pyta Adriana Prodeus. Mgła, odpowiada pani Katarzyna. Mgła daje wrażenie sterylności, tłumi dźwięk, ale też gwałtowna burza, gdy wiatr wieje we wszystkie mikrofony i rzęsisty deszcz uderza o powierzchnię wody. Dźwięk w filmie w takich scenach zazwyczaj składa się z wielu różnych warstw, ponieważ w kinie ciężko oddać atmosferę za pomocą samego stuprocentowego nagrania zebranego na planie. Mikrofon musi być odizolowany, a zarazem zbierać wszystko z bliska.
0: No tak, ciężko jest też współpracować z reżyserem, który w okienku kamery widzi, że wszystko jest wspaniale, a dźwiękowiec macha ręką, że niekoniecznie.
2: Jednak nie. Kolejne pytanie jest ciekawe, dotyczy filmu Emilii Śniegowskiej zatytułowanego Kumotry, film z zeszłego roku, gdzie Katarzyna Szczerba odtwarzała świat w sferze dźwięku, odtwarzała świat odchodzący w niepamięć, mianowicie karpacką wioskę w Rumunii.
0: Wieś Plesza. Ta, rozmawialiśmy o tym filmie w dwójce. Polecam państwu serdecznie to spotkanie filmowe.
2: Jak stworzyć w dźwięku coś, czego już nie ma? Rada pytanie. Nie było łatwo pojechać w to odległe miejsce, a podczas zdjęć do filmu droga asfaltowa zastąpiła szutrową, więc do nagrań z planu musiałam dołożyć dźwięk archeologiczny, odpowiada Katarzyna Szczerba. Poprosiłam o pomoc Macieja Wirmańskiego, który zajmuje się dokumentowaniem takich miejsc na Podhalu. Zbiera na przykład nagrania dzwonów wszystkich wiejskich kaplic. Dźwięki z tych rejonów w dużej mierze zagrały właśnie karpacką pleszę. Tu ciekawa anegdota. Efekty synchroniczne powstały w wiosce na Mazurach, dzięki czemu nie słychać wcale pierwiastka miejskiego, na przykład odgłosów typowych dla wiejskich aglomeracji. Odpowiedzialny za efekty Michał Krzyszkowski dzwoni do mnie i mówi: pies mi dzisiaj przyniósł zagryzioną kurę, a że jest w filmie scena skubania kury, to nagram efekt synchroniczny prawdziwą kurą.
0: To jest poświęcenie dla sztuki filmu.
2: AI nie ma żadnego tutaj zastosowania.

0: Pozostajemy w sferze dźwięku w drugiej części przeglądu, ale zaglądamy do internetu. Na Onecie ciekawy wywiad z akustykiem na temat koncertów na stadionach i właśnie akustyki panującej w tych miejscach. Doktor Łukasz Błasiński wyjaśnia, dlaczego jeśli nawet ktoś tam gra, to zawsze coś nie gra. Po ostatnich koncertach Dawida Podsiadły rozgorzała dyskusja o tym, dlaczego na stadionach często źle słychać, to w cudzysłów, bo to cytat, czy to wina sprzętu, realizatorów, czy może po prostu samych obiektów, pyta Przemysław Bolin. A doktor Łukasz Błasiński odpowiada, nie istnieje coś takiego jak uniwersalna dobra akustyka. Dla różnych obiektów i różnych funkcji, jakie mają pełnić, na przykład dla kina, sali konferencyjnej, teatru czy filharmonii, idealne warunki akustyczne są różne, więc akustykę obiektów projektuje się zgodnie z planowanym wykorzystaniem danego obiektu. Akustycy posługują się wieloma parametrami opisującymi jakość dźwięku, ale żeby nie komplikować dyskusji, skupmy się na czasie pogłosu, takim parametrze, który jest silnie związany z wieloma innymi wskaźnikami. No i okazuje się, że w przypadku stadionów czas pogłosu zazwyczaj jest długi, trwa od kilku do dziesięciu nawet sekund. No i w czasie imprez sportowych takie długie echo jest pożądane, ponieważ wzmacnia atmosferę tworzoną przez kibiców.
1: Na przykład, kiedy krzyczy się gol.
0: No właśnie, i to się niesie. Ale w przypadku koncertów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam długi czas pogłosu powoduje nakładanie się kolejnych dźwięków, co pogarsza ich czytelność. Dźwięk staje się mniej przejrzysty, a odbiór muzyki bardziej męczący. Dlatego stadion, choć bardzo wygodny organizacyjnie, no i dochodowo zapewne, nie jest idealnym miejscem do prezentacji muzyki, opowiada dr Łukasz Błasiński. No, polecamy ten wywiad, bardzo długi, bardzo szczegółowo opisujący to zjawisko. A na zakończenie jeszcze coś o dźwięku, ale także nawiązanie do poprzedniego przeglądu prasy i tematów wakacyjnych. Otóż być może już wkrótce na urlop polecimy samolotem naddźwiękowym. Znalazłem taki ciekawy artykuł na portalu Kopalnia Wiedzy dotyczący samolotu oznaczonego, eksperymentalnego samolotu oznaczonego symbolem X-59. Jest on opracowany przez NASA i przygotowuje się właśnie do pierwszego przekroczenia prędkości dźwięku. Celem projektu nie jest jednak pobicie rekordu prędkości, ale rozwiązanie problemu, który od już ładnych kilku dekad ogranicza rozwój lotnictwa naddźwiękowego, czyli gromu dźwiękowego, tego huku, który może starsi słuchacze jeszcze pamiętają, dosyć często się rozlegał nad Polską, głównie za sprawą samolotów wojskowych. Jak wiadomo, właśnie w tym momencie, gdy samolot przekracza prędkość dźwięku, tworzy fale uderzeniowe, które na ziemi są odbierane właśnie jako huk. To właśnie z tego powodu regularne loty naddźwiękowe nad lądem są obecnie ograniczone. Natomiast ten nowy samolot X-59 wyróżnia się niezwykłą konstrukcją. Jego długi, smukły nos oraz specjalnie zaprojektowany kadłub mają rozpraszać fale uderzeniowe, zmniejszając hałas, który dociera do powierzchni Ziemi. Na przykład maszyna nie ma tradycyjnej przedniej szyby, a pilot obserwuje przestrzeń przed samolotem za pomocą systemu kamer i wyświetlaczy. No i ten samolot w powietrzu osiąga prędkość prawie 1500 km na godzinę, zaoszczędzimy ładnych parę godzin na podróżach, chociażby przez Atlantyk. No i autorzy przypominają, że pierwszy lot naddźwiękowy miał miejsce w 1947 roku, czyli prawie 80 lat temu, nad pustynią w Kalifornii. Wtedy się właśnie rozległ pierwszy taki sztuczny grom dźwiękowy. Niestety już w latach 70. na przykład w USA zakazano lotów naddźwiękowych nad lądem, właśnie żeby nie niepokoić mieszkańców. No to czekamy na to znacznie cichsze, tak zwane stuknięcie akustyczne, które ma produkować X-59. Być może można już rezerwować bilet.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dla Państwa prasę. Być może teraz idealnie pasowałby utwór Briana Eno, muzyka dla lotnisk, ale zdecydowaliśmy się, by posłuchać wspólnie kojących dźwięków od Erika Satie.
0: Do zobaczenia.

Steven Haft na fortepianie, a to oczywiście utwór Camilla Saint-Saensa, drugi koncert fortepianowy G-moll i Orkiestra Symfoniczna Miasta Birmingham pod kierownictwem Sakari Oramo. Z tym fińskim dyrygentem spotkamy się w niedzielnym, najbliższym wydaniu Filharmonii Dwójki podczas koncertu z festiwalu w Old Bear.

0: Już w najbliższą sobotę Muzeum Plakatu w Wilanowie z okazji obchodzonego w rocznicę powołania instytucji Dnia Plakatu zorganizuje monograficzny koncert poświęcony twórczości Zygmunta Krauzego. Wydarzenie odbędzie się w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie, a w programie koncerty zatytułowanego Patrz, słuchaj, myśl znalazł się nowy utwór kompozytora. Między innymi o nim Zygmunt Krauze opowiedział podczas spotkania z Karolem Furtakiem.
1: Najnowszy pański utwór zatytułowany Encore une fois, co chyba na język polski możemy przetłumaczyć jako po prostu jeszcze raz. To do czego pan wraca, panie profesorze?
2: Do czasów, kiedy na otwarcie Muzeum Plakatu w Warszawie, w Wilanowie, skomponowałem utwór Entrée, czyli wejście, wstęp. To było, ja nie pamiętam ile to lat temu, ale gdzieś jakieś 50 najmniej. I teraz Muzeum Narodowe, jako właściciel Muzeum Plakatu w Wilanowie, zwróciło się do mnie, aby ponownie zrobić utwór, który upamiętni renowację Muzeum Plakatu w Wilanowie i ponowne jego otwarcie. Więc dlatego jest encore une fois, czyli jeszcze raz. Otwieramy jeszcze raz podwoje Muzeum Plakatu, które jest teraz inne, bardziej myślę przyjazne widzom. Zachęcam serdecznie, bo widziałem sam kolekcję, jest wspaniała, poruszająca. Plakaty mówią o nas i o naszych czasach. I to jest rzeczywiście bardzo widoczne i bardzo mocne.
1: Nie ukrywam, że za chwilę będę chciał podpytać o plakaty i w ogóle sztuki wizualne w pańskim życiu. Zastanawiam się jednak nad pomysłem na ten utwór, tym bardziej, że z tego, co udało mi się dowiedzieć, kompozycja powstała na fortepian i kwartet puzonów. Co to za pomysł?
2: Na cztery trąbki i fortepian. To jest taki pomysł, u mnie jakby pomysły przychodzą w sposób spontaniczny, emocjonalny i naturalny. I pomyślałem sobie, że na taką okazję można wrócić też do swoich innych już zrealizowanych pomysłów. Mianowicie wiele lat temu dla Jerozolimy napisałem hymn do tolerancji. W tym hymnie były takie momenty właśnie grane przez trąbki, rodzaj takiego sygnału, rodzaj takiego mocnego sygnału właśnie wykonywanych przez trąbki, które mogą być różnie interpretowane przez słuchacza, ale mogą być też interpretowane jako coś, co się rozpoczyna, albo coś, co nas spotka w najbliższym czasie i tak dalej. I te cztery trąbki ja tutaj zastosowałem do tego utworu Encore une fois, dodając fortepian, na którym sam będę wykonywał swoją partię. Więc tutaj jest, w tym utworze mamy taką, jakby powiedzieć, dwie warstwy. Jedna warstwa dotyczy Muzeum Plakatu, a druga, może ważniejsza, dotyczy spraw właśnie takich jak tolerancja, jak uwaga na to, co się dzieje wokół nas. A skąd takie moje idee? Bo plakaty, które wiszą w Muzeum Plakatu w Wilanowie, właśnie o tym mówią. One mówią i o wojnie, i o okrucieństwie, i o nas samych. Więc stąd te pomysły dotyczące tego utworu Encore une fois.
1: Proszę wybaczyć mi trywializm, ale pan jest osobą bardzo znaną z zainteresowania sztukami wizualnymi od, no co tu dużo mówić, dawien dawna. Nie znudziło się panu jeszcze obcowanie ze wszelkiego typu sztukami wizualnymi i, przynajmniej ja to tak rozumiem, szukanie jakiegoś rodzaju inspiracji w medium innym niż muzyka?
2: No nie, no ja tak jak już powiedziałem przed chwilą, postępuję w sposób spontaniczny i emocjonalny i sztuka wizualna jest dla mnie bardzo bliska. Poza tym zawsze widzę w sztukach, głównie w malarstwie właściwie, idee, które mogą być stosowane w

0: muzyce. I to, co robiłem w latach 50., to właśnie było przeniesienie idei malarskich do muzyki. I to otworzyło mi drogę do kompozycji. Właściwie zacząłem komponować pod wpływem pewnych idei malarskich, a nie muzycznych.
1: I tak to wychodzi w życiu, że czasem są w nim takie elementy, które się po prostu nie zmieniają. Ale przy okazji tego koncertu wraca pan też do swojej kompozycji, no z bogatą już historią, do Stone Music. To też, jeżeli chodzi o wybór programowy, ma jakiś związek z, powiedzmy, no, powrotami, a może jakimiś też sentymentalnymi powrotami do przeszłości? Czy to raczej kwestia przypadku, że te kompozycje zabrzmią obok siebie?
0: No jest to utwór dla mnie ważny, bo po pierwsze odkrywa nowe dźwięki instrumentu, nowe dźwięki mojego ukochanego fortepianu. Dźwięki, które są generowane za pomocą kamieni położonych na strunach fortepianu, które drżą, które wibrują, które się kołyszą i dzięki temu powstają dźwięki zupełnie niesamowite, zupełnie nieoczekiwane. Jest to utwór z 1972 roku, który grałem, to myślę, że na pewno ponad 100 razy, może więcej, może 200, właściwie wszędzie, gdzie podróżowałem jako pianista i kompozytor. I wracam do tego utworu, bo on dla mnie jest cały czas aktualny, bo bogactwo tych dźwięków jest zawsze, przynajmniej dla mnie, atrakcyjne.
2: Poza utworem Encore en Foi publiczność zgromadzona w Muzeum Narodowym w Warszawie usłyszy także utwory Słuchaj i Elegia Zygmunta Krauzego, z którym rozmawiał Karol Furtak. Poza kompozytorem wystąpią także sopranistka Joanna Freszel i wiolonczelista Michał Pepol. W oczekiwaniu na sobotni koncert posłuchamy kompozycji Zygmunta Krauzego Nightmare Tango. Na fortepianie gra Iwona Mironiuk.

Zygmunt Krause i spotkanie z kompozytorem już niebawem w Muzeum Narodowym w Warszawie. A my wiemy już, do kogo trafią nasze płyty tygodnia. Do pana Sławomira z miejscowości Lisia Góra wysyłamy płytę Sławka Jaskółkę, a do pani Elżbiety z Warszawy wysyłamy płytę z kompozycjami Mieczysława Kosza. Prawie 30 minut po 8 za moment spotkanie z twórcami filmu o Karolu Śliwce, grafiku, którego projekty towarzyszą nam od lat.

0: Arkadiusz Krupa na oboju i Michał Noć na gitarze to artyści, którzy wystąpią na najbliższym spotkaniu z Klasyką przez Polskę, na który zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. 32 minuty po 8.
1: Goście dwójki.
0: Film dokumentalny Znaki Pana Śliwki, wystawa poświęcona bohaterowi naszej rozmowy, to tematy, które są już na ustach wielu, bo film dokumentalny Znaki Pana Śliwki to debiut pełnometrażowy naszych gości, pani Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zrealizowali państwo film, który przypomina postać, która tak naprawdę towarzyszy naszej codzienności od dekad, postaci zapomnianej. Grafik, którego projekty, znaki graficzne towarzyszą nam od lat. Jak trafili państwo na ślad, skąd wziął się pomysł powstania filmu o panu Śliwce?
2: No, zataczamy piękne koło, bo tak naprawdę pomysł narodził się na wystawie. Na wystawie prac Karola Śliwki w Muzeum Miasta Gdyni w 2018 roku. I wybraliśmy się na tę wystawę. Z zachwytem odkryliśmy, że oto oglądamy pracę człowieka, który właściwie zaprojektował nasze dzieciństwo, naszą młodość, a my nie mieliśmy pojęcia, że to jeden człowiek stworzył tak wiele znaków, tak wiele projektów, opakowań, plakatów, okładek książek, znaczków pocztowych i tak dalej. Także to był wielki, wielki zachwyt. Zaczęło się od tego zachwytu tą mnogością projektów znanych nam wcześniej. Potem przyszła fascynacja już samym bohaterem i opowieścią o jego życiu.
0: Karol Śliwka znany jest przede wszystkim jako twórca znaków graficznych, między innymi tej słynnej skarbonki PKO, czy chwytającego za serce logotypu Instytutu Matki i Dziecka. Tworzył także plakaty czy opakowania, a państwo pokazują w swoim filmie człowieka, który jest artystą, ale jest także ojcem, mężem, człowiekiem, który cieszy się codziennością.
3: No tak, to jest, mieliśmy taką możliwość dotarcia do prywatnych nagrań pana Karola i dzięki temu jakby w tym filmie możemy się zbliżyć do jego codzienności. Także myślę, że gdyby nie te archiwum prywatne, trudno byłoby nam to zrobić. Na pewno jest to o tyle fajne, że on sam nagrywał wszystko, to były jego obserwacje przyrodnicze, ale też liczne nagrania z rodzinnych imprez różnych, imieniny, urodziny.

0: Święta, także bardzo blisko mogliśmy zajrzeć w jego życie.
1: To także opowieść o drodze z podbeskidzkiej wsi do życia rozchwytywanego twórcy. Widz obserwuje postawę bardzo pokorną u bohatera i konsekwencje w podążaniu za pasją i opowiadanie o trudnościach życia, między innymi sprzeciwie rodziców, także o niepełnosprawności. I to jest film także o pracowitości i skromności.
2: No, to jest w ogóle taki motyw, który nas bardzo zafascynował, bo dużo mówi się w ostatnim czasie w Polsce o awansie społecznym, ale też o tej takiej ludowej historii Polski, o ludziach, którzy tworzyli naszą kulturę, tworzyli nasz kraj, wywodząc się często z bardzo maleńkich miejscowości i tak naprawdę po wojnie, dzięki temu, że mogli się edukować. Oczywiście nie było to wcale takie proste, to pojęcie awansu społecznego bardzo łatwo jest używane, żeby mówić o pewnym ułatwieniu. Ja myślę, że Karol Śliwka jest świetnym przykładem tego, że bez determinacji, bez ogromnej pasji, bez takiej konsekwencji w działaniu, ten sama możliwość tego awansu niewiele by mu dała. Pochodził z rodziny protestanckiej, z rodziny, gdzie ten etos pracy był ogromny i myślę, że to były też takie czasy, gdzie zajmowanie się sztuką było uważane jednak za taki rodzaj trochę dyrdymałów, trochę czegoś niepoważnego. Rodzice chcieli, żeby przejął gospodarstwo rolne, żeby wykonywał poważną pracę. Więc on całe życie rzeczywiście trochę spłaca dług rodzicom, trochę wykonuje to, od czego nie był w stanie uciec. Tę wielką miłość swoją do projektowania, do tworzenia, do kreowania. To świetnie widać w tych materiałach, jak on patrzy, jak on widzi, jak on od razu obserwuje znakiem, jak on rzeczywiście w najprostszym swoim otoczeniu wszędzie te znaki widzi, selekcjonuje swoim okiem, więc myślę, że to jest taka też opowieść właśnie o tym, jak trudno jest uciec przed swoim przeznaczeniem tak naprawdę.
1: Film Znaki pana Śliwki, który państwo stworzyli, to także doskonały pretekst do takich, wydaje mi się, ciepłych i bliskich rozmów o tym wszystkim, co nazywamy trudami życia, bo o tym, jak mówiliśmy, film także opowiada. A państwo pokazują ten film w wielu miejscach i seria spotkań przed państwem, niebawem spotkania przypominające nie tylko o filmie, ale także samym bohaterze filmu, o Karolu Śliwce w Bydgoszczy, w Warszawie, Gdyni, Skierniewicach, czy nie tak dużym przecież Zwoleniu. Jakie są reakcje publiczności, widzów na ten film?
0: No, ja przyznam się, że jestem bardzo zaskoczony tym, że na tych spotkaniach z reguły zostaje większa część sali, bo często po projekcjach widzowie uciekają do domu, a tu jest tak, że chcą rozmawiać. Ten film jakby wzbudza różne preteksty do rozmów i na różnych płaszczyznach, bo można rozmawiać o znakach, można rozmawiać o Polsce, można rozmawiać o miłości. Tam jest bardzo jakby wielowątkowa, wielopłaszczyznowa możliwość komunikacji i mam wrażenie, że widzowie to jakby dobrze przyjmują ten film.
2: Dla nas wielkim zaskoczeniem jest też to, że tak wielopokoleniowa jest ta publiczność, że to jest film dla takiego pokolenia jak my, dla osób od nas starszych, którzy oglądają go z wielkim sentymentem, ale przychodzi też naprawdę duża liczba widzów bardzo młodych. I to jest coś, czego może trochę nie przewidzieliśmy, ale na co bardzo liczyliśmy. Testowaliśmy ten film wielokrotnie na naszym synu i jego znajomych, chcąc, żeby on docierał też do młodego pokolenia. To jest jednak film o świecie bez komórek, bez komputerów, ale świecie pełnym pasji, takiej determinacji. Myślę, że on daje młodym ludziom bardzo dużo też energii, wbrew pozorom, że opowiada już o bardzo dojrzałym człowieku.
1: No tak, to jest też film, w którym pojawia się dużo tych analogowych czynności. Karol Śliwka wszystko rysował i malował ręcznie, bez pomocy komputera. Jest taka scena, kiedy otwiera swoją szufladę pełną niezwykłych narzędzi, bo to nie tylko tradycyjny cyrkiel, ale także narzędzia, które pomagały mu w pracy grafika, który wszystko chciał właściwie zrobić samodzielnie.
0: No tak, to trzeba przyznać, że Karol Śliwka nigdy nie używał do projektowania komputera i bardzo był takim dużym orędownikiem tego, żeby używać ołówka do projektowania. Ja przyznam się szczerze, ja sam w swojej pracy przez wiele lat używałem tabletu, komputera i jakby w trakcie realizacji tego filmu przeszedłem na takie

0: takie szkice. I muszę powiedzieć, że to przyspieszyło moją pracę. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ale no faktycznie taka organiczność tej pracy z ołówkiem i kartką papieru no, przyspiesza proces jakby przekładania myśli na kartkę.
1: Maksymalne uproszczenie, taka lapidarność, a zarazem wielka opowieść w znaku graficznym. Karol Śliwka mówi w Państwa w filmie o tym, że znak graficzny to jest bardzo prosta rzecz, pełna historii. Jakim człowiekiem był Karol Śliwka, który odszedł, nie doczekał premiery tego filmu, bo mimo tego, że jego twórczość jest właściwie tak oszczędna, to on, przynajmniej z Państwa filmu, jawi się jako człowiek z szerokim gestem, człowiek ochoczo opowiadający o sobie, dzielący się chętnie swoimi doświadczeniami.
2: To było dla nas ciekawe doświadczenie, bo my nie poznaliśmy nigdy Karola Śliwki i bardzo się wahaliśmy długo, czy wolno nam jest robić ten film, skoro bohater właściwie umarł przed samym rozpoczęciem tego projektu. Mieliśmy go poznać, miał przyjechać na finisarz wystawy do Gdyni. Niestety zachorował i już nie dojechał do Gdyni. Podjęliśmy tę decyzję głównie dlatego, że wydawało nam się, że to jest bardzo ważne, żeby tę historię jednak opowiedzieć, żeby ją przekazać dalej. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że taka postać z takim dorobkiem, tak bardzo, która tak bardzo wykreowała naszą rzeczywistość, nie jest powszechnie znana. Ale te materiały, mam wrażenie, osobiste szczególnie, które dostaliśmy dzięki uprzejmości i wielkiemu zaufaniu córki pana Karola, Małgosi Śliwki-Cichoń, która no, bez niej właśnie tego filmu by nie było, gdyby nie jej zaufanie i właśnie wpuszczenie nas do tego osobistego świata. To z tych materiałów poznaliśmy właśnie człowieka, który trochę odskoczył od tego obrazu, który mieliśmy na początku. Myśleliśmy, że to będzie taki designerski, przeestetyzowany film, ale kiedy pojechaliśmy do jego pracowni, kiedy zaczęliśmy oglądać te materiały domowe, zrozumieliśmy, że to nie byłaby prawda, że pan Karol był naprawdę takim ciepłym, serdecznym, sympatycznym, trochę takim naszym wujkiem, który no, by troszeczkę był w opozycji do tych swoich znaków, ale nie do końca, bo myślę, że te jego znaki były właśnie esencjami, były tymi takimi zoomami, koncentracją na jego spostrzeżeniach, ale też były możliwe dzięki jego wielkiej wrażliwości, dzięki jego humorowi, dzięki temu, że on był bacznym obserwatorem tego świata. Także myślę, że to był fantastyczny człowiek i no, my się naprawdę zakochaliśmy w nim, w całej tej rodzinie, w Alinie, w tej relacji niesamowitej, która no, była dla nas oszałamiająca i właściwie się cały czas zastanawiamy, jak to będzie rozstać się z tym projektem, bo to nie będzie proste, bo on tak mieszka trochę w naszym domu cały czas i z nas.
1: Bo to film, w którym, tak jak pani powiedziała, pojawia się nie tylko Karol Śliwka, ale także żona Karola Śliwki, Alina Walczak, która była śpiewaczką operową i w tym filmie pojawia się także wątek tego, czy dwóch artystów pod jednym dachem to jest dobry pomysł.
2: No tak, to jest też zawsze dylemat, który mamy my na przykład, bo też żyjemy w jednym domu i robimy różne rzeczy, część razem i część nie. Ale tutaj w przypadku Śliwków to jest też ciekawe, bo to jest trochę znak czasów, tak? W tamtych czasach mam wrażenie, że bardzo często kobiety rezygnowały ze swojej pracy artystycznej albo przynajmniej ją ograniczały, decydując się wysunąć na plan pierwszy pracę i rozwój swojego męża. Tu było tak samo, Alina podjęła taką decyzję. To, co ją odróżnia od wielu kobiet, które swoje życie poświęcały asystowaniu swoim mężom, myślę, że Alina jednak do końca pozostała śpiewaczką, śpiewała w chórze w Teatrze Narodowym w Operze, wychodziła codziennie do pracy, jeździła na różnego rodzaju tournée z chórem, więc żyła jakby nadal swoim życiem i swoją muzyką i swoim śpiewem. Natomiast rzeczywiście zrobiła taki krok w tył, że zrezygnowała z tej kariery solowej. Natomiast cały czas mamy takie wrażenie, że była aktorką teatru Śliwki i że tak naprawdę no, to, co widać w tym filmie, że ona była jego gwiazdą, była jego artystką. Te wszystkie ujęcia, które kręcił, było ich oczywiście jeszcze mnóstwo więcej. To była jej scena, na której mogliśmy ją obserwować. Nas to zauroczyło po prostu, że to jest jakiś taki rodzaj teatru, który oni tworzą, a my oglądamy jego wpatrzonego w nią, w swoją artystkę właśnie, która śiewa z ptakami w lesie, jak idą na grzyby. Więc no, bardzo fascynująca relacja. Dla nas też o tyle ciekawa, że my jesteśmy z takiego pokolenia, gdzie nasi rodzice nie okazywali sobie tyle uczuć. I tutaj to nas bardzo zafascynowało, że oni byli tak czuli dla siebie, tak ciepli, tak serdeczni. I ta miłość nie była udawana. Wiemy, że naprawdę byli w sobie bardzo zakochani.

0: to była niesamowicie cudowna więź.
1: Patryk Hardziej jest także bohaterem państwa filmu, projektant graficzny i ilustrator, a także opiekun i współzałożyciel Fundacji Karola Śliwki, popularyzator jego twórczości i kurator wystawy, która jeździ teraz po Polsce. Za chwilę będzie można zobaczyć ją właśnie w Gdyni. Przed kilkoma dniami tak naprawdę jeszcze można było oglądać ją w Warszawie. I to jest także esencja pracy Karola Śliwki, bo tam zajrzeć można ją obejrzeć w gablotce. To, co jest także głównym tematem państwa filmu, czyli te projekty graficzne. Kilka takich znanych projektów wymieniliśmy już, między innymi ta skarbonka PKO, ale co jeszcze? Być może jest coś, co państwa zaskoczyło w projektach i znakach, które tworzył Karol Śliwka.
2: Znaczy, mnie zaskoczyła na pewno mnogość tego wszystkiego i jakby to odkrywanie tego, że ja bardzo dużo tych projektów znałem i to jest niesamowite. W ogóle jest ciekawe to, że bardzo wiele projektów funkcjonuje do dziś i tak naprawdę właśnie to młode pokolenie też jakby zna te projekty, tylko nie ma świadomości, kto jest autorem ich. Ale no ja osobiście to jestem fanem projektów znaczków, które kolekcjonowałem w młodości i zbierałem. Także muszę powiedzieć, że to jest dosyć sporo tych projektów i myślę, że jakby pozaglądać do naszych klaserów starych, to można by odkryć wiele, wiele, wiele jego pracy.
0: To, co nas bardzo zaskoczyło w czasie wystawy w Warszawie, w Rotundzie, która się odbywała, to, że Patryk, który przejął do swoich zbiorów większość pudeł po likwidacji pracowni Karola Śliwki, powiedział na tym spotkaniu, że to, co tutaj państwo widzicie, to jest jakieś 2% tego, co ja posiadam w tej chwili w kartonach, ale jeszcze nie wiem, co tam jest. Więc ja myślę, że wiele zaskoczeń jeszcze przed nami. Wiem, że fundacja przygotowuje mnóstwo niespodzianek i mamy nadzieję, że też ten film, zwiększając tę świadomość w ogóle o istnieniu Śliwki, jego znaczeniu dla naszego projektowania, sprawi, że to zainteresowanie będzie rosło i będziemy wszyscy razem odkrywać kolejne skarby z tych zbiorów, które są w posiadaniu fundacji.
1: A część z tych zbiorów należałoby oglądać z encyklopedią w ręku, tak jak tworzył te projekty Karol Śliwka, który nie tylko artystycznie fantazjował, ale także szukał inspiracji, czytał o każdej dziedzinie, którą miał zająć się, zgłębiał wiedzę, więc to nie tylko człowiek wielkiego talentu plastycznego, ale także człowiek niezwykłej wiedzy, erudyta, moglibyśmy powiedzieć. W każdym tym znaku jest jakaś wielka historia. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Film dokumentalny Znaki Pana Śliwki w kinach, także w wielu małych miejscowościach będzie można spotkać się z naszymi gośćmi, z panią Urszulą Morgą i Bartoszem Mikołajczykiem. Bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze za spotkanie. A wystawa Patryka Hardzieja, o której także wspominaliśmy, do zobaczenia 20 czerwca w Gdyni. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
0: Dziękujemy.

Przed momentem opowiadaliśmy o filmie, o Karolu Śliwce. To taki moment, w którym możemy swoją uważność nastawić na znaki graficzne, pomyśleć o tym, kto stworzył te znaki, które towarzyszą naszej codzienności. A podobna uważność będzie tematem dzisiejszego spotkania w Kwadransie bez muzyki, na który zaprasza Aldona Łaniewska-Wołk. To będzie spotkanie zatytułowane Z czego zbudowana jest Warszawa? Aldona zaprasza Państwa na spacer po starym i nowym mieście w Warszawie w poszukiwaniu tutejszych przykładów wspaniałego odlewnictwa i kamieniarstwa, które są wizytówką odbudowanej po II wojnie światowej starówki. To o 11, a my zbliżamy się już powoli do końca naszego dzisiejszego poranka. Małgorzata Nieciecka-Mac, Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 25-lecie festiwalu Dwa Teatry. Nie może nas tam zabraknąć. Dwójka na miejscu zagości tradycyjnie na Placu Przyjaciół Sopotu.
2: Do naszego plenerowego studia zajrzą artyści, żeby opowiedzieć o kulisach powstawania przedstawień telewizyjnych i radiowych oraz festiwalowych emocjach.
1: Sprawdzimy też, na jakich fundamentach stoi najsłynniejszy polski kurort.
2: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
2: i Małgorzata Szymankiewicz.
3: Tu leje to trio, w którym Gosia Zagajewska śpiewa własne teksty. Ksawery Wójciński gra na gitarze basowej, kontrabasie i keyboardzie, a Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych i syntezatorze. Artyści do swojej najnowszej płyty zatytułowanej Nagłe Przejaśnienie zaprosili trębacza Maurycego Wójcińskiego. Na premierowy koncert tej muzyki zapraszamy do Studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w niedzielę, 21 czerwca o 18:00. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Gorąco zapraszam. Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
4: Tu program Drugi Polskiego Radia jest

0: Dziewiąta.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc.
0: Dzień dobry, przed mikrofonem Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Dziś w Łodzi rusza jubileuszowy fotofestiwal. Miasto już po raz 25 będzie gościć wystawy artystów fotografików z Polski i całego świata. W programie znajdzie się ponad 30 wystaw i dziesiątki wydarzeń towarzyszących, takich jak koncerty, pokazy filmowe czy projekty dla całych rodzin. Nie zabraknie stałego elementu fotofestiwalu, jakim jest program otwarty, zapowiada reprezentująca organizatorów Marta Szymańska.
2: Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku wybranych zostaje 6 projektów. W tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy.
3: Tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu.
0: Dodał Krzysztof Candrowicz z fotofestiwalu. Wystawy będzie można oglądać m.in. w Pałacu Bidermana, kamienicy Hilarego Majewskiego czy Art Inkubatorze przy ulicy Tymienieckiego w Łodzi. Przestrzeń spotkania teatru, muzyki, natury i tradycji to program rozpoczynającego się dziś w Nowym Sączu wydarzenia teatru tej ziemi w rytmie natury. Nieprzypadkowo odbędzie się ono w przestrzeni skansenu i miasteczka galicyjskiego. Scenaria ta stanie się pełnoprawnym uczestnikiem wydarzeń. Dziś festiwal otworzy spektakl dla najmłodszych W sam las Natalii Kozy. Następnie publiczność wejdzie w spokojniejszy nurt dzięki Sound Journey z Misami, relaksującej podróży muzycznej opartej na gongach i pieśniach. Wydarzenie Teatru tej Ziemi pod tytułem W rytmie natury rozpoczyna się w Nowym Sączu dziś i potrwa do niedzieli. Andrzej Poczobut odebrał w Parlamencie Europejskim Nagrodę Sacharowa. Jest to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Unię Europejską w dziedzinie praw człowieka oraz walki o wolność. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi o tym, że jest laureatem nagrody, dowiedział się podczas pobytu w więzieniu.
4: Byłem bardzo wzruszony, to jest bardzo ważna nagroda i to też był sygnał, że nie zważając na czas, który upłynął od momentu mego aresztowania, od momentu mego skazania, o mnie nadal się pamięta i nie tylko Polacy na Białorusi pamiętają, nie tylko w Polsce o mnie się pamięta, ale też w Unii Europejskiej.
0: Parlament Europejski przyznał Andrzejowi Poczobutowi nagrodę w październiku zeszłego roku. Teatr Łaźnia Nowa wyrusza do Chin. Jutro w ramach Arania Theatre Festival nowochódzka scena zaprezentuje spektakl Czerwone i Czarne. Jak przyznaje reżyser przedstawienia i dyrektor teatru Bartosz Szydłowski, to jeden z najważniejszych chińskich teatralnych festiwali.
5: Otwieramy w ogóle festiwal tym spektaklem i to będzie miało charakter bardzo oficjalnego wydarzenia. W największym teatrze w Aranii, to jest w okolice 5 godzin od Pekinu, czyli z perspektywy chińskiej okolice Pekinu. 1500 miejsc, prawda, wielka taka feta, duża odpowiedzialność. Spektakl, który miał bardzo trudny czas w okresie tego weryfikowania go.
0: Przed zaproszeniem na festiwal tekst spektaklu oceniany był przez chińskich cenzorów. Zabroniono m.in. używania wulgaryzmów, a wątpliwości wzbudziły też sceny nagości. Pokaz w ramach Arania Theatre Festival w Chinach odbędzie się jutro. To były wiadomości kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę i do aplikacji Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni Celsjusza nad morzem, około 20 do 25 na przeważającym obszarze kraju, a nawet 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni. Dobrego dnia i do usłyszenia.
7: Reklama.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers.

0: to międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Reklama. Tu 6:06.

Za konsoletą nadal Magdalena Wojtulanis w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek. To 18 czerwca, nasze czwarte i już ostatnie spotkanie w kanonie dwójki. Do południa będziemy czytać prozę Krzysztofa Karpińskiego. Odwiedzimy też intrygujące miejsce, Muzeum Modniarstwa i Naparstków Portos w Rembertowie. Zakończymy nasze spotkanie chwilą poezji. To wszystko oczywiście w części słownej, a jeśli chodzi o muzykę, to jak co dzień sięgnę po fonograficzne dokonania Andrzeja Sasina, znakomitego reżysera dźwięku i producenta, którego żegnamy w tym tygodniu. Żegnamy wspominając jego najciekawsze, najlepsze, najbardziej doniosłe realizacje i nagrania. Dziś wybrałam utwory Leosza Janaczka w wykonaniu Piotra Anderszewskiego, także fragmenty Masek Szymanowskiego w orkiestracji Jana Kręca i nagraniu Orkiestry Filharmonii Narodowej. Z nią także koncert fortepianowy Andrzeja Panufnika z Ewą Popłocką pod batutą Kazimierza Korda oraz fantazja wiolonczelowa Aleksandra Tansmana z Marcinem Zdunikiem. Wszystko w nagraniach Orkiestry Filharmonii Narodowej, z którą Andrzej Sasin najbardziej i najdłużej był związany. A już teraz zaglądamy do całkiem innej filharmonii, imienia Bronisława Hubermana w Częstochowie, której szef Adam Klocek gościł niedawno w Cafe Muza, opowiadając nam o swych bogatych muzycznych doświadczeniach. Wspominał m.in. o płycie z muzyką polską, o odkrytym przez niego rękopisie symfonii Antoniego Milwida i innych utworach z tego albumu. Dzisiaj sięgam po twórczość Franciszka Lesla, na początek na flet i orkiestrę.

kto by pomyślał, że te fletowe popisy to muzyka Franciszka Lesla, polskiego ucznia i przyjaciela Józefa Haydna, świetnego pianisty, szanowanego zarządcy ziemiańskich majątków. Aż żal pomyśleć, ile z jego dorobku kompozytorskiego zaginęło, ilu utworów nigdy nie poznamy, choćby całego repertuaru na róg, czy utworów na trąbkę, także większości kompozycji na flet, bo i te słuchane, jakże efektowne wariacje G-dur są przecież niekompletne, uzupełnione i zorkiestrowane przez Piotra Perkowskiego. A grała, jakże błyskotliwie, flecistka Anna Zmarzły z Towarzyszeniem Filharmonii imienia Hubermana w Częstochowie pod dyrekcją Adama Klocka. Jeszcze jeden fragment tej płyty przed nami, płyty z muzyką polską, którą otwiera symfonia w stylu Mozarta Krzysztofa Meyera, symfonia C-dur Antoniego Milwida w centrum albumu i na koniec muzyka Franciszka Lesla, z którego rondo

Ponownie muzyka Franciszka Lesla w kanonie dwójki, tym razem Rondo à la Polonaise, opus 9 z 1807 roku. Grała Joanna Ławrynowicz-Just z Orkiestrą Filharmonii imienia Hubermana pod dyrekcją Adama Klocka. No i tak, polonezowym krokiem zbliżamy się do 9.30, ale najpierw jeszcze jeden fragment z tej płyty. Duma, czyli część druga symfonii C-dur starszego o pokolenie od Lesla, Antoniego Milwida. Fragment utworu uważanego przez lata za niekompletny, co zmieniło się z chwilą odkrycia całkiem niedawno przez Adama Klocka odpisu pełnej partytury w zbiorach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. A jak to brzmi? Proszę posłuchać.

0: Ukraińska nuta na zakończenie tej części kanonu dwójki, Duma z symfonii C-dur Antoniego Milwida, utworu, który niedawno wzbogacił dziedzictwo muzyki polskiej XVIII wieku, a tego premierowego nagrania dokonała Orkiestra Filharmonii imienia Hubermana w Częstochowie pod dyrekcją Adama Klocka. Program drugi, minęła już 9.30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A przed nami czwarty już fragment książki Krzysztofa Karpińskiego, Czarnoskóry fordancer w Warszawie, opowieść o Auguście Agbuli Brownie. Tę biograficzną opowieść o pochodzącym z Nigerii przedwojennym perkusiście i fordancerze czyta Krzysztof Wakuliński.
3: W 1931 roku August wyprowadził się z Krakowa i wrócił do Warszawy. Zamieszkał przy ulicy Złotej 35. Początkowo grywał w różnych miejscach, by w 1932 roku podjąć stałą pracę jako fordancer we wspomnianej winiarni ziemiańskiej, Caveau Caucasien. Był bardzo zajęty i chyba zapomniał, że w Krakowie ma rodzinę. Rozpoczął nowe życie w Warszawie, bez żony i dzieci. Wykonując pracę fordancera, zabawiał panie, ale angażowano go też jako perkusistę w innych miejscach. Między innymi w Adrii, jednym z najwytworniejszych nocnych lokali, bardzo popularnym i pięknie urządzonym przez młodych architektów. Panowała tam miła atmosfera, zbierało się dobre towarzystwo, była uprzejma obsługa. W Adrii występowali artyści krajowi i zagraniczni. Angażowano także stepujących tancerzy, którzy stanowili jedną z atrakcji lokalu. Nie wiadomo jednak, czy August i tutaj tańczył. W 1935 roku orkiestra Wiesława Wilkosza była związana z restauracją Gastronomia, skąd radio transmitowało jej występy w programach muzyki tanecznej. Być może to właśnie wtedy August poznał Wilkosza. I ten zaproponował mu współpracę w charakterze perkusisty. Syn Wiesława Wilkosza, Włodzimierz, opowiadał mi, że tuż po wybuchu II wojny światowej August odszedł z orkiestry. Wkrótce i ojciec przestał grać u Lardellego z uwagi na służalczość koncertującego tam dyrygenta Adama Dołżyckiego wobec najeźdźcy niemieckiego. W przyszłości ten ostatni zostanie obłożony karą infamii za kolaborację. Dodajmy, że w tym lokalu Niemcy mogli pojawiać się wyłącznie w mundurach. Wiesław Wilkosz był gruntownie wykształconym muzykiem po studiach w Krakowie i w Wiedniu. Jego zespół we wrześniu 1939 roku tworzył tło muzyczne w polskim radiu dla dramatycznych przemówień prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, ale już bez Augusta przy perkusji. August Braun utrzymywał też towarzyskie kontakty z innymi muzykami. Jednym z nich był Czesław Żak, aranżer, skrzypek i rówieśnik Augusta, w przyszłości przewodniczący Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. Był absolwentem uczelni muzycznych w Warszawie i Paryżu. Po powrocie do kraju Żak grał w warszawskiej gastronomii. Nie możemy wykluczyć, że panowie współpracowali ze sobą. Wszak z zespołem Żaka występowali tancerze, a czasem nawet balet. W latach 1936-39 August, jak sam twierdził, pracował okazjonalnie w różnych warszawskich lokalach. Jednak podstawowym miejscem pracy była dla niego winiarnia ziemiańska w podziemiach Filharmonii. Warto podkreślić, że Warszawa była wtedy pod względem muzycznym bardzo atrakcyjna. W 1934 roku, w następstwie brunatnego szaleństwa w Niemczech, po pobiciu przez bojówkę SA, przyjechał z Berlina na dłuższy czas trębacz Eddie Rosner wraz ze swoimi muzykami. Ich koncerty odbywały się w Palais de Danse przy Rymarskiej i w Esplanadzie przy Sienkiewicza. Był to też złoty okres pobliskiej Adrii. Popularnością cieszył się Café Club na Nowym Świecie,

gdzie debiutowała i przez dłuższy czas występowała słynna orkiestra saksofonisty Franciszka Witkowskiego. A później można było słuchać zespołów Artura Golda i Jerzego Petersburskiego. Wreszcie zaś George'a Scotta. Ważnym dla muzyków miejscem był klub IMCA, Young Men's Christian Association, chrześcijańskie stowarzyszenie młodzieży męskiej, wybudowanym w 1933 roku gmachu przy ulicy Konopnickiej 6. Polska IMCA powstała już w 1923 roku. Jej cel zaś stanowiło prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, a także charytatywnej. Odbywała tu też próby Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Grzegorza Pitelberga. Od 1936 roku amerykańskie standardy jazzowe grywał duet fortepianowy Stefan Buchholz i Zbigniew Stępowski. Obydwaj wstąpią w szeregi Armii Krajowej i niestety zginą w Powstaniu Warszawskim. W 1936 roku August zmienił mieszkanie, przenosząc się na ulicę Złotą 75. Nadal więc mieszkał w centrum Warszawy. Przez cały ten czas miał stałą pracę, mógł więc sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania, a w tej części miasta nie były one tanie. Polskę polubił. Podobała mu się i bardzo dobrze się tutaj czuł. Jego zaś lubili sąsiedzi. Utrzymywał z nimi kontakty. Był człowiekiem dobrze zorganizowanym. Jako miejsce do pracy wybrał Warszawę. Poza granice naszego kraju nie wyjeżdżał. Nie był także w rodzinnej Nigerii. Z zamieszkałą tam rodziną nie korespondował i nie utrzymywał żadnych kontaktów. Oni też nigdy go tutaj nie odwiedzali. Bardzo szybko się zaaklimatyzował, nauczył języka polskiego i zasymilował. Muzyka, a w szczególności doskonała umiejętność tańca, ułatwiała mu kontakty także z kobietami. Z przyczyn oczywistych był rozpoznawalny, wysoki, przystojny, uprzejmy i dobrze ubrany. Podobno wyglądał świetnie. Natychmiast zanurzył się w nocnym życiu Warszawy. August lubił i potrafił dobrze się ubierać, ale raczej nie brał udziału w owych balach, bo zostałby zapewne rozpoznany i prasa by go zauważyła. Oddajmy głos człowiekowi, który osobiście widywał go spacerującego i ma najwięcej do powiedzenia na jego temat, a który jako pierwszy o Auguście Braunie napisał. Był nim artysta, fotografik, kolekcjoner starych płyt gramofonowych i zarazem muzyk Andrzej Zborski. Murzyn to nie jest problem okupacyjny. Wiem coś więcej na ten temat. Przybył on do Polski około 1922 roku. Coś mu się spodobało, bo został w Polsce. Następnie się nie tyle spolonizował, co zwarsawianizował. Kiedy ja go słyszałem, to mówił, jakby był z Pelcowizny. Pamiętał też, jak August Agbola Braun wyglądał. Podał wiele ciekawych szczegółów. Był przystojnym mężczyzną, słusznego wzrostu i o szczupłej sylwetce, zawsze elegancko ubrany w dobrze uszyte, jasne garnitury. Zakładał do tego jaskrawo-kolorowe krawaty, a na głowę jasny kapelusz typu Eden. Takim widywałem go często na ulicy Marszałkowskiej w pobliżu Ogrodu Saskiego. Ten jedyny dostrzegalny wówczas czarnoskóry warszawiak był łatwym do zapamiętania przechodniem, zwłaszcza przez mało lata. Miał poczucie humoru. Słyszałem, jak wdawał się w rozmówki z handlarkami z bazaru, który mieścił się na placu Żelaznej Bramy w pobliżu hal mirowskich. Na treść zdziwionego i głośnego stwierdzenia jednej z nich: o rany, jaką ma czarną gębę! Począł zebrane w pobliżu panie informować, co on też jeszcze ma oprócz gęby czarnego. Mówił o tym bez jakiegokolwiek kompleksu czy urażonej godności. Po jego wyjaśnieniach wszystkie zainteresowane strony zaczęły się śmiać, a żartom i dowcipom nie było końca. Nie wiem, czy po wielu latach można wysnuwać właściwe wnioski wynikłe z obserwacji małolata. Teraz jednak myślę, że był on popularny oraz najzwyczajniej lubiany przez mieszkańców Warszawy.
Jego egzotyczny kolor skóry czynił go w sposób naturalny stołecznym.

0: oryginałem, których tutaj nigdy nie brakowało. Nie wyobrażam sobie, by ktoś do niego mógł się odezwać: ty czarnuchu, albo ty asfalcie. Nie przypominam sobie jednak jakiegokolwiek innego czarnego mieszkańca Warszawy idącego przez ulicę. Bez względu na deklarowany swój cenzus, pan Brown był z pewnością człowiekiem inteligentnym, bystrym i, co najważniejsze, miał poczucie rzeczywistości. Zdawał sobie doskonale sprawę, że jak się jest jedynym czarnoskórym pośród wyłącznie białych, to wynikają z tego konsekwencje. I nie złościło go, że przechodnie oglądają się za nim z zaciekawieniem. Najprawdopodobniej nasz ciemnoskóry warszawski rodak doszedł też do wniosku, że jego inność jest cenną cechą towarzyską. Działo się to wszystko aż do wybuchu wojny w 1939 roku.
1: Krzysztof Wakuliński przeczytał czwarty wybrany fragment biografii Czarnoskóry Fordancer w Warszawie, opowieść o Auguście Agboli Brownie Krzysztofa Karpińskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Literackiego, a ostatnie spotkanie z tą lekturą jutro o 9:30.

18 minut do 10. No i po raz ostatni już w kanonie dwójki sięgam po fonograficzne relacje i realizację Andrzeja Sasina, reżysera cenionego przez wiele wytwórni, będącego współzałożycielem i współliderem firmy CD Accord, ale współpracującego także z Polskim Radiem, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Narodowym Forum Muzyki, innymi wytwórniami, a przede wszystkim z Filharmonią Narodową, z którą Andrzej Sasin związany był niemal, można powiedzieć, symbiotycznie i której orkiestry będziemy dziś słuchać w trzech różnych odsłonach. Ale najpierw jeszcze fortepian solo i po raz trzeci w tym tygodniu Piotr Anderszewski. Pianista, którego wrażliwość przed laty spotkała się, to był rok 2005, z wrażliwością Andrzeja Sasina i Aleksandry Nagórka. Oczywiście wtedy też powstała płyta z muzyką Karola Szymanowskiego. Potem był jeszcze Bach, Mozart, Schumann, no i wreszcie Brahms jako to ostatnie słowo, choć nikt nie mógł tego przewidzieć. Piotr wspominał na naszej antenie, że mieli nagrywać 3 tygodnie przed śmiercią Andrzeja Sasina materiał na nową płytę, ale niestety nie udało się już tego dokonać. Te albumy jednak, które pozostały, którymi cieszymy się i cieszyliśmy przez te lata, to wspaniały dokument doskonałego porozumienia i artystycznej przyjaźni. Czas posłuchać. To będzie cykl Na zarośniętej ścieżce, zeszyt 2 Leosza Janaczka.

Na zarośniętej ścieżce. To jest tytuł cyklu utworów fortepianowych Leosza Janaczka. Taka niezdecydowana, jakby błądząca w miejscu muzyka, momentami transowa, zaskakująca, czasem kojąca, czasem wręcz przeciwnie, niepokojąca harmoniami, niepokojąca obsesyjnymi powtórzeniami. No i Piotr Anderszewski, który w tych 5 miniaturach z drugiego zeszytu odnajduje całą mozaikę barw i ukrytych znaczeń. Co ciekawe, ta płyta, którą dobrze Państwo znają, płyta, która przynosi także utwory Bartoka i Karola Szymanowskiego, powstała w większości w Berlinie w 2023 roku, ale Janaczek został utrwalony znacznie wcześniej, w 2016 w studiu Polskiego Radia. No i jest to jedyne też nagranie na płycie, które realizował Andrzej Sasin, nasz nieodżałowany reżyser dźwięku, który odszedł dokładnie tydzień temu, w ten smutny czwartek, kiedy żegnaliśmy także naszą świetną radiową producentkę Ewę Prus. Jutro o 13:30 pogrzeb Andrzeja Sasina w kościele Świętej Katarzyny przy ulicy Fossa w Warszawie, co mówię dla tych, którzy chcieliby dołączyć. A teraz 9:04 sięgam w kanonie po kolejną płytę wydaną w barwach wytwórni CD Akord. No i następne nagranie o statusie wręcz kanonicznym. Ewa Pobłocka gra tu koncerty fortepianowe polskich kompozytorów drugiej połowy XX wieku. Witolda Lutosławskiego, Pawła Szymańskiego i Andrzeja Panufnika. Album bardzo ważny, powstały z inspiracji i pod merytoryczną opieką Stanisława Leszczyńskiego, będący katalogiem naszych najważniejszych koncertów fortepianowych ostatnich dekad. Najstarszy wśród nich to koncert Andrzeja Panufnika, utwór z 1961 roku. No i jak pisze kompozytor, jego celem było napisanie utworu wirtuozowskiego, który dawałby pianiście możliwość zademonstrowania zdolności do poetyckiej ekspresji, jak również popisania się sprawnością techniczną i brawurą. Chciałem także wykorzystać i przebadać brzmieniową skalę fortepianu od śpiewnych przetrzymywanych dźwięków po bardzo suche brzmienia perkusyjne. Tyle Andrzej Panufnik. Sprawdźmy, jak to brzmi dziś. Koncert został nagrany w Filharmonii Narodowej w czerwcu 1998 roku przez duet Andrzej Sasin, Andrzej Lupa i Julitę Emanuiłow. Części Entrata, Molto Tranquillo i Attacca Molto Agitato. Ewa Pobłocka z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod batutą Kazimierza Korda.

Emanacja fortepianowej wirtuozerii, o której wspominał Andrzej Panufnik w kontekście swojego koncertu fortepianowego. Dziś to właśnie dzieło z 1961 roku zabrzmiało w kanonicznym dla polskiej fonografii nagraniu Ewy Pobłockiej przy fortepianie z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej prowadzonej przez Kazimierza Korda. Utwór nagrany został przed prawie 30 lat, bo już w 1998 roku. I dzieło to otwiera album z trzema kanonicznymi koncertami polskiej literatury fortepianowej i orkiestrowej XX wieku, właśnie z tym nagraniem koncertu Panufnika. Pozostajemy w Filharmonii Narodowej, wspominając Andrzeja Sasina, ale to już będzie zupełnie inny czas i inne okoliczności. Przed nami bowiem fragment płyty, którą ówczesny dyrektor artystyczny Filharmonii Andrzej Borejko utrwalił z jej orkiestrą w roku 2023, a całość wyreżyserowali dźwiękowo Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko. To album z muzyką Karola Szymanowskiego, płyta, na której znalazły się orkiestrowe opracowania muzyki fortepianowej i skrzypcowej kompozytora. Słuchaliśmy już z tego albumu Etiudy bemol w orkiestracji Grzegorza Fittelberga. Dzisiaj chciałabym sięgnąć po cykl fortepianowych masek Karola Szymanowskiego. Cykl zorkiestrowany w pierwszej połowie lat 80. przez Jana Kręca. Tę wersję, jak pisze w swoim eseju Danuta Gwizdalanka, jako tryptyk symfoniczny na orkiestrę, po raz pierwszy zagrano podczas festiwalu Warszawska Jesień w 1988 roku, zamieszczając w książce programowej taki komentarz ich Traduttore Traditore. Maski grane na fortepianie w swej wspaniałej, ale niewątpliwie przeładowanej, karkołomnej i monochromatycznej fakturze proszą się przy pełnym uznaniu wersji oryginalnej o słyszenie symfoniczne z możliwościami kolorystyki orkiestrowej, z kulminacjami w formie tutti wielkiego zespołu instrumentów, ze wszystkimi kontrastami i bogactwem tych zdobyczy, które wnieśli do orkiestry XX wieku Scriabin, Debussy, Strawiński i Ravel. Utwór ten usłyszałem orkiestrowo, pisze Jan Kręc, i propozycja, którą prezentuję, nie jest tylko instrumentacją biało-czarnych klawiszy w sferze symfoniki, ale innym usłyszeniem substancji muzycznej, która niewątpliwie poczęta została z ducha orkiestry. Dziś dwie części z tryptyku Maski op. 34, Błazen Tantris i Serenada Don Juana w orkiestracji Jana Kręca gra Filharmonia, Orkiestra Filharmonii Narodowej prowadzona przez Andrzeja Borejkę.

Feria orkiestrowych barw i harmonii w muzyce Karola Szymanowskiego. To była druga i trzecia część fortepianowych masek, Błazen, Tantris i Serenada Don Juana w formie tryptyku orkiestrowego opracowanego przez Jana Kręca, a grała Orkiestra Filharmonii Narodowej prowadzona przez Andrzeja Borejkę. Za nami ta duszna muzyka o niesłychanie gęstej fakturze i wielu polifonicznych splotach. Niezwykle trudno jest ją poprawiać i wzbogacać, ale chyba jeszcze trudniej te wszystkie plany czytelnie pokazać, jak zrobił to Andrzej Borejko z Orkiestrą Filharmonii Narodowej i jak uchwycili to mikrofonami w czerwcu 2023 roku Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko. Za kwadrans 11 to już ostatnia część tej odsłony kanonu dwójki i jeszcze jedno nagranie zarejestrowane przez Andrzeja Sasina z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej. W tym najważniejszym miejscu, gdzie prawie zawsze można było spotkać go z Aleksandrą Nagórko, z którą wspólnie pracował, w Filharmonii, gdzie był jego drugi dom i nieustająca inspiracja do pracy. My twórczo pracujemy nad źródłem dźwięku, aby zapisać je tak, jak najlepiej według nas powinno zabrzmieć. Najlepiej nie musi w tym wypadku znaczyć tak jak na sali, mówił Andrzej Sasin w jednym z wywiadów, a na koniec naszych wspomnieniowych spotkań z jego fonograficznymi realizacjami jeszcze jeden album z tak ważną w tym dorobku muzyką polską, muzyką XX wieku i XX wieku. Album tym razem na wiolonczele i orkiestrę, to kolejna pandemiczna pamiątka z września 2021 roku. Płyta, na której znalazły się utwory kompozytorów związanych przez swoje życiorysy z miastem Łodzią, jak Grażyna Bacewicz, Miłosz Magin czy wreszcie Aleksander Tansman, którego fantazja na wiolonczele i

0: To była fantazja na wiolonczeli i orkiestrę, utwór Aleksandra Tansmana z 1934 roku, a grali Marcin Zdunik z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Borejki.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Mieliśmy zajrzeć o tej porze do Muzeum Modniarstwa, ale zaglądamy do innego ciekawego zakątka Warszawy. Z czego zbudowana jest Warszawa? Wiedza na ten temat jest fragmentaryczna, a przecież metaloplastyka i kowalszczyzna stanowią także istotny element zabytkowego pejzażu, bardzo charakterystycznego dla starego i nowego miasta. Szyldy semaforowe, drzwi metalowo okute, wreszcie kraty na oknach, w okienkach piwnicznych, ale także te wewnątrz historycznych sieni, to temat obszerny i niedoceniany. O tych skarbach Warszawy opowie Tomasz Lec, gość Aldony Łaniewskiej-Wołk.

0: Znajdujemy się na Starym Mieście w Warszawie. Tutaj wraz z Tomaszem Lecem będziemy oglądać to, co do zaoferowania ma nam Stare i Nowe Miasto w Warszawie pod kątem na przykład metaloplastyki.
1: Taki temat.
0: Temat nie tylko naszej rozmowy dzisiaj, ale również spaceru, który pan poprowadzi w niedzielę.
1: No to już jest właściwie czwarty sezon spacerów, które przybliżają jakby technikę i rzemiosło i materiały przede wszystkim, z których zostało zbudowane miasto.
0: Miasto odbudowane, prawda? Zbudowane na nowo, bo ta metaloplastyka, którą oglądać możemy na Nowym i Starym Mieście w Warszawie, to już jest dzieło rzemieślników powojennych.
1: Tak się uważa. Po to są spacery właśnie, żeby rozwiązać takie różne niuanse, wątpliwości. To są bardzo specjalistyczne spacery, nie ukrywajmy. W ogóle te spacerowniki, oprowadzanie jest w tej chwili bardzo popularne. Namnożyło się to mnóstwo, to są na różnych poziomach. Od takiego poziomu studiów tutaj w Warszawie Pianistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, po takie oprowadzanie po prostu poprzez tylko opowiadanie anegdot i legend. Natomiast nasz spacer na przykład w tym zagadnieniu będzie oczywiście właśnie rozwiewał jakby mity i narosłą propagandę, ponieważ poprzez jakby mit i propagandę odbudowy jakby przykryto, że nie mamy nic starego, autentycznego. No nie jest to absolutnie prawdą. W czasie tego spaceru nawet zobaczymy oryginalne kraty do piwnic, które są kratami XV-wiecznymi.
0: A gdzie one się znajdują?
1: Akurat ta znajduje się na ulicy Celnej, ale to nie jest jedyne miejsce, które dysponuje taką starą kowalszczyzną. To będzie jeszcze bardziej naukowe, jeszcze bardziej specjalistyczne. Zaczniemy od wieży zegarowej Zamku Królewskiego, ale nie będziemy wchodzić na nią, będziemy patrzeć tylko na zegar, który, prawda, ma metalowe cyfry, ma złocone wskazówki, ma w środku też mechanizm, który też jest sztuką rzemiosła, mechanizm zegarowy. Zresztą takich zegarów, ciekawych zegarów na Starym Mieście jest kilka. Te spacery mają swoje pendant, czyli po paru tygodniach do każdego spaceru, każdej tematyki, także do tej, jest taka pogadanka, prelekcja właściwie, która się odbędzie już w sali, w warunkach takich stacjonarnych, w sali Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, w tym wypadku na Dziekanii 1. Te osoby, które zobaczą tą kratę, to zobaczą też taką kratę przywiezioną, oryginalny, muzealny egzemplarz z Rzymu, gdzie ta krata jest właśnie 12-15 wieczna. I takie same kraty są i tutaj na Starym Mieście. Jest kowalszczyzna 18-wieczna, nie mówiąc o 19-wiecznej. No w ogóle to są całe historie, jak właśnie odbudujący Warszawę pisali nawet, że wrzuciłem do okienka piwnicznego przy Freta tam 17 fragment kraty okiennej. Może się przyda. Także to nie jest tak, że to wszystko będzie tylko wynikiem powojennej odbudowy, ale oczywiście najważniejsze te dzieła jak gdyby artystyczne, a więc szyldy, różnego rodzaju właśnie oznaczenia, no chociażby latarnie staromiejskie, to są wszystko oczywiście projekty już projektantów powojennych w trakcie odbudowy miasta.
0: Pan tutaj opowiadał o tych elementach, które możemy zobaczyć na Starym i Nowym Mieście, które pamiętają jeszcze te czasy długo, długo przedwojenne. W międzyczasie słyszeliśmy w tle bicie zegarów i bicie między innymi zegara, pod którym się właśnie teraz znajdujemy, na rogu ulicy Podwale i Piekarskiej.
1: To jest realizacja już lat 70., kiedy tutaj dokonywano jakby takiej nie tyle modernizacji, ile takiej adaptacji międzymurza, żeby po prostu rozszerzyć ten teren turystyczny poza tylko te wąskie ulice Starego i Nowego Miasta. W ogóle elementy modernistyczne tutaj na Starym i w odbudowie są pomijane, niezauważane. Właśnie temu służy ten cykl spacerów, bo to jest taki

0: Cykl typowo edukacyjny, który przede wszystkim zajmuje się wartościowaniem, ponieważ wartościowanie, czy to jak się brzydko teraz mówi, ewaluacja, pozwala lepiej chronić rzeczy cenne i zabytkowe także, ponieważ wiemy, co jest bardzo wartościowe. Kiedyś, za czasów słusznie minionych, istniał zabytek klasy pierwszej, drugiej i zero, prawda? Mimo, że tej zero był najwyższej. To się wydaje takie naiwne, ale to ma znaczenie, bo właśnie to wskazuje na to, co jest, że jest wiele rzeczy cennych, a coś jest najcenniejsze wśród tych cennych. I właśnie my takie najcenniejsze rzeczy będziemy pokazywać, zwiedzać je po prostu. Ja będę wyjaśnił, jak to powstawało. To znaczy, nie chodzi o to, że ktoś miał pomysł, chodzi o to, jak to fizycznie powstawało.
1: W takim sensie rzemieślniczym właśnie.
0: Tak, czy to jest produkt kuty, czy to jest produkt wynikły z odlewu, z walcowania, z jakiegoś formowania, gięcia, repusowania, czy jest pokryty farbą, czy jest pokryty jakimś metalem, czy jest pokryty może złotem, czy w inny sposób zabezpieczony przed korozją. No tu najróżniejsze techniki wchodzą w grę. To będziemy rozgryzać, to będą przykłady realizacji.
1: Czasami tak przypadkiem ocalano to, co przetrwało wojnę tutaj na Starym i Nowym Mieście. Czy to zawsze była kwestia przypadku, czy też inne powody kierowały tymi, którzy te elementy ratowali?
0: Mam wrażenie, że bardzo rzadko to była kwestia przypadku. My sobie nie zdajemy sprawy, że osoby, które projektowały, które realizowały, ale także które decydowały, to były osoby jeszcze zupełnie innej szkoły niż dzisiaj. Przede wszystkim, które projektowały, czyli artyści. To były jeszcze pokolenia, które kształciły się na tak zwanych grand tourach, a więc oprócz akademii, oczywiście dobrych szkół, świetnych profesorów, to stała za nimi po prostu wycieczka. Wycieczka po wszystkich ważnych europejskich miastach i muzeach. Dlatego oni wiedzieli, do czego się, nawet jeśli coś utraciliśmy, to oni wiedzieli, do czego dokładnie znali te źródła, wiedzieli, do jakich wzorów sięgnąć. Także te wszystkie szyldy semaforowe, no w ogóle rodzaje krat, rodzaje też drzwi do klatek schodowych, tego się nie zwiedza, to są wspaniałe kute, często naśladujące tak zwane drzwi z kęsów, średniowieczną jeszcze techniką, ale też i nowsze. To są wzory też wzorników angielskich, które były popularne w wieku XIX i które charakterystyczne były ściągane właśnie w okresie Grand Tour, gdzie sprowadzało się wszelkie wzory starożytne, chociażby kopie, chociażby gipsowe wzory, ale także albumy, wzorniki drukowane lub rysowane, szkicowało się na tych wyjazdach. Także wiedza była oparta naprawdę na własnym i takim głębokim doświadczeniu, a przede wszystkim zrozumieniu, odczuciu i znajomości tego piękna i próba przeniesienia tutaj, także dla nich pewne decyzje były proste, na przykład dlatego tak dużo mamy tutaj techniki renesansowej z grafitowej, wydrapowanych kolorowych tynków. Przecież oni właśnie często te wzory stare wręcz rozbudowywali i poprawiali, prawda? Klasyczne z grafito renesansowej jest ciemny spód i biały wierzch. Natomiast tu mamy 3-4-kolorowe takie przedrapania. To samo, jeżeli chodzi o sztukę kowalstwa. Niektóre wzory tutaj są niesamowicie misterne. W urzędzie pocztowym, tutaj w zwykłym urzędzie pocztowym, bo to była przecież normalna dzielnica mieszkaniowa. Teraz to troszeczkę taka karykatura, bo ta funkcja turystyczna zaczyna przeważać nad mieszkaniową, tak jak we wszystkich takich przebojach turystycznych Europy. Niestety powtarza się to sama. Ale była to normalna poczta, jeden urząd pocztowy numer 40, no właśnie. Czyli jeden z kilkudziesięciu warszawskich urzędów, a jednak do jego sali i na piętrze, i na parterze przechodzi się przez kratę, która nie tylko jest normalną kratę zabezpieczającą, ale także ma takie ornamenty sylwetowe, które to sylwety są żywcem wzięte z barokowych wzorów. Tapet majolik włoskich.
1: Osoby, którym dane było odwiedzić Stare Miasto czy rynek Starego Miasta w Warszawie, też z pewnością zwróciły uwagę na bazyliszka, który też jest bardzo misternym dziełem sztuki kowalskiej.
0: Ten bazyliszek, który teraz wisi, to jest renowacja już drugiej wersji. Pierwsza wersja była dużo prostsza i stworzono jakby bardziej taką wymowną formę. No i teraz, nie wiem, dwa lata

0: Tam zrobiono nie najgorszą renowację tego bazyliszka, no bo to jest bardzo znany lokal, niestety w środku nie przetrwał. Tak samo bardzo ciekawy jest szyld na aptece staromiejskiej, zaraz obok poczty i też blisko bazyliszka, taki z eskulapem. I niestety ten eskulap kiedyś został zdewastowany, a później został no, jakby przywrócony przez osobę, która no, nie miała właśnie tego wyczucia, chociaż zachowały się dobre zdjęcia. I to już jest tak jakby mówię zniekształcone, zresztą no niestety większość tych szyldów już nie istnieje, po prostu nowi najemcy nie dbali o to i po prostu zdejmowali je.
1: A Nowe Miasto, co jest takiego charakterystycznego, na co warto zwrócić uwagę na Nowym Mieście w Warszawie, co przyciąga uwagę, te elementy z tego czasu odbudowy, ale też być może są tam też takie dzieła, które jeszcze powstały długo przed wojną.
0: Takim dziełem jest na pewno studzienka na rynku Nowego Miasta, na której szczycie jest herb właściwie Nowego Miasta, która to jest oparta o bardzo właśnie tradycyjne wzory, bardzo tradycyjne. To była po prostu studnia odlana z żeliwa, służąca do kojenia koni dorożkarskich, która stała w innym miejscu i jest bardzo malowniczym elementem. Ale to jest oczywiście element spektakularny. Natomiast są bardzo drobne rzeczy. W podwórkach Nowego Miasta, w parterach, proszę Państwa, partery okien są zabezpieczone przed włamaniem po prostu kratami, ale to nie są takie zwykłe, ciężkie kraty. Często w każdym oknie jest troszkę inny, misterny i lekki wzór. Naprawdę trzeba mistrza, bo to nie chodzi tylko o wykonanie, ale o tą wyobraźnię, żeby wiedzieć, że nie można takiego miejsca przytłoczyć, że to musi być coś lekkiego, coś przestrzennego.
1: Tak sobie myślę, że tego typu spacery to są lekcje z przyglądania się, z uważności, z tego, że można pochylić się nad nawet najmniejszym elementem architektury i docenić ją po prostu.
0: Tak, ja myślę, że one są przede wszystkim, żeby dostrzec piękno i jakość, bo mi się wydaje, że zaczęto zupełnie w tej chwili jesteśmy tak atakowani obrazem, że ludzie nie spostrzegają, a naprawdę wszystko zależy od rzemieślnika. Jak moja babcia, czy wychowana w czasach carskich, zawsze powtarzała, że nawet zamiatać ulicę można jak artysta, czy znaczy jest sztuką, zamiatanie. Dlatego nikt nie chce zamiatać, wszyscy się garną do polityki.
1: Nie chciałabym, żeby to była puenta naszego spotkania, nie. Więc zapytam na zakończenie naszej rozmowy o ten zegar, od którego zaczęliśmy i pod którym się spotkaliśmy. Czy on też dla Pana jest ważnym elementem tutaj wystroju? On powstał już w latach 70. Wizualnie bardzo odróżnia się od tego, co tutaj na Starym i Nowym Mieście można dostrzec.
0: On był taką próbą powrotu do takich najlepszych osiągnięć odbudowy. Starano się przywrócić mozaikę, która taki sukces miała na Moranowie, zegar na Moranowie. Starano się przywrócić te złote wskazówki Zamku Królewskiego. No i też wygrywa melodię, a to jest z kolei symbolem muzeum i związku cechu zegarmistrzów, który mieści się w tym budynku. On się stał taką dodatkową atrakcją. No ja go słyszę co pół godziny, więc jest to fragment mojego życia po prostu codziennego.

o metaloplastyce i kowalszczyźnie Starego i Nowego Miasta w Warszawie Aldonie Łaniewskiej-Wołk opowiadał Tomasz Lec, architekt, warszawianista i autor książek. Spacer Z czego zbudowana jest Warszawa przez niego prowadzony rozpocznie się w najbliższą niedzielę w samo południe pod wieżą zegarową Zamku Królewskiego.

studiu Róża Świadczyńska. Czwartkowy kanon dwójki to już ostatnie kwadranse naszego spotkania, a w nich proponuję Państwu powrót do nagrań orkiestry Filharmonii imienia Hubermana w Częstochowie. Zespołu, którego nagrania nieczęsto pojawiają się na naszej antenie, no i czas to nadrobić. Szef instytucji, wiolonczelista i dyrygent Adam Klocek opowiadał nam

kompozycję argentyńskiego mistrza. Tres tangos sinfónicos, tango Oblivion i concerto Aconcagua na bandoneon i orkiestrę. Jedno z najważniejszych dzieł symfonicznych Piazzolli. Tytuł Aconcagua odnosi się do najwyższej góry Ameryki Południowej, no i całej Ameryki, górującego nad Andami szczytu o takiej właśnie nazwie. To wydawca zasugerował nazwę, ponieważ uznał wspomniany koncert na bandoneon za najważniejsze dokonanie argentyńskiego kompozytora. Dzieło powstałe w końcu 1979 roku, mające klasyczną, trzyczęściową strukturę, no i taki też symfoniczny zakrój i przebieg zyskany przez Piazzolle na paryskich studiach u Nadii Boulanger. A zatem Allegro Marcato, część pierwsza, Moderato, środkowa i finałowe Presto. To trzy ogniwa koncertu na bandoneon i orkiestrę, a w partii solowej nasz znakomity, wybitny bandoneonista i akordeonista Klaudiusz Baran z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonicznej w Częstochowie imienia Bronisława Hubermana, którą prowadzi Adam Klocek.

Klaudiusz Baran na bandoneonie z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej imienia Hubermana pod dyrekcją Adama Klocka w koncercie Aconcagua na bandoneon i orkiestrę. Utworze, który pozostaje najważniejszym osiągnięciem symfonicznym Astora Piazzolli, nawiązującym do klasycznej tradycji symfonicznej, ale też oczywiście argentyńskiej milongi. Ten utwór otwiera wydany w tym roku album z muzyką argentyńskiego kompozytora. Na płycie poza koncertem na bandoneon jeszcze kilka tang. No i mam pomysł, abyśmy nimi właśnie zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie.

Klaudiusz Baran na bandoneonie z częstochowskimi filharmonikami pod batutą Adama Klocka. W dwóch Tres Tango Sinfonicos Astora Piazzolli z najnowszej płyty muzyków. To już prawie wszystko w dzisiejszym kanonie dwójki. Róża Świadczyńska, dziękuję Państwu za cały cykl naszych spotkań w tym tygodniu, a na zakończenie utwór Zamek.

0: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze spotkanie z tomem Matki Taski Uliany Wolf, który ukazał się w przekładzie Karoliny Golimowskiej nakładem wydawnictwa Biuro Literackie, rozpoczniemy wierszem. Wiersz ten otwiera część tomu zatytułowaną Córki z Chyższych Sfer. Czyta tłumaczka.
2: Studium futra dla Emmy Hennings. Jak do teatru z martwym iść zającem? Jako dziewczę na posyłki u trenera gońców lub zręcznego myśliwego, tak z podarowanym futrem rozłożonym delikatnie tu na żerdzi, potem biegiem do kuśnierza, co da 60 feników za dwa królicze futra Kale Hattenberg. Taka marka, taki handel, by na Hatten hasło do teatru wejść, gdzie wszystko zgasło. Zrzuty zleżałe, żelazo, kości na galerię, gdzie zwykle siedział cesarz, który sztukę oglądał przez szkiełko, bliską, jak wiemy, tylko tym upolowanym, a więc dzieciom, o płowych włosach ze zmysłem do przebieranek.
3: This chapter is a little bit of a revisiting of my influences. Dadaists, expressionists.
1: Ten rozdział jest takim trochę powrotem do moich własnych inspiracji, dadaistów i ekspresjonistów, którzy wywarli na mnie wpływ, kiedy zaczynałam pisać, ale którzy, jak sądzę, mają też nam wiele do powiedzenia na temat tego, jak możemy używać języka ze względu na czasy, w których tworzyli, u schyłku Republiki Weimarskiej, na wygnaniu czy podczas emigracji wojennej, jak Hanna Hesch. Hanna Hesch nie mogła pisać w czasach nazistowskich, ale tworzyła kolaże. Sposób

0: w jaki traktujemy rzeczywistość i język w czasach ucisku, jest bardzo ważny, a dadaizm dał nam kilka dobrych przykładów. Dlatego w tym rozdziale powracam do niektórych postaci. Hochschildsfer to taka gra słów, która po prostu przyszła mi do głowy i musiałam ją wykorzystać. Ponieważ córki, teraz muszę przejść na niemiecki, Hochschildsfer, tak nazywa się córki wykształconych i szlacheckich rodzin, ale Hochschildsfer to my wszystkie, które jesteśmy z tradycji Hanny Hesch.
1: Hochschildsfer wymyśla się chyba wybitnie na ucho.
2: Tak, i też podobnie jak tytuł całego tomu, to jest coś, co powstało bardzo późno, praktycznie już tuż przed oddaniem tej książki do druku. No właśnie z taką ideą, żeby połączyć bohaterkę, czyli Hannę Höch, o której mówiłyśmy przed chwilą, z tymi sferami wyższymi, z tym pojęciem panien z dobrego domu, z czymś, co od razu na poziomie tytułu będzie się kojarzyło właśnie również z tym. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja nie byłam pewna, czy ten tytuł zaskoczy po polsku, dlatego że jest w nim też litera, której w języku polskim nie ma, to jest to O z kropkami, czyli O umlaut. I ja nie byłam pewna, czy to jest coś, co będzie się podobało, co zaciekawi, czy raczej zniechęci. Także ja się bardzo cieszę, że jest to przyjmowane dobrze i że właśnie zastanawia, że się podoba. Bardzo jestem z tego szczęśliwa, a muszę powiedzieć, że właśnie nie byłam pewna, czy to się uda.
0: Posłuchajmy jeszcze jednego wiersza z tej części książki Matki Daski.
2: Studium dla córek z chychszych sfer. Za Hanną Höch. Never keep both feet on the ground. 1940. Pytanie. Co pozostanie? Leśne parzydło, które sprężynowałoby jak ty w berlińskim Heiligensee? Odpowiedź. Co się zakopie w ziemi? Co się długo ze sobą sklei. Pytanie. Jak mam dalej żyć? Czy słowo klej może w wierszu być? Odpowiedź. Zamaskuj łabędzi puch. Zwilż, zatrzymaj. Klej nie może. Klej musi odejść. Pytanie. A co z lepem? Gdy się po nim wlecze, co z łącznikiem? Groźnym, chmurnym, skarpeteczką i płateczkiem? Odpowiedź. Kto nigdy nogami dwiema, ten nie stanie na kicie bez kitu. Pytanie. Czy dobrze rozumiem? Kod to bilet, a nie balet? Odpowiedź. Lepnice białe lepią po cichu. Nocą zapisujemy się w chmurnych szponach. Pytanie. Aha, no tak, ale co wtedy, jeśli się nie zostanie? Odpowiedź. Leśne parzydło leśnym parzydłem nie przestanie być, a ogród do ciebie podobny.
0: Tom Matki Daski Juliany Wolf w przekładzie Karoliny Golimowskiej będzie tematem naszej rozmowy również jutro, 5 minut przed południem.

Magdalena Teichma, witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu magazynu Źródła. Obwieścił je dźwięk beskidzkiej trąbity. Jesteśmy w studiu imienia Władysława Szpilmana, a wraz ze mną są uczestnicy i organizatorzy 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, jednego z największych i najstarszych festiwali folklorystycznych w Polsce. Witam serdecznie słuchaczy, witam także internautów, którzy oglądają nas w streamingu na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych. Już za chwilę opowiemy o nadchodzącej edycji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który od lat gromadzi miłośników muzyki tradycyjnej, śpiewu, tańca oraz kultury

Ludowej. Poznamy zarys programu festiwalu, jego najważniejsze atrakcje oraz ideę przyświecającą temu wydarzeniu, które już od ponad 6 dekad promuje i chroni dziedzictwo kulturowe górali polskich oraz innych grup etnograficznych naszego kraju. Na antenie zabrzmią także dźwięki tradycyjnej muzyki górali żywieckich, śląskich i babiogórskich. Poza tradycyjnym góralskim śpiewem w żeńskim i męskim wydaniu słyszymy bogate beskidzkie instrumentarium, między innymi dudy, skrzypce, heligonki, instrumenty pasterskie, trąbite już Państwo słyszeli. Zagrał na niej pan Andrzej Maciejowski, który także już teraz znowu przed Państwem, a zagra oczywiście na dudach.

0: Wielkie brawa dla pana Andrzeja. Pan Andrzej Maciejowski związany jest z Beskidzką Estradą już od dawna. Ile to już lat, panie Andrzej?
1: Nie pamiętam tego, ale to były lata 70. Pierwszy mój udział na Tygodniu Kultury Beskidzkiej był w roku 1970 w zespole Jodły z Żywca.
0: Czy grał pan wtedy już na dudach, czy występował
1: Nie,
0: pan w
1: uczyłem
0: zespole?
1: Nie, uczyłem się tańczyć. To zaczynała się wtedy moja przygoda właśnie z folklorem, z muzyką, z tańcem. Z tym syćkim, co jest nasze prawdziwe, i to mnie cieszy przez całe już dosyć długie życie.
0: Dziś występuje pan w nieco innej roli podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, prawda?
1: No to wiele ról tam mamy. To się tak jednym zdaniem nie da powiedzieć.
0: Nie, ale tylko pan gra.
1: Ale tak, prowadzimy z koleżanką Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, który no, w tym roku jest po raz 57. Także i tutaj dla mnie to jest najpiękniejszy festiwal. Tu są właśnie górale całych Karpat, różne grupy etnograficzne i pokazują swój folklor, swoją muzykę, swoją gwarę, swój taniec. I przede wszystkim ten festiwal ma na celu właśnie ochronę czystości naszych regionów etnograficznych. To jest piękne.
0: Wspomniał pan o mnogości grup etnograficznych, o różnych tradycjach góralskich. Przywiózł pan też ze sobą dziś różne instrumenty. Zaczęliśmy od trombity, były dudy, prawda?
1: Tak, czyli dudy, bardzo, bardzo przyjemny, ale śporny instrument. Mam jeszcze piszczołki. Takie instrumenty pasterskie spróbujmy zagrać, okarynę i róg pasterski. To są instrumenty, które bardzo mocno są w naszych Beskidach używane przez zespoły, przez instrumentalistów, przez młodych ludzi przede wszystkim. To nas bardzo cieszy.
0: Rzeczywiście też w województwie śląskim rok 2026 to rok górali i obrzędów pasterskich. Tak więc to chyba doskonały moment na to, żeby właśnie instrumentów pasterskich posłuchać. Pan Andrzej Maciejowski raz jeszcze przed nami.

0: Państwo tego nie widzą, przynajmniej nie wszyscy, ale pan Andrzej zmienia właśnie instrumenty. Teraz będziemy mieć co?
1: To jest jedna z najstarszych piszczołek, piszczołka jednootworowa, wielkopostna i tą piszczołkę używamy jako górale w Wielkim Poście.

Dziękujemy bardzo, ale wiem, że pan Andrzej ma jeszcze jeden instrument, prawda? To tak na szybciutko jeszcze możemy go użyć.

0: Tę krótką prezentację instrumentów pasterskich wykonał dla Państwa pan Andrzej Maciejowski. Dziękujemy panu bardzo raz jeszcze.
1: Wszystkiego dobrego. Hej.
0: Natomiast ze mną tutaj przy stoliku są cztery przepięknie ubrane panie. Państwo słuchacze tego nie widzą, ale państwo w streamingu mogą tutaj widzieć te piękne góralskie stroje. Pani Aneta Legierska-Bujok, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsko-Białej, przewodnicząca Komitetu Koordynacyjnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Dzień dobry. Pani Magdalena Koim, dyrektor programowo-artystyczna Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Pani Sabina Słowiak Wandzel, Biuro Organizacyjne i Prasowe Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a także pani Sabina Bugaj, dyrektor i przedstawicielka Biura Organizacyjnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Szczyrku. Witam panie bardzo, bardzo serdecznie. Spotykamy się tutaj tak naprawdę na konferencję prasową. Bardzo się cieszę, że mogą panie u nas przedstawić to, co będzie działo się na festiwalu. No i ja chciałabym właśnie panie zapytać, jak definiują dziś państwo misję festiwalu, misję Tygodnia Kultury Beskidzkiej, bo to jest festiwal, który powstał w innej trochę rzeczywistości, powstał bardzo dawno, prawda?
2: Misja jest niezmienna, to jest upowszechnianie nadal kultury tradycyjnej i na tym nam najbardziej zależy.
3: Tak, pięknie witamy właśnie i dziękujemy Polskiemu Radiu Dwójce, żeście nas tu górali z Beskidów przyjęli. Tak rozmyślamy o tej misji. 63 lata temu się zaczął Tydzień Kultury Beskidzkiej i wtedy głównie ludzie chcieli się spotkać, być ze sobą, wyjść. Czasy były dużo trudniejsze, to są trzy pokolenia do tyłu, ale niezmiennie chcieli te wartości, które gdzieś tam są w domu, pokazywać też światu. I dzisiaj jest podobnie. Świat zaś ma się dużo lepiej i ludzie tęsknią za tym, żeby pojechać w to miejsce autentyczne, prawdziwe i dali być ze sobą. Dzisiaj nie tylko Karpaty, nie tylko góry, ale cały świat spotyka się na Tygodniu Kultury Beskidzkiej i to chyba jest to klucz tego wszystkiego. Spotkanie, ludzie, wspólnota, tradycja, tożsamość.

0: No i lata mijają, a u nas się to nie zmienia.
1: Folklor bardzo często kojarzy się z przeszłością. A ja uważam, że właśnie największą siłą jego jest przyszłość. Jeśli młodzi ludzie przychodzą na koncerty Tygodnia Kultury Beskidzkiej, słuchają muzyki swoich dziadków i to im się podoba i to ich interesuje, to znaczy, że kultura żyje i w tym jest właśnie sens i przyszłość.
2: Czym będzie się wyróżniać ta tegoroczna edycja Tygodnia Kultury Beskidzkiej? Jak będzie wyglądać program tegorocznego wydarzenia? No ja wiem, że wszystkiego na pewno nie zdążymy powiedzieć, ponieważ to jest rzeczywiście wiele scen, wiele odsłon, wiele koncertów, ale jakby mogły Panie przybliżyć w skrócie, jak to będzie w tym roku wyglądało?
3: Tak, to rzeczywiście blisko 60 koncertów, korowodów, wydarzeń. Ogrom atrakcji dla Państwa. Co roku bijemy kolejne rekordy. Ponad 80 polskich zespołów regionalnych przyjęło zaproszenie w tym roku do Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Około 20 zespołów z zagranicy. Łącznie to są 4000 wykonawców, proszę Państwa. Więc w pigułce postaram się tutaj skrócić. Oczywiście 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich, oczywiście 35. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. To są formuły konkursowe, ale ponadto koncerty wieczorne na wszystkich estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, na które serdecznie zapraszamy.
2: A tych estrad rzeczywiście jest dużo. Czy możemy wymienić, gdzie one będą się, gdzie będą zlokalizowane w tym roku?
4: Jest tego sporo, ale na wszystkie z Was zapraszamy. Jest tyle dni, że każdą na pewno zdołacie odwiedzić. Oczywiście najstarszą naszą estradą jest Wisła, dalej kolejno Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański i Oświęcim, a także imprezy stowarzyszone z Tygodniem Kultury Beskidzkiej, czyli Festyn Istebniański, Wawrzyńcowe Chudy w Ujsołach oraz Gorolskie Święto w Jabłonkowie. Na te wszystkie estrady Was serdecznie zapraszamy. No i będzie wyjątkowo. Każdy Tydzień Kultury Beskidzkiej jest wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że co roku są to inne zespoły. I to co roku jest tak naprawdę pewna nasza ciekawość i jest co oglądać, dlatego że no nie są to te same zespoły, ale i z zagranicy, i z Polski co roku jest coś innego, coś ciekawego.
2: Rok 2026, jak już właśnie powiedzieliśmy, jest w województwie śląskim rokiem górali i obrzędów pasterskich. No i jak obchody tego wydarzenia wpisują się w Tydzień Kultury Beskidzkiej? Bo to chyba idealne miejsce, tak, żeby takie wydarzenie uświetnić.
0: Zdecydowanie. Akurat to jest miejsce, gdzie wszystkie te obrzędy pasterskie są na estradach pokazane w tańcu, w śpiewie, w gwarze, w strojach, w różnorodności, w bogactwie, ale też wokół scen dzieje się dużo. Warsztaty, ludzie, rodziny, dzieci mogą przyjść, dotknąć wełny, krymplować, cichrać, mogą spotkać się z tym, jak wykonuje się sery, w jaki sposób właśnie produkuje się wełny, wyjść na halę, podziwiać wystawy, brać udział w potańcówkach, uczyć się tańców góralskich, więc to wszystko jest właśnie góralszczyzna, to wszystko jest właśnie pasterstwo i ten rok, który tu podkreślamy, to można powiedzieć ta pigułka w tym jednym miejscu. Cieszymy się też, że inni widzą siłę w góralszczyźnie, w Beskidach i jeszcze podnoszą ją do rangi takiej, żeby określić dany rok właśnie dla górali dedykowany, więc to jest dla nas najpiękniejszy i to jeszcze bardziej podkreśla ten fenomen, że to w zasadzie jest 8 festiwale, które odbywają się w różnych miejscowościach, a pod jedną egidą, marką i wspólną rodziną Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
1: Ale mamy też niespodzianki zarówno dla turystów, jak i dla występujących. Mamy duże sceny, małe sceny, ale już któryś rok z kolei wybieramy się w góry i w związku z rokiem pasterskim, ale też chcemy pokazać naszym zespołom, co mamy oprócz tych scen. Powstają sceny plenerowe na przykład na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, na hali Skrzyczeńskiej. Będzie scena, na której wystąpią codziennie zespoły z całego świata, a turyści, którzy w swoim naturalnym środowisku, bo albo na rowerze, albo pieszo w tych górach przebywają, będą mogli przysiąść na polanie górskiej, zobaczyć wypas owiec, ale też posłuchać tej muzyki folklorystycznej z całego świata właśnie w górach.
2: Szczyrk jest jedną z najstarszych estrad Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Dzisiaj są z nami goście ze Szczyrku. Zanim posłuchamy muzyki stamtąd, no to wiem, że z dołączeniem tej miejscowości do imprezy się wiąże pewna bardzo ciekawa historia.

0: czy możemy tą historię przytoczyć? Ja tam coś słyszałam o jakichś skoczkach narciarskich.
1: Tak, rzeczywiście. W 1964 roku odbył się pierwszy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle. My za górką spoglądaliśmy w tamtą stronę. W Szczyrku działał wówczas już klub sportowy skoczków narciarskich.

0: No, skoczkowie narciarscy, którzy już wcześniej zobaczyli w innych regionach na Podhalu Zbójnickiego. I trener Antoni Wieczorek spróbował przygotować układ choreograficzny. Jan Więzik, działacz kulturalny, animator kultury ze Szczyrku, przygotował muzykę. I w kolejnym roku nasz zespół wystąpił, skoczkowie narciarscy w ilości 8 osób, na wiślańskiej scenie. I to były początki Tygodnia Kultury Beskidzkiej, ponieważ już w następnym roku pełnowymiarowy Tydzień Kultury Beskidzkiej odbył się w Szczyrku. Ale to były też zręby obecnie istniejącego jeszcze zespołu Ondraszek. Jak jeden z uczestników, który żyje, wspominał ten moment, mówi: Jezu, jacy wszyscy byli zachwyceni, 3 razy bisowaliśmy na tej wiślańskiej scenie. Także piękne początki zaczęły się od sportu, a wiadomo, sportem i kulturą te nasze góry stoją, także wszystko gra.
1: Dziękuję bardzo. Jeśli mowa właśnie o zespole pieśni tańca Ondraszek ze Szczyrku, to tutaj mamy dwójkę jego przedstawicieli. Maksymilian Czerwiński i Ania Kurowska, górale ze Szczyrku. I teraz serdecznie Was, kochani, zapraszam.

już za chwilę zaśpiewają dla Państwa. Jeszcze tutaj jednego mikrofonu nam brakuje. Serdecznie witamy.

Wielkie brawa, dziękujemy. Na heligonce zagrał Maksymilian Czerwiński, a śpiewała Anna Kurowska. A ja zapraszam już następną grupę. To będzie grupa z Wisły. Męska grupa śpiewacza Tkocze, grupa rodzinna. Michał Szarzec, Jan Szarzec i Jan Szarzec ojciec. O ile...

0: machine. Kuku.
1: To była męska grupa śpiewacza Tkocze z Wisły. Michał Szarzec, Jan Szarzec i Jan Szarzec, bardzo dziękujemy. A ja zapraszam teraz na scenę gościa z Istebnej, pana Tadeusza Papieżyńskiego, który już za chwilę zagra dla państwa na skrzypcach, a także zaśpiewa nuty z Istebnej.

0: Pan Tadeusz Papieżyński, dziękujemy bardzo. Pan Tadeusz jest człowiekiem wielu talentów, z tego co wiem. Także jest pan jednym z konferansjerów, prawda, Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
1: No jest to taki zaszczyt i przyjemność, że człowiek zaczynał od tancerza, a potem muzykanta na wszystkich estradach TKB, a dzisiaj też może stanąć na scenie i zapraszać kolejne zespoły i opowiadać o idei Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
0: Pan jest związany z zespołem regionalnym z Istebnej. Ile miał pan lat, jak zaczął pan w tym zespole występować?
1: No, u nas to jest tak, że człowiek za dziecka zaczynał jeszcze w szkole podstawowej, ale potem ten zespół Istebna, kiedy skupił taką młodzież, powiedzmy już od gimnazjum wzwyż, no to jest ten przedział wiekowy, więc w moim przypadku to było 16 roków, jak człowiek zaczął w tym zespole coś działać. No, w tym roku 25 roku już przy zespole, więc już sporo.
0: Ja tu zdradzę Państwu, słuchaczom, taką rzecz, że pan Tadeusz bardzo na poważnie zajmuje się wspinaczką górską. No i podjął próbę zdobycia Broad Peaku, proszę Państwa. Jak to było, panie Tadeusz?
1: Jak się mieszka w górach i się te góry ma na co dzień, to w pewnym momencie chce się i wyżej, i wyżej, i wyżej. I taki też te etapy moje życiowe, że tak człowiek próbował w różnych momentach. Natomiast no, skoro pochodzimy z gór, to zawsze też ten folklor i ta dusza góralsko-człowiekowi towarzyszy. W moim przypadku też było tak, że nawet na 7000 się mi zdarzało śpiewać jakieś tam nasze melodie znisz się, Gruniczku. Albo zupełnie spontanicznie, nie wiem, czy to już były halucynacje na ponad 7000 na szczycie Szumi, Jawor, Szumi, żeby połączyć się z Tygodniem Kultury Beskidzkiej, kiedy w tym samym czasie się rozpoczął, a człowiek tam daleko w górach i ciągnęło go za tą estradą, za tą miodulą, za tymi plackami, za tym klimatem, no i za tymi ludźmi.
0: A poznał pan jakiś folklor stamtąd?
1: W górach często jest tak, że nie ma za bardzo z kim poopowiadać, natomiast jak się siedzi w takim Kirgistanie, czy Pakistanie, czy Nepalu, no to wiadomo, że ci ludzie też żyją tą swoją kulturą. Natomiast to jest takie multikulti w górach, to są naprawdę rozmaite osoby z całego świata i to jest najpiękniejsze, że łączą nas góry, łączy nas ten duch gór, niekoniecznie powiedzmy inne rzeczy, które na co dzień nas mogą dzielić.
0: Wspina się pan jeszcze?
1: No tak, to jest takie moje życie, że gdzieś tam pomiędzy robotą, pomiędzy występami z zespołem, jak jest czas, to człowiek ucieka w góry.
0: No to życzę panu oczywiście zdobycia najwyższych szczytów. Jeszcze jeden pan instrument dla nas tutaj przygotował, taki dosyć malutki.
1: To jest też taki instrument, który tak naprawdę jest instrumentem ludowym i występuje na całym świecie. I właśnie w tych różnych kulturach różne odmiany tego instrumentu się pojawiają, a jest to drumla.

0: No i tak się tym można bawić.
1: Dziękujemy bardzo. To był bardzo pan dziękuję. Tadeusz Papieżyński z Istebnej. A my wracamy tutaj do naszej rozmowy. Pani Aneta Legierska-Bujok, pani Magdalena Koim, pani Sabina Słowiak-Wandzel i pani Sabina Bugaj są z nami tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana. Proszę nam powiedzieć, w jaki właśnie sposób Tydzień Kultury Beskidzkiej łączy tę tradycję, bo my tu jesteśmy cały czas w orbicie kultury bardzo tradycyjnej, z tymi oczekiwaniami współczesnej publiczności. No bo jednak taki słuchacz czasami z przypadku, tak, no to chciałby być może troszeczkę odpocząć od kultury ludowej, a może właśnie nie. Która z pań się podejmie odpowiedzi?

0: No, myślę, że to jest takie miejsce, że i rola nas wszystkich i organizatorów i zespołów, że tą tradycję musimy opiekować w tej najważniejszej formie. Odwoływać się do naszych przodków i tego, co możemy zobaczyć. I są te występy właśnie, które przyciągają tych miłośników tej tradycyjnej kultury. Natomiast dzisiaj cieszymy się, że folklor ma się bardzo dobrze. Zespoły góralskie nie mają problemu z tym, żeby młodzież w nich była i to już jest ogromny plus tego, co też koleżanka wspominała, że automatycznie przekazują wiedzę dziadków. Natomiast staramy się ich zachęcić, nie ukrywamy. Musimy się pokazywać w przestrzeniach medialnych, tak jakby chociaż radio, w social mediach. Pokazujemy się też na tych potańcówkach, wciągamy ludzi, pokazując im, że tradycja nie jest czymś ani starym, ani dawnym, ale też ewoluuje i może być pięknie odbierana. Są też folkowe zespoły, które wciągamy w Tydzień Kultury Beskidzkiej. Są te przestrzenie właśnie takie poza, gdzie możemy sobie zrobić zdjęcie, możemy przymierzyć strój, będąc z innego regionu Polski. Więc to jest piękne, to przyciąga, my to widzimy i jesteśmy raczej spokojni, że tradycja będzie zaopiekowana, a ten nowoczesny świat pomaga jej w tym, żeby ona się szerzej pokazywała.
1: Jak panie myślą, co sprawia, że ten festiwal pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w tej naszej części Europy? Dlaczego on jest taki wyjątkowy?
2: Bo konsekwentnie realizujemy nasze założenia. Nie odpuszczamy mimo trudności i tworzymy jedną przepiękną rodzinę Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Działamy ponad granice administracyjne, ponad granice państwowe. Zapraszamy, uczymy tolerancji, gościnności. Cieszymy się spotkaniem. To są nasze wartości, które są uniwersalne i promieniują.
3: Przede wszystkim właśnie skala tego festiwalu powoduje to, że on staje się i największy, a przy tym najważniejszy dla wielu i nie tylko dla nas, organizatorów, czy dla górali z Beskidów, którzy są tutaj z nami, ale też dla szerzej rozumianych ludzi, którzy do nas zjeżdżają z zespołów z całej Polski, z zagranicy. I to gdzieś tam powoduje, że on jest taki ważny, ale też chcę podkreślić, że jeszcze jedna jest taka bardzo ważna kwestia, czyli nasze konkursy, międzynarodowe spotkania folklorystyczne, które nie tylko jakby powodują to, że zespoły przyjeżdżają i występują, ale też przez Międzynarodową Radę Artystyczną są w pewien sposób oceniane. Każdy stara się tam pokazać nie tylko najbardziej widowiskowe tańce, jakie ma w swoim kraju, ale też pokazać fragment obrzędów, które tak samo występowały i są przepiękne i normalnie nie mielibyśmy szansy ich zobaczyć, gdyby nie to, że właśnie w regulaminie jest prośba o to, żeby to pokazać. Ale też nasz wspaniały Festiwal Folkloru Górali Polskich, dzięki czemu widzimy to, że zespoły pokazują coraz to nowe obyczaje, pokazują to, co gdzieś tam w tej kulturze jest na gołym okiem, można powiedzieć, ukryte, a przyjeżdżają tutaj, wyciągają takie smaki swojej kultury, takie piękno, takie walory, że z roku na rok i te zespoły się rozwijają i nasz festiwal.
4: Ja tylko dopowiem tak w kwestii technicznej. Bardzo często zespoły, zarówno polskie, jak i zagraniczne, podkreślają ogromny, wysoki poziom tego festiwalu. Przepiękne amfiteatry. Nie wszystkie jeszcze zadaszone, bo w Szczyrku czekamy na zadaszenie, ale piękne amfiteatry, piękne sceny, zespoły, które nocują w hotelach, w pensjonatach, w świetnej przygotowanej bazie turystycznej. Dbamy o każde gusta żywieniowe z każdej strony świata. Także często słyszymy właśnie od uczestników, że ten poziom zachowujemy bardzo wysoki, za co w tym miejscu dziękuję i cieszę się, że mogę być częścią tej pięknej rodziny Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
1: No właśnie wspomniały panie o gościach zagranicznych. Jakie znaczenie ma właśnie obecność tych zagranicznych zespołów dla idei tego festiwalu?
0: No, cały czas one są tą magią, która przyciąga na estrady. Natomiast dzisiaj, kiedy też już więcej podróżujemy po świecie, często spotkanie z tym zespołem to też jest powrót do wspomnień, do tych wycieczek, które się odbyło. Czasem powstały przyjaźnie, znajomości. To też jest powrót do tego, co pamiętamy z lat dziecinnych, kiedy jeździliśmy z rodzicami w Beskidy. I to są właśnie te sentymentalne podróże. One okraszone muzyką, kolorem, ferią barw. I tym, że w zasadzie w ciągu tygodnia możemy odbyć 8 wycieczek po całych Beskidach, Śląski,

0: Żywiecki Mały i poznać te kultury, a dodatkowo w Makowie spotkać się w Ekwadorze, a w Ujsołach spotkać się z Chile, a w Istebnej Rapanui, w Wiśle możemy zobaczyć właśnie Bułgarię i to jest niezwykłe. Ci ludzie razem ze sobą wszyscy tańczą, rozmawiają muzycznym, uniwersalnym językiem, więc cieszymy się, bo jest to festiwal, gdzie przyjeżdża najwięcej zespołów zagranicznych. One przyciągają nam ludzi, ale od lat także zespoły polskie są ogromną egzotyką i to nas bardzo cieszy.
1: Co chcieliby Państwo zachować niezmienione, a co na przykład rozwinąć w kolejnych edycjach? Czy może jest jakiś pomysł na kolejne edycje, którego jeszcze nie ma teraz?
2: Chcielibyśmy rozwinąć budżet. To przede wszystkim.
0: To apelujemy o to zawsze, to sobie z tym poradzimy, ale też technicznie.
3: Na pewno chcielibyśmy zatrzymać i zostawić to, co jest teraz. Tą skalę, to w ilu miejscach to się odbywa, ile osób jest w to zaangażowanych, ale chcielibyśmy to cały czas rozwijać, te współprace międzysektorowe, żeby nas było jeszcze więcej do tego, bo jest wciąż masę pomysłów i wciąż mnóstwo rzeczy, które można jeszcze zrobić, które można zorganizować, które można zaproponować, ale też chcielibyśmy się rozwijać pod kątem technologicznym, komunikacyjnym, żeby mimo tych 63 lat i mimo, że mamy dość pokaźne grono swoich odbiorców, swoich fanów, którzy przyjeżdżają na Tydzień Kultury Beskidzkiej, to docierać do coraz większego grona tych widzów, tej naszej publiczności. Żeby nas było po prostu więcej i żeby jeszcze więcej osób korzystało z tego, co dzieje się w Beskidach w tym czasie.
1: Jakie wobec tego przesłanie, jakie słowa chciałyby Pani skierować do uczestników tego tegorocznego festiwalu, który odbędzie się w dniach, przypomnijmy?
0: Od 25 lipca do 2 sierpnia, w tym roku także 23 lipca, preludium w Bielsku-Białej, Polska Stolica Kultury. Tam wychodzimy stąd w góry i bawimy się przez cały tydzień. A nasze hasło, które chcielibyśmy zaprezentować i ogłosić...
4: Otwórz się na folklor!
3: To jest taka nasza misja w tym roku, ale i na kolejne lata.
1: Bardzo Paniom dziękuję. Myślę, że po takim apelu wszyscy nasi widzowie i słuchacze na ten folklor się otworzą, no i przede wszystkim przyjadą na Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wszystkie te imprezy oczywiście na stronie organizatora będzie można śledzić, cały przebieg wydarzenia. Serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy przyjechali dzisiaj tutaj do nas z daleka, z Beskidów. Rozmawiały ze mną Pani Aneta Legierska-Bujok, Pani Magdalena Koim, Pani Sabina Słowiak-Wandzel i Pani Sabina Bugaj. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i zapraszam na scenę naszych ostatnich muzycznych już gości na zakończenie tej dzisiejszej audycji. To górale babiogórscy, pani Anna Kowalska-Wicherek z Makowa Podhalańskiego, a wraz z nią pan Aleksander Nowak, także z Makowa Podhalańskiego, zespół regionalny Babiogórzanie Polana Makowska, folklor górali babiogórskich. Ja dziękuję już państwu za uwagę. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: W tym cyklu słuchamy wspomnień Andrzeja Seweryna zarejestrowanych przez Annę Fuksiewicz w 2007 roku. Dziś o nauczaniu aktorstwa z perspektywy ucznia i pedagoga.
2: Zaczęło się to od pana profesora Tadeusza Łomnickiego. Byłem bardzo zaszczycony, kiedy zaproponował mi kiedyś, żebym został jego asystentem. Pan Tadeusz Łomnicki, jeden z największych aktorów polskich, w moich czasach, kiedy byłem jeszcze na studiach, mówiło się zawsze z jednej strony Holubek, z drugiej strony Łomnicki, a między nimi Jan Świderski, prawda? Jeden ma wspaniałą technikę, to był Tadeusz Łomnicki, jeden istnieje jak Gustaw Holubek na scenie, a Jan Świderski jest połączeniem tych dwóch wizji aktorstwa. Były takie nasze naiwne, młodzieńcze analizy. Otóż to było kilka lat, nawet niewiele chyba, po zakończeniu studiów. Wtedy pan profesor Łomnicki był już prorektorem i rok później chyba został rektorem szkoły teatralnej i zaproponował mi tę pracę. Ja do tego przystępowałem z ogromnym zaangażowaniem i okazało się, że Tadeusz Łomnicki pracuje w sposób szczególny. Tak nikt ze mną, z nami nie pracował. Takiej pracy nie znałem. Robił wtedy

Gdy wzrokiem Doroty Stalińskiej, Adama Ferencego, Wojtka Wysockiego, chyba Grażyna Szapołowska też tam była, robił Hamleta bez słów z muzyką Adagia Elminoniego. I aktorzy gwizdali, nucili właśnie to Adagio w czasie tej pracy. A Tadeusz pokazywał im, jak mają grać. To było dla mnie zaskakujące. W szkole teatralnej nie pamiętam, żeby ktoś nam pokazywał, jak mamy grać, a taką drogę pedagogiki, w tym przypadku w każdym razie, wybrał Tadeusz Łomnicki. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie. Po kilku latach niestety, po chyba roku pracy, niestety, ponieważ miałem tyle pracy poza szkołą, że musiałem zrezygnować, bo byłoby to po prostu nieuczciwe. Do pedagogiki wróciłem tak naprawdę we Francji. We Francji jest tak, że ktokolwiek, gdziekolwiek może nauczać kogokolwiek, czegokolwiek. Na tym polega wolność. Wolność artystyczna, prawda? Wielki człowiek teatru francuskiego, Antoine Vitez, mówił, że siłą teatru francuskiego i szkolnictwa francuskiego jest jego różnorodność. To może prawda, natomiast ile traci się sił, energii, czasu, jeżeli takie szkolnictwo się realizuje, to ja mogę o tym dobrze powiedzieć, ponieważ jestem w środku tej problematyki we Francji. Otóż zaczęło się od tego, że zaproponowano mi poprowadzenie tego, co się nazywa staże takie aktorskie, prawda? Później zostałem nauczycielem, bo nie lubię używać słowa profesor, w szkole właśnie u tego Antoine Viteza. To była szkoła przy Teatrze Chaillot. Po kilku latach zaproponowano mi pracę w szkole, która jest podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej, a nie Ministerstwu Kultury, tak jak Conservatoire w Paryżu, w szkole, ona się nazywa Rue Blanche. Tam pracowałem 5 lat chyba, po czym zostałem profesorem w szkole w Conservatoire w Paryżu. Taka jest historia, prawda, tej mojej pedagogiki. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć o tym, jak ważna moim zdaniem jest pedagogika dla aktorstwa. Ja nie jestem tego zdania, że aktor nie musi mieć szkoły. Oczywiście aktor może być bez szkoły i mamy na to przykłady wspaniałych aktorów i tak dalej. Natomiast ja myślę, że ponieważ szkolnictwo istnieje, to trzeba z niego skorzystać. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Dzięki szkolnictwu ktoś, kto ma niezwykły talent, ale talent ukryty, talent, który nie jest taki oczywisty, który nie jest jakimś takim przebojowcem, może mu szkolnictwo pomóc, może mu szkoła pomóc. Swego rodzaju szkołą dla mnie była praca z Peter Brookiem. To była jakaś tam szkoła teatralna, niewątpliwie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pracę nad ciałem. Ja byłem dużo bardziej świadomym studentem u Peter Brooka niż wtedy, kiedy byłem po prostu studentem szkoły teatralnej w Warszawie. U Brooka miałem poczucie, że to, czego nauczyłem się w szkole teatralnej w Warszawie, jest na początku pracy z nim, a później, że idziemy dużo dalej, że się to wszystko rozwija. Tak praca nad głosem, jak i nad ciałem, jak i nad słowem, nad rytmem i tak dalej, i tak dalej. W Mahabharacie, w tym właśnie przedstawieniu Brooka, które graliśmy przecież kilka lat, robiliśmy wersję francuską, angielską, tam w wersji francuskiej zagrałem człowieka, który nazywa się Duryodhana, króla, i w wersji angielskiej zagrałem rolę króla, który nazywa się Yudhishthira. Otóż byli to dwaj wrogowie. Grałem w pierwszej części człowieka, który spowodował wojnę, a w drugiej części kogoś, kto tę wojnę musiał prowadzić, ponieważ był do niej sprowokowany. W pierwszej części grałem diabła, w drugiej części grałem anioła, upraszczając. To była dla mnie niezwykła sztuka, niezwykła lekcja aktorstwa. Chciałbym jeszcze wrócić do sprawy tej pedagogiki już bardziej konkretnie. Kiedy pracuję z moimi studentami, to widzę, jak ewoluowałem jako pedagog w
W każdym razie jako pedagog, mam nadzieję również jako aktor czy reżyser.

reżyser. Już nie tylko to, co kiedyś mówił mi pan profesor Wyżykowski, myśl jest podstawowym czynnikiem aktorstwa, jest podstawowym motorem aktorstwa. Być może z taką opinią zgodził się by pan Gustaw Holubek. Ja nie jestem już zwolennikiem, nie mam takiego poglądu jak kiedyś. Myślę, że nasza praca aktorska opiera się na trzech filarach. Jest to praca umysłowa, cielesna i emocjonalna. I dlatego myślę, że aktor jest jak dzieło muzyczne wykonywane przez trzy instrumenty. Powiedzmy skrzypce, wiolonczele i kontrabas. Jeżeli któreś z nich zaczyna dominować, utwór traci na tym. Jeżeli wszystkie instrumenty są zharmonizowane, to dzieło jest wspaniałe. Aktor jest przekonywujący. Jakże często zdarzało mi się, pamiętam to z mojej pracy, że taki element jak na przykład emocjonalność moja dominowała i myśl, i ciało. Jak często zdarzało mi się, że ciało, moje gesty były przesadzone, nieprawdziwe, dominowały i myśl, i uczucie. Jestem dobrym przykładem błędów aktorskich. Natomiast mam nadzieję, że zdarzało mi się, że i moje dzieło muzyczne było jakoś tak zharmonizowane. Chciałem powiedzieć, że w szkole pracuję zawsze z pierwszym rokiem, ponieważ szkolnictwo francuskie nie ma żadnego systemu nauczania. Każdy z profesorów naucza, czego chce. Czego ja nauczam? Podstaw zawodu. Co to znaczy? To znaczy, jeśli chodzi o stronę techniczną, rozluźnienia, koncentracji, świadomości partnera, świadomości przestrzeni, trzech kręgów, to jest krąg ja, krąg partner i ja, krąg partner ja, widz. Pracuję również nad ciałem i to jest niezwykle ważna część mojej pracy. Pracuję nad ich emocjonalnością, dlatego że uważam, i to jest, stało się dla mnie w tej chwili takim moim sloganem pedagogicznym, czy nawet aktorskim, że my nie żyjemy dlatego, że mówimy, ale mówimy dlatego, że żyjemy. Czyli najpierw jest życie, a potem jest słowo. Na słowie, moim zdaniem, nie opiera się aktorstwo. Słowo jest rezultatem życia, słowo jest rezultatem myśli, emocjonalności, jak również pracy ciała. Słowo jest zwieńczeniem tego wszystkiego. Zbyt często w teatrze francuskim, polskim, w kinie widzę, jak słowo dominuje, jak słowo jest puste jednocześnie, ponieważ nie jest pełne myśli i emocji. Jeśli chodzi o teksty, bo z tekstami też mamy do czynienia, mówię też, dlatego że moi studenci nie mają prawa podpierania się tekstem w scenach. My przez kilka miesięcy pracujemy w milczeniu. Sceny, które moi aktorzy odgrywają, nie są scenami, z tekstami, ale w pewnym momencie dochodzi również do pracy nad tekstem i tekstami, którymi się zajmuję, to jest teatr grecki. Uważam, że każdy młody student powinien dotknąć, powinien poznać, powinien popracować nad tekstami teatru greckiego. Dlatego też bardzo cieszyłem się, że w Telewizji Polskiej mogłem zrealizować Antygonę Sofoklesa zupełnie inaczej niż tam w Paryżu ze studentami. Nie miało to nic wspólnego. Natomiast na pewno kontakt z tym utworem we Francji pomógł mi znaleźć tę wersję, nazwijmy ją wschodnioeuropejską. Bardzo ważnym motywem mojej pracy ze studentami jest sprawa wyobraźni. Ja uważam, że każdy ze studentów jest, to jest oczywiste, jedynym na świecie. Stąd jego siła. Nie ma takiego aktora jak pan X, pani Y,

0: ma, po prostu nie ma. Dlatego też ich wyobraźnia jest jedyna na świecie. W tym jej siła. Należy jej pomóc się uzewnętrznić. Należy pomóc studentowi pielęgnować tę wyobraźnię. Jeżeli później w zawodzie będzie taka okazja, że będzie mógł to wykorzystać, stanie się niezwykle silny, jedyny, niepodobny do innych, oryginalny. I dlatego też żaden z moich studentów nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że pokazałem mu, jak trzeba coś zagrać, lub że powiedziałem mu, jak trzeba zagrać. Ciągle powtarzam moim studentom, że wszystko jest w ich rękach, że ja tylko będę starał się ustawić ich w dobrym kierunku. Reszta zależy od nich, zależy od intensywności ich pracy, zależy od sposobu interpretowania tego, co ja im proponuję, zależy od ich zaangażowania, zależy od zaufania oczywiście do mnie. Komentarz dla mnie nie jest zawsze konieczny. Ja wierzę w pedagogikę, która jest pedagogiką na zasadzie osmozy. Jeżeli ja wprowadzam pewne reguły gry, pewną tematykę, to moim zdaniem to w pewnym sensie samo działa. Przecież doskonale wiem, że często w pedagogice po prostu pedagog mówi: proszę zrobić to tak, a nie tak. I koniec. Student robi tak, a nie tak. Czy robi to w sposób świadomy? Tego nie wiem. Ale być może i z tego też mogą być bardzo pozytywne rezultaty pedagogiczne. To nie jest moja pedagogika. To nie jest mój sposób pracy ze studentami. Kiedy moi studenci widzą przedstawienie, w którym gram, często mówią mi potem na zajęciach, że gram tak, jak nauczam. I jeżeli to jest prawda, to macie Państwo do czynienia z aktorem szczęśliwym.
1: I tak słowa Andrzeja Seweryna doprowadziły nas do godziny 13.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Zajączkowska.
1: Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Trwają ostatnie przygotowania do pokazu Bony Sforcy na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. To tam w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej publiczność będzie mogła zobaczyć cztery monumentalne spektakle. Program otworzy jutro opera Bona Sforca, współczesne dzieło Zygmunta Krauzego poświęcone królowej Bonie. W programie znajdą się także najbardziej znane dzieła Pucciniego i Verdiego, zapowiada dyrektor Opery Krakowskiej Piotr Sułkowski.
3: Wchodzimy na Wawel, wchodzimy z naszymi produkcjami Bony Sforcy, Toski, nowej produkcji Nabucco i Aidy. Ze znakomitymi artystami będzie m.in. długo wyczekiwana Ola Kurzak. Mnóstwo gości, którzy specjalnie przyjeżdżają na ten festiwal i naprawdę już dzisiaj nie musimy prosić, żeby przyjechali. Dzisiaj musimy weryfikować, kogo możemy przyjąć, a kogo nie, gdyż ten Kraków zaczął być niezwykle ciekawym miejscem, a już dziedziniec na Wawelu jest w ogóle miejscem magicznym.
1: Bona Sforca w reżyserii Michała Znanieckiego zostanie zaprezentowana na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego już jutro. Finał wawelskiej części Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej 25 czerwca. Tatrzański Park Narodowy wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale również audiopułapki. Dzięki rejestratorom dźwięku zainstalowanym w różnych częściach Tatr, przyrodnicy mogą nasłuchiwać m.in. sów, wilków i rysi. Urządzenia są wykorzystywane zwłaszcza w nocy. Stanisław Broński z Zespołu Badań i Monitoringu Parku wyjaśnia, że taka metoda pozwala analizować życie zwierząt bez ingerencji w ich środowisko.
4: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności, wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała

0: konkurenta w swoim terytorium.
1: Pilotażowo do analizy nagrań jest wykorzystywana także sztuczna inteligencja. Berlińska Stara Galeria Narodowa będzie zapraszać w ramach nowego cyklu ośrodki muzealne z innych krajów. A to wszystko po to, by zrealizować w Berlinie kameralną wystawę z własnej kolekcji. Na otwarcie zaproszone zostało Muzeum Narodowe w Warszawie.
2: Matejko Malczewski, Stryjeńska, Wróblewski czy Modelewski. Prezentacja eksponatów Warszawskiego Muzeum Narodowego zawiera perełki polskiej sztuki od końca XIX wieku do współczesności. Wybrały je dyrektorki obu placówek, Annette Hüsch z Alte Nationalgalerie i Agnieszka Lajus z Muzeum Narodowego, i zestawiły pod hasłem
3: wynalezienie mitów w rozumieniu mitów jako takich symbolicznych struktur, jako znaków, figur, które odsłaniają jakby głębsze pokłady takiej narodowej podświadomości.
2: Ośmioro znakomitych artystów i ich ikonicznych dzieł tworzy wizytówkę polskiej sztuki, której rolą było i jest zmuszanie nas do refleksji. Wystawa czynna jest do połowy stycznia i wpisuje się w obchody 150-lecia Berlińskiej Galerii Narodowej, ale to dopiero początek współpracy obu muzeów. Jesienią w Warszawskim Muzeum Narodowym prezentowany będzie jeden z najważniejszych niemieckich malarzy realistycznych XIX wieku, Adolf von Menzel. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: I przenosimy się jeszcze do Wielkiej Brytanii. Kolorowe kapelusze, eleganckie suknie i tysiące gości na trybunach. Na torze Ascot w Anglii trwa Dzień Dam, najbardziej widowiskowy i najchętniej fotografowany dzień słynnych królewskich wyścigów. Choć po południu odbędzie się prestiżowa gonitwa Gold Cup, uwagę wielu uczestników przyciąga przede wszystkim moda.
4: Od rana na tor przyjeżdżają goście w starannie przygotowanych stylizacjach. W tym roku organizatorzy po raz pierwszy w historii ogłosili oficjalny kolor Royal Ascot. To Bright Tomato, intensywny odcień czerwieni, inspirowany kolorem dojrzałego pomidora, przełamany nutą pomarańczowej barwy. Na trybunach można też zauważyć jeden wyraźny trend wśród nakryć głowy. Popularnością cieszą się kapelusze typu Boater. Płaskie, słomkowe kapelusze o sztywnym rondzie, przypominające nakrycia głowy weneckich gondolierów. W tym roku pojawiają się jednak w nowoczesnej odsłonie, ozdobione szerokimi wstążkami w grochy lub z asymetrycznie wykończonym rondem. Dzień Dam od lat uchodzi za nieoficjalne święto brytyjskiej elegancji. Fotografowie polują na najbardziej oryginalne stylizacje, a media publikują galerie najlepszych kreacji jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszych gonitw. Dla wielu uczestniczek wybór stroju jest równie ważny jak same wyścigi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I tą elegancką wiadomością kończymy ten serwis. Kolejny o 16, a więcej na naszej stronie i w aplikacji Polskiego Radia.
5: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
6: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
8: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Może Państwo nie uwierzą, ale audycja Studio Projektowe właśnie obchodzi swoje drugie urodziny. Już 2 lata jesteśmy obecni na antenie programu drugiego. Rozmawiamy o architekturze w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. To nie przypadek, że w tej jubileuszowej, jakby nie patrzeć, audycji porozmawiamy o Nowym Jorku, a szczególnie o Manhattanie. Być może jest to taki przykład zjawiska architektonicznego, który pokazuje to, co człowiek w architekturze może zrobić, co może zniszczyć. Myślę, że to jest świat człowieka i architektury w pigułce. Rem Koolhaas w swojej sławnej książce Deliryczny Nowy Jork pisze, że Manhattan jest dwudziestowiecznym kamieniem z Rozetty. Zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście tak jest. Dziś o Nowym Jorku, o Manhattanie, o tym, co ta przestrzeń architektoniczna nam mówi, jak wygląda, jaka jest jej historia. Porozmawiam z Jakubem Szczęsnym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakub Szczęsny jest architektem, projektantem, autorem instalacji artystycznych, ale też wykładowcą akademickim oraz popularyzatorem wiedzy o architekturze i designie. Czy lubi pan Manhattan, czy lubi pan Nowy Jork? Jako człowiek, ale też jako architekt.
2: Lubię, tak. To chyba może właśnie lubię to maksymalnie pozytywne określenie, jakie mogę z siebie wydobyć na temat Nowego Jorku. Natomiast na pewno jest to niezwykle interesujące laboratorium nowoczesności. I wiele procesów urbanizacyjnych, ale też praktyk, w tym zawodowych, chociażby praktyki flipera właśnie z Nowego Jorku, jako przestrzeni niezwykle twórczego spotkania między tym, co jest ziemią, kamieniem, nazwijmy to, i powietrzem oraz ruchem ludzkim. Właśnie tam to wszystko się dzieje i ta przestrzeń wytwarza niebywałe napięcia i taką frykcję, drapanie, ocieranie się i nowe pomysły.
1: Jest też takim miejscem fascynującym, myślę, że to jest takie odczucie, ta fascynacja, które towarzyszy wielu osobom, które widzą, przybywają do Nowego Jorku.
2: Tak, zdecydowanie. Ja byłem tam pierwszy raz w 1993 roku. Mając rodzinę mieszkającą dokładnie w sercu Manhattanu, i ja przyjechałem nasączony takimi elementami, które były dostępne w rzeczywistości PRL-u, jeżeli chodzi o Nowy Jork, to znaczy jeszcze nie miałem świadomości książki Koolhaasa, którego nie wydano jeszcze w Polsce, ale...
1: No, wydano dużo później,
2: oczywiście,
1: w 2013 roku bodaj.
2: Natomiast no, przeszedłem przede wszystkim przez kąpiel manhattańską, nazwijmy to, w postaci filmów Woody Allena, czyli no, taki podstawowy chyba element ikonizacji Nowego Jorku. Tego było dużo więcej. No, Philip Glass, którego słuchałem namiętnie, to wszystko jest o Nowym Jorku. Tak? Naprawdę bardzo dużo...
1: Cały jazz przecież.
2: Tak, no bardzo dużo też takiej właśnie
1: ikony. Kultura wysoka, niska, popularna.
2: Tak, tak, więc trudno było jechać do tego Nowego Jorku bez już bycia zafascynowanym przed jego zobaczeniem. Natomiast to, co było bardzo uderzające, to to, że w zasadzie od razu znalazłem się w przestrzeni nierealnej. W tym sensie, że fakt, że się zobaczyło tak wiele albo konkretnych widoków ikonicznych obiektów, albo bardzo często powtarzanych obrazów banalnych, codziennych elementów rzeczywistości, hydrantów, zadaszeń nad wejściami, baldachimów, napisów, nie wiem, wash your hands i tym podobnych, powodował, że no właśnie co chwila się miało wrażenie déjà vu i tego, że się już tam było i że to jest w ogóle oswojona, swojska przestrzeń, która drugą stronę nobilituje nasze działania, czyli moje pójście do łazienki, żeby umyć ręce, było częścią nagle scenariusza jakiegoś, tak? Jakiejś opowieści, narracji.

0: Rosji. To jest coś, co jest niezwykle uderzające. No w zasadzie nigdzie tego typu sytuacji nie mamy, po prostu nigdzie rzeczywistość nie została tak bardzo obfotografowana, bo Nowy Jork jest po prostu miastem miast.
1: Czy wtedy była też ta fascynacja u pana tym miastem? Rozumiem, że tak. Był pan wtedy młodym człowiekiem i pewnie tych pobytów, wizyt w Nowym Jorku było potem znacznie więcej. Czy to pana nastawienie do Nowego Jorku, do Manhattanu? Myślę, że trzeba to jednak rozdzielić w naszej rozmowie, że mówimy akurat o Manhattanie. Głównie chyba będziemy rozmawiać o tej najstarszej części, tej najbardziej ikonicznej części Nowego Jorku, czyli Manhattanie, ale pewnie będziemy się też zapuszczać w inne rejony tego miasta. Czy ta pierwsza fascynacja jakoś się zmieniała z czasem? Czy teraz, jak pan jeździ do Nowego Jorku jako wykładowca, jako architekt pracujący, ma pan inne widzenie tej przestrzeni?
0: Oczywiście, to jest zarówno spojrzenie, jak i emocje, które ewoluowały. Przede wszystkim w 1993 roku ja byłem w stanie sobie wyobrazić zamieszkanie w Nowym Jorku. W mieście wówczas w o wiele gorszym stanie psychofizycznym, powiedziałbym, niż teraz. Pełnym przede wszystkim szokującej biedy, takiej na poziomie naprawdę indyjskiej ulicy. No i oczywiście kontrastu wobec tej biedy, czyli nieprawdopodobnego bogactwa, bezdomnych spotykanych w ilościach po prostu nieprawdopodobnych, tego, że wszędzie były rusztowania, te rusztowania z oczywistego prawnego powodu. Zresztą jak się patrzy na Nowy Jork i dopełnia się te informacje potem, chociażby czytając książkę Kolchasa, no to nagle widać, jak bardzo ten krajobraz jest stworzony pokrętnym prawem, chociażby wymagającym natychmiastowych napraw od administratorów budynków w wypadku sypiących się elewacji, o ile nie zabezpieczy się tej elewacji rusztowaniem. I nagle się okazało, że Nowy Jork obrasta rusztowaniami i tak się w sumie dzieje
1: wciąż
0: do dzisiaj, chociaż w tej chwili jest nowa polityka już za Mamdaniego, która odwraca ten proces. W ogóle jest ileś nowych tendencji, nazwijmy to, dotyczących urbanistyki, ale też przede wszystkim kształtowania życia i wpływania na jakość tej codziennej egzystencji, które dzieją się teraz. Ale wtedy ja jeszcze żyłem w takim poczuciu, że właśnie ta nierówność społeczna, te dramaty widoczne w zasadzie na każdym kroku, a z drugiej strony bardzo ciekawe spotkania z ludźmi. Ja tam wylądowałem w środowisku z jednej strony mojej ciotki, która Jody Gelb, która jest aktorką musicalową, więc nagle wylądowałem w zestawie, nie wiem, Pita Townsenda, który napisał Tom, czy współpisał Tommy, w którym występowała musical grany bardzo długo w St. James Theatre, w którym grała moja ciotka, tudzież potem Titanic, potem Wicked i tak dalej. A z drugiej strony w środowisku emigracyjnym kolegów i koleżanek, moich rodziców, w środowisku ludzi, którzy wyjechali często jeszcze w latach późnych 70. z Polski, głównie architektów, albo byłych architektów, jak pan Kapusta, który pokazał mi redakcję New York Timesa, gdzie poznałem dyrektora artystycznego ówczesnego. Więc to były bardzo ciekawe spotkania. Kolejne pobyty, a te kolejne dwa to były dwa czteromiesięczne pobyty na rezydencjach artystycznych. Jedna, gdzie mieszkałem na Manhattanie, na takim północnym, bardzo nieznanym, bo wykraczającym poza fizyczną mapkę, tą rozdawaną w metrze, mapkę systemu kolei podziemnej. Dużo książek, w tym książek Pattersona, opowiada o właśnie takiej mitologii tego północnego Manhattanu. A z drugiej strony mieszkałem na Brooklynie, niedaleko Kosciuszko Street. Właściwie poznałem te dwie przestrzenie. Super inteligencką przestrzeń, no przede wszystkim Manhattanu, tak, starych rodzin, ale poznałem też właśnie takie okolice, nazwijmy to bardzo artystyczne, już nie takich established, właściwie burżuazyjnych artystów, akademików. A Brooklyn to była przestrzeń takiego tarcia na dużo niższych pieniądzach, czyli młodzi artyści, cały czas walka o czynsze, z drugiej strony no, mieszkałem w takim tak zwanym brownstone, czyli niewielkiej takiej trzykondygnacyjnej kamieniczce,

podzielonej na mniejsze mieszkanka. W kamieniczce obok była regularna meta handlarzy narkotyków i przez kawał mojego pobytu tam się odbywały różnego rodzaju ekscesy, łącznie ze strzelaninami. I generalnie na Brooklynie wielokrotnie widziałem różne sytuacje i pamiętam stoicyzm ludzi sprzątających krew z chodników, białych kafelków w metrze i tak dalej. Więc ten

0: wejścia w tą rzeczywistość. Ja już patrzyłem na to z zewnątrz. Mhm. Zarówno Nowy Jork, jak i Stany Zjednoczone, tak summa summarum, objawiły mi się jako wspaniała patologia.
1: Ciekawi mnie to, kiedy pan podczas tych swoich pobytów w Nowym Jorku i też, rozumiem, myślenia też o tej przestrzeni, dostrzegł architekturę tego miasta. Mówił pan przed chwilą przede wszystkim o ludziach, o spotkaniach z ludźmi. Te pana pobyty, takie odniosłam wrażenie, budowali przede wszystkim ludzie i kontakty. Natomiast wydaje mi się, że jak w niewielu miastach, tak w Nowym Jorku czy na Manhattanie szczególnie, architektura jest takim elementem, który wybija się na pierwszy plan, że ona buduje widzenie tego miasta. Niby to brzmi banalnie, ale nie miałam nigdy takiego poczucia w żadnym innym mieście, że nie da się myśleć o tym miejscu bez architektury.
0: Ja wydaje mi się, że to jest nieuniknione, dlatego że dwa główne ośrodki wytwarzania ikonografii amerykańskiej, czyli w skrócie wschodnie i zachodnie wybrzeże, Nowy Jork versus Los Angeles, jednak mają dwie bardzo różne specyfiki urbanistyczne i architektoniczne. Formy, które mamy w Nowym Jorku, są po wielokroć bardziej sugestywne i dominujące obrazek, mówiąc w kategoriach filmowych, niż to, co zobaczymy w Los Angeles. Oczywiście wciąż to Los Angeles ma cały zestaw narzędzi, które zapamiętujemy, ale to nie są monumentalne, przeskalowane, nadludzkie obiekty. I oczywiście w pierwszej kolejności są to wieżowce, w drugiej bardzo masywne kamienice, a w trzeciej infrastruktura. Nowy Jork jest po prostu jako gigantyczne miasto, do którego wlewa się co rano i wylewa z niego 6 milionów osób. No proszę sobie wyobrazić tą skalę. To jest 3 razy Warszawa i okolice. Wszyscy ci ludzie wjeżdżają do tego miasta z różnych kierunków, niebywale rozbudowaną infrastrukturą, która powstawała dwudziestowieczna, między okresem New Dealu, czyli koniec lat 40., a no, w zasadzie końcem panowania Roberta Mosesa, czyli takiego dyktatora miejskiego, bo nawet nie wiem, czy można go nazwać architektem miejskim, zresztą nie był on architektem z wykształcenia. Od tego czasu ta infrastruktura bardzo poetycznie się rozpada. I to jest między innymi jeden z priorytetów nowego burmistrza, mam do niego. To jest reforma zarówno infrastruktury, jak i myślenia o mieszkalnictwie wobec tej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej. Wszystko to dostarcza niebywale interesujących obrazków, które powodują, że głęboko, multisensorycznie od razu wchodzimy do scenografii.
1: A tę scenografię buduje plan, który powstał na samym początku, kiedy zaczęto zasiedlać tę wyspę, czy ten półwysep. Siatka ulic, która nie tylko jest taką bardzo klarowną, niderlandzką ze swojego źródła strukturą, ale ona właśnie też decyduje o tym, że te budynki są takie wysokie, bo nie mogą się rozwijać wzdłuż ani wszerz, mogą tylko w tym trzecim wymiarze wysokość. Tutaj też by pan widział ten początek tego, jak wygląda Manhattan właśnie w tej siatce ulic, która jest nazywana grillem, prawda?
0: Tak, no, ten taki block system, bo to są blocks, tak? To jest, mój ojciec zawsze mówił, że to jest, z jednej strony jest to przykład debilizmu, a z drugiej strony jest to niezwykle efektywny debilizm. Pokazywał po prostu brak wyobraźni, no ale z drugiej strony świetnie gospodarował rzeczywistością, wprowadzając z drugiej strony potrzebę negocjacji z historią, no bo były już trakty, które do dzisiaj funkcjonują, zwłaszcza na tam, gdzie ta siatka nagle doznaje rozrzedzenia, a czasami w ogóle jej nie ma, zwłaszcza na Lower East Side, na Dolnym Manhattanie po stronie wschodniej.
1: Bo jeszcze wtedy ta siatka nie zdążyła powstać.
0: Dokładnie tak, a z drugiej strony jej różne trakty wbijają się w tą siatkę dodatkowymi ulicami, a do tego mamy jeszcze układy, które są w ogóle w swojej własnej logice, no chociażby właśnie Broadway, który
1: przecina
0: pod kątem ten układ troszeczkę, jak w Barcelonie w układzie Eixample pojawia się ten diagonal tak zwany, czyli poprzeczne przecięcie miasta, więc ta poprzeczność staje się czymś niezwykle ważnym.

0: ponieważ jej styki z siatką budują konflikty wobec tego, co jest planowaniem przestrzennym i powodują bardzo ciekawe formy architektoniczne, no bo architektura wynika z ograniczeń prawnych i urbanistycznych. To właśnie tam, na tym styku powstają automatycznie obiekty, które są predestynowane do bycia ciekawymi i przyciągającymi wzrok, no więc nazwijmy to ikonami, tak? Chociażby Flatiron. To jest właśnie tego typu miejsce. Tak, od siatki się zaczyna, potem mamy ten wielki gest Central Parku, który jest też no, niezwykle ważnym organizatorem przestrzeni i na południowym jego skraju ze względu na, no, w gruncie rzeczy dość dysfunkcyjną organizację siatki metra w Nowym Jorku. No i trzeba pamiętać, że jest to miasto, które zostało zbudowane pod kątem obsługi
1: finansowej.
0: Obsługi przede wszystkim finansowej, to przecież telegraf, to jest bardzo ładna historia z tym, jak właśnie dojście przewodu telegrafu najpierw z Europy, a potem z innych miejsc, wytworzyło całe Wall Street i tą odległość, która powoli pozwoliła wraz z pojawieniem się w końcu telefonu na pójście coraz bardziej na północ, a potem kolejnym takim impulsem był wynalazek Elishi Otisa, czyli do dzisiaj funkcjonująca firma Otis, produkująca windy, które pozwoliły na to, żeby wejść w skalę powyżej 4 kondygnacji. Tak? Zresztą było takim progiem cywilizacyjnym, który również dotknął nas. Nowy Jork jest ewidentnie przestrzenią spotkania pomiędzy kolejnymi progami rozwoju technologicznego, a pojawieniem się konieczności regulacji prawnych, no i konieczności odpowiedzenia na problem cen nieruchomości, zarówno poprzez tworzenie różnych trików, w tym trików prawnych, ale też architektonicznych, pozwalających na zwiększenie gęstości. I to ta gęstość, intensywność tej zabudowy robi ten efekt scenograficzny w pierwszej kolejności. A kolejnym efektem ograniczoności, nazwijmy to, czy limitów terytorialnych wyspy Manhattan, jest rozrastanie się miasta na zewnątrz. To wszystko powoduje, że jeżeli się przeczyta trochę książek o Nowym Jorku, no to nagle rozpoznajemy te mechanizmy i widzimy, jak wiele zostało zrobione, żeby ułatwić życie w tym mieście z jednej strony, a z drugiej strony, żeby utrzymać klarowną hierarchię społeczną.
1: Ja zapytam jeszcze o te triki architektoniczne, które są stosowane przez projektantów, żeby zmieścić się w normach prawnych, żeby zmieścić się w tej siatce ulic, żeby też finanse zgadzały się.
0: No, dla mnie takim najwspanialszym przykładem patologii, takiej niezwykle przy tym twórczej patologii kapitalizmu, są tak zwane air rights, czyli w skrócie prawo do kupowania powietrza i widoku i zacienienia. O co chodzi? Myślę, że niezłym przykładem są budynki zabytkowe. Chociażby budynek, w którym się znajduje Tiffany's, czyli jeden z takich zakładów jubilerskich i sklepów najbardziej rozpoznawalnych również dzięki Trumanowi Capote i filmowi bazującemu na jego książce. Budynki zabytkowe zazwyczaj siłą rzeczy są niższe niż te powstające w kolejnych, następujących po nich epokach. Tak dokładnie jest w wypadku tego budynku. To mamy do czynienia z budynkiem, o ile pamiętam, sześciokondygnacyjnym. Donald Trump w latach 70. zabrał się za kupienie terenu, a potem projektowanie i budowanie Trump swojego Tower. Mega ego falusa w postaci Trump Tower. No i teraz wyjściowo budynek Trump Tower, który stoi niedaleko całego tego obiektu, jakim nazwijmy jest kamienica Tiffany's, miał być 20-kondygnacyjny. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że dzięki zasadzie, prawnej zasadzie air rights, która pozwala na kupowanie praw do właściwie rezerwy powietrza nad niskimi budynkami, zwłaszcza zabytkowymi, można było podwyższyć budynek Trumpa do łącznie chyba 52 kondygnacji, bo Trump po prostu kupił te prawa od Tiffany's. I tak się zresztą

0: Bardzo często dzieje w Nowym Jorku, że właśnie te perełki XIX-wiecznej zabudowy otoczone są właśnie z tego powodu, żeby nie były zniszczone, żeby jakby nikt ich nie wykupił i nie rozjechał buldożerem. Otoczone są niejako też umową, takim zaklęciem tego, że to powietrze nad nimi jest święte, zostało wykupione. Sprzedaż powietrza, bo jest to w ogóle cudowne. Tak? To wytwarza takie lasy gigantycznych budynków stojących wokół właśnie małych, mniej więcej jak kontrast w filmie Up Pixara. Tak?
1: Takim przykładem chyba dobrym jest też otoczenie Grand Central. To aż nienaturalnie wygląda. Jest taki wciśnięty między wielkie szklane wieżowce.
0: No tutaj pojawia się zresztą kolejny temat, to znaczy zacienienie. Te gigantyczne obiekty po prostu wytwarzają nieprawdopodobnie duże pola cienia. I im więcej jest tych obiektów, tym bardziej ulice i elewacje są zacienione, a więc siłą rzeczy powstają ciemne kaniony. To właśnie na tym odcinku Manhattanu, który znajduje się właśnie w okolicach powiedzmy południowej części Central Parku, i kilka kwartałów w dół, tam mamy największe nasilenie, zwłaszcza po wschodniej stronie tego typu obiektów, głównie biznesowych, bo tam też powstały modernistyczne pudełka, co tu dużo mówić, które są no, taką kwintesencją amerykańskiego wieżowca. Czyli w skrócie dużo szkła stalowej konstrukcji albo aluminiowej, albo i tego, i klimatyzacja. No, takie podejście, które zresztą skolonizowało potem właściwie cały świat i z którym dzisiaj walczą ludzie, no bo w gruncie rzeczy jest to jeden z takich powodów, dla których niszczymy ten świat, tak? No, myślenie w kategoriach, zróbmy po prostu szklane pudło, czy się wyziębia, czy nagrzewa i tak będziemy je klimatyzować, więc nie ma problemu. Tak? A to wszystko oczywiście przekłada się na konsumpcję elektryczności, a więc paliw kopalnych. No i tego typu przestrzenie są po prostu potworne. Znaczy ja tam bywałem jak najrzadziej ze względu na poczucie właśnie zdominowania ciężkimi bryłami, takiej negatywnej przestrzeni. No i w efekcie dyskomfort psychiczny. Natomiast z drugiej strony Nowy Jork oferuje bardzo dużo różnych typologii zabudowy. Drugą wynikającą sprawa, no bo mamy takie właśnie dwa główne momenty reform prawnych. Jeden to jest rok 1916, kiedy pojawia się pierwsze prawo strefowe, tak zwanego zoningu, a drugi to jest 61 rok, czyli 3 lata przed wystawą światową. No i już w tym 1916 po pierwsze pojawiło się myślenie w kategoriach takich, żeby wyznaczyć strefy wysokościowe. Czyli takie gradualne podnoszenie się wysokości budynków wobec konkretnych punktów. Czyli one dostają takie piki, takie jakby najwyższe góry, a potem te Himalaje spadają w dół do wysokości takiej, jaką możemy zobaczyć, nie wiem, na od strony Hudson River, na przykład wzdłuż brzegu na wysokości mniej więcej 87 ulicy, gdzie zobaczymy właśnie głównie te stare XIX-wieczne brownstone w okolicach 6, no czasem 8 kondygnacji. Co jest naprawdę niską skalą, ale mamy też jeszcze niższą skalę, chociażby otoczenie Uniwersytetu, czy tego podstawowego kampusu NYU, czyli Uniwersytetu Nowojorskiego, gdzie jest nawet taka zabytkowa uliczka już w londyńskiej w ogóle skali, takiej szeregówki dwukondygnacyjnej, tak? I to jesteśmy absolutnie w samym sercu miasta, więc ta okolica w Inwood i Fort Tryon na północy Manhattanu, to też są, to jest 6 kondygnacji, pięknie położonych w najwyższym punkcie miasta, tam ta granitowa skała jest najwyższa, zresztą tam się znajdował Fort Washington, z którego generałowie w wojnę o niepodległość kontrolowali dostęp do cieku, jakim jest Hudson River. Także to są też iluzje wtedy, kiedy my myślimy o tym, że to jest jedno miasto, jeżeli chodzi o wyniki regulacji prawnych. To one mają bardzo wiele elementów sublimacji w sobie. Oczywiście wszyscy dążą do tego, żeby wykorzystać najlepiej jak się da dostępność terenu i walka o ten teren jest taką kapitalistyczną kwintesencją deweloperki. Zawód deweloperki

0: Opera przyszedł do nas stamtąd. Nie oszukujmy się. Flipper od mieszkań, czyli ten, który kupuje tanio tak zwane kondos i przerabia je, żeby je sprzedać drożej. Developer, to wszystko są amerykańskie właśnie z Nowego Jorku praktyki. Kolejną tendencją, która jest ciekawa, to jest tendencja, która troszeczkę zaczyna się w tej chwili kończyć, czyli tak zwane pencil towers, ołówkowe wieżowce.
1: Strasznie wyglądają.
0: O bardzo małych rzutach, które rozbudzają wyobraźnię, bo się człowiekowi wydaje, że one mają duże fluktuacje na końcu tej pały, że one się po prostu odkształcają pod wpływem wiatru, co zresztą jest prawdą, tak? W tych najwyższych, które należą do kategorii super tall, czyli między 300 a 599 metrów, może dochodzić do odchylenia, no proszę sobie to wyobrazić, do 2 metrów na najwyższych kondygnacjach, więc to te najdroższe apartamenty
1: są wielką tak,
0: huśtawką. No ale oczywiście tutaj jest duży problem, no bo te struktury o bardzo wąskim, małym zarysie rzucie, ale za to dużej wysokości, często wynikającej z tego, że właśnie deweloper kupił prawa do powietrza, air rights w jakimś innym miejscu, bo to miejsce nie musi być obok zresztą, są przeciekawym ćwiczeniem konstrukcyjnym z jednej strony, no bo jak zatopić w tej skale obiekt, który no, jest niebywale wysokim obiektem, tak? Jeżeli mówimy o czymś, co ma prawie 600 metrów, no to, to podzielmy to sobie przeciętnie na 3,5-4 metry i dostaniemy naprawdę ciekawą ilość pięter. I są to obiekty, które bardzo często, no, są eksperymentami konstrukcyjnymi, tak? No, mamy, zresztą ostatnio jest ten temat odpadania elewacji w Warszawie na elektrowni po Wiśle. To jest amerykańska znowu technologia przyklejania cienkich skórek do izolacji termicznej, czyli takich ścian warstwowych. To wszystko do nas przyszło z Ameryki. Dokładnie to, tylko w skali takiej turbo, dzieje się w Nowym Jorku. I to jest duży problem, dlatego że właśnie ściany warstwowe pod wpływem z jednej strony poruszania się samego obiektu, ale też pod wpływem po prostu uderzania wiatru, a zmian temperatury. W Nowym Jorku mamy do czynienia z dość radykalnymi innymi zmianami, więc te technologie często, zwłaszcza w tańszej wersji, nie wytrzymują. Więc jest to miasto, które jest autentycznym laboratorium nowoczesności właśnie ze względu na to, że tam są ćwiczone z jednej strony technologie, z drugiej strony prawa, które potem na różne sposoby były kopiowane, albo też w ogóle formy, które były bez tych praw przeklejane do São Paulo, do Bombaju, do Warszawy, inne miejsca.
1: Może często dlatego się tam czujemy jak u siebie w domu poniekąd.
0: Być może. No, z drugiej strony też jest tak, że ludzie mają tam do dyspozycji bardzo różnej kategorii przestrzenie, w których można się schować. Więc cała ta tradycja też różnych speakeasy z czasów prohibicji, no ja pamiętam na przykład knajpę, która zresztą zbankrutowała w czasie COVID-u, czyli Century 21, która była jednym z takich legendarnych speakeasy, to było właśnie miejsce w małej kamieniczce wciśnięte między wieżowce, które było takim widocznym znakiem statusu przynależności do określonej tego upper middle class, albo w ogóle upper class. Byłem tam kiedyś na jakiejś imprezie i wszystko jakby mówiło, jesteś w lepszym miejscu, nie jesteś w wieżowcu. Nie jesteś w miejscu pracy, gdzie wyciskamy pot z pracowników, a w miejscu, w którym bawi się zarząd.
1: Wspomniał pan o tym, że Nowy Jork jest takim laboratorium nowoczesności. To jest też laboratorium działań społecznych, oddolnych inicjatyw. Takim przykładem były działania wokół osoby, którą pan wspomniał, Roberta Mosesa, który chciał przez środek Manhattanu wybudować w latach 60. autostradę, ale dzięki pewnej dzielnej kobiecie się to nie udało. I właśnie tak jak ona, teraz myślimy o mieście takim właśnie różnorodnym, skupionym jednak na człowieku i jego potrzebach.
0: Tak, znaczy Jane Jacobs
1: tak,
0: i jej walka z nie tylko pomysłem Roberta Mosesa, który w skrócie rozjeżdżał Greenwich Village i kawał Manhattanu na wzór sukcesem,

0: Kończy się w kategoriach Mozesa wykonanego Bronx Highway, tak, który przecina Bronx, absolutnie niszcząc tą dzielnicę.
1: Głównie chyba właśnie tkankę społeczną, prawda, tego miejsca.
0: Wszystko. Znaczy obniża ceny nieruchomości, zaczynając od kategorii kapitalistycznej, a kończy na degrengoladzie technicznej, która powoduje, że nagle budynki, w których była lepsza jakość, no, są gorsze, tak? I w dodatku stoją przy autostradzie, która jest uniesiona, no, 4 kondygnacje nad ziemią. Ale oczywiście wszystko w imię miłości do samochodu, a przede wszystkim w wypadku Mozesa, tego, żeby klasa panująca, ta wyższa, mogła pojechać samochodami do Upper State New York, bo tam w Upstate New York znajdują się takie miejscowości jak Greenwich, w których mieszkają ci bogatsi, tak? I chodzi o to, żeby po prostu łatwo było pojechać tym samochodem. Po plecach ludzi z Bronxu, którzy tam nie mieszkają, nie mają swoich letnich domów z basenami. No i dokładnie to widzieli artyści, dziennikarze i działacze właśnie na czele z dziennikarką Jane Jacobs na Bronxie i nie chcieli tego w swojej okolicy. Jane Jacobs doprowadziła do wielkiego ruchu społecznego, który postawił się Mozesowi i to w zasadzie był koniec Mozesa, który przez no, prawie 30 lat trząsł Nowym Jorkiem, który był połączony z Rockefellerami. To za jego czasów doszło do umocnienia władzy no, całej grupy Rockefellerów jako deweloperów miejskich. Ta władza zaczęła się wcześniej, jeszcze przed Mozesem. Mówimy o Rockefeller Center, czyli dużym zespole miejskim. Ale też ja bym nie przeceniał Nowego Jorku, jeżeli chodzi o ilość tych innowacji społecznych. Jane Jacobs i ta narracja, którą ona zbudowała, również pisząc książkę, która stała się międzynarodowym sukcesem, czyli Śmierć i życie amerykańskich miast. I śmiem twierdzić po mieszkaniu, zwłaszcza w São Paulo w Brazylii, że Brazylia, która w przeciwieństwie do Ameryki nie chwali się ciągle tym, że jaka jest wspaniała, wytworzyła dużo więcej miejskich fenomenów, łącznie z tym, że na przykład największy sukces turystyczny nowojorski obecny, czyli High Line, jest w zasadzie kopią Miniocao w São Paulo. Analogicznej sytuacji.
1: Może przypomnijmy, czym jest High Line.
0: Miniocao jest dokładnie tym, co zrobił Mozes w Nowym Jorku, czyli przecinającym miasto wiaduktem, zupełnie bezsensownym zresztą, dla ruchu kołowego, który doprowadził do identycznych w zasadzie efektów, co Mozes na Bronxie. Mieszkańcy São Paulo doprowadzili do tego, żeby najpierw namówić miasto na zamykanie wiaduktu w weekendy i zamienianie jego przestrzeni w przestrzeń publiczną, którą trochę jak scenę, tylko scenę oczywiście płynnie zmieniającą geometrię, przejmowali mieszkańcy. I grupa ludzi, w tym architektów, którzy stali za tym projektem, w którymś momencie została odwiedzona przez właśnie grupę artystów, którzy mieszkali na Chelsea, którzy doprowadzili do konkursu na High Line, czyli zmianę z kolei wiaduktów kolejowych, po których jeździły pociągi z tak zwanego Meatpacking District, czyli dzielnicy, w której znajdowały się z jednej strony ubojnia, z drugiej strony miejsca, gdzie pakowano mięso, które już od lat, Bogu dzięki, końca 60. nie działały. No i właśnie na początku lat 90. zaczęto myśleć właśnie oddolnie o tym, żeby zamienić tą przestrzeń w park. Co się stało z drugiej strony?
1: Ta przestrzeń w ogóle zaczęła porastać ślinnością.
0: Sama z siebie, co było bardzo, zresztą bardzo inspirujące. Zresztą jest też taka nitka, którą Mamdani obiecał przywrócić do życia, metra łączącego Queens z Brooklynem, która w tej chwili nie działa. Żeby pojechać z tych dwóch przystających do siebie dzielnic z jednej do drugiej, trzeba pojechać na Manhattan, bo właśnie to metro jest totalnie w tej chwili scentralizowane. No ale w każdym razie nagle pod wpływem wygranego przez Dealer, Scofidio i Renfro konkursu z bardzo dobrą firmą od pejzażu Field Operations doszło do zmiany tej High Line w cudowny liniowy park, ale za tym poszła właściwie rzecz, która była kontrproduktywna dla tych artystów. To znaczy automatycznie wszystkie działki, które były dookoła, stały się bardziej wartościowe przez to, że to była przestrzeń piesza, przyciągająca turystów i tak dalej.

0: I w skrócie wszyscy ci artyści, którzy nie byli właścicielami swoich lokali, ci, którzy doprowadzili do zrobienia Highline, wypadli, zostali jakby wyprzedani, nazwijmy to, ze względu na podniesienie czynszów najpierw, a potem właściwie wyburzenie większości tych budynków, które znajdują się najbliżej linii i powstanie nowych, do których weszła już gentryfikująca wyższa klasa średnia.
1: Rzeczywiście chyba jest tak, że Manhattan i Nowy Jork jest takim barometrem tego, co dzieje się na świecie, bo z takimi działaniami też nie tylko tam mamy do czynienia. Nie zdążymy oczywiście o wszystkim powiedzieć. Czas już naszej audycji dobiega końca pomału, ale na koniec chciałabym zapytać, no chciałam jeszcze porozmawiać o wieżowcu czy wieżowcach zaprojektowanych przez Normana Fostera i jego zespół, takich, które są bardzo ekologiczne, zelektryfikowane, samowystarczalne. To też jest jakiś nowy rozdział w historii, tak sobie wyobrażam, Manhattanu. Nie wiem, na ile to jest sensowne, na ile nie, ale tak trochę przewrotnie nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Zakończę tę rozmowę na pytaniu o Chrysler Building, bo to jest taka architektura, która moim zdaniem w tym całym natłoku wielkich wysokościowców i Empire State Building i Rockefeller Center i te wszystkie nowoczesne budynki. Wydaje mi się, że pozostają jednak w cieniu Chrysler Building pod kątem ikoniczności tej architektury, tego, że ona się tak naprawdę chyba nie starzeje. Bardzo lubię ten budynek po prostu, ale ciekawa jestem, czy dla pana to też jest ważny element krajobrazu Manhattanu.
0: Art Deco jest niezwykle obecne w Nowym Jorku i Chrysler chyba jest symbolem obecności tego stylu w tym mieście. Ja lubię ten budynek, lubię też duże części Rockefeller Center i Radio Music Hall, które jest też taką pokazową, nazwijmy to, Art Deco, zwłaszcza wnętrza. Natomiast moje ulubione budynki to nie są budynki Art Deco w tym mieście, zresztą sam w takim budynku Art Deco mieszkałem właśnie na Upper West Side. To są budynki stylu Beaux-Arts, którego ja bardzo w ogóle nie lubię, ale jednocześnie one są kwintesencją takiej hamowy chciwości deweloperów amerykańskich, ponieważ no, na nich najlepiej widać, jak wyciskane były metry kwadratowe tych skądinąd dzisiaj bardzo luksusowych mieszkań. I to są budynki w typie Ansonia, to jest The Pierre, Dorilton. Właśnie Dorilton wygrywa w ogóle, ma kształt litery H z takim bardzo cieniutką przerwą między nóżkami, gdzie ma światło wpadać do głębszych elementów traktu i dalej znajdujących się mieszkań. Tam jest ileś takich pięknych patentów na to, żeby te ciemne pokoje miały jakąś funkcję. Są tak zwane drawing rooms, które wcale nic z rysowaniem nie mają wspólnego, bo po prostu jest tam za ciemno, żeby rysować. Jednocześnie te budynki są niezwykle dekoracyjne. To są no, sny cukierników, które się odnoszą do jakichś bardzo luźnych skojarzeń z Francją. Mają mansardowe dachy, no, mają być romantyczne w skrócie, no, ale to jest coś, co też bardzo mocno weszło do ikonografii takiej no, Batmana przede wszystkim. I ma rzeczywiście bardzo romantyczny wyraz, bo często są to obiekty, które przy tej zasadzie recess, czyli tworzenia schodkowych budynków tak, żeby dopuszczać światło pod kątem do ulic. Jednocześnie mają bardzo ciekawe formy zwieńczeń. Na samej górze często w takich budynkach, zwłaszcza w The Pierre, znajduje się domek, który stoi często na tarasie. Ten domek jest tym najlepszym penthouse'em, który właściwie, gdyby stać na tym tarasie, bardzo często wygląda po prostu jak dom w otoczeniu ogrodu, a znajduje się na samym szczycie wieżowca.
1: O Nowym Jorku moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, szczególnie o jego architekturze i urbanistyce, ale musimy już kończyć. Dzisiaj moim gościem w audycji Studio Projektowe, już przypominam, 2 lata za nami obecności tej audycji na antenie programu drugiego, był Jakub Szczęsny, architekt, projektant i pedagog, wykładowca architektury. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Start spreading the news. You're leaving today.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Do piątku jeszcze w sieście Stanisława Ignacego Witkiewicza Listy do żony w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
2: Zakopane 13 lipca 1931. Nie palenie, nie pisanie. Najdroższa Nineczko, stan mój trochę się polepszył, ale jest bardzo ciężki. Myślę dać do analizy mocz. Fe. Może to cukrzyca? Osłabienie przeszło, ale tuman jest. Zgadnij proszę, kto mnie zaczepił na Jagiellońskiej za wczoraj i u kogo tego samego byłem wczoraj w Mariloże i kogo tę samą osobę będę musiał jutro narysować. No zgadnij proszę, a kota bez rzędu, dowcip a la Madzia, Makusz i Nowakowski, ci dam natychmiast. A tu pogoda trwa jak zaczarowana, w góry iść się nie chce. A w jesieni będzie lało cały wrzesień i październik. Mam dwa obstalunki. Państwo rondomańscy. Ona 100 zrobiłem. On 50 za pół godziny. Są guciowie. Ciotki nie wierzą w Brześć i uważają Kostka Biernackiego za ideał Polaka. Gucio, nie mówią o tobie, klnie na nie od idiotek. Tu nie ma mowy o bolszewizmie. Stalin cofa się może tą żonki. Wczoraj byłem ze Schyzią w lesie. Szalone to na niej zrobiło wrażenie. Pełzała kocica na brzuchu do kory, potem się wyrywała i podrapała mnie. Mama ma się lepiej. Całuję bardzo. Twój Staś. Czym ci się wywdzięczę za przepisywanie? Zakopane 15 lipca 1931. Nie palę, nie piszę. Najdroższa N. Zaszkodził mi jakiś paskudny boczek u Birulów i leżę w łóżku. Żygałem, nudzi ciągle, nic nie jem. A listy twoje są straszne. Bez nagłówka, bez zakończenia. Co się stało nagle i za co znowu cierpię? Czyż nie rozumiesz, jakie to jest okropne dla mnie? Kiedy wreszcie zrozumiesz, że cię kocham? Czy pogardzasz mną? Całuję cię, twój nieszczęśliwy W. Zakopane 16 lipca 1931. Puściłem Malinowskiego na całego. Ich muss lehren. Listy bez nagłówka są straszne i bez zakończenia. Wprost fizycznie cierpię z tego powodu. A stan znowu okropny, walczę beznadziejnie. Była to Krystyna Abel. Rozstała się z mężem, bardzo miła, ale brzydka i wypryszczala. Wypiłem na niej piwo. Ostatni raz. Narysowałem ją 4 czy 7.

0: 7 razy, bo potem poszliśmy do Filipowskich i do Totfena, gdzie rysowałem i w ogóle dużo piwa. Wielkie ejbolalia letnie. Pchły. Ach, Nineczko, gdybyś wiedziała, jak ciebie kocham. Czy to, jak jest kawalero, to już nic dla mnie nie zostaje? Oto jakie są kobiety. Nawet taka jak ty. Przyszłość jest straszna. Ból fizyczny, nędza i opuszczenie. Cóż więcej trzeba? Trzeba nakryć łóżko czymś białym. Brudne prześcieradło na przykład, bo one to lubią i siadają. I wtedy bić. Zabiłem 14 i tyle samo. Albo otworzyć drzwi do sąsiedniego pokoju i potem u siebie zgasić, a tam zapalić. I po 10 minutach zamknąć. I przejdą tam. Pchły. Koniec. Jednak cieszę się, że nie mam dzieci. W dzisiejszych czasach wychować syna piekielnym jest zadaniem. Robię moczenie ręki, a Aleksiejewska masuje. I lepiej jest. A dziś jest z żołądkiem dobrze. Całuję bardzo. Twój W.
1: Zakopane, 25 lipca 1931. Najdroższa Nineczko, dziękuję ci bardzo za listy, które są miłe i dowcipne i bardzo mnie pocieszają. Niestety stan galwanizowania trupa trwa. Sam się nie ruszę. Najlepiej się czuję, jak nic nie robię. To samo Fischer, doktor. Po niepaleniu 14-miesięcznym. Ale łatwiej znosić przeciwności losu, to fakt. Tylko wydajność mała. Załącznik dobry. Poniedzieli zacznę gwałtem pracować, bo dobrowolnie nic nie pójdzie. A przede wszystkim od poniedziałku zostaję na nowo artystą. I to definitywnie. Całuję cię bardzo, moja jedyna ukochana Nineczko. Twój Staś. Zakopane, 27 lipca 1931. Najdroższa Nineczko, byłem wczoraj z taką Izą, okropną, trębecką i Abel na wantulach. Lało często, więc szliśmy nago przeważnie. Doskonale tak jest w deszcz, o ile ciepło, ale trochę jest lepiej. Już przechodzi żal za piwem, herbata zastępuje. Cudowny narkotyk. Tak ci szalenie dziękuję, o Kiziusińska ty moja, za twą pracę. Zgardłem lepiej. We wrześniu musisz tu być i demanowskie groty tego. No, okropnie trudno pisać. Dziś zostaję na nowo artystą. Piszę powieść. A po południu myślę pisać sztukę o szewcach. Całuję cię. Twój W. Okropnie trudno pracować, więc będę pisał sztuki. Zakopane, 22 sierpnia 1931. Najdroższa Nineczko, więc do 15 września jestem wolny. A ponieważ ty jesteś wolna i nie zależysz od nikogo, więc począwszy od jutra, oczekuję cię. Możesz mieszkać na Antołówce. Pójdziemy z drabem do grot demanowskich. Floty będzie dość, bo ciągle jeszcze mam obstalunki. Tylko nie wydaje dużo, bo czort wie, co będzie w jesieni. Obok matki mieszka jakaś głuchawa szwaczka, która będzie się matką ewentualnie opiekować, jak ja wyjdę na wycieczkę. Nie zdążę przysłać do przepisania. Dotąd byłem zajęty portretami, nie zdążyłem napisać do ilustrowanego kuriera codziennego, czyli do Ikaca. A deszcz wali, birulowie pojechali na miesiąc za granicę z Dlewo. A ja całuję cię, moja najdroższa, i czekam. I czekam twój Witkac. Zakopane, 26 sierpnia 1931. Najdroższa Nineczko, już tylko 4 dni sierpnia zostało. Więc radziłbym się nie namyślać z chyzio z chyziem, a groty grotami i Czechy. Weźmiemy draba, ja, moja złota kulo, na ciebie żalować nie myślę. Kiedyż ten bykolak przyjedzie? Primow, fotografia. Towarzysz Pieresmierdlow, patrzący na egzekucję mieńszewików. A sekundo, najlepszy uśmiech lorda Fitzpur na regatach w Southampton. Azja, Europa, dzicz i cywilizacja. Nic nie piszesz twego zdania o artykule Wikacu. I czemu? No czemu, czy tak źle? Mam taki tak nawał taniej pracy.

0: firmowej, że nie mogę napisać do ICAC-a wcześniej, tylko dopiero jak zobaczę tamto wydrukowane. I przynaglenie jest, panie, fest, bo, panie dziejku, wtorek na karku. No, i stan intelektu dość marny, bo szara materia idzie cała na robienie paru złotych, a pogoda na razie psia. Całuję cię, Nineczko najdroższa, namyśl się szybko i zaraz wykonaj. Twój Staś. Zakopane, 4 października 1931, niepalenie, 8 miesiąc. Najdroższa Nintusiu, potwornie zaziemiony leżę. Czesia wyjechała. Wypiłem 2 duże wódy i 2 butelki pywka na kaszel. Zażyłem pastylkę eukodalu. Byłem na hali, zaspy po pas. Zmokłem okrypnie. Ty masz dobrego męża. Ja jestem twój, kocham cię i cudownie jest. Jaś Leszczyński też zażył eukodal. Mówię ci, przestań palić. Strasznie cię kocham jednak, po prostu ci strasznie. Może wpadniesz tu, chociaż na 2 dni. U mnie byś mieszkała. Całuję cię 1000-krotnie. Całuję twój Staś. A kiedy w Warszawie? No i pamiętaj jednak, masz mnie. Zakopane, 21 października 1931. Nie pisanie definitywnie. Nawet piwo. Nie palenie 8 miesięcy. Najdroższa Nini, bardzo mi przykro, że się gniewasz.
1: Do lektury Witkacego listów do żony powrócimy jeszcze jutro o tej samej porze.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Wiktor Zborowski.
3: Minęła 14.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Dzień dobry, Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Dziś zapraszamy na podróż w czasie do wieku XVII.

Pavana i Curę Dolorosa Samuela Scheita rozpoczęły koncert zespołu muzyki barokowej Sempre. Zespołu z Rumunii, który 21 marca podczas koncertu w rumuńskim Ateneum w Bukareszcie poprowadził znakomity lutnista kataloński Javier Díaz Latorre. Tytuł tego programu brzmi Barocco Italiano i jest podróżą w czasie przez wiek XVII jako epokę rozkwitu muzyki instrumentalnej, która uniezależniła się od muzyki wokalnej i zaczęła rozwijać własne rozbudowane formy, zyskała dramatyzm i ekspresję, która wiązała się z narodzinami opery i rozwojem zespołów orkiestrowych. To program pokazujący włoskie wpływy, jak tu w muzyce Samuela Scheita, członka pierwszej generacji niemieckich kompozytorów barokowych, który zainteresowanie włoską muzyką instrumentalną przejął od swojego kolegi i współpracownika w pewnym okresie, Michaela Pretoriusa. Teraz przed nami kilka utworów twórców urodzonych, podobnie jak Scheit, jeszcze w XVI wieku. Będą to kompozytorzy włoscy. Najpierw wspaniały przykład dramatycznej ekspresji w muzyce instrumentalnej, para utworów Andrei Falconieriego, Battaglia di Barabasso i Chacona. Słychać tutaj wpływy hiszpańskie, co zrozumiałe. Falconieri był Neapolitańczykiem, a Królestwo Neapolu należało wówczas do hiszpańskich Habsburgów. A sam kompozytor działał także na Półwyspie Iberyjskim. Potem sonata prima per un soprano Daria Castella, artysty działającego w Wenecji w pierwszej połowie wieku XVII. Usłyszymy w niej charakterystyczne dla tego okresu budowanie i urozmaicanie formy przez kontrasty tempa. Jeszcze dwie pasakalie, potem pierwsza Biagia Mariniego, urodzonego w Bresci, ciekawostka, syna muzyka dworu królewskiego w Warszawie. Ta pasakalia zamyka jego opus 22, zbiór sonat wydany w Wenecji w roku 1655. A potem jeszcze pasakalia wspomnianego wcześniej Andrei Falconieriego. Sempre Baroque Music Ensemble pod kierunkiem Javiera Díaz Latorre.

Ten fragment koncertu Sempre Baroque Music Ensemble pod kierunkiem Javiera Diaz-La Torre rozpoczęła i zakończyła muzyka Andrei Falconieriego. Na początek Batalia di Barabasso i Cecconia, potem Dario Castello, Sonata Prima per un Soprano, następnie Passacaglia opus 22 Biagia Mariniego i znów Andrea Falconieri, Passacaglia G-moll. Wszystkie te utwory były autorstwa muzyków urodzonych jeszcze w XVI wieku i tworzących w pierwszej połowie kolejnego stulecia. Falconieri jeszcze powróci, ale najpierw sonata 15 z opus 10 Giovanniego Legrenciego, jednego z najważniejszych, najbardziej wpływowych twórców rozwijających już późny styl barokowy. Potem La Folia Falconieriego, a następnie muzyka Marka Uccelliniego, jego aria quinta soprala bergamasca z trzeciego zbioru sonaty Arie e Correnti, wydanego w 1642 roku. Jeszcze raz rumuński zespół muzyki barokowej Sempre pod kierunkiem Javiera Diaz-La Torre.

Tak się gra muzyka barokową w Rumunii. Słuchaliśmy koncertu zespołu muzyki barokowej Sempre, który prowadził od lutni Javier Diaz La Torre. To były sonata 15 opus 10 Giovanni Legrenziego, La Folia Andrei Falconieriego i aria quinta soprala bergamaska Marka Uccelliniego. To był koncert nagrany w rumuńskim Ateneum w Budapeszcie, w Bukareszcie oczywiście, 21 marca tego roku, który otrzymaliśmy oczywiście od zaprzyjaźnionego Radia Rumuńskiego. Za 12 minut będzie 15, od 15 w dwójce z Państwem Mariusz Gradowski, a ja proponuję jeszcze parę chwil z nagraniami Javiera Diaz La Torre, katalońskiego lutnisty i gitarzysty, który sięga po różnorodny repertuar.

To późno, to późno barokowa muzyka z Hiszpanii. 18 wariacji na znany temat Mariona autorstwa Francisca Guero. Xavier Diaz La Torre grał na gitarze barokowej, a za chwilę zamieni ją na teorbę, bo przed nami arabeska suity w obcym stylu Mare na Mare i Xavier Diaz La Torre już z zespołem.

0: Arabeska suity w obcym stylu Marina Mare. Gwiazdorska obsada. Andrew Lawrence King na harfie, Pedro Esteban na perkusji, Javier Diaz La Torre, dzisiejszy bohater, na teorbie, Rolf Lislevant na gitarze, Pierre Antaï na klawesynie, Philippe Pierlot na violi da gamba i na violi da gamba też Jordi Savall, który prowadził cały zespół. To był koncert w porze lunchu. Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Dziękujemy.
1: Dwójka, jesteś na miejscu Tigran Amasyan.

0: Program drugi Polskiego Radia, jest 15.
1: Muzyka w kadrze.

Dzień dobry Państwu. Nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy mikrofonie Mariusz Gradowski. Dziś w audycji rzecz szczególna. Płyta z muzyką do filmu, na który czekało wielu słuchaczy muzyki filmowej. Po dekadach wspólnej pracy na ekrany wszedł 30. film Stevena Spielberga i Johna Williamsa. Disclosure Day. Dzień objawienia. Po singlu prezentowanym w poprzedniej audycji, dziś obszerne fragmenty tej ścieżki dźwiękowej, którą skomponował John Williams, i myślę, że ci, którzy jeszcze jej nie słuchali, nie będą zawiedzeni. W drugiej części audycji zabrzmi m.in. muzyka Michaela Andrewsa z filmu Office Romance oraz kompozycja Denisa Dreyfa z filmu The War Between, a sięgniemy też na przykład po muzykę z filmu Ministranci. To przed nami, natomiast zaczynamy od jeszcze innej nowości. Film Niebo nad Normandią, Pressure, miał swoją premierę światową, a w Polsce będzie dopiero we wrześniu. Niemniej jednak muzyka już jest. Skomponował ją Volker Bertelmann.

72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata mogą zależeć od pogody. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Tagg, w tej roli Andrew Scott, musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze. Prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. O tym jest film. Film Pressure, Niebo nad Normandią. Nieoczywisty punkt widzenia, nieoczywista muzyka Volkera Bertelmana, który od czasu na Zachodzie bez zmian zdaje się być pierwszym wyborem, jeśli chodzi o kino wojenne. I chyba słusznie, choć warto zauważyć, że na tej ścieżce dźwiękowej, na ścieżce dźwiękowej do filmu Niebo nad Normandią, Bertelman korzysta momentami z zaskakująco jak na siebie lekkich, ażurowych, delikatnych faktur i brzmień, chociaż oczywiście zaraz pojawiają się te charakterystyczne dla niego ciężkie, masywne, gruboziarniste rozwiązania. Całość jest bardzo ciekawa. Chętnie sprawdzę, jak brzmi ta muzyka w filmie. A tymczasem przechodzimy do dania głównego po tym wstępie. Jeśli mogę użyć tej kulinarnej metafory, po przystawce czeka nas uczta. Tydzień temu wszedł na ekrany film Stevena Spielberga. Dzień objawienia, Disclosure Day. Od razu powiem, głosy są podzielone i to widać wyraźnie. Jedni dają się porwać czarowi Spielberga, dostrzegają ciągłość wątków, powracające jak refren motywy, refleksje, które przecież charakteryzują twórczość tego reżysera od tak dawna. Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T. No i teraz ten wątek obcych w zestawieniu z naszym światem, w zderzeniu z naszymi postawami, ten wątek powraca. Dostrzegają także ci, którym podoba się film Spielberga, sprawność warsztatową. Podoba im się prowadzenie bohaterów. No ale zauważmy, że krytycy zwracają uwagę na przykład na mielizny scenariusza. W jednej scenie ci, którzy chcą sprzeciwić się głównym bohaterom, nie wahają się do nich strzelać, ale zaraz potem, kiedy właściwie mogliby strzelać, to już po broń nie sięgają. Nie jest to za bardzo jasno poprowadzone. Podobnie krytycy zwracają uwagę na papierowy charakter postaci i może zbyt czytelne prowadzenie całej narracji, taka, żeby podprowadzić wszystko pod efektowny, ale i dość oczywisty finał. Nie chciałbym tego filmu jakoś specjalnie bronić, chociaż mnie on się podobał. Dobrze się na nim bawiłem i skłonił mnie on do refleksji. Chyba to jest wystarczająca rzecz na pewnym poziomie, bo przecież jest to jednak mimo wszystko kino rozrywkowe. Powiedzmy to sobie szczerze. Nie jest to kino artystyczne, jak na przykład, nie wiem, Paweł Pawlikowski proponuje. To zupełnie inny rodzaj kina. Więc byłem usatysfakcjonowany. Natomiast chętnie skupię się na muzyce. Niech tego filmu bronią inni, jeśli chcą, a jeśli chcą, niech atakują. Natomiast ja opowiem o muzyce, ponieważ wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo szczególnym. Jest to, jak sądzę, jedna z najlepszych filmowych kompozycji Williamsa ostatnich lat. I otworzę nawias, ktoś może zauważyć, że przecież wiele Williams ostatnio nie pisał. No tak, ale jednak pisał. I jednak nie były to utwory głęboko zapadające w pamięć, a tutaj pojawiają się motywy, które, jak sądzę, staną się częścią repertuarów koncertowych i proszę mnie za 10 lat z tych słów rozliczyć. Sądzę, że będą te motywy powtarzały się w różnych opracowaniach, czy to solowych, czy to orkiestrowych. I na pewno będzie to temat Listen. I teraz tak, na całej ścieżce możemy wyróżnić, i tak czyni John Broxton, a ja się z nim jak najbardziej zgadzam. John Broxton to wybitny krytyk muzyki filmowej. Tutaj trafia w punkt. Są cztery główne motywy, które

które przewijają się przez wszystkie kompozycje. Motywy, które nie są przypisane do poszczególnych osób, raczej do pewnych idei, do pewnych postaw, do pewnych wątków, do pewnych stanów. Pierwszy to jest motyw listen, motyw słuchania, słuchania siebie, wsłuchiwania się w siebie, ale też wsłuchiwania się w świat, w innych ludzi i w obcych. Temat liryczny, melancholijny, ale też mający w sobie coś z nadziei, która narasta. Ten motyw już dosyć dobrze znamy. Słuchaliśmy go w zeszłym tygodniu, ale to wciąż nowa muzyka. Chętnie posłucham jej z Państwem raz jeszcze. Oto utwór Listen Johna Williamsa z filmu Dzień Objawienia.

Kompozycja Listen, John Williams, muzyka do filmu Disclosure Day, Dzień Objawienia. Motyw słuchania, motyw nasłuchiwania, wsłuchiwania się. Samo słowo listen pełni w filmie

kluczową rolę, właściwie do tego słowa można wszystko sprowadzić, wszystko nim spuentować, co zresztą Spielberg czyni z chęcią. Słucham ja, słuchają i państwo, i już państwo piszą, pani Iza, pan Piotr, pan Krzysztof, są komentarze na Facebooku. Można pisać także drogą mailową mariusz.gradowski@polskieradio.pl. Ciekaw jestem, jak państwo odbierają tę muzykę, może w kontekście filmu, a może na temat niej samej mają państwo słowo do powiedzenia? Zachęcam. Drugi motyw, który można wyróżnić, analizując tę ścieżkę dźwiękową, to motyw pamięci, memory. W tak nazwanym utworze pojawia się bodaj po raz pierwszy, ale najpełniej ten motyw przedstawiony jest w utworze Celestial. Jest bardziej baśniowy może, może to jest to słowo. I dotyczy on kwestii pamięci, wspomnień lub ich braku. Tego wszystkiego, co wiąże się z przeszłością, z tego wszystkiego, co z przeszłości wpływa na teraźniejszość. To jest pamięć w kontekście relacji międzyludzkich, ale przede wszystkim pamięć kontaktów z tym, co inne, z tym, co obce, z obcymi właśnie. Oto utwór Celestial, w którym ten motyw brzmi najpełniej.

kompozycja Celestial Johna Williamsa z filmu Disclosure Day, Dzień Objawienia. Początek tego utworu pokazuje, że choć Williams kojarzony jest przede wszystkim z językiem neoromantycznym, co tak na marginesie jest dużym uproszczeniem, wszak nieobce mu są późniejsze stylistyki do awangardy lat 60. i minimalizmu włącznie, co nieraz prezentował w swoich kompozycjach, bo nawet w tym środkowym fragmencie tego konkretnego utworu też się takie wątki pojawiają, by za daleko nie szukać, to mimo tego zestawienia go z neoromantyzmem, to w tej ścieżce dźwiękowej raz po raz zerka w stronę początku XX wieku, w stronę Ravela, Debussy'ego, wczesnego Strawińskiego, jeśli chodzi o rys melodyczny, o płynność linii, o myślenie harmoniczne. Jeszcze dwa motywy chciałbym Państwu zaprezentować. Pierwszy z tej dwójki i trzeci w ogóle to motyw wiary, czytelny najbardziej w utworze tak nazwanym, Believe. To jest motyw, który wyraża jedną z ważnych myśli filmu Disclosure Day, relacji między wiarą, między tym, jak postrzega się świat z perspektywy religii, z perspektywy prawd objawionych, w zestawieniu z tym, co może nastąpić nieoczekiwanego, niespodziewanego. Właśnie chodzi tu o kontakt z obcymi. Film stawia ciekawe pytania i myślę, że głosy, które twierdzą, że dochodzi tutaj do pewnego bluźnierstwa czy obrazy, to są głosy, które chyba niezbyt głęboko wsłuchały się w refleksję Stevena Spielberga. To jest rzecz bardzo delikatna w gruncie rzeczy, niekategoryczna i bardzo otwierająca się na nowe interpretacje tego, co może nastąpić w kontekście tego, co już nastąpiło. Ja tak trochę enigmatycznie mówię, ale nie chcę Państwu za wiele zdradzać, bo może jeszcze ktoś tego filmu nie widział. Kwestia wiary i obcych jest tutaj bardzo poważnym wątkiem i myślę, że chociażby dlatego warto ten film obejrzeć. No i wreszcie czwarty motyw, motyw empatii, motyw wczuwania się w drugą osobę, w drugą istotę żyjącą. Może tak byłoby najlepiej. Jest tutaj pewien krąg między ludźmi, zwierzętami, obcymi. Jedna z postaci wczuwa się dosłownie w emocje innych ludzi, w ich przeżycia.

ale oczywiście tutaj John Williams pokazuje coś znacznie szerszego. Nie tylko ta dosłowność filmowa, ale też ta cecha, która byłaby we współczesnym świecie jak najbardziej pożądana. Empatia. Posłuchajmy dwa fragmenty. Najpierw Believe, wiara, a później Empathy. Empatia.

Nowa muzyka filmowa Johna Williamsa. Najpierw Believe, w zakończeniu którego pojawia się motyw akcji, mocny, zadzierzysty, prowadzony w kontrapunkcie, w nisko brzmiących rejestrach, głównie kontrabasy i wiolonczele. Takich fragmentów jest na ścieżce dźwiękowej więcej, one są rozbudowane. Dzisiaj już nie zabrzmią w audycji, ale jeśli ktoś szuka takich bardziej wyrazistych, mocniejszych, rytmiczniejszych fragmentów, to one na takiej ścieżce również się pojawiają. A potem zaraz zabrzmiał utwór Empathy, poprowadzony w partii fortepianu motyw Empathy. I to jest ta bardziej zamyślona, bardziej delikatna, bardziej sugestywna część ścieżki dźwiękowej, którą skomponował John Williams. Pan Piotr pisze, jest pięknie, dostojny, szlachetny patos Johna Williamsa w Listen, ale chyba zwiastuje zaskoczenia i muzyczne zwroty akcji. No i rzeczywiście, ja dzisiaj wybrałem te motywy, które są, jeśli można tak powiedzieć, dosyć do siebie zbliżone. One się nawzajem oświetlają. Nie ma tutaj zbytnich muzycznych kontrastów, ale zapewniam Państwa, że muzyka akcji takie kontrasty zawiera. Co więcej, pojawia się też fragment, w którym John Williams korzysta z takiego pulsu, powiedzielibyśmy elektronicznego, bitowego, niemalże tanecznego. To ciekawe. Nie pasował mi jakoś dzisiaj ten fragment do audycji, ale myślę, że kiedyś po niego sięgnę. Drodzy Państwo, to nie jest nad wyraz oryginalna ścieżka dźwiękowa, to powiedzmy sobie otwarcie, ale nie przeszkadza mi to szczególnie. Po pierwsze, muzyka filmowa rzadko kiedy jest oryginalna, bywa, ale to są jednak rzadkie przykłady. Raczej traktuję tę kompozycję, tę ścieżkę dźwiękową. Zacząłem od kulinarnej metafory, to pozwolę sobie jeszcze raz z takiej metafory skorzystać. To trochę jak obiad u babci. No nie zaskakuje wykwintnością markowej restauracji. Wiemy dobrze, czego się spodziewać. Znamy dobrze smak tych pierogów, ale są one jedyne w swoim rodzaju. I poza tym jemy ten obiad u babci, z babcią i wciąż smakuje. Trochę tak czułem się, kiedy oglądałem film dobrze znanego Stevena Spielberga i dobrze znanego Johna Williamsa, kiedy dostawałem to, co właściwie dobrze znam, ale to było ich, to było tu i teraz w roku 2026. Mogłem trochę poczuć się jak moi starsi koledzy, którzy oglądali po raz pierwszy w kinie Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Ja sam pamiętam E.T. jeszcze jako mały chłopiec miałem okazję oglądać ten film i mogłem te emocje raz jeszcze poczuć w kinie, kiedy już jestem znacznie starszy niż bohaterowie filmu E.T. Myślę, że będę wracał do tej ścieżki dźwiękowej. A teraz coś lżejszego. Dosyć rzadko sięgam po muzykę z komedii romantycznych, ale wiedzą Państwo, wiosna, właściwie zaraz lato będzie, człowiek trochę inaczej się nastraja. Oto Biurowy romans, film z Jennifer Lopez i Brettem Goldsteinem. Ale powiem szczerze, że najbardziej przyciągnęło mnie to, że muzykę do tego filmu napisał Michael Andrews, którego dobrze pamiętam z filmu Donnie Darko. Michael Andrews napisał muzykę, która brzmi tak.

Michael Andrews, pamiętany z filmu Donnie Darko, jego muzyka do filmu Office Romance, biurowy romans. Film z Jennifer Lopez i Brettem Goldsteinem. Proste, leniwe, ale na swój sposób urokliwe, no i zaświadczające, przyznają państwo, że słucham też muzyki z komedii romantycznych i nie waham się takiej muzyki prezentować, podobnie jak muzyki ze współczesnych westernów.

kwiecień 1862 roku terytorium Arizony. W pierwszych miesiącach wojny secesyjnej dwaj żołnierze wrogich stron utknęli na pustyni. Muszą współpracować, aby przetrwać. To opis filmu The War Between, do którego muzykę napisał Dennis Drave, który od lat pracuje przy najróżniejszych ścieżkach dźwiękowych, orkiestrując je, aranżując, nagrywając, a teraz wysuwa się na pierwszy plan filmem The War Between. A co jeszcze mam dla Państwa? Na przykład taką wiadomość, może Państwu umknęło. Ukazała się wreszcie muzyka z filmu Ministranci. Cała płyta, co prawda przede wszystkim wersja cyfrowa. No ale jest, nie narzekajmy. Jest muzyka Wojciecha Urbańskiego, świetnie wykonana. Edyta Krzemień, Michał Sławecki. Sięgam po utwór Crucifixion.

utwór Ukrzyżowanie. Muzyka Wojciecha Urbańskiego do filmu Ministranci w reżyserii Piotra Domalewskiego. Jeden z ważniejszych filmów 2025 roku. Muzyka już jest, już można jej słuchać, szczególnie, że to wykonanie jest szczególne. Śpiewali Edyta Krzemień i Michał Sławecki. Szukając ciekawych nowości, bo przecież są nowości niezbyt ciekawe, ale to te pozostawiam z boku, trafiłem na serial dokumentalny o rejsie żaglowca Amerigo Vespucci dookoła świata. Pewnie nie zwróciłbym na niego uwagi, gdyby nie fakt, że muzykę do tego serialu skomponował Nicola Piovani. A ten kompozytor od czasu filmu Życie jest piękne zapadł mi w pamięć mocno i zawsze sprawdzam, co tam u niego słychać. No i tak trafiłem na serial Amerigo Vespucci. A tam pojawia się taki ładny temat.

Nicola Piovani i jego temat do filmu Vespucci, Il Viaggio più lungo, do serialu, serialu dokumentalnego. Piękny temat, prawdziwie filmowy, pewnie dlatego się przejęzyczyłem. Myślę, że będę wracał do tej ścieżki dźwiękowej, a tymczasem w zeszłym tygodniu, pamiętają Państwo, słuchaliśmy muzyki Jamesa Newtona Howarda. Skomponował on muzykę do filmu Turysta, ale pojawia się tam jeden utwór, który nie jest autorstwa Howarda. Wtedy go odłożyłem na bok, trochę mi nie wypadało, ale dzisiaj do niego wracam. Z filmu Turysta, Dance in F, Gabriela Jareda.

Tak to bywa. Cała ścieżka Jamesa Newtona Howarda, ale jednak to ten utwór dodatkowy brzmi na niej najładniej. Dance in F, Gabriela Jareda. Muzyka z filmu Turysta, rok 2010, a za tydzień cykl Powrót do przeszłości, rok 1996. A więc na pewno nie zabraknie muzyki Jareda do filmu Angielski pacjent. A co będzie jeszcze? No to zobaczymy. Angielskiego pacjenta jestem pewien. A dziś jeszcze tylko finał, czyli reprise, repryza wszystkich motywów, tematów z filmu Dzień Objawienia Stevena Spielberga, do którego muzykę napisał John Williams. Jak to dobrze, że możemy się tą muzyką cieszyć, tym filmem także. Jak to dobrze. Wszystkiego dobrego, udanego popołudnia. Agnieszka Łukasiewicz i Mariusz Gradowski.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Ukraina przeprowadziła udany i spektakularny atak dronowy na rafinerię w Moskwie. Posłuchajmy nieco przewrotnie w tym kontekście brzmiącego wiersza. Przekład Anety Kamińskiej czyta Łukasz Lewandowski.
2: Ostap Sływyński. Bez tytułu. Coś stale paliło się na przodzie. Nie punkt orientacyjny. Nie znak zabłąkanych. Nie ognisko, nie znak ostrzegawczy. Niczyje domostwo, niczyje polowanie czy wojna, które zatrzymały się tu na zawsze. Nie człowiek, nie zwierzę, nie suche drzewo, które wpadło do swojego czyśćca, nieodstępne jak dusza ciała niebieskiego, nie nakaz i nie pomoc. Coś solidarne z nami w beznadziei, niepocieszone, kiedy jesteśmy niepocieszeni. Spokojne, kiedy godzimy się ze stratą. Jednakowe w czasie wojny i w czasie pokoju. Głuche na prośby, ale zaniepokojone, kiedy milczymy zbyt długo. Jednakowe dla królów kwartału i tych zrzucanych ze schodów. Krótkowzroczne i czujne, jak matka w głębokiej starości. I nie nadzieja, bo bywa tak, że nie ma nadziei, a ono jest.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła 16.
1: Dwójka jest na miejscu. Susana Waka.
0: I Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Znamy nominowanych do nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida oraz laureatów w kategorii Dzieło Życia. Po raz pierwszy samorząd województwa mazowieckiego wręczy aż 4 statuetki za całokształt twórczości. Na liście wyróżnionych w kategorii Dzieło Życia są pisarz Andrzej Żor, grafik Mieczysław Wasilewski, aktorka Irena Jun oraz kompozytor Zygmunt Krause.
2: Twórca awangardowy, zainteresowany nie tylko muzyką, ale też związkami muzyki z innymi dyscyplinami artystycznymi, ale też, co istotne, ważny popularyzator muzyki współczesnej w Warszawie i w Polsce.
0: Podkreślała Jolanta Guzy-Pasiak, przewodnicząca kapituły muzycznej. Z kolei Tomasz Miłkowski przypomniał o dokonaniach wyróżnionej aktorki Ireny Jun.
3: W tym roku kończy 90 lat, ale jej spektakle są w repertuarze. Przy tym ma jakby przyrodzone, doskonałe warunki emisji głosu, stentorowy głos, jak sama o sobie mówi. I ten głos potrafi tak modulować, tak wykorzystywać, że zawsze nim uwodziła. I uwodzi do dzisiaj. Nadal jest to niesłychanie emocjonalne.
0: Ideą nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida jest docenienie artystów tworzących na Mazowszu. Oprócz przyznanych wyróżnień Dzieło Życia, w każdej z 4 kategorii literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr ogłoszono 3 nominowanych do nagrody. Wśród nich są m.in. Beata Bolesławska-Lewandowska, aktorka Anna Moskal oraz Grzegorz Piątek. Kto z artystów odbierze statuetkę, dowiemy się 27 września podczas gali w Teatrze Polskim. A pełną listę nominowanych znajdą Państwo na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury. Trwają przygotowania do 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Górale dziś gościli w audycji Źródła na żywo, a przewodniczyła im dyrektorka Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Aneta Legierska-Bujok.
4: W tym roku po raz 63. Zaczynamy 25 lipca, a kończymy 2 sierpnia. Spotykamy się w Szczyrku, w Wiśle, w Żywcu, w Ujsołach, w Jabłonkowie, w Makowie Podkalańskim, w Oświęcimiu, w Istebnej, a dodatkowo, że mamy Polską Stolicę Kultury w Bielsku-Białej, to 23. na Placu Wojska Polskiego preludium wszystkiego, co będzie się działo właśnie w Bielsku-Białej.
0: Początek festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej 25 lipca. Dzisiaj od 19.30 w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do charakteru ich pracy. Jest to pierwszy etap budowy systemowego zabezpieczenia tej grupy zawodowej. Ustawa ma mieć przede wszystkim charakter socjalny, a jej głównym beneficjentem są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach. Przypominamy, że obrady Sejmu oraz posiedzenia komisji sejmowych są transmitowane w czasie rzeczywistym. Wideo z obrad, w tym z dzisiejszego pierwszego czytania ustawy dotyczącej artystów, znajdą Państwo na stronie sejmowej. Początek o 19.30. W Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie dziś szansa na spotkanie z profesor Iwoną Hoffman. Wydarzenie będzie poświęcone książce Bohdana Madeja Maść na szczury. Powieść została opublikowana przez Instytut Literacki w Paryżu w 1977 roku. Nowa edycja książki ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako 31. tom serii W kręgu paryskiej kultury.
5: Jego bardzo krytyczne spojrzenie na rzeczywistość PRL-owską oraz to, że pracował w takich zawodach, które wymagały stałego kontaktu z tą rzeczywistością nadwiślańskiego komunizmu, powodowały, że książki Madeja nie mogły się ukazywać w latach 70. okresie propagandy, dobrobytu, sukcesu epoki Edwarda Gierka.

0: Jednocześnie były to książki, które bardzo prawdziwie pokazywały to, jak wygląda siermiężna Polska, nie ta z telewizji polskiej.
1: Zapraszała profesor Iwona Hoffman. Spotkanie w Muzeum Czechowicza w Lublinie rozpocznie się o 18:00. I tak kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na dwójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 16. Czwartek, 18 dzień czerwca, 169 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem i Leoncjusz. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. W tym kwartecie będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18. A zaprosimy dziś Państwa m.in. na festiwal Breaking Classic Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza.
7: Denerwuje mnie trochę taka sztywność, konwencja tego, że właśnie trzeba z tym sztywnym kijkiem usiąść, nie ruszać się, w ogóle nie wydawać z siebie dźwięków, nie wiadomo czy klaskać, czy nie klaskać, czy teraz można, czy teraz nie można, a to teraz już, to już się skończyła ta część, czy jeszcze się nie skończyła ta... Chcemy jakby łamać to tym naszym festiwalem, żeby sprawić, żeby ludzie poczuli się z tą muzyką na najwyższym poziomie wykonywaną dobrze.
6: Jak pozbyć się kijka? Do tej kwestii wrócimy za kilka minut. Potem zaprosimy Państwa na nieco inne spotkanie muzyczne. Bastarda i Auxo, brzmienie klanów hasyckich. To będzie spotkanie dwóch sposobów myślenia o muzyce. Tego charakterystycznego, ascetycznego języka tria Bastardy oraz szerokiego, plastycznego brzmienia orkiestry Auxo. Punktem wyjścia są hasyckie niguny. O tym spotkaniu, a także o planach na najbliższą przyszłość opowie dziś w audycji Paweł Szamburski. To spotkanie po 16:30. Zajrzymy też do Lublina na wystawę Her Soul.
8: Moją taką inspiracją był właśnie koloryt afrykański, uroda kobiet afrykańskich i przede wszystkim, ja to tak nazywam i będę to nazywać, taka szczególna melodia w ciele.
6: O tej melodii i o swoich pracach fotografka Agnieszka Korfanty powie więcej przed godziną 17. Po 17 przyjrzymy się temu, a właściwie będziemy przysłuchiwać się temu, co dzieje się w Bukareszcie na Grand Prix Nova. Tam prezentowane są dwa polskie słuchowiska, w tym stan euforii Piotra Skotnickiego z Teatru Polskiego Radia. Szczegóły po godzinie 17.

0: ale zajrzymy też do Teatru Ateneum. Opowiemy o najbliższej premierze.
1: Ale nie otwieraj.
2: Nie, zapytam tylko kto to.
0: A być może to X. Do tej kwestii wrócimy przed 18:00.

0: Wine, klawier, trio i muzyka Józefa Haydna, trio fortepianowe C-dur, słuchaliśmy części trzeciej, presto. Kwadrans po godzinie 16, teraz nieco wybiegamy w przyszłość. Na przełomie lipca i sierpnia w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim po raz drugi odbędzie się festiwal Breaking Classic. To wydarzenie, w którym, jak twierdzą organizatorzy, muzyka klasyczna spotyka świeże formaty, współczesną estetykę i nieoczywiste skojarzenia artystyczne. Wczoraj podczas Breaking Classic Before w rozmowie z Olgą Borzeszkowską, Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński, dyrektorzy artystyczni festiwalu, zdradzili m.in. w jaki sposób dzielą się obowiązkami.
1: Często jest tak, że właśnie Aleksander jest odpowiedzialny za aranżację naszych utworów, które bierzemy właśnie na warsztat, a ja jestem odpowiedzialny za tą warstwę dramaturgiczną, przełożenia tego na taki storytelling, żeby to miało wszystko sens i jakąś taką argumentację w tych naszych programach.
2: Jakub Józef Orliński.
1: I wydaje mi się, że to pięknie obrazuje w ogóle to, jak my działamy później też w całej organizacji tego festiwalu, że nie, oczywiście pewne decyzje podejmujemy razem, ale jednak są rzeczy, o których ja bardziej myślę, a są rzeczy, o których zapominam na przykład, albo w ogóle nie pomyślałem o nich, a właśnie Aleksander o nich myśli. Natomiast muszę też przyznać, że nie jesteśmy tylko sami i uważam, że nie jesteśmy tylko dyrektorami artystycznymi, bo zajmujemy się bardzo czasami prozaicznymi sprawami, ale mamy do tego do pomocy Martę Szymańską i Pawła Szumnego, którzy nam bardzo pomagają od tej właśnie takiej biurowej też strony administracyjnej.
3: To jest też bardzo ekscytujące na samym festiwalu łączenie tych różnych aktywności.
2: Aleksander Dębicz.
3: Bo robimy to przed festiwalem, przygotowując go, ale też na samym festiwalu, kiedy prowadzimy koncerty, witamy gości, zajmujemy się, opiekujemy nimi, ale też prowadzimy spotkania, tak zwane Q&A, prowadzimy rozmaite rozmowy, no i też gramy, no bo jednak występujemy na tym festiwalu. Jest to niezwykle ekscytujące, trudne, bo trzeba zmieniać mindsety błyskawicznie, ale no kręci nas to i bardzo nam się to podobało, więc chcemy to kontynuować.
1: Ta nasza idea, ta kodyfikacja tego naszego festiwalu i ten pomysł, za którym idziemy, no to jest dopiero, teraz będzie się odbywać druga edycja, ale już mamy jakby takie bardzo specyficzne spojrzenie na ten nasz festiwal i dlatego chcemy to kontynuować, nie chcemy go zmieniać w jakiejś formie, tylko chcemy go po prostu ulepszać i stwarzać go jeszcze bardziej dostępnym.
2: Jeśli mówimy o dostępności, jeśli mówimy o formie, festiwal ten jest trochę, a może nawet przede wszystkim, o łamaniu konwencji. Co wam w konwencji przeszkadza?
1: Ja mam przede wszystkim problem z tym, że gram w bardzo różnych miejscach i nie mogę powiedzieć, że jestem muzykiem, który występuje tylko w salach koncertowych czy w teatrach operowych. Często zdarzają się salony, jakieś mniejsze sale koncertowe, czy nawet właśnie klatki schodowe pięknych instytucji czy budynków, czy bardzo często też różnego rodzaju plenerowe sytuacje typu, nie wiem, patio w zamku albo przed murami jakiegoś miasta, albo jeszcze jakaś inna sytuacja, typu na plaży mieliśmy koncert w Meksyku. I bardzo lubię tą różnorodność i przedstawianie tej muzyki, którą uważam można przedstawić w bardzo różny sposób i właśnie trafić do ludzi. I denerwuje mnie trochę taka sztywność, ta konwencja tego, że właśnie trzeba z tym sztywnym kijkiem usiąść, nie ruszać się, w ogóle nie wydawać z siebie dźwięków, nie wiadomo czy klaskać, czy nie klaskać, czy teraz można, czy teraz nie można, a to teraz już, to już się skończyła ta część, czy jeszcze się nie skończyła ta... Chcemy jakby łamać to tym naszym festiwalem, żeby sprawić, żeby ludzie poczuli się z tą muzyką na najwyższym poziomie wykonywaną dobrze, żeby się czuli właśnie objęci, przytuleni, a nie zestresowani i właśnie tacy przytłoczeni.
3: Ja bym jeszcze to może rozszerzył, bo de facto czasami konwencje nie są wcale złe. Są utwory, których my na pewno nie zaprezentujemy na festiwalu, ponieważ nie pasują do sytuacji plenerowej. No na przykład takie Requiem Mozarta nie pasuje do sytuacji plenerowej. I nie pasuje też, żeby słuchać go, tego utworu w krótkich spodenkach i w t-shircie, no bo jest to jednak utwór żałobny. Natomiast chodzi nam o otwarcie się na nową publiczność, a nowa publiczność jest, wiemy to, zestresowana tym, że muzyka klasyczna kojarzy im się z etykietą przede wszystkim i z tym, że trzeba coś o niej wiedzieć. Nie ma tego problemu z filmem, nawet artystycznym, wymagającym. Nie ma tego problemu, a było, ale już nie ma. Jeśli chodzi o sztuki plastyczne w muzeach, to zaczyna być trendy, cool. Ludzie przychodzą, chodzą na wystawy chętnie. A z muzyką klasyczną cały czas jest ten problem i my to chcemy zmienić.
2: Jeśli dotykamy tego tematu publiczności, to szybkie pytanie. Sylwetka słuchacza festiwalu Breaking Classic. Jaki on jest?

0: ten słuchacz.
1: To jest najfajniejsze, bo nie ma. Na tym naszym spotkaniu, na tym wydarzeniu Breaking Classic Before właśnie mówiłem o tym, że byłem niesamowicie szczęśliwy, widząc właśnie takie osoby, które wydawały mi się być melomanami, które słuchają właśnie muzyki klasycznej od bardzo, bardzo dawna, ale też tańczące dzieci, całe rodziny, różnych przyjaciół, nawet moich, którzy byli z tej sceny hip-hopowej, czyli z breakingu. Natomiast też ludzie, którzy po

0: Tutaj odpięcie wrotek na Silent Disco na koniec ze wszystkimi, no to naprawdę jest niesamowite doświadczenie.
1: To jest cudowne, że jest różnorodna publiczność i właściwie trudno kierować, bo tak się mówi, że się powinno targetować jakoś program, muzyka, to my na tym się nie skupiamy, bo my wierzymy w to, że ludzie potrzebują piękna. I dla jednego takim szczytem piękna będą Cztery pory roku Vivaldiego, dla innego bardziej oryginalny w sensie takim języka muzycznego występ zespołu Fuse. I czy jest się dzieckiem, czy jest się osobą starszą, nie ma to znaczenia. Zapraszamy, żeby w tym pięknie uczestniczyć.
2: Mówił Aleksander Dębicz. Wcześniej także Jakub Józef Orliński dzielił się swoimi przemyśleniami. Ten duet to dyrektorzy artystyczni festiwalu Breaking Classic. Ten odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

Koncert D-dur Antonia Vivaldiego, w oryginale koncert lutniowy, my słuchaliśmy go w opracowaniu na mandolinę, na której grał Avi Avital, a towarzyszyła mu Wenecka Orkiestra Barokowa. Znakomity mandolinista, wirtuos mandoliny Avi Avital wystąpi na festiwalu Breaking Classic. Będzie mu towarzyszyła orkiestra kameralna miasta Tychy Aukso. I ta nazwa jeszcze dziś w audycji popołudniowej się pojawi za minut kilka. Wcześniej zabieramy Państwa do Bydgoszczy, żeby opowiedzieć o Włoszech. Miał być muzykiem, trafił nawet do szkoły muzycznej, ale kiedy okazało się, że trzeba ćwiczyć gamy i pasaże, stwierdził, że jednak woli łyżwy. I chociaż wyczynowym sportowcem nie został, to jednak jego kariera rozwija się przepięknie. Grzegorz Musiał jest lekarzem, okulistą, ale też poetą, pisarzem.

0: dziennikarzem i tłumaczem. Grzegorz Musiał to także stypendysta m.in. programu Fulbright, redaktor Respubliki i kwartalnika artystycznego. W ostatnich latach opublikował obszerną, dwutomową powieść biograficzną poświęconą Tamarze Łempickiej, ale też kilka tomów dziennika włoskiego. I właśnie o Włoszech całkiem niedawno opowiadał na antenie programu drugiego.
1: Tam jest też taka słynna L'Aquila, fontanna tak zwanych 99 kranów. To jest taka tajemnica, dlaczego oni to zbudowali. To jest taki prostokątny basen z wysokimi ścianami pokrytymi kostką białą i różową. Tworzy śliczną całość i tędy między kościołem a koletem basenu biegną okazałe, spadziste stopnie, szerokie i płaskie, by nie prześlizgnął się ten, kto schodzi do kąpieli. Możliwe też, że przybywano tu konno i budowniczy wzięli to pod uwagę. Ze ścian basenu w każdym szeregu sterczy 99 rzygaczy, w większości czynnych i strzykających z paszczeń kółkami wody. Jest jeszcze odgrodzone murkiem dolne korytę, które odbiera wodę z górnego przez szereg kamiennych spustów, umieszczonych co parę metrów i plujących szeroką strugą w dół. Cała ta prostokątna niecka otoczona jest ścianami strzykającymi łukami wód, jak i słońce odbijające się od kolorowych inkrustacji oraz przecinający ciszę szmer dziesiątków strug wody robią wrażenie snu. Stoję tu po środku, jak w greckiej baśni, gdzie ze źródeł zaraz wyłoni się Aretuza, czy inna najada wabiąca do kąpieli. Dlaczego rzygaczy jest właśnie 99, a nie 100? Czytam w przewodniku, że we wczesnym średniowieczu właśnie tyle było wsi i miasteczek, z których powstała L'Aquila. Na jeden znak 99 wsi i miasteczek zlało się w jedno i tak powstała stolica Abruzji.
0: Mówił Grzegorz Musiał, lekarz, poeta, pisarz, tłumacz, także kolekcjoner, bo ma w swojej kolekcji kilka tysięcy płyt szelakowych. O nich zresztą całkiem niedawno opowiadał na naszej antenie. A przywołujemy ten krótki fragment, żeby zachęcić Państwa do korespondencji, bo mamy dziś dla Państwa egzemplarze wspomnianego dziennika włoskiego Grzegorza Musiała. Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z tymi książkami albo zabrać je na wczasy, czy na urlop, czy na krótką wycieczkę do Włoch, proszę nas o tym poinformować. Wybieram dwojkę@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy. W treści proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: Ata z płyty Nizozot Tria Bastarda, 16:32.
1: Gość dwójki.
0: Paweł Szamburski, Spiritus Movens, tak Bastardy. Jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Trzeba spać i trzeba jeść, żeby funkcjonować. Nie można 7 prób dziennie i 3 koncerty.
2: Tak, tak. No niestety tak to bywa w świecie...
0: Wolnych zawodów.
2: Wolnych zawodów i w moim wczorajszym wydaniu właśnie tu się podzieliłem. Zwierzałem się Jakubowi poza anteną o wczorajszym dniu, który bez jedzenia w zasadzie od 10 do 11 w nocy był pogrążony w graniu i pracy i próbach. I były to... W głównej mierze próby do opery, nowej opery Mozarta, dyrektor teatru, która ma premierę dzisiaj w warszawskiej Operze Kameralnej.
0: I powiedzmy, co to za przedsięwzięcie? Mozart z udziałem Tria Bastarda. Tak. Czego się spodziewać?
2: To jest już druga nasza kolaboracja. Tak naprawdę to jest tutaj szefem całej, no zresztą w obydwu projektach, o których będziemy mówić, takim głównym szefem, aranżerem, pomysłodawcą tych wszystkich muzycznych funkcji jest Tomasz Pokrzywiński. Tutaj on poszerzył nasze trio i nazwał to Bastarda Mozart Ensemble, bo my wykonujemy muzykę, którą on pisze, aranżuje oczywiście oryginalne utwory, ale zmienia je i dodaje różne na zamówienie też spektaklu, na potrzeby spektaklu różne piosenki. Na przykład tutaj mamy Nino Rotę i Quando Quando i bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. W składzie jest fortepian, skrzypce, wiolonczela, klarnet kontrabasowy, klarnet, fagot i obój. Świetni muzycy i to jest w sumie spektakl, który jest na poły dramatem, na poły filmem i na poły operą. Czy trzy połowy, to ciekawe. Ale no te operowe rzeczy, te śpiewane i baletowe są świetne i gorąco polecam. Cały oczywiście spektakl, dzisiaj premiera i kolejne 3 dni gramy w warszawskiej Operze Kameralnej z Bastarda Mozart Ensemble.
0: Ile w tym dyrektorze teatru jest Mozarta?
2: Całkiem sporo. Są arie, są 3-4 arie, ale one są też wkładane do... Te mozartowskie rzeczy, one są przeranżowane oczywiście przez Tomka. Ja na przykład głównie na klarnecie gram linię waltorni. I to są bardzo ciekawe aranżacje, bo one trochę wywracają ten język, ale też bardzo są... Ze względu na to, że ze śpiewakami pracujemy w ścisłym

0: tym kontakcie, to nie może być zbyt awangardowe, że tak wyrażę. I ten szacunek dla tradycji absolutnie jest zachowany. Tam też w tych spektaklach, bo to jest już drugi, poprzedni było La Finta Semplice, w zeszłym roku realizowaliśmy z Lidką Stokalską i tam w zasadzie to była opera, Commedia dell'arte. I tam też, tak jak i tutaj, jest trochę improwizacji, jest troszkę utworów spoza Mozarta, ale tą osią, tą głównym szczeblem jakby dramaturgiczno-muzycznym jest oczywiście twórczość Wolfganga.
1: Czyli to jest Bastarda jednak trochę uczesana.
0: Tak, tak.
1: Jak na to, co zwykle zespół proponuje.
0: Chociaż tak, jasne, jest to uczesane, ale ciekawe jest to, że brzmienie tej Bastardy przez obecność oczywiście klarnetu kontrabasowego, wiolonczeli i klarnetu, ono jest w sumie jakimś takim, wydaje mi się, osią tego, jakąś odmienioną osią, kolorem tego Mozarta, innym niż w oryginale. No na pewno niżej strojącym. Ciekawe przedsięwzięcie i na pewno godne uwagi.
1: Dzisiaj i przez kolejne dni w Warszawskiej Operze Kameralnej dyrektor teatru Mozarta w wykonaniu m.in. tria Bastarda, a później choćby 7 lipca też ciekawe spotkanie z innym zespołem, bo z orkiestrą kameralną miasta Tychy, z orkiestrą Auxo. Zaczęliśmy nasze spotkanie od muzyki z płyty Nizozot i to właśnie ten repertuar poddajecie pewnemu opracowaniu?
0: Tak, tutaj na zamówienie festiwalu Auxodron bodajże 2 lata temu realizowaliśmy ten program, czyli napisaliśmy, znaczy Tomek oczywiście Pokrzywiński zaaranżował to wszystko świetnie na orkiestrę Auxo.
1: On też za mało sypia.
0: Tak, mało sypia. Oczywiście my mieliśmy spotkania w trio i siedzieliśmy sobie, wymyślaliśmy, ja to wymyślam na zasadzie, śpiewam coś po prostu, co w tym utworze mogłoby być tutaj, a Tomek po prostu to profesjonalnie wszystko aranżuje. I tutaj rzeczywiście dotykamy spuścizny 3 klanów hasyckich, Szapiro, Modrzyc i Koźnic, z tym, że z dużym naciskiem na te 2 pierwsze klany, dynastie hasyckie. I są to nasze oryginalne aranżacje pieśni Nigunim, tradycyjnych żydowskich, polskich Żydów pieśni mistycznych, które są w sumie monodiami, bardzo prostymi piosenkami. One są powtarzane rytmicznie, no, monodie po prostu. A my oczywiście napisaliśmy to na trio, wymyśliliśmy tą muzykę niejako na nowo. No a tutaj poszerzona o niezwykłą orkiestrę Auxo pod dyrekcją Marka Mosia, no to nabiera jakiegoś takiego już spektakularnego wymiaru. Mieliśmy 2 koncerty z tym materiałem. Raz na Auxodron i drugi raz w NOS przegraliśmy. Świetnie nam się tam to realizowało, ten program w NOSPRZE, więc postanowiliśmy powtórzyć to już 7 lipca w Warszawie w ramach festiwalu Ogrody Muzyczne na Placu Zamkowym w takim ogromnym namiocie. Gorąco Państwa zapraszamy na to wydarzenie, bo to jest unikatowe i pewnie, nie wiem, czy nie ostatnie takie.
1: Myślę, że powiesz, że w namiocie będzie gorąco.
0: A to kto wie, jak będzie 7 lipca. Na razie nie jest tak źle.
1: Wspomnieliśmy o waszej płycie Nizozot. To właściwie były 3 krążki. Mhm. W moim odczuciu brzmieniowo zamknięta całość. Mhm. Jak przearanżowaliście to tak, żeby współbrzmiało to z orkiestrą kameralną?
0: No to jest taka praca, bo rzeczywiście, no tam są miejsca, tam są kadencje takie, które rzeczywiście pozwalają obudować tą muzykę jeszcze głosami smyczków. I tak jak powiedziałem, w sumie było to na początku spotkanie z Tomkiem i z Michałem i my żeśmy sobie słuchali naszych własnych utworów pierwszy raz z takim innym w ogóle, z inną atencją i śpiewaliśmy to, co mogą grać smyczki. A Tomek siedział przy pianinie to super. I potem po prostu to przepisał na orkiestrę. Oczywiście w trakcie prób jeszcze było sporo takiej pracy, która... Bo my, to jest dobre pytanie, bo my w sumie sporo improwizujemy w obrębie tych Nigunów i jakby zawsze my w trio jest łatwo improwizować, czyli my możemy sobie przedłużyć jakąś część, bo ja sobie przedłużam sobie coś. No tu z orkiestrą 23-osobową to jest trudne, więc tam trzeba też oznaczać w partyturze na przykład miejsca, w których

0: wydłużamy formę albo skracamy. Te wszystkie rubata, zwolnienia, przyspieszenia, które są esencją języka bastardy, one też muszą być bardzo czujnie wyczute przez Marka Mosia i ja byłem w szoku, w sensie w Nospre, jak świetnie on tej orkiestrze przekazuje te intencje od nas wychodzące. To jest taka podwójna dyrygentura. On czuje zespół i przemyca ten nasz idiom do batutą po prostu do swojego zespołu i koegzystencja jest moim zdaniem piękna.
1: Jeżeli chodzi o najbliższe plany, to jak wspomnieliśmy, dyrektor teatru, potem 7 lipca na Placu Zamkowym?
0: Tak, na placu zamkowym.
1: Ogrody Muzyczne, tak. I Bastarda plus Orkiestra AUXO. A jeśli chodzi o twoją działalność solową albo prawie solową, czy tak, no, muzyka do tekstów Marcina Wichy jeszcze się pojawia?
0: Tak, pojawia się w różnych kolorach Wicha w naszym życiu, w moim życiu, bo zarówno Tristis Diabolus, jak i ostatnio właśnie realizowany duet z Maniuchą Bikont, który dotyka 3 różnych projektów realizowanych z tekstami Marcina Wichy, Porządki, Tristis Diabolus i Ale Będzie. No i tutaj właśnie kolejna premiera już 26 września w Szpilmanie, tutaj w Polskim Radiu, będzie miała premierę płyta Ale Będzie, do której napisał właśnie teksty Marcin Wicha. To było zresztą już parę lat temu na zamówienie Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. I zrealizowaliśmy taki program, trochę dla dzieci to jest płyta w sumie, ale to nie jest też dla dzieci. No jest bardzo uniwersalne jak Marcin Wicha, no to nie jest tak, że słyszymy tam jakiś taki idiom, znaczy my robiliśmy to dla dzieci jakby, także to ma formę piosenek, dość prostych piosenek, często takiej teatralizacji tekstu, czyli jakiegoś przenoszenia sensów w muzyce, żeby to było obrazowane. No i nagraliśmy to w składzie Bastarda Maniucha Bikont tu w Polskim Radiu i ciekaw jestem Państwa odbioru już 20, muszę się upewnić, czy 6, czy 7, ale...
1: Do tego czasu wszyscy zapomną, więc...
0: Nie, już sobie wpisujcie w kalendarze. Tak? 27 września, to jest niedziela, premiera Ale Będzie w Polskim Radiu.
1: Był taki moment, że z samochodu właściwie wysiadałeś tylko po to, żeby zagrać koncert, czy wystąpić w ramach Tristis Diabolus. Jak jest teraz? Przyszło uspokojenie?
0: Tak. Tristis Diabolus to jest taki projekt, który w sumie się... wielu ludzi zawsze mnie pyta po koncertach i jeszcze jak mnie spotyka, że kiedy nagram to. No i to jest problem, bo ja zagrałem to z 30 parę razy w Polsce w zeszłym roku i w tym roku jeszcze też grałem. I to jest monodram, to jest teatr, to jest spektakl. Ja tam robię światła, gram postacie różne, przyprawiam temu diabłu rogi, zapętlam się na żywo, używam efektów elektronicznych. No cały to jest taki spektakl, więc miałem problem z jakby realizacją tego nagrania audio, żeby to jest o... uboga wersja po prostu.
1: Zubożona.
0: Tego, zubożona, właśnie tego słowa mi brakowało, dziękuję. Zubożona wersja by była, ale chyba potrzebna, więc w tym roku chciałbym wejść do studia i nagrać taki audiobook w sumie, bo to będzie miało taką formę, bo ja tam mówię, śpiewam jako tako niektóre rzeczy. Raczej to jest forma jakiegoś takiego właśnie diabelskiego, dziwnego, psychodelicznego monodramu, gdzie pokazujemy z Marcinem Wichą całą drogę od wygnania z raju przez tego anioła z przetrąconymi skrzydłami, który spada na ziemię i ci ludzie mu doprawiają różne twarze, rogi i w końcu on umiera ze zmęczenia, bo już ma dość.
1: Masz wrażenie, że Tristis Diabolus jakoś cię rozwinął? Bo grać na klarnecie to jedno, ale tak, grać na klarnecie i grać przy okazji głosem, tak, mimiką, tak, to tak, już jest trochę inne wyzwanie.
0: To było bardzo duże wyzwanie. Ja w ogóle z tymi projektami, tak jak ostatnim Sonus Lux, też one tak do mnie przychodzą jakoś podświadomie i zaczynają bardzo jakby obsesyjnie we mnie żyć i ja muszę zacząć to robić, bo inaczej po prostu zwariuję. I ten Tristis Diabolus to się ze mną ciągnął i ciągnął. I tutaj rzeczywiście, tak jak mówisz, to było wyjście ze sfery komfortu, Chociaż ja zawsze, ja jestem znany z tego, że ja bardzo lubię mówić i lubię kontakt intelektualny z widzem.

0: I lubię przychodzić do ciebie pogadać, co zresztą słychać. Jest to dla mnie bardzo ważne, więc te koncerty, zarówno Bastardy, jak i moje solowe, cokolwiek, to ja zawsze dużo opowiadam, mówię i tak dalej. No a ten Tristis Diabolus to było właśnie takie połączenie tych dwóch języków, czyli to mówione słowo oddałem Wiszę Marcinowi, który po prostu lepszy w tym był i on napisał za mnie te piękne piosenki. I opowiedział tą historię, a ja po prostu jestem wykonawcą, ale rzeczywiście tutaj jest wszystkie moje arsenały, które używałem w teatrze, w pracy, głos, looper, efekty elektroniczne, klarnet, przetworzenia, wszelkie światełka nawet mam swoje sceniczne i dymiarkę z AliExpress, więc generalnie wszystko mam i to jest świetne i bardzo odważne, że się tak wyrażę na swoją modłę. Przedsięwzięcie. Dużo stresu mnie zawsze te koncerty kosztowały, więc się cieszę, że to kończy już.
1: No dobrze, rozwinąłeś się aktorsko, więc tak. Rozumiem, że kolejny przystanek to Hollywood.
0: Hollywood.
1: Albo Bollywood.
0: A kto to wie, tego nie wiemy. My nic nie wiemy o rzeczywistości. Rzeczywistość się po prostu zdarza, a my jej doświadczamy i się z tego cieszmy.
1: Wiemy, że dzisiaj premiera dyrektora teatru w operze kameralnej. 7 lipca na Placu Zamkowym, tak. Bastarda i Auxo, a pod koniec września premiera płyty Pawła Szamburskiego i Maniuchy Bikont. Właśnie. Paweł Szamburski, dziękuję serdecznie i obiecaj, że się niedługo wyśpisz.
0: Tak, ja też to mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

Hagen Quartet i czwarta część kwartetu smyczkowego opus 96 F-tur Antonina Dworzaka. 16.50. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim. Zgodnie z zapowiedzią teraz wybieramy się do Lublina, żeby odpowiedzieć na pytanie, co zostaje na zdjęciu, kiedy gaśnie światło, a zostają tylko emocje. Na to pytanie odpowiada wystawa Her Soul Agnieszki Korfanty, fotografki związanej z Lublinem właśnie. W swoich pracach artystka skupia się na świetle, na emocjach i na uważnym spojrzeniu na ludzi. Tworzy zdjęcia przy użyciu własnych autorskich technik fotograficznych. Her Soul to jest

0: opowieść o kobiecości, o emocjach i o wewnętrznym świecie człowieka. To jest też próba pokazania tego, czego, co nie zawsze da się zobaczyć na pierwszy rzut oka, nastrojów czy wspomnień. Dzięki temu fotografie Agnieszki Korfanty stają się czymś więcej niż tylko zapisem chwili.
1: Bardzo mi się podoba rzeczywiście to, co przeczytałam tam na wstępie. Rzeczywiście te postaci pokazują różne emocje i można czytać po prostu po swojemu, co mają wyrażać. Są rzeczywiście bardzo interesujące.
2: Bardzo interesujące portrety. Bardzo ciekawy dobór modelek. Trudne światło, ale te zdjęcia mają coś w sobie. Trudno mi w tej chwili powiedzieć tak na szybko, co. Na razie muszę się po prostu poprzyglądać.
3: Wystawa Her Soul jest poświęcona kobietom z Afryki. Agnieszka Korfanty, fotograf z Lublina. Moją taką inspiracją był właśnie koloryt afrykański, uroda kobiet afrykańskich i przede wszystkim, ja to tak nazywam i będę to nazywać, taka szczególna melodia w ciele. Poza tym ja jestem bardzo osobą otwartą na człowieka, ciekawą świata. I to był taki mój pierwszy impuls. Natomiast jeszcze podczas mojego niedawnego projektu Moje kolory, już wtedy zaprosiłam osoby spoza Europy. Były osoby z Indii, z Japonii, jak również z Afryki. Jeśli chodzi o sam proces, prawda, ta moja twórcza praca, czyli samo fotografowanie, to było gdzieś kilka ładnych miesięcy, prawda? Natomiast jakby wcześniejsze przygotowania, kontaktowanie się z tymi dziewczynami, no to było już dużo wcześniej. I co ciekawe, z większością tych dziewczyn zrealizowałam już po kilka sesji. Po prostu te nasze relationships były naprawdę wspaniałe, a te dziewczyny są wspaniałe.
4: Zachwyciła mnie prostota tych zdjęć i tło, które w pewien sposób oddziałuje na osobę, wydobywając właśnie to, co jest najpiękniejsze, to, co jest w środku, że człowiek po prostu zastanawia się, co jest ważne, co jest w sercu danej osoby, ma refleksję nad istotą człowieczeństwa. Skupia się jakby delikatnie, zatrzymuje się i skupia swoją energię do swojego środka i zastanawia się nad tym, kim jest, co jest dla niego ważne. I są takie ciasne kadry, piękne, skupiające uwagę na oczach i na tym, co jest w środku.
3: Nie mam ulubionej pracy, natomiast mogę powiedzieć, że właśnie są dziewczyny, z którymi zrealizowałam więcej, powiedzmy, niż jedną czy dwie sesje, z którymi nawiązałam głębsze relacje. Może to jest taką wartością dodaną, jeśli chodzi o ten projekt.
5: Co dla Pani oznacza fotografia, fotografować? To jest sens życia, pasja, praca, jak to jest?
3: Czy to jest sens życia? Właściwie wszystko, co Pani powiedziała, to potroszę, prawda? Tak jak powiedziałam, że ja jestem otwarta na ludzi, jestem po prostu ciekawa tych ludzi i stąd moje fotografowanie, stąd no, zainteresowanie szczególnie portretem. Dlaczego portretem? Bo po pierwsze jest to bardzo interesujące, po drugie jest to wciągające, ale jest i bardzo trudne. Trudne dotrzeć do tego człowieka, do tej osoby sportretowanej. I tutaj nawiązując może do tej wystawy właśnie o tytule Her Soul, prawda? Dotarcie do tego wnętrza tego człowieka, jakby próba nawiązania tej relacji, tej bliskości, żeby po prostu ta osoba portretowana pozwoliła nam w siebie wejść. No nie zawsze to się udaje, ale no mam nadzieję, że tutaj troszkę pokazałam tej duszy.
5: Pani bardzo fajnie tutaj podkreśliła, że trzeba wejść niby w człowieka, w duszę, bo teraz na przykład jak ja patrzę na portrety, jak niby ten portret do mnie coś przemawia.
3: Bardzo się cieszę, że Pani tak stwierdziła, że ten czy inny portret przemawia właśnie do osoby oglądającej. Dla mnie bardzo ważne jest spojrzenie, prawda? W spojrzeniu można wiele wyczytać. Często nie muszą być to jakieś fotografie stricte inscenizowane. Ja właśnie skupiam się na tej twarzy, na tym spojrzeniu, żeby uchwycić to coś w tym człowieku.
6: Bardzo ciekawa, bardzo dogłębny, przepięknie wydobyła spojrzenia kobiet i ich takie wnętrze.

0: wnętrze. Ja kocham w ogóle portrety, bo one pokazują tak naprawdę wszystko o człowieku. Więc pani Agnieszce niesamowicie się to udało i w niektóre można by było się patrzeć godzinami po prostu. Wie pani co, tam jest jedno takie lekko rozmazane, gdzie jest ostrość na włoski. I przez to ono jest takie niesamowite, bo jest trochę niedopowiedziane gdzieś tam. I to jest chyba jedno z moich ulubionych. Bardzo też lubię wszystkie te czarno-białe zdjęcia. Nie wiem, czemu kolory często rozpraszają mnie, a i w tych czarno-białych gdzieś więcej widać.
1: Bardzo mi się podoba. Świetne te portrety. Nie znam się za bardzo na fotografii, ale bardzo przemawiają. No, widać taką skupienie się na osobie, na twarzy, na odczuciach. No widzę to. Takie rzeczy czuję bardzo. Bardzo fajnie technicznie wykonane dla mnie, po mistrzowsku.
2: Wystawę Her Soul Agnieszki Korfanty mogą Państwo oglądać w Centrum Kultury w Lublinie do 3 sierpnia, o czym informuje Anna Kowalowa z Radia Lublin.

0: Autopromocja.
1: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już 20 czerwca wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po wiek XX. Od Telemana Scarlattiego i Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy w najbliższą sobotę o 17:00. Wejściówki można otrzymać, pisząc na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
2: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: W 2024 roku pani Justyna Jaszak była wolontariuszką Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. To był początek kreślenia jej radiowego portretu.

0: Miasto pani Justyny to ciągłe staże, wolontariaty i okresy próbne w instytucjach publicznych.
1: Nazywam się Justyna. Od roku jestem koordynatorką nieformalnej grupy Idziemy do przodu, działającej na rzecz osób niepełnosprawnościami i osób wykluczonych społecznie.
0: O 11:00 wysłuchamy opowieści o uporczywym szukaniu pracy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pani Justyna Jaszak, będąc w spektrum autyzmu, znalazła w sobie odwagę do pierwszych publicznych wystąpień i zgromadziła grupę społeczników i społeczniczek pod hasłem Idziemy do przodu. Na kwadrans bez muzyki, którego bohaterką będzie pani Justyna Jaszak, zapraszam w piątek o 11:00. Jan Kantyzienko.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Przygotowała Monika Pilch.
4: Dziś w przeglądzie m.in. o teatralnym Biennale w Wenecji oraz jednym z najsłynniejszych zabytków we Francji. Zacznę od informacji z pierwszej strony The Times. Cate Blanchett, hollywoodzka aktorka i dwukrotna laureatka Oscara, została mianowana profesorką wizytującą w dziedzinie teatru współczesnego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Australijska gwiazda spędzi najbliższy rok akademicki w St. Catherine College, obejmując stanowisko profesora gościnnego imienia Camerona McIntosha, jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk artystycznych na uczelni. Blanchett, której kariera obejmuje wybitne role zarówno teatralne, jak i filmowe, powiedziała, że nie może doczekać się rozpoczęcia tego twórczego wyzwania. Sztuka przełamuje granice i bariery naszej wyobraźni. Stawia pytania, a obcowanie z nią oraz jej analizowanie poszerza i podważa nasze postrzeganie rzeczywistości, podkreśliła. Lata pracy twórczej dały mi możliwość przekształcenia uczuć w ideę i otworzyły drogę do głębszego zrozumienia świata. Stanowisko profesora wizytującego to dla mnie ekscytująca okazja do prowadzenia intensywnego dialogu twórczego z kolejnym pokoleniem myślicieli i artystów, dodała. Cameron McIntosh, producent takich musicali jak Nędznicy, Upiór w operze czy Oliwier, przyznał, że jest zachwycony nominacją aktorki. Jestem przekonany, że jej imponująca kariera, zarówno aktorska, jak i producencka, będzie ogromną inspiracją dla studentów Oksfordu, powiedział. Jude Kelly, rektorka St. Catherine's College, podkreśliła, Cate Blanchett jest jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci współczesnego świata sztuki. O jej wyjątkowej pozycji świadczy nie tylko różnorodność twórczości teatralnej i filmowej, ale również wieloletnie zaangażowanie w dialog kulturowy, współpracę oraz działalność społeczną. Profesura gościnna imienia Camerona McIntosha ma na celu zapraszanie najwybitniejszych praktyków sztuki do twórczego dialogu ze studentami, pracownikami naukowymi i publicznością. Powołanie Cate Blanchett otwiera kolejny, fascynujący rozdział w tej historii. Mont Saint-Michel, obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, będzie odtąd zarządzany wyłącznie przez publiczną instytucję przemysłowo-handlową EPIC. Ta normańska perełka od wielu miesięcy była przedmiotem sporu między dwoma podmiotami, EPIC i Centre National des Monuments, które dotychczas wspólnie sprawowały nad nią pieczę. O historii tego miejsca i zmianach w zarządzaniu pisze Le Monde. Według legendy w VIII wieku archanioł Michał ukazał się we śnie świętemu Obertowi, biskupowi Avaranche, prosząc o wybudowanie sanktuarium pod jego wezwaniem. Tak też się stało. Z biegiem czasu skromna świątynia przekształciła się w imponujące opactwo benedyktyńskie, u którego stóp rozwinęło się miasteczko. Podczas rewolucji francuskiej funkcjonowało tu więzienie. Również II wojna światowa nie przyniosła większych zniszczeń. Mimo niemieckiej okupacji zabudowania przetrwały niemal nienaruszone. Przedstawiciele władz Normandii od miesięcy zabiegali o zmianę modelu zarządzania obiektem. Cały kompleks Mont Saint-Michel będzie odtąd podlegał jednej instytucji, EPIC, która od 2020 roku odpowiada za rozwój lokalnej działalności gospodarczej wokół granitowej wyspy. Jak wpłynie to na funkcjonowanie obiektu, pokażą najbliższe lata. Willem Dafoe zachwyca publiczność Biennale Teatralnego w Wenecji odważnymi spektaklami poświęconymi duchom, przemianie i odrodzeniu, pisze The Guardian. Po raz kolejny wybitny aktor pełni funkcję kuratora wydarzenia. Kiedy Defoe objął kierownictwo artystyczne, ukształtował jego program zgodnie ze swoimi teatralnymi fascynacjami. Zaprosił eksperymentalne zespoły, które wywarły na niego szczególny wpływ.

0: początkach kariery aktorskiej. Program 58. edycji festiwalu jest szeroki, otwarty na świat i wyróżnia się dużą różnorodnością kulturową oraz interesującym połączeniem tradycji teatralnych. Wśród prezentowanych spektakli znalazły się produkcje z Europy, Indonezji, m.in. Under the Volcano Yusila Katila oraz Indii reprezentowanych przez Mischief Dance Sharmili Biswas. Przedstawienia łączą teatr fizyczny z muzyczną narracją, a współczesne tematy zestawiają ze starożytnym dramatem greckim. Efektem jest niezwykle oryginalna, hybrydowa forma artystyczna. To kolejny powód, by odwiedzić Wenecję i doświadczać sztuki w jej najróżniejszych odsłonach. Na zakończenie jeszcze jedna informacja ze stron The Guardian. Dziennik zwraca uwagę na wystawę, która przypomina, że moda może być pełnoprawną formą sztuki. Jak czytamy w artykule, Yves Saint Laurent wcześniej dostrzegł potencjał fotografii jako medium pozwalającego przekraczać granice, podejmować ryzyko i wywierać wpływ nie tylko na świat mody, ale także na kulturę jako całość. Nowa wystawa Yves Saint Laurent and Photography, prezentowana w nowojorskim International Center of Photography, obejmuje blisko 300 ikonicznych fotografii i materiałów archiwalnych. Wśród autorów prezentowanych prac znaleźli się m.in. Richard Avedon, Annie Leibovitz oraz Andy Warhol. Fotografie zestawiono z materiałami reklamowymi, magazynami modowymi oraz prywatnymi zdjęciami projektanta. Ekspozycja pokazuje, jak istotną rolę marka Yves Saint Laurent odegrała na styku mody, fotografii i sztuki współczesnej. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Monika Pilch, bardzo dziękuję. Jest 7 minut po godzinie 17 i może jest tak, że Państwo jeszcze nie mają planów na jutrzejszy wieczór. Jeśli rzeczywiście, to możemy jakoś pomóc, bo okazuje się, że mamy dla Państwa bilety. Bilety na ostatnią premierę sezonu artystycznego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej to spektakl Romeo i Julia Charlesa Gounoda w reżyserii Barbary Wysockiej. To jest inscenizacja, która powstała w koprodukcji z Operą Zemperowską w Dreźnie. Jeśli chcieliby się Państwo wybrać jutro do Teatru Wielkiego na Romea i Julię, proszę do nas zadzwonić. 22 645 22 22.

0: Bomsori Kim i Kaprys Polski Grażyny Bacewicz. 10 minut po godzinie 17. Teraz z Warszawy przenosimy się na południe, skąd pozdrawia Państwa Monika Zając.
1: Goście dwójki.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Bukaresztu, gdzie od poniedziałku odbywa się festiwal Grand Prix Nova. To festiwal słuchowisk, jeden z najistotniejszych dla tego środowiska, a ze mną jest jedna z organizatorek, Ilinka Stichy. Hello.
3: Hello.
2: What makes Grand Prix
4: Czym
2: Nova
4: Grand Prix Nova wyróżnia się na tle innych festiwali tego typu?
3: Well, as we are stating, we are looking for innovation.
5: Jak zawsze podkreślamy, szukamy innowacji. To właśnie było głównym powodem powołania Grand Prix Nova do życia. Zauważyliśmy, że festiwale słuchowisk radiowych bardzo często doceniają przede wszystkim produkcje, dopracowane pod względem formy, perfekcyjnie skonstruowane i wykończone. Pojawiło się więc pytanie, gdzie jest miejsce na artystyczne ryzyko i eksperyment? Doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć przestrzeń dla odwagi, poszukiwań i innowacyjności. To założenie nadało festiwalowi jeszcze jedną cechę, której początkowo nawet się nie spodziewaliśmy. Zaczęło zgłaszać się do nas wielu niezależnych twórców. W efekcie staliśmy się festiwalem bardzo przyjaznym freelancerom oraz platformą dialogu między dużymi instytucjami a niezależnymi artystami. To współdziałanie przynosi coraz więcej korzyści, szczególnie dziś, gdy zarówno instytucje kultury, jak i sami freelancerzy mierzą się z wieloma wyzwaniami. Staramy się ich łączyć i tworzyć przestrzeń do współpracy.
3: More and more fruitful, I tend to say we are kind of putting them together and maybe creating some more cooperation between them.
2: Reprezentuje Pani rumuńskie radio publiczne. Jakie miejsce zajmuje w nim tego typu twórczość? Czy słuchowiska zawsze były ważną częścią działalności radia?
5: Tak. Początkowo mówiliśmy przede wszystkim o teatrze radiowym, który w czasach komunizmu cieszył się ogromną popularnością. Kilka pokoleń słuchaczy bardzo mocno związało się z naszym repertuarem, głosami aktorów i reżyserami. To nasze dziedzictwo i bardzo je cenimy. Jednocześnie wyzwaniem było dotarcie do młodszych pokoleń, które dziś mają do wyboru znacznie więcej form rozrywki i kultury. Dlatego zaczęliśmy rozwijać klasyczny teatr radiowy w kierunku różnorodnych form fikcji dźwiękowej i bardziej eksperymentalnych projektów akustycznych. Staraliśmy się poszerzać ofertę i myślę, że odnieśliśmy w tym zakresie sukces. Radio Romania jest otwarte na nowe pomysły, oryginalność i współpracę. W ostatnim czasie realizowaliśmy interesujące projekty, między innymi z France Culture. Rozwijamy nasze platformy cyfrowe i staramy się odnaleźć w świecie nowych technologii, ale jednocześnie podtrzymujemy tradycję teatru radiowego, nadając jej bardziej współczesny charakter. Jako radio publiczne nie chcemy odbierać słuchaczom formy, którą wciąż bardzo cenią.
3: But still we keep the traditional radio theater going in a bit more modern style. We don't want to deprive the listeners their favorite experience.
2: Prezentacje słuchowisk stanowią oczywiście najważniejszą część festiwalu. Jest też konkurs, ale równie ważna wydaje się możliwość spotkań i rozmowa o problemach środowiska. Jakie wnioski płyną z tych dyskusji? O czym rozmawiają przedstawiciele instytucji publicznych i niezależni twórcy z różnych krajów?
6: The representatives of the public institutions, but also the freelancers from many different countries.
5: Ten dialog jest bardzo twórczy. To niezwykle interesujące, że rozmowy nie kończą się wraz z festiwalem. Staramy się rozwijać pomysły, które rodzą się tutaj w Bukareszcie. Myślę, że pokazuje to, iż nasz festiwal ma realne, organiczne znaczenie. Obecnie najważniejszym tematem jest kryzys finansowy, który dotyka

0: zarówno instytucje, jak i freelancerów. W ramach Grand Prix Nova Hub próbujemy wspólnie szukać sposobów na poradzenie sobie z tym problemem. Podczas wczorajszej debaty poświęconej finansowaniu pojawiło się kilka bardzo ciekawych i kreatywnych rozwiązań, między innymi dzięki uczestnikom z Chile. Takie pomysły mogą się pojawić dlatego, że na festiwalu rozmawiamy szczerze i otwarcie. Poza kwestiami finansowymi dużo uwagi poświęcamy wyzwaniom cyfrowym. Powiedziałabym nawet, że są one dziś większym problemem niż same finanse. Obawiamy się utraty słuchaczy. Zastanawiamy się również nad rolą sztucznej inteligencji i nad tym, jak ją wykorzystywać, nie tracąc kreatywności, oryginalności i tego, co najważniejsze, ludzkiego wymiaru twórczości. To dziedzina stojąca dziś przed wieloma wyzwaniami, podobnie jak cała kultura.
1: So it's a challenged field, like all fields, all cultural fields, I think nowadays.
2: Do tematu sztucznej inteligencji i zagrożeń z nią związanych nawiązuje słuchowisko przywiezione do Bukaresztu z Teatru Polskiego Radia.
3: Uwaga! Autodestrukcja nastąpi za 3 minuty.
4: Piotr Skotnicki, autor, reżyser i kompozytor muzyki do słuchowiska Stan Euforii. To jest opowieść o pewnym człowieku, który budzi się w miejscu, którego nie rozpoznaje, nie pamięta, kim jest i w jaki sposób się w tym miejscu znalazł. Ale jest to słuchowisko troszeczkę o niepamięci, ale głównie o tym, jak technologia może nami manipulować w momencie, kiedy uważamy, że już całkowicie nad nią panujemy.
5: Czy ja umarłem?
6: O ile mi wiadomo, jeszcze nie.
5: Gdzie ja jestem?
6: Wrócił pan do domu.
5: Jakiego domu?
6: Proszę porzucić wszelkie pytania, wyciszyć umysł i pozwolić mu się zregenerować. Nie musimy się śpieszyć. Mamy dużo czasu. Nieskończenie dużo.
2: To jest słuchowisko już wielokrotnie nagradzane, między innymi na festiwalu Dwa Teatry. Jak zostało odebrane tutaj w Bukareszcie?
4: Myślę, że bardzo dobrze. Chyba nie spodziewano się takiego słuchowiska dzisiaj. Ciut przed zapaleniem światła już się zaczęło klaski, a przeważnie zaczynają się po zapaleniu światła, że to jest dobry znak.
2: Powiedzmy może trochę więcej o tym, jak przebiega festiwal. To jest bardzo intensywny czas dla wszystkich uczestników, całodniowe sesje, później dyskusje, no i głosowanie.
4: Oj tak, to jest bardzo wymagający, wyczerpujący czas. Praktycznie od godziny 10 do godziny 19 tu jesteśmy, jest sesja poranna, potem wracamy, jest sesja popołudniowa, potem jeszcze mamy krótką przerwę, mamy głosowanie, omówienie w ogóle każdego ze słuchowisk z danego dnia. Nie tylko autorzy są w jury, również są osoby wydelegowane z każdego projektu, to może być producent, reżyser, aktor, głównie są tu rzeczywiście reżyserzy i autorzy. Natomiast potem po omówieniu każdy gdzieś może się wypowiedzieć na temat tego, co słyszał, co zadać pytanie twórcom. Potem następuje głosowanie i nie wypuszczają nas z pomieszczenia, dopóki nie potwierdzą, że te głosowania online zostały dokonane w kilku kategoriach. To jest ogólne wrażenie za tekst, za walory tak zwanego udźwiękowienia, sound designu, za całość realizacji, reżyserię, gra aktorska, to jest kilka kategorii. Tutaj mamy idealne warunki, po prostu możemy naprawdę usłyszeć nasze produkcje i porównać je w bardzo referencyjnych warunkach, więc wiemy, czy dobrze brzmią, czy nie, co można by zmienić, poprawić. Jest tu bardzo dużo świetnych produkcji. Kilka naprawdę brzmiało bardzo dobrze. Przede wszystkim oczywiście po rozmowach dotyczących całej artystycznej strony i tego, w jaki sposób to realizujemy, nagrywamy, tu jest oczywiście zachwyt, kiedy ja pokazuję, jak wyglądają nasze radiowe studia. Pokazuję studio S7, to wszyscy się łapią za głowę. Boże, ale macie szczęście. Szczególnie tutaj koledzy z Chile, którzy w ogóle nie mają czegoś takiego u siebie. Tu przyjeżdżają i tak naprawdę wszystkiego się muszą nauczyć, ale są świetni, genialni. Natomiast oczywiście potem rozmowy rozmowy schodzą na takie przyziemne, ale bardzo ważne tematy typu dofinansowanie, skąd wziąć pieniądze, jak działa freelancer na tym.

rynku. Wczoraj rozmawialiśmy właśnie na temat różnych programów dofinansowywania jakichś kooperacji. No to jest zawsze największy problem. No jest bardzo dużo też niezależnych twórców. Są oczywiście z publicznych rozgłośni, ale ci niezależni muszą naprawdę bazować na pasji wszystkich wokół. Tu tą pasję widać zresztą. To są rzeczywiście, nie są przypadkowi ludzie. Cała ta sztuka jest...

0: ludzi nauczyć kultury słuchania. To są ludzie też od filmu, którzy przychodzą oglądać jako zwykli widzowie, no zwykli, niezwykli oczywiście, słuchacze, widzowie, bo ja zawsze mylę, ale słusznie, bo ja widzę słuchowisko, więc przychodzą również ludzie, którzy inspirują się tym, co słyszą i próbują to przekładać do własnych dziedzin. Tutaj spotkałem filmowca właśnie Rybuńskiego, który mówi, że paradoksalnie otworzyło mu to oczy na wiele rzeczy, chociaż raczej tylko uszy były otwarte, prawda?
1: W gronie słuchowisk niezależnych, powstałych bez patronatu dużej instytucji, znalazła się też polska produkcja.
2: Jak się czujesz? Źle. Szum. Mi w uszach.
3: Maciej Kowalczyk, autor i reżyser słuchowiska Jednia. Jednia to jest niejednoznaczna historia, która łączy różne gatunki. Jest to trochę thriller, trochę postapokalipsa, a jednocześnie love story z plot twistem na koniec, a jednocześnie też taka treść filozoficzna czy poetycka. Więc mogę powiedzieć, że jest to historia o miłości, o takiej relacji między jednostką a grupą, która zawsze jest trudna i związana z jakimś rodzajem opresyjności. To jest też historia o tym, jak się czujemy i na ile potrafimy się tym swoim samopoczuciem dzielić z innymi i czy też mamy taki obowiązek. I myślę, że tekst też stawia pytanie o to, czy jesteśmy w stanie sami pomóc sobie, czasami odrzucając pomoc innych. Temu się przyglądam jakby, na ile potrzebujemy też innych ludzi, a na ile jesteśmy na nich skazani.
1: Co się stało, że Jednia znalazła się tutaj na festiwalu Grand Prix Nova w Bukareszcie?
3: Stało się to, że się napisało, że się potem wyprodukowało i trzeba by to też jakoś zdystrybuować, pokazać to ludziom. Projekt powstał jako premiera internetowa, więc nie miałem takiej możliwości pokazać tego efektu żywemu człowiekowi. No i znalazłem taki festiwal, który się odbywa w Bukareszcie, w Rumunii. Wysłałem zgłoszenie i przeszliśmy selekcję, jesteśmy na festiwalu.
1: Twoje słuchowisko jest produkcją niezależną. Jest tutaj w Bukareszcie ich trochę, ale rywalizujecie z produkcjami instytucji, nadawców publicznych. Czy sporo was łączy, czy raczej więcej dzieli?
3: Dzieli nas przede wszystkim jakby kwestia instytucji. Tutaj jednak przyjechały duże firmy, Czeskie Radio z Pragi, Teatr Polskiego Radia, profesjonalne rozgłośnie z Holandii, z Belgii, więc no dla mnie to jest jakiś taki rodzaj dużego wyróżnienia, że freelancer może się znaleźć też w takim gronie i gdzieś rywalizować w tej audiosferze. Myślę, że nie ma się czego wstydzić, że tutaj jakby stanęliśmy w szranki i poziom festiwalu jest całkiem wysoki, bardzo są zróżnicowane tematy. Natomiast bardzo podoba mi się idea festiwalu, to znaczy, że każdy uczestnik festiwalu jest jednocześnie członkiem jury i my oceniamy siebie nawzajem i w związku z tym jestem bardzo ciekaw ostatecznego rozstrzygnięcia.
1: Będzie więcej słuchowisk autorstwa Macieja Kowalczyka?
3: Na pewno. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. To jest moje drugie słuchowisko. Liczę, że będzie jeszcze trzecie, czwarte. No ale to jest też związane z tym, co przyniesie Wena i na ile się uda coś napisać, bo te słuchowiska, które na razie zrobiłem, powstały także na podstawie moich dramatów, więc na razie się nie zajmuję jakąś adaptacją innych tekstów, a może właśnie trzeba by skręcić i poszukać też takiego rodzaju interpretacji czyjegoś dzieła.
1: Czyli jak jest Wena, to już się nie trzeba martwić o pieniądze?
3: Trzeba się martwić o pieniądze, bo trzeba jakoś żyć, ale no dobra, powiem to, że te pieniądze nie są najważniejsze, ale fajnie jak się pojawiają. No, nam się udało zrealizować projekt przy pomocy funduszy europejskich w ramach stypendium KPO dla kultury. Z tego się bardzo cieszę. Zawsze to jest jakiś rodzaj też dodatkowej motywacji, ale też po prostu samodocenienia tej ciężkiej pracy montażowej, produkcyjnej, także jakiejś promocyjnej. No a przede wszystkim tej początkowej twórczej, gdzie cała ta koncepcja po prostu musi się wyłonić i

0: nabrać kształtu i nabrać jakości ostatecznie.
1: Wspomnieliśmy o dwóch słuchowiskach z Polski, ale podczas festiwalu Grand Prix Nova są prezentowane także produkcje z Austrii, Belgii, Chile, Czech, Litwy, Szwajcarii, Holandii, Niemiec, Włoch, Francji i Macedonii. I nawet wśród nich znalazł się polski wątek.
2: Ale jest sławna.
3: Je wdowa.
4: Wew i lustre.
3: Je na to sama. Na Irene, na F.
4: Na radium.
3: Samoživitelka.
5: Ona to zvládne.
6: My name is Eva Blechová and I'm a writer of a radio play called Radiant Child.
1: Nazywam się Ewa Blechowa i jestem autorką słuchowiska Radiant Child, które opowiada o równoległych losach Marii Skłodowskiej-Curie i Radu. Maria Skłodowska-Curie jest postacią niezwykle fascynującą. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet na świecie. Dla wielu dziewczynek stanowi wzór do naśladowania. Jej wizerunek można znaleźć nawet na koszulkach noszonych przez dzieci w różnych częściach świata. Była niezwykle pracowita i osiągnęła ogromny sukces. W naszym słuchowisku pokazujemy jednak również cenę, jaką za ten sukces zapłaciła. To nie jest wyłącznie historia triumfu. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć podczas pracy nad tym projektem było dla mnie zjawisko określane mianem radowej gorączki, które ogarnęło świat w latach 19 i 20. XX wieku. Wówczas rad budził ogromną fascynację. Powstawały o nim piosenki i musicale. Na rynku pojawiały się kremy, herbaty, pieczywo i rozmaite produkty zawierające rad. Panowało przekonanie, że ten pierwiastek rozwiąże niemal wszystkie problemy ludzkości, ogrzeje nasze domy, wyleczy choroby, pokona raka. Oczywiście rad miał ogromny wpływ na rozwój nauki i medycyny, ale nie spełnił wszystkich pokładanych w nim nadziei. W tym sensie widzę pewną analogię do współczesności. Często ekscytujemy się nowymi technologiami, nie wiedząc jeszcze, jakie będą ich rzeczywiste konsekwencje. W centrum opowieści znajdują się Maria i rad. W naszym słuchowisku rad staje się pełnoprawną postacią i przemawia własnym głosem. Pokazujemy równoległe losy naukowczyni i odkrytego przez nią pierwiastka. Co więcej, ponieważ rad będzie istniał jeszcze długo po nas, to właśnie on wypowiada ostatnie słowo. Miałam ogromne szczęście pracować z wybitnym reżyserem i znakomitym realizatorem dźwięku. W słuchowisku dźwięk opowiada historię równie mocno jak słowa. Oprócz tekstu mamy nieustannie obecną warstwę muzyczną skomponowaną przez Jana Trojana. Reakcje publiczności w Bukareszcie były bardzo pozytywne. Szczególnie często podkreślano jakość realizacji dźwiękowej oraz sposób, w jaki historia opowiadana jest właśnie poprzez dźwięk. Myślę, że niezależnie od branży, spotkania z ludźmi zajmującymi się podobnymi rzeczami są niezwykle cenne. Można wymieniać doświadczenia, otrzymywać informacje zwrotne, rozmawiać o metodach pracy, budować relacje i na chwilę skupić się wyłącznie na swojej pasji. Dlatego sam konkurs jest dla mnie czymś drugorzędnym. Najważniejsze jest spotkanie. Na koniec oddajmy jeszcze głos jednej z organizatorek festiwalu, Ilince Stichy.
7: Życzyłabym nam wszystkim zaciekawienia ze strony publiczności, osób spoza naszej branży. Sądzę, że ciekawość jest jedną z najważniejszych ludzkich cech. Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie jej posiadać. Podsycajmy więc tę ciekawość. Szukajmy projektów, które nie będą konserwatywne, które nie będą próbowały sprostać oczekiwaniom. Za to będą zaskakiwać publiczność. Życzyłabym nam, by publiczność chciała być zaskakiwana.
1: Rozstrzygnięcie festiwalu Grand Prix Nova i wręczenie nagród nastąpi jutro.
8: Trzymamy kciuki za polskich twórców w Bukareszcie, a o sztuce tworzenia słuchowisk będziemy mówić także w związku z rozpoczynającym się jutro w Sopocie festiwalem Dwa Teatry.

0: To muzyka Geralda Finziego, fugetta z cyklu 5 bagatel BBC Symphony Orchestra i Michael Collins grający na klarnecie, który też prowadził orkiestrę. Jest 17:33 i mamy dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie na jutro. Opera Śląska zaprezentuje jedno z najważniejszych dzieł operowych pierwszej połowy XX wieku, Króla Rogera Karola Szymanowskiego. Do Bytomia zaprasza Państwa dyrektor Opery Śląskiej Łukasz Goik.
1: Zawsze premiera to święto dla teatru. Myślę, że też okoliczność i rocznica dokładnie stulecia od polskiej prapremiery jest świetną okazją, żeby to dzieło przypomnieć. W wersji koncertowej wprawdzie, ale ze świetnymi solistami. No i też z dodatkami, oczywiście, jak to w teatrze operowym nie mogło zabraknąć, można do powiedzieć, dopełnienia tej muzycznej, koncertowej wersji poprzez wizualizację i taki, bym powiedział, adaptację sceniczną w wykonaniu Lecha Majewskiego, który jest naszym przyjacielem i wybitnym twórcą filmowym.
0: W roli tytułowej król Andrzej Dobber, król barytonów. Mamy dla Państwa zaproszenia na jutro na premierę do Bytomia i na wtorek do Katowic, do Teatru Śląskiego. A więc raz jeszcze, jutro premiera w Bytomiu i we wtorek spektakl w Katowicach. Jeśli chcieliby się Państwo tam wybrać z zaproszeniami od dwójki, proszę zadzwonić 22 645 22 22.

0: Strike the Vials, Ody Come Your Sons of Art Away Henry'ego Purcella. Tak się złożyło, że na moim prywatnym podium musiały znaleźć się dwa pierwsze miejsca obok Sabine de Vie. Musiały się też znaleźć trochę miejsca dla Lei de Zandre, której słuchaliśmy przed momentem. Towarzyszył jej zespół Jupiter pod dyrekcją Thomasa Danforda. 17.38. Teraz zabieramy Państwa jeszcze do teatru Ateneum, gdzie trwają ostatnie przygotowania do polskiej prapremiery X dramatu Mariusza von Mayenburga. Nieoczekiwany dzwonek do drzwi i niezapowiedziany gość. Możemy się domyślać, że chodzi o tytułowego Exa. Z pozoru typowa sytuacja dramaturgiczna, jednak dla niemieckiego autora jest punktem wyjścia do zadawania pytań ważnych dla bohaterów spektaklu, ale też dla widzów.
1: Ale nie otwieraj.
2: Nie, zapytam tylko kto to.
3: Artur Tyszkiewicz, reżyser spektaklu Ex. Najprostsza charakterystyka tego dramatu to jest dramat Mariusza von Mayenburga, po prostu, bo to jest osobny w ogóle byt. Na pewno to jest dramat dialogowy na 100% i to jest oparte na sztuce dialogu i sztuce rozmowy. Ale czy to jest komedia? Nie wiem. Czy to jest tragedia? Nie wiem. To jest coś pomiędzy. Czy to jest tylko zwykła obyczajówka? Też nie sądzę, bo to jest oparte na takim prostym schemacie, to znaczy jest sobie małżeństwo z problemami i przychodzi była do tego pewnego wieczoru, do ich mieszkania. Ale to jest tylko początek, bo to nie jest obyczajówka, to jest Mayenburg.
2: Powiedziałeś jej, że może tu przyjść?
1: Mówiłem ci, żebyś nie otwierała.
2: Nie otworzyłam. Chciałam tylko zapytać, kto w środku nocy dobija się do naszych drzwi.
4: Olga Sarzyńska, rola Sybil, matka dwójki dzieci, żona Daniela. Taka kobieta niezależna, ale z dobrego domu, myślę, z takiego, gdzie coś już dostała na start. W związku z tym też wymagania wobec mężczyzn też ma wysokie. Która zawsze stawia na swoim, która zawsze musi mieć ostatnie zdanie. Nie odpuszcza, charakterna. Ale też poukładana w takim schemacie, tak jakby to wszystko, co jest naokoło, to jest poukładane takie, że to ma być takie, tutaj dzieci, tutaj piękne mieszkanie, tutaj mąż. No może on nie jest jakiś, ale on jej w tym schemacie pasuje. I teraz przychodzi nagle osoba i jej się wali wszystko. Jej się wali nie tylko relacja.

0: relację z mężem, ale cały ten dom, cała ta konstrukcja, to co sobie ona wymyśliła. I tutaj zaczyna ona panikować, histeryzować i wychodzą z niej no takie demony, bo na początku widzimy ją w zupełnie innym stanie, w jakim zobaczymy ją na końcu.
1: Myślałam, że wszystko zmyśliłeś.
2: A ja myślałem, że ty nie masz problemu z Franciszką.
1: Bo nie ma.
2: Dlatego wzięłaś i wysłałaś jej wiadomość, jak tylko
1: nie wysłałam do niej żadnej wiadomości. Weź, nie ośmieszaj się, wiesz co, żałosny jesteś.
2: Co powiedziałaś?
1: No powiedziałam, że żałosny.
3: Nazywam się Łukasz Simlat, gram postać Daniela, jest to mąż Sybil. To jest architekt, który dobrze zarabia i to jest wszyscy oni fajnie mieszkają, tylko nie wiemy o jednym i nie wiemy o tym, co zawsze ludzie skrywają, czego bardzo się wstydzą, czyli wypalenia życiowego, czyli wypalenia zawodowego, czyli utknąłem w jakimś miejscu, które kompletnie sobie inaczej wyobrażałem, bo utknąłem i boksuję w tym miejscu. Nie projektuję tego, co chciałbym projektować, tylko projektuję garaże, projektuję parkingi, czyli to wypalenie też jest połączone z jakimś rodzajem frustracji zawodowej. Takie momenty w naszym życiu potęgują właśnie ten rodzaj nagonki myślowej, odgrzewania tych sytuacji starych, co by było gdyby właśnie, gdybyśmy gdzieś inną drogą pokierowali. Tak jak mówi mój bohater, zawsze sobie jak byłem młody wyobrażałem, że będę skręcał na każde coś, co przypomina drogę, którą ktoś już kiedyś szedł, że będę penetrował, a teraz na dzisiejszy dzień nie starcza mi tej odwagi.
1: Ona cię nie kocha.
2: Kocha.
1: Nie.
2: Tak.
1: Nie kocha.
2: Kocha.
1: Nie.
2: No dobrze, na swój sposób kocha.
1: Czasami mam ochotę wziąć długi nóż i wbić jej go prosto w plecy przez tę marynarkę.
2: Nie.
1: Tak, wbić całe ostrze w to jej małe, niedorozwinięte serce i patrzeć jak martwa woda.
2: Nieprawda, nie chcesz.
1: O, przepraszam. Co wy, nie przeszkadzajcie sobie. Przyniosłam ci tutaj parę rzeczy, żebyś mogła sobie tutaj spokojnie przenocować i nie muszę wiedzieć. Dlaczego tak obejmowałaś Daniela?
4: Milena Suszyńska, wcielam się w rolę Franciszki, byłej Daniela. Wchodzę w środku nocy do ich życia i do ich domu, prosząc o nocleg. Bo jestem w mojej kryzysowej sytuacji w życiu i jestem byłą Daniela sprzed wielu, wielu lat. I bardzo dużo nas łączyło, to był bardzo, bardzo poważny związek. To jest ewidentnie niezamknięty rozdział jej życia. Niewyjaśnione są pytania, które dźwięczały w jej głowie i bardzo by chciała je zadać, wyjaśnić sobie pewne rzeczy przez te długie, długie lata. I ta moja osoba dla nich nie jest, co od początku będą widzowie wiedzieć, nie jest obojętna. Pojawienie się jej jest niezłym sprawdzianem dla tej relacji. Więc jak można się domyślić, jest to bardzo intensywna historia, intensywna emocjonalnie, bardzo trudny materiał dla nas. Jest ogromna ilość tekstu, który nie jest prosty, bo jest na ogromnych napięciach.
5: Muszę przyznać, że była to katorżnicza praca aktorów, którzy musieli ten tekst opanować. To nie tylko chodzi o banalne opanowanie pamięciowe, tylko tam jest jakby osobny scenariusz napisany relacji między nimi. Oni te teksty wypowiadają zamiast czegoś, żeby czegoś nie powiedzieć. To wypowiadają teksty, które czasami mogą zahaczać o banał czy o codzienność, ale tak naprawdę zbudowanie tych relacji pomiędzy nimi, pomiędzy tekstami, to jest podstawowe zadanie, no jak ktoś się bierze za tego typu tekst. A jeszcze trudność polega na tym, że rzeczywiście jest to sztuka dialogowa, czyli w moim odczuciu najtrudniejszy rodzaj teatru.
1: No nie wiem, no czuję się niemile widziana.
6: Nie, no Daniel, słyszałeś? Nasz gość czuje się niemile widziany. Jesteśmy okropnymi gospodarzami.
2: Już dobrze.
6: Co? Co jest dobrze?
1: Nie, ale ja już naprawdę wychodzę.
6: Teraz, kiedy zrobiło się przytulnie...
2: Ale powiedz mi, o co ci teraz chodzi, co?
6: No nie wiem, kiedy wyszłam na chwilę do łazienki, chyba ominęło mnie jakieś decydujące.
2: Nic cię nie ominęło.
1: Ja naprawdę tylko szukałam miejsca do spania.
5: Od sytuacji, bym powiedział, takiej obyczajowej, Majenburg dochodzi do pytań, po co w ogóle my żyjemy. To znaczy, po co w wieku 40-50 lat, po co to dalej ciągnąć? Więc niby zwykła historia, która prowadzi do bardzo głębokiej analizy tego, w jakim jesteśmy momencie my jako ludzie w tym wieku. I sądzę, może się będę mylił, bo jesteśmy jeszcze przed premierą, ale sądzę, że to może być dla wielu osób bardzo ważny spektakl.
7: To się wyjaśni jutro, bo jutro właśnie odbędzie się premiera spektaklu X w warszawskim Teatrze Ateneum, do którego zajrzała Dorota Kołodziejczyk.

Cécile Chaminade i jej taniec pogański przy fortepianach Peter Jabloński i Bengt Forsberg. Słuchają Państwo programu drugiego. Mamy jeszcze jedną historię z biletami w tle. Otóż Stary Kontynent podnosi się po Wielkiej Wojnie, tej pierwszej Wielkiej Wojnie. W tym właśnie momencie do Europy przybywa milionerka z Ameryki. Przebojowa, pewna siebie, zakochana w jazzie i w Charlestonie. Na jej drodze staje typ całkowicie odmienny. Książę z dawnego rodu, wierny tradycji, rozmiłowany w walcu, wspominający cienie dawnych czasów. Jak Państwo się domyślają, między tą dwójką rodzi się uczucie. I tę historię opisuje

0: spektakl Księżna Chicago Emericha Kalmana. Ten spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego rozpocznie jutro nowy warszawski festiwal Centralny Plac Muzyki. Gdyby Państwo na Księżną Chicago chcieli się wybrać na 20.15, 3 kwadranse przed zachodem słońca, proszę do nas napisać. Korespondencja mailowa jest potrzebna, bo to są nowoczesne bilety, więc droga elektroniczna jest wymagana. Wybieram dwojkę @polskieradio.pl. Czekają zaproszenia na jutrzejszy spektakl Księżna Chicago Emericha Kalmana o godzinie 20.15 w ramach Centralnego Placu Muzyki. Wybieram dwojkę @polskieradio.pl. Słuchają Państwo Dwójki, 51 minut po godzinie 17.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: O spotkaniach z Czesławem Miłoszem, także metafizycznych, opowiadał w 1986 roku Józef Czapski. To część druga rozmowy Renaty Gorczyńskiej, nagranej w ramach jej audycji dla BBC na 75-lecie poety.
5: To był temat właściwie nasz ciągły.
6: Czyli co, zagrożenie świata? Pana jakaś nadzieja na ocalenie świata?
5: A muszę jego powiedzieć, że ja dochodzę do pesymizmu teraz dopiero.
6: Którego pan przedtem nie miał.
5: A
6: w ten sposób jakaś dziwna równowaga powstała między obu panami, prawda? Że
5: tak
6: on jest.
5: Jest
6: coraz bardziej na rzecz dobrego świata.
5: Tak.
6: W swojej twórczości.
5: Tak.
6: A pan zaczyna trochę wątpić.
5: A ja
6: czy to się wszystko razem...
5: Naprawdę dosłownie wątpię. Ja dochodzę do tego, że jesteśmy u progu jakichś straszliwych rzeczy, które się mogą dziać.
6: Chciałam pana zapytać, jaka książka Miłosza dla pana jest najbliższa, do której pan najczęściej wraca?
5: Nie wracam do niego.
6: Czyta pan
5: bardzo
6: tylko
5: mało.
6: Raz.
5: Czytam raz i w ogóle jest dziwna rzecz. Niektóre jego wiersze mnie przejmują głęboko.
6: Pamięta
5: niektóre
6: pan
5: teksty,
6: jakieś?
5: Nic, proszę pani. Pani mówi o człowiekiem, który ma 90 lat i który traci pamięć tak, że nie pamięta prawie swojego imienia. On jest dla mnie o wiele bardziej cześć niż wielki poeta. Jest taka wiecznie cytowane powiedzenie Goethego: Immergrün ist der goldene Ast des Lebens. Zawsze zielone jest złota gałąź życia. Kiedy ja o tym myślę, to ja myślę zawsze, że dzisiaj jeden Miłosz by mógł to powiedzieć. Miłosz, który ma rozpaczy i tak dalej. Żeby coś takiego powiedzieć, to trzeba właściwie przeskoczyć siebie, przeskoczyć te cierpienie,
6: i
5: właśnie
6: ból.
5: Te potworne cierpienie i ból, który nas dusi. Mój stosunek do Czesia, mówię zawsze, był osobisty, bliski i osobiste, głębokie przekonanie w jego, geniusz, nie lubię tego powiedzieć, w jego wyjątkowość.
6: W jego dar.
5: I nie tylko dar, właśnie o to chodzi. Że to nie jest dar poetycki, który może byle co opisać. Dar wyznawczy. Jak się jego czyta, to się wie, że on czuje to, co powiedział. Nie ma pocieszeń. I może dlatego jego po jakiemuś kocham. Że zawsze widziałem, że to jest człowiek bez łatwego pocieszenia.
7: Poeta 70-letni. Ty żeś to bracie teologu, znawco niebiosów i otchłań, spodziewający się co roku, kiedy ślęczałeś nad księgami, że dotkniesz ostatniego progu. Zaiste, bardzoś poniżony, splendor myśleniu jest odjęty, zeszedłeś między ludzkie domy i odpływają jak okręty, a cel i port ich niewiadomy. W tawernach siedzisz pijąc wino, w zgiełku lubujesz się i w żawie, głosów co ledwie są, już giną, jak muzyki w grającej szafie. I gdzie tu myśleć nad przyczyną? Raduje ciebie smętna ziemia, napój wyważa się milosny, moc czarodziejska serce zmienia, a przy niej lament wielkopostny. I tak się uczysz wybaczenia. Żarloczny, lekkomyślny, chciwy, jak gdyby śmierć nie dosięgała, biegniesz wpatrzony w ziemskie dziwy,

0: teatrum przewrotnego ciała, inne co dnia i co godziny. Tusz i pomadkę mieć na sobie, w jedwab ustroić się i pióra i w gruchającej ptasiej mowie udawać, że tak chce natura. Tyle rozumiesz, filozofie, i cała twoja mądrość na nic, choć na szukaniu życie zbiegło i nie wiesz teraz, co poradzić, bo silny trunek, wielkie piękno i szczęście, które żal zostawić.
1: Poeta 70-letni Czesława Miłosza pochodzi z tomu Nieobjęta ziemia. Ukazał się nakładem Instytutu Literackiego w 1984 roku jako jubileuszowy 400. tom Biblioteki Kultury.
2: Dla mnie bardziej cześć niż wielki poeta. To ładne. Z tym cytatem Państwa zostawiamy i w tym miejscu już się z Państwem dziś żegnamy, życząc pięknego czwartkowego wieczoru. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Muzyka romantyzmu może najbardziej nadaje się na wyznaczanie cezury między pracowitym sezonem koncertowym a zaczynającą się kanikułą. W blasku południa przebiegać więc będzie ostatni poranny koncert w Katowicach. W programie pierwszy koncert fortepianowy G-moll Feliksa Mendelssohna i pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera. Solistą będzie Aristo Szam, a Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Aleksander Humala. Początek transmisji z Katowic w niedzielę o 12. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
3: Jazzowy Klub Dwójki.
2: Agnieszka Łukasiewicz i Andrzej Zieliński, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na godzinną dawkę Spiritual Jazzu.

Welcome. Zapraszamy, witamy. Utwór Daga Kerna z jednej ze słynnych płyt wydanych przez Black Jazz Records, czyli kalifornijskiej wytwórni, oficyna, raczej powiedzielibyśmy spółdzielni czarnych muzyków, w której wydawali w latach 70. ci, którzy no nie mogli przebić się przez zdominowany przez białych artystów rynek fonograficzny. Dominowała w tej wytwórni Black Jazz Records wolność myśli, wolność przekazu i bardzo silnie obecny był tam spiritual jazz. Do Black Jazz Records będziemy zresztą w naszych czwartkowych spotkaniach wracać. Kilka tygodni temu, dokładnie 21 maja, rozpoczęliśmy cykl, który będzie nam towarzyszyć, myślę, że przez większą część lata, cykl spotkań ze spiritual jazzem. Wówczas zadawaliśmy sobie pytanie, cóż to jest za gatunek, co go charakteryzuje i kiedy się narodził, słowem, kto był pierwszy. No i większość słuchaczy, większość melomanów, większość czas też badaczy, dziennikarzy powiedziałoby, no jak to, kto był pierwszy, co było pierwsze. Pierwszy był John Coltrane i jego A Love Supreme. Ale jak się wówczas okazało, wcześniej było kilku innych panów, a nawet pań też, między innymi Donald Byrd, to kilka lat wcześniej przed Johnem Coltrane'em, ale te początki spiritual jazzu znaleźć możemy chociażby jeszcze w latach 50. u Sun Ra, a gdyby głębiej poszukać i tak poskrobać w tej historii jazzu, no to i u Mary Lou Williams w jej suicie Zodiac z 1945 roku, czy w Black, Brown and Beige Duke'a Ellingtona. Zatem lata 40, proszę Państwa, i moglibyśmy powiedzieć, że spiritual jazz praktycznie obecny jest w muzyce, nowoczesnej muzyce jazzowej od samego początku. I to nie dziwne, dlatego że spiritual jazz już nawet z nazwą połączony jest z pieśniami spirituals, które miały olbrzymi wpływ na muzykę jazzową. Spirituals to afroamerykańskie pieśni religijne, tak dla przypomnienia, które w XIX wieku powstawały na plantacjach w Stanach Zjednoczonych. Śpiewane były przez niewolników, ale gdyby szukać ich korzeni, tych pieśni, to znaleźć je moglibyśmy w muzyce afrykańskiej, w jej rytmice, w zachodnioeuropejskiej harmonii muzyki poważnej i oczywiście w religii jednak nie tej afrykańskiej, a chrześcijańskiej, w protestanckich hymnach i pieśniach, które wówczas dominowały amerykańskie kościoły i czarną społeczność. Taki miks kulturowy to właśnie pieśni spirituals i takim samym miksem kulturowym jest spiritual jazz, który od lat 40., 50., a 60. w takim wyskoku do współczesności obecny jest w świecie muzyki. Ale my dziś będziemy badać spiritual jazz pod kątem muzyki, uwaga, starożytnej, pod kątem muzyki antycznej. A to za sprawą jednego utworu, który dziś zabrzmi w kilku odsłonach. Przed nami punkt wyjścia, oto dux, oto pierwszy temat, który później poddamy przetworzeniom.

Sais. Sais to starożytne miasto w zachodniej części Delty Nilu. Starożytny Egipt, centrum kultu bogini Neit, ale to, co dziś będzie nam towarzyszyć, to Said, który odnosi się właśnie do tych czasów. Kompozycja, którą wykonał Lonnie Lynston Smith, która za nami. No, charakterystyczny spiritual jazz, taki książkowy spiritual jazz. Było tam praktycznie wszystko, co obecne jest właśnie w tym gatunku, czyli rozmydlone organy Hammonda, dzwoneczki, takie harfowe dzwoneczki, różne przeszkadzajki, ostinatowy rytm, taki transowy rytm. Ale czy było tam brzmienie antyku? Nie wiem, jak panowie sobie wyobrażają właśnie to brzmienie. Panowie w latach 60., 70., jak sobie wyobrażali, raczej nie nawiązywali do aulosu i gitary. No ale właśnie, Lonnie Lynston Smith i jego klasyczna interpretacja tego standardu spiritual jazzu, bo tak powinniśmy nazwać właśnie Sais. Pianista, który przesiąknięty był spiritual jazzem, grał w końcu i z Coltrane'em, a później no, z kontynuatorem myśli uduchowionej tego saksofonisty, czyli Pharoahem Sandersem. Lonnie Lynston Smith nagrał zresztą z Sandersem jedną z najważniejszych dla gatunku spiritual płytę, czyli Karma. Karmę do tego albumu będziemy w przyszłych audycjach czwartkowych wracać. Po zakończeniu współpracy z Milesem Davisem, Lonnie Lynston Smith zakłada zespół Cosmic Echoes. Zespół, który właśnie ma specjalizować się w spiritual jazzie, ale to jest trochę inna odnoga tego gatunku, bo to nie ten spiritual jazz pod znaku awangardy, muzyki improwizowanej, a właśnie łączący w sobie te korzenie San Ra, które miały miejsce w latach 50., 60., dodał do tej spuścizny Pharoaha Sandersa i Johna Coltrane'a Lonnie Lynston Smith funkowe rytmy, funkowy bas, lżejszą perkusję kojarzoną bardziej z muzyką popularną czy z muzyką południa. I tak właśnie narodziła się druga płyta tego artysty,

której dzisiaj będziemy słuchać, ale zanim przejdziemy do kolejnych utworów zatytułowanych między innymi Cosmic Funk, zanim przejdziemy do zespołu Cosmic Echoes Lonniego Smitha, wcześniej chciałbym, byśmy posłuchali dwóch kolejnych interpretacji tego samego utworu. I na początku sięgniemy do korzeni, do kompozytora utworu Size, czyli Jamesa Mtume, człowieka, który właśnie stworzył ten utwór. Stworzył go no właśnie bardziej sięgając do korzeni starożytnego Egiptu, tworząc takie jazzowe, może nazwijmy to słuchowisko, awangardowe słuchowisko poświęcone muzyce dawnego Egiptu, czy szerzej mówiąc jego kulturze. Proszę posłuchać.

nagranie człowieka, który stworzył ten utwór, Size, czyli James Mtume, a tak naprawdę James Forman, saksofonista, który był synem Jimmy'ego Heafa, ale Jimmy Heaf go nie wychowywał, wychowywał go mało znany pianista James Hen Gates Forman, jego ojczym. To płyta, którą James Mtume nagrał w 1977 roku. Płyta zdecydowanie bardziej awangardowa, free jazzowa niż to, co prezentował wcześniej Lonnie Liston Smith. Płyta Rebirth Cycle, w której towarzyszyli Jamesowi Formanowi, czy Jamesowi Mtume, no artyści z pierwszego rzędu, jeżeli chodzi o muzykę jazzową i też muzykę na pograniczu sztuk, na pograniczu gatunków, między innymi Didi Bridgewater, która tu śpiewała, czy chociażby Stanley Cowell na fortepianie, Jimmy Heaf, właśnie jego ojciec na sopranie, czy na basach, dwóch kontrabasach, Buster Williams i Cecil McBee, czyli no, jakby nie patrzeć, śmietanka świata jazzowego. I te odniesienia, właśnie bardzo istotne odniesienia do muzyki starożytności, muzyki Egiptu, ten wstęp do Saiz, wstęp, w którym wychwalano kulturę Egiptu, jego muzykę, której nikt tak naprawdę nigdy nie słyszał. To ciekawe, że właśnie z tych wyobrażeń narodził się niejako spiritual jazz. Ale jak powiedziałem, historia tego utworu jest dość skomplikowana. Historia Saiz jest dość skomplikowana, dlatego że to nagranie, które za nami, mimo że jest autorstwa kompozytora, twórcy tego utworu, czyli Jamesa Mtume, pochodzi z 1977 roku, czyli jest późniejsze niejako od tego, co nagrał wcześniej Lonnie Liston Smith. Dlaczego tak? No bo właśnie Saiz gdzieś krążyło, wykonywane było na koncertach, może nagrywane na mniej znanym albumie przez Jamesa Mtume, ale no właśnie dopiero ten album dał mu jakąś taką popularność, chociaż nigdy nie doścignął interpretacji Lonniego Linstona Smitha. To jednak nie jedyny artysta, który po Saiz sięgnął kolejnym i znów jeszcze wcześniejszym tak naprawdę, zarówno od Lonniego Linstona Smitha i od autora kompozycji, czyli Mtume, był Sonny Rollins, który Saiz zawarł na swojej płycie Horn Culture.

najstarsze nagranie utworu Size, które udało mi się znaleźć, i to chyba jest to pierwsze tak naprawdę, 1973 rok, nagranie z Nowego Jorku i z Berkeley, Size w interpretacji zespołu Sonny'ego Rollinsa, w którego to zespole oprócz Waltera Davisa Juniora, Davida Lee na zestawie perkusyjnym grał też właśnie James Mtume na perkusji. To właśnie najprawdopodobniej on podzielił się swoją kompozycją z legendarnym saksofonistą Sonnym Rollinsem. Słuchają Państwo Dwójki, słuchają Państwo jazzowego klubu, którym dziś króluje spiritual jazz. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni w czwartek, bo myślę, że wakacje i to ciepło, ta ciepła aura sprzyja właśnie tej delikatnie wolniejszej muzyce, w której się dość dużo dzieje, ale jednak nie jest ona

na nachalna. Dlatego będziemy przeglądać dla Państwa w te czwartkowe wieczory czy popołudnia, w zależności od tego, jak szybko zachodzi będzie słońce, najlepsze płyty spod znaku spiritual jazzu. Dziś słuchamy utworu, który jest klasyczną kompozycją właśnie z gatunku spiritual, czyli Size Egypt. To jest pełna nazwa. Egypt jest w nawiasie. Kompozycja Jamesa Mtume, której już słuchaliśmy w wykonaniu Lonniego Linstona Smitha, w wykonaniu właśnie samego perkusisty Jamesa Mtume, ale też i Sonny'ego Rollinsa przed chwilą. Ale nie wyszliśmy tak naprawdę w ogóle z lat 70., słuchając tych trzech utworów. No, trzeba powiedzieć, że ta kompozycja, ten standard dziś, tak traktowany, przeleżał w szufladzie kilkadziesiąt lat. Dopiero odkrył go po latach człowiek, który stworzył niejako, czy był takim zaczynem do stworzenia sceny manchesterskiej obecnie, czyli tej najjaśniejszej, tego największego centrum spiritual jazzu na Wyspach Brytyjskich, właśnie spod znaku Gondwana Records czy Matthew Halsala. Chip Wickham to jest flecista, saksofonista, który właśnie odkopał to nagranie i przywołał je do życia, a później zaraził tą miłością do Środkowego Wschodu, do Egiptu, swoich przyjaciół, i tak odrodził się niejako ten spiritual jazz z lat 70. w manchesterskiej scenie jazzowej właśnie spod znaku Matthew Halsala i całej tej śmietanki, która go otacza, całej tej śmietanki przyjaciół, socjety, którą tworzą właśnie na Wyspach Brytyjskich. No, trzeba wspomnieć, że Chip Wickham, który jest trochę starszy od Matthew Halsala, grał na jego płycie debiutanckiej, na jego pierwszym albumie. No ale to właśnie on był tym, który to odnalazł. On zresztą gdzieś, jak jego życie toczy się gdzieś pomiędzy Manchesterem, między Wielką Brytanią, a Egiptem, a Środkowym Wschodem i jeszcze do tego Hiszpanią, więc człowiek na pograniczu, ale to właśnie on zafascynowany jest tą kulturą, nie tylko spiritual jazzu, ale też i Środkowego Wschodu. To może posłuchajmy Size w wykonaniu właśnie Chipa Wickhama.

Size Egypt w wykonaniu Chipa Wickhama, czyli teraz współczesna interpretacja tego standardu spiritual jazzu. No właśnie, spiritual jazzowi się dzisiaj przyglądamy, a ten utwór, mimo że skomponowany został, jak mówiliśmy dzisiaj, przez Jamesa Mtumę, to jednak bardzo, bardzo silnie powiązany jest z Lonnie Livingstonem Smithem. Do tego stopnia mocno jest z nim powiązany, że Chip Wickham, który nagrał ten utwór te 4 lata temu, wpisując w metryczkę tego utworu kompozytora, zamiast wpisać człowieka o nazwisku Mtumę, napisał właśnie Lonnie Livingston Smith. Błąd. Ale no właśnie niby nie błąd, bo właśnie ten pianista wypromował kompozycję Size do granic możliwości, mimo że nie był pierwszym, który to ten utwór nagrał, a dziś jest to jeden z niewielu, ale standardów właśnie gatunku spiritual jazz. Wracamy zatem do Lonniego Livingstona Smitha, wracamy do jego płyty Cosmic Funk, czyli tej drugiej płyty poświęconej spiritual jazzowi i drugiej płyty jego zespołu The Cosmic Echoes. Przed nami tytułowy utwór, czyli Cosmic Funk, który doprowadzi nas do jeszcze innego rozdziału dzisiejszej audycji.

Cosmic Funk, lata 70., kiedy następowała funkoizacja wszystkiego, co możliwe. Funkoizacja muzyki free jazzowej, funkoizacja spiritual jazzu. Album Cosmic Funk, Lonniego Lionstona Smitha, jest jednym z najlepszych przykładów właśnie owej funkoizacji. No bo na perkusji grał tu chociażby Andrew Searle, na saksofonie George Baron. Lonnie Lionston Smith grał na elektrycznym pianinie, a całość produkował, rzecz jasna, Bob Thiele. Spiritual jazz połączony z czarną muzyką ulicy, z funkowymi rytmami i tak charakterystycznym przesłaniem spiritual jazzu, czyli wołaniem, a nawet krzyczeniem o pokój na świecie, w roli wrzeszczącego o ten pokój, występował na płycie Donald Smith. Na albumie, którego fragment za nami, na albumie Cosmic Funk Lonniego Lionstona Smitha, znajduje się też utwór, który zdradza nam korzenie zainteresowania Smitha spiritual jazzem, to Naima. Naima oczywiście Johna Coltrane'a. To właśnie na sam koniec może sięgniemy do nieoczywistego według mnie początku spiritual jazz, bo całą audycję rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że każdy powiedziałby, że tym pierwszym momentem, kiedy pojawia się spiritual jazz na mapie, to oczywiście słynny album Johna Coltrane'a, Love Supreme. Ale czy na pewno? Bo może ten spiritual jazz można było usłyszeć na albumie rok wcześniejszym, rok młodszym. Posłuchajmy.

No właśnie, tutaj rozpoczyna się ten spiritualsowy rytm. Donny's Lament z albumu Crescent Johna Coltrane'a, rok przed stworzeniem Love Supreme, w składzie oczywiście Jimmy Garrison, Elvin Jones, McCoy Tyner przy fortepianie i oczywiście John Coltrane. I znów producent Bob Thiele, który również produkował album, który wcześniej wybrzmiewał Ronniego Linestona Smitha. Przypadek? Nie sądzę. Właśnie to Crescent tak naprawdę mogłoby być pierwszym albumem, może nie stricte spiritual jazzowym, ale w którym słychać te echa. A słychać je było bardziej, proszę Państwa, jeszcze bardziej było je słychać na koncercie, kiedy ten sam skład zespołu, Garrison, Jones, Tyner, Coltrane, występowali chociażby w Europie w cyklach koncertowych. Niech dowodem na to będzie ostatni dzisiejszy utwór Spiritual, który nagrany został w tym samym roku, co album Crescent. Nim się pożegnamy, właśnie pożegnamy to spiritualsowe wydanie audycji Jazzowy Klub Dwójki. Andrzej Zieliński, do usłyszenia za chwilę. Przywita Państwa Marcin Pesta.

0: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
6: Reklama.
7: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19.
0: Pogłosy.
7: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. W Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się specjalny koncert przygotowany przez Zygmunta Krauzego z okazji ponownego otwarcia Muzeum Plakatu w Wilanowie. Program nawiązuje do historycznej inauguracji tej placówki i kompozycji z 1968 roku, opowiadał dziś w poranku Dwójki sam kompozytor.
8: Na otwarcie Muzeum Plakatu w Wilanowie skomponowałem utwór Entrée, czyli wejście, wstęp. I teraz Muzeum Narodowe, jako właściciel Muzeum Plakatu w Wilanowie, zwróciło się do mnie, aby ponownie zrobić utwór, który upamiętni renowację Muzeum Plakatu w Wilanowie i ponowne jego otwarcie. Więc dlatego jest encore une fois, czyli jeszcze raz. Otwieramy jeszcze raz podwoje Muzeum Plakatu, które jest teraz inne, bardziej, myślę, przyjazne widzom. Zachęcam serdecznie, bo widziałem sam kolekcję, jest wspaniała, poruszająca. Plakaty mówią o nas i o naszych czasach. I to jest rzeczywiście bardzo widoczne i bardzo mocne. Cztery trąbki ja tutaj zastosowałem do

0: tego utworu Encore une fois, dodając fortepian, na którym sam będę wykonywał swoją partię. Więc tutaj jest, w tym utworze mamy dwie warstwy. Jedna warstwa dotyczy Muzeum w Plakatu, a druga, może ważniejsza, dotyczy spraw właśnie takich jak tolerancja, jak uwaga na to, co się dzieje wokół nas. A skąd takie moje idee? Bo plakaty, które wiszą w Muzeum Plakatu w Wilanowie, właśnie o tym mówią. One mówią i o wojnie, i o okrucieństwie, i o nas samych. Więc stąd te pomysły dotyczące tego utworu Encore une fois.
1: Tę kompozycję Zygmunta Krausego będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę o 18.15 w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie. W naszym cyklu Zapiski ze współczesności przez cały tydzień gości aktor i reżyser Andrzej Seweryn, który w nadchodzący weekend odbierze wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za wybitne kreacje aktorskie.
2: Zaczęło się to od pana profesora Tadeusza Łomnickiego. Byłem bardzo zaszczycony, kiedy zaproponował mi kiedyś, żebym został jego asystentem. Pan Tadeusz Łomnicki, jeden z największych aktorów polskich w moich czasach, kiedy byłem jeszcze na studiach, mówił się zawsze z jednej strony Cholubek, z drugiej strony Łomnicki, a między nimi Jan Świderski. Jeden ma wspaniałą technikę, to był Tadeusz Łomnicki, jeden istnieje jak Gustaw Cholubek na scenie, a Jan Świderski jest połączeniem tych dwóch wizji aktorstwa. Były takie nasze naiwne, młodzieńcze analizy. Otóż to było kilka lat, nawet niewiele chyba, po zakończeniu studiów. Wtedy pan profesor Łomnicki był już prorektorem i rok później chyba został rektorem szkoły teatralnej i zaproponował mi tę pracę. Ja do tego przystępowałem z ogromnym zaangażowaniem i okazało się, że Tadeusz Łomnicki pracuje w sposób szczególny. Tak nikt ze mną, z nami nie pracował. Takiej pracy nie znałem. Robił wtedy z Rokiem Doroty Stalińskiej, Adama Ferencego, Wojtka Wysockiego, chyba Grażyna Szapołowska też tam była. Robił Hamleta bez słów z muzyką Adagia Elminoniego. I aktorzy gwizdali, nucili właśnie to Adagio w czasie tej pracy. A Tadeusz pokazywał im, jak mają grać. To było dla mnie zaskakujące. W szkole teatralnej nie pamiętam, żeby ktoś nam pokazywał, jak mamy grać, a taką drogę pedagogiki, w tym przypadku w każdym razie, wybrał Tadeusz Łomnicki.
1: Kolejna opowieść aktora i reżysera Andrzeja Seweryna w Zapiskach ze współczesności jutro na naszej antenie o 12.45. Za dwa tygodnie w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim już po raz drugi odbędzie się festiwal Breaking Classic. To wydarzenie, w którym muzyka klasyczna łączy współczesną estetykę i nieoczywiste skojarzenia artystyczne. Tak mówili dziś w dwójce organizatorzy, pianista Aleksander Dębicz i śpiewak Jakub Józef Orliński.
3: Ja mam przede wszystkim problem z tym, że gram w bardzo różnych miejscach i nie mogę powiedzieć, że jestem muzykiem, który występuje tylko w salach koncertowych czy w teatrach operowych. Często zdarzają się salony, jakieś mniejsze sale koncertowe, czy nawet właśnie klatki schodowe pięknych instytucji czy budynków, czy bardzo często też różnego rodzaju plenerowe sytuacje typu, nie wiem, patio w zamku albo przed murami jakiegoś miasta albo jeszcze jakaś inna sytuacja typu na plaży mieliśmy koncert w Meksyku. I bardzo lubię tą różnorodność i przedstawianie tej muzyki, którą uważam można przedstawić w bardzo różny sposób i właśnie trafić do ludzi. I denerwuje mnie trochę taka sztywność, ta konwencja tego, że właśnie trzeba z tym sztywnym kijkiem usiąść, nie ruszać się, w ogóle nie wydawać z siebie dźwięków, nie wiadomo czy klaskać, czy nie klaskać, czy teraz można, czy teraz nie można, a to teraz już, to już się skończyła ta część, czy jeszcze się nie skończyła ta... Chcemy jakby łamać to tym naszym festiwalem, żeby sprawić, żeby ludzie poczuli się z tą muzyką na najwyższym poziomie wykonywaną, dobrze, żeby się czuli właśnie objęci, przytuleni, a nie zestresowani i właśnie tacy przytłoczeni.
4: Ja bym jeszcze to może rozszerzył, bo de facto czasami konwencje nie są wcale złe. Są utwory, których my na pewno nie zaprezentujemy na festiwalu, ponieważ nie pasują do sytuacji plenerowej. No na przykład takie Requiem Mozarta nie pasuje do sytuacji plenerowej i nie pasuje też, żeby słuchać go, tego utworu w krótkich spodenkach i w t-shircie, no bo jest to jednak utwór żałobny. Natomiast chodzi nam o otwarcie się

0: na nową publiczność, a nowa publiczność jest, wiemy to, zestresowana tym, że muzyka klasyczna kojarzy im się z etykietą przede wszystkim i z tym, że trzeba coś o niej wiedzieć. Nie ma tego problemu z filmem, nawet artystycznym, wymagającym. Nie ma tego problemu, a było, ale już nie ma. Jeśli chodzi o sztuki plastyczne, w muzeach to jest, zaczyna być trendy, cool. Ludzie przychodzą, chodzą na wystawy chętnie. A z muzyką klasyczną cały czas jest ten problem i my to chcemy zmienić.
1: Tak będzie i w tym roku. Festiwal Breaking Classic odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. A w warszawskim Teatrze Ateneum trwają ostatnie przygotowania do polskiej prapremiery spektaklu X Mariusza von Mayenburga. O przedstawieniu opowiadał dziś na naszej antenie reżyser Artur Tyszkiewicz.
2: Najprostsza charakterystyka tego dramatu to jest dramat Mariusza von Mayenburga, po prostu. Bo to jest osobny w ogóle byt. Na pewno to jest dramat dialogowy, na 100%. I to jest oparte na sztuce dialogu i sztuce rozmowy. Ale czy to jest komedia? Nie wiem. Czy to jest tragedia? Nie wiem. To jest coś pomiędzy. Czy to jest tylko zwykła obyczajówka? Też nie sądzę, bo to jest oparte na takim prostym schemacie, to znaczy jest sobie małżeństwo z problemami i przychodzi była do tego pewnego wieczoru, do ich mieszkania. Ale to jest tylko początek, bo to nie jest obyczajówka, to jest Mayenburg.
1: Prapremiera spektaklu X w reżyserii Artura Tyszkiewicza jutro o 19 w warszawskim Teatrze Ateneum. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu Dwójka, polskieradio.pl. Do usłyszenia, Marcin Pesta.
3: Autopromocja. Jeden z najgorszych dokumentów w historii, propagandowa wydmuszka, a może dająca do myślenia opowieść o świecie, w którym najważniejszą ludzką aktywnością jest konstruowanie własnego wizerunku. Melanium brata Ratnera zamkniemy cykl w pogoni za nieopowiedzianym. Do usłyszenia w niedzielę o 13.30. Michał Nowak.
4: 25-lecie festiwalu Dwa Teatry. Nie może nas tam zabraknąć. Dwójka na miejscu zagości tradycyjnie na Placu Przyjaciół Sopotu.
5: Do naszego plenerowego studia zajrzą artyści, żeby opowiedzieć o kulisach powstawania przedstawień telewizyjnych i radiowych oraz festiwalowych emocjach.
4: Sprawdzimy też, na jakich fundamentach stoi najsłynniejszy polski kurort.
5: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
4: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
5: i Małgorzata Szymankiewicz.
6: W 2024 roku pani Justyna Jaszak była wolontariuszką Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. To był początek kreślenia jej radiowego portretu. Trójmiasto pani Justyny to ciągłe staże, wolontariaty i okresy próbne w instytucjach publicznych.
7: Nazywam się Justyna. Od roku jestem koordynatorką nieformalnej grupy Idziemy do Przodu, działającej na rzecz osób niepełnosprawnościami i osób wykluczonych społecznie.
6: O 11:00 wysłuchamy opowieści o uporczywym szukaniu pracy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pani Justyna Jaszak, będąc w spektrum autyzmu, znalazła w sobie odwagę do pierwszych publicznych wystąpień i zgromadziła grupę społeczników i społeczniczek pod hasłem Idziemy do przodu. Na kwadrans bez muzyki, którego bohaterką będzie pani Justyna Jaszak, zapraszam w piątek o 11:00. Jan Kantyzienko.
3: Autopromocja.
8: O wszystkim z kulturą.
9: Monika Pilch, dobry wieczór Państwu. Niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja zatytułowana Teatr Żydowski imienia Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Opowieść zespołu aktorskiego Biografia Instytucji autorstwa Marty Bryś. A ponieważ, jak pisze autorka we wstępie tej publikacji, jest to także opowieść o zespole, dziś spotykamy się w studio z autorką Martą Bryś. Dzień dobry, witam w studio w Krakowie.
10: Dobry wieczór.
9: Ale witam też aktorów z zespołu Teatru Żydowskiego. Jest ze mną w studio pani Joanna Rzączyńska. Dzień dobry.
11: Dobry wieczór, dzień dobry.
9: Oraz pan Piotr Wiszniowski.
12: Dobry wieczór.
9: Witam bardzo serdecznie. Jak pani pisze we wstępie, ta książka nie powstałaby w samotności. Powstała dzięki odwadze i otwartości aktorek i aktorów Teatru Żydowskiego, którzy ze swojej perspektywy opowiedzieli o działaniu tego teatru po 1968 roku. Tworzyli i nadal współtworzą biografię tego miejsca. I na początek chciałam zapytać właśnie o to,

0: Jak doszło do powstania tej publikacji? Co spowodowało, że postanowiła pani właśnie tej instytucji poświęcić biografię czy opowieść książkową?
1: Myślę, że ta książka jest wynikiem długiej mojej drogi. Ja się wcześniej przez wiele lat zajmowałam postpamięcią w teatrze, pamięcią i postpamięcią, czyli takimi praktykami kulturowymi, które wprowadziło drugie i trzecie pokolenie urodzone po II wojnie światowej, które jakby zaczęło na nowo opowiadać historię wojny i zagłady, czy przede wszystkim zagłady. I ja się zajmowałam tym, w jaki sposób teatr ten temat podejmuje i też jak może realnie takie doświadczenie czy przeżycie tworzyć, kreować czy wygenerować. I temu poświęciłam mój doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim i książkę Doświadczenie postpamięci w teatrze. Więc ten temat pamięci, postpamięci jakby był ze mną, był dla mnie bardzo ważny, był bardzo jakby istotną częścią mojego myślenia i życia. I w tamtym czasie teatr żydowski w ogóle nie pojawił się na horyzoncie mojej pracy. Wspominam o tym, bo to, jak sądzę, będzie ważne, ale ja nigdy nie pomyślałam, że w zasadzie jakąś taką oczywistą częścią tego myślenia o pamięci i postpamięci powinna być ta instytucja. I później po 2014 roku oglądałam jakieś przedstawienia w Teatrze Żydowskim, ale one też jeszcze wtedy mnie jakoś nie zahaczyły na tyle, żeby większą uwagę poświęcić tej instytucji. Aż do momentu, kiedy obejrzałam przedstawienie Berek w Teatrze Żydowskim. Takie przedstawienie, które opowiadało o żydowskich żołnierzach, żydowskich bojownikach w szeregach polskiej armii od Berka Josalewicza aż do czasów powstania w getcie warszawskim, powstania warszawskiego. I tam była jedna scena, którą grała Wanda Siemaszko. Wychodziła na ulicę, bo to było grane w takiej przestrzeni Nowy Świat Muzyki w środku. I jedna scena była grana na ulicy, widownia była w środku za taką szybą. Wanda Siemaszko wtedy śpiewała hymn polski właśnie w języku jidysz. I ta scena zrobiła na mnie tak piorunujące wrażenie, jakby usłyszenia tej melodii hymnu polskiego w zderzeniu z językiem jidysz, że jakoś tak dotarło do mnie, jak bardzo ta kultura żydowska jest częścią, czy jak jest istotna dla kultury polskiej, w jakimś sensie jest też częścią mnie, a ja niewiele o tym wiem, czy w zasadzie wówczas nic nie wiem. I w zasadzie dopiero od tego momentu zaczęłam się bardzo intensywnie interesować teatrem żydowskim i czytać sobie różne teksty o teatrze żydowskim. No i zaczęło mnie tak uderzać, że dość dobrze zdokumentowany jest czas XIX wieku, początku XX, tam jeszcze dwudziestolecia i do II wojny światowej, po II wojnie właśnie do tego czasu 68 roku. Ale im więcej tych tekstów czytałam, tym bardziej miałam poczucie, że coraz mniej wiem. Znaczy, że po prostu rzeczy mi się zaczynają w głowie komplikować. Bardzo mnie to ciekawi, ale mam coraz więcej pytań w głowie, a coraz mniej odpowiedzi. No i ponieważ zajmuję się teatrem na co dzień, to pomyślałam sobie, że oczywiste jest, że jeżeli chcę się czegoś dowiedzieć o teatrze, to po prostu poczytam sobie rozmowy z aktorami i z aktorkami tego teatru. I oni mi dadzą odpowiedzi na te pytania. No i wtedy się okazało, że tych wypowiedzi właściwie nie ma. Oprócz takich sporadycznych kilku, w zasadzie nie ma jakby opowieści o tym miejscu z tej perspektywy zespołu aktorskiego i trochę mi było trudno w to uwierzyć.
0: Czyli to było zapełnienie pewnej luki, można powiedzieć, luki w historii teatru, ale to, co wydaje mi się pokazuje publikacja, to też to, że teatr żydowski jest swego rodzaju osobną wyspą na mapie teatralnej Polski. I chciałam zapytać państwa jako aktorów tego teatru, w którym momencie się pojawiła taka myśl, że to jest właśnie jakieś osobne miejsce, osobny byt teatralny, coś zupełnie odrębnego, w jakimś sensie wyjątkowego na tej teatralnej mapie?
2: Mnie się wydaje, że chyba taka odpowiedź zaczęła jakby do mnie docierać właściwie już od początku bycia w tym teatrze, tylko może ona nie była jakoś tam sprecyzowana, bo on zawsze był takim teatrem na

0: na uboczu. Najpierw poprzez swój repertuar, który był zupełnie inny niż repertuar w teatrach polskich. Nie tylko jeśli chodzi o tematykę, ale w ogóle o formę też. Więc z tego względu, no i z drugiego względu, że zespół, który tworzył ten teatr, nie był takim stricte zespołem chyba w rozumieniu zespołu teatralnego w Polsce, tak mi się wydaje. I myślę, że to po prostu jakoś powoli zaczęło do mnie docierać i chyba tak udało się to ponazywać, kiedy robiliśmy z Anią Smolar spektakl Aktorzy Żydowscy, bo wtedy te tematy zaczęły w nas pracować bardzo i chyba też zaczęliśmy sobie właśnie tak nazywać te pytania.
1: Pytać o tę tożsamość,
0: pytać
1: tak?
0: O tę tożsamość, tak.
2: Ponieważ Joasia była na scenie w tym spektaklu Aktorzy Żydowscy, to ja tylko dopowiem, że to znakomity spektakl. Ja sam w nim nie grałem, więc mogę to powiedzieć z ręką na sercu jako widz. On zrobił na mnie ogromne wrażenie i zresztą spektakl nagradzany, oglądany w całej Polsce, ale rzeczywiście to było fantastyczne spojrzenie na nasz teatr. Znowu kogoś niejako z boku, choć nie lubię tego słowa. Natomiast Anna Smolar rzeczywiście, idąc tropem doświadczeń aktorów, aktorek i aktorów z naszego teatru, zrobiła świetny spektakl o tym teatrze. Natomiast wracając do początku pani pytania i do tego, co mówiła Marta przed chwilą, mnie to bardzo zaintrygowało, bo Marta mówiła w tej chwili historię, z której ja sobie nie zdawałem sprawy, że ona ma właściwie podobne doświadczenie jak moja skromna osoba w kontakcie z teatrem żydowskim. Niewiele wiedziałem o nim. Wstyd się przyznać, niewiele wiedziałem o tej kulturze. To znaczy, wydawało mi się, że coś wiem. Na miejscu okazało się, że to jest głębia tak absolutna, niepoliczonej, niepoliczalnej kultury, wpisanej w kulturę polską, że to bogactwo aż mnie przytłoczyło, kiedy się z nim zetknąłem, przychodząc do Teatru Żydowskiego. I uczyłem się tego, starałem się uczyć i chłonąć to jak najbardziej, żeby móc się odnaleźć na scenie. Ale z kolei na przekór wszystkiemu powiem coś innego niż Joasia, bo ja mam wrażenie, że kiedy przyszedłem do tego teatru, trafiłem na wspaniałych ludzi, na wspaniały zespół aktorski i miałem wrażenie, że teatr jest dokładnie taki sam jak wszystkie inne teatry w Polsce, tylko gra w innym języku, bo w języku jidysz.
1: Do 2000 roku, prawda?
2: Tak, tak, tak. Potem to się zaczęło zmieniać. Natomiast w momencie, kiedy ja się niejako tuż przed 2000 rokiem pojawiłem w teatrze, na scenie dominował język jidysz i to było dla mnie wyzwanie, na pewno. Ale tego też się chętnie uczyłem, tym bardziej, że pierwszy spektakl, który zobaczyłem, Bonjour, Monsieur Chagall, zrobił na mnie ogromne wrażenie, takie czysto teatralne i tym chętniej wszedłem w tę pracę. Dyrektor Szymon Szurniej wtedy mnie przyjmował do teatru, zresztą dziadek Joanny tutaj obok siedzącej. To szczęście, że trafiłem na scenie również na pana Jana Szurnieja, czyli tatę Joanny, znakomitego reżysera, aktora, reżysera, przy którym nie można było nie czuć się wciągniętym w tę niesamowitą pracę i historię tego teatru, ale trafiłem też na wiele znakomitych osób wśród aktorek i aktorów tego teatru, od których chłonąłem i uczyłem się. Ale niezwykle mnie zaintrygowała ta propozycja Marty, by porozmawiać szczerze o tym, jak my to widzimy. Ja nie wiedziałem, co mówią koleżanki i koledzy i miałem wrażenie, że nagadałem Marcie mnóstwo głupot, a ona zrobiła z tego taki skromny rozdziałik w książce i jej się to sprawdziło.
1: Pani Anna wspomniała o tej odrębności, ale też jest pani rzeczywiście związana rodzinnie z Teatrem Żydowskim, ale w książce Marty Bryś pojawia się taki wątek, kiedy opowiada pani, że szukała pracy w innych teatrach. Chciała się pani początkowo odciąć od korzeni, spróbować czegoś innego?
0: Nie nazwałabym tego odcinania się od korzeni. Kiedy ja kończyłam szkołę teatralną, to raczej w głowie miałam to, że chcę po prostu pracować w teatrze. Więc to nie była kwestia odcinania się od korzeni, bo pewnie by mi się nie udało. Natomiast właśnie taki chyba też świadomy wybór zawodowy, żeby nie wchodzić jakby do miejsca, gdzie właśnie mój dziadek jest dyrektorem, reżyseruje spektakle.

0: żeby się też jakoś tam nie wikłać w związku z tym. Stąd moje poszukiwania po szkole po prostu no, angażu w teatrze w Polsce.
1: Mam wrażenie, że ta książka jest w dużej mierze takim reportażem skonstruowanym przez panią i zespół. Jakie były powody tej silnej aktorskiej narracji? Czy to było zamierzone, czy to po prostu podczas rozmów taka koncepcja książki się

0: Mając wiele pytań i w zasadzie żadna rozmowa nie była wymyślona. Ja nie miałam żadnej kartki z pytaniami, tylko one się tak po prostu toczyły. To przekonanie we mnie, że nie ma głosu zespołu aktorskiego, było tak silne, że ja też nie musiałam tego w ogóle negocjować ze sobą. To znaczy, skoro tam przyszłam do zespołu, no to wiadomo było, że to zespół będzie opowiadał tę historię. Natomiast oczywiście moja narracja w tej książce jest i ona się ujawnia raz bardziej, raz mniej. No najbardziej ja jednak postanowiłam ujawnić swoją pozycję wobec tego, o czym zespół mówi w tym rozdziale Kryzysy, gdzie trochę przedstawiam, jak ta kwestia jakby marginalizacji Teatru Żydowskiego wyglądała, czy jak ja ją postrzegam, no zupełnie inaczej niż tutaj wiele tych głosów. Bo ja też od początku nie ukrywałam w tych rozmowach, że mam jakieś swoje przemyślenia, mam jakąś swoją wiedzę, mam swoje doświadczenia. W tych rozmowach często, może nie, że się aż kłóciliśmy, ale duże były polemiki między nami. No i oczywiście tutaj moim autorskim gestem jest i sam podział tego materiału, no bo ja po prostu zakończyłam pracę z zespołem, mając około 140 godzin materiału i w zasadzie dopiero wtedy zaczęłam się zastanawiać, co ja z tym materiałem mogę zrobić. Więc oczywiście tutaj był nie tylko ten autorski jest podział, jak ta książka wygląda, ale też cała jej dramaturgia i cały układ i w każdym rozdziale, ale też jakby co te opowieści mogą się złożyć. Więc to jakby z jednej strony naturalnie się rodziło, a z drugiej wydawało mi się, że to jest jakąś wartością nadrzędną, żeby każda z tych osób pod nazwiskiem mogła zabrać głos i przedstawić historię tego miejsca, ale też historię polskiego teatru, bo to jest, wydaje mi się, jakieś cenne, co się w tej książce udało, to znaczy opowiedzieć historię polskiego teatru z perspektywy Teatru Żydowskiego. Ale bo też my rozmawiamy o tej pozycji, prawda, teatru i gdzieś nie unikamy też trudnych kwestii, czy jakichś przykrych.
1: Ale też mam wrażenie, że też w dużej mierze to jest opowieść także o tożsamości tego miejsca, tożsamości samych aktorów, tego jak poprzez Teatr Żydowski ją budowali i wspomniany przez państwa tutaj już język jidysz, jako taki język określający w jakimś stopniu tożsamość też się pojawia. Chciałam właśnie zapytać państwa, do jakiego stopnia w państwa przekonaniu ten jidysz jako język był takim językiem kształtującym tożsamość zespołu, czy też jednoczącym zespół?
2: Dla mnie ten język jidysz był ogromnym wyzwaniem. On jest przepiękny, ale to było trochę tak jak, przepraszam, nie chciałbym kogoś urazić, ale to było trochę tak jak granie w języku angielskim. Oczywiście uczymy się tego, próbujemy gdzieś znaleźć siebie w tym języku i odnaleźć swoje aktorstwo tam, ale zawsze czujemy, że to jest coś, co nie przychodzi nam tak łatwo jak władanie językiem polskim. Ja właściwie języka jidysz musiałem się uczyć od początku i mogę z ręką na sercu powiedzieć, mam nadzieję, że pani dyrektor Gouda-Tencer mnie teraz nie zbeszta, ale ja się tego języka do tej pory nie nauczyłem, chociaż jestem w tym teatrze już bardzo długo. Żeby słuchacze nie poczuli się zagubieni, to w tej chwili gramy więcej w języku polskim, zdecydowanie więcej. To jest też ułatwienie dla takich osób jak ja. Pani pytała o to, w jaki sposób ten język wiązał w owym czasie, kiedy moja skromna osoba pojawiła się w Teatrze Żydowskim, wiązał ogromnie, bo to była umiejętność grupy ludzi, która była niepowtarzalna. W Polsce, i to nie tylko w Polsce, ale w Europie, na świecie, jest bardzo niewiele teatrów, które potrafią grać w języku jidysz, języku przedwojennej Warszawy. 1/3 warszawiaków mówiła w tym języku w przedwojennej Warszawie. I to było niezwykłe. Próbować mówić tym językiem, śpiewać w nim i na pewno integrowało zespół. Ja byłem strasznie ciekawy, tu muszę podziękować Marcie za ten pomysł książki, bo ja już jako czytelnik tej książki muszę powiedzieć, że ja ją pożerałem, bo byłem niezmiernie ciekawy, co mówią moje koleżanki, koledzy, odpowiadając na podobne pytania jak ja. Mam nadzieję, że dla słuchaczy, czytelników to będzie również takie przeżycie.
1: to miejsce języka było też związane z samym sposobem kształcenia w teatrze i takim sposobem, w którym wielu aktorów także w teatrze się znalazło, to znaczy osobnym studium teatralnym.

0: i Michałem Friedmanem, który języka jidysz uczył. Pani się zetknęła, pani Joanno?
1: Ja się zetknęłam z Michałem Friedmanem, ale on mnie akurat uczył języka hebrajskiego, a nie jidysz. I to było w czasach jeszcze, kiedy chodziłam do liceum. Natomiast ja się nie zetknęłam, ja nie byłam w studium teatralnym, nie zetknęłam się z Michałem Friedmanem uczącym jidysz, chociaż podejrzewam, że energia i sposób prowadzenia był podobny i rzeczywiście był wspaniałym po prostu takim nauczycielem w dobrym rozumieniu tego słowa, czyli nie tylko wymagającym tego, żeby uczniowie się nauczyli, ale po prostu rozwijającym przed nimi cały wachlarz kulturowo-historyczny również. Więc trudno mi się wypowiadać. Na pewno to była jakaś bardzo ważna część tego studium aktorskiego i myślę, że bardzo taka istotna umiejętność właśnie do 2000 roku. Ponieważ ja się pojawiłam po 2000 i to był okres, kiedy rzeczywiście teatr właściwie już zaczynał sporadycznie grać w tym języku, to raczej obserwowałam tę ogromną zmianę, którą wykonywali moi koledzy z zespołu, żeby zacząć grać po polsku i jaka to była dla nich trudność, co jest jakimś paradoksem w ogóle dla mnie. To wrócenie do polskiego języka Teatrze Żydowskim.
2: To też jest ważne, że mówimy tutaj, że w studium właśnie profesor Friedman uczył jidysz i że aktorzy, aktorki się uczyli i tak dalej. No dosyć dramatyczne były te przygody z językiem. My o tym dużo tam mówimy i opowiadamy, ale trzeba sobie też uświadomić, że to nie jest tego rodzaju proces, tak jak się uczymy, jak Piotr mówi, języka angielskiego i wiadomo, można sobie pójść do kawiarni i zamówić ciastko i kawę, powiedzieć dziękuję, miłego dnia. No tutaj mówimy o nauce języka, za którą musi stać ten krok, że ja wchodzę na scenę i gram. Jakkolwiek muszę kojarzyć, co się do mnie mówi, prawda? Muszę się tego tekstu nauczyć na pamięć, ale też no, jestem w tej sytuacji jakby performatywnej, to znaczy no, muszę reagować, są partnerzy, prawda? Jest jakaś sytuacja, ja też coś mówię. Więc tutaj sprawa była trochę bardziej skomplikowana, bo ta świadomość języka wymagała jakby innych narzędzi niż po prostu chodzenie na kurs języka, znajomość języka codziennego, powiedzmy.
3: Tak, to przepraszam Marto, że wejdę ci w słowo, ale ja mam wrażenie z perspektywy aktora, że trzeba było nauczyć się myśleć w tym języku i dzięki temu móc odnaleźć się na scenie w dialogu z aktorkami, aktorami.
0: W publikacji pani Marty jest też dużo o tej melodii języka, która jakoś wyznacza też rytm, nie tylko, jak rozumiem, nie tylko mówienia, ale też w ogóle wypowiedzi samej w sobie, prawda?
2: No i też różnice w dialektach, prawda? Tam jest dużo też takich opowieści
0: o tych rozmaitych,
2: o tym ustalaniu, co jak wypowiadać, prawda? No bo to też nie jest w języku jidysz takie oczywiste, bo te dialekty się bardzo od siebie różnią, mimo że w Teatrze Żydowskim gra się w tym jidysz teatralnym, czyli tym ustanowionym przez Abrahama Goldfadena, czyli takim jidysz jakby no właśnie dla teatru, więc na świecie wszystkie teatry grające w jidysz grają w tym dialekcie właśnie, dialekcie wołyńskim.
0: To, co też pani opisuje, co jest ciekawym ewenementem dla chociażby miłośników teatru, to jak wiele tych dialektów języka jidysz jest, bo to było dla mnie naprawdę niezwykłe odkrycie, że tak wiele może być odmian tego języka.
3: A to ja mogę szybką anegdotę na ten temat?
0: Oczywiście.
3: Bo chyba to opowiedziałem, Marto, w twojej książce. Jak już wcześniej powiedziałem, jestem słabym uczniem języka jidysz. Chociaż wciąż na naszej scenie na szczęście są wyjątkowe spektakle w tym języku, które widzowie mogą obejrzeć, ale pamiętam moje doświadczenie języka jidysz. Na przykład przygotowywaliśmy spektakl do wyjazdu do Meksyku i do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście premiera odbyła się w Warszawie, ale pokazywaliśmy ten spektakl również za granicą. I na jednej z prób, skromnie aktorsko próbowałem w tymże języku, zszedłem w kulisy za scenę i ówczesny jeden z kierowników literackich naszego teatru, nieżyjący już niestety Kobi Weitzner, pół Amerykanin, pół Polak, pół Izraelita, światowy człowiek, mówi: ojej, jak ty wspaniale mówisz w tym języku, to jest wspaniałe, że się tak nauczyłeś. I ja taki dumny, uśmiechnięty wychodzę z tych kulis, natychmiast zaraz spotykam panią Goldetencer, która mówi do mnie: kochany, jak ty będziesz mi tak żydłaczył, to

0: ja ciebie do tych Stanów nie zabiorę. Więc to pokazuje, że można w tym języku mówić na różne sposoby i różnie być ocenianym również przez te osoby, które czują się i mają do tego prawo, by czuć się wyjątkowymi w tych dialektach, w tych rodzajach języka jidysz. Ja nie jestem specjalistą, niestety.
1: Każdy tam swoją relację, prawda, budował i to też jest bardzo ciekawe i jakby ta książka też pokazuje, że w zasadzie tych poszczególnych głosów aktorskich Teatru Żydowskiego w zasadzie nie da się złożyć w jeden głos. To znaczy, że po prostu zespół nie mówi jednym głosem. Nie jest tak, że my po prostu w kółko opowiadamy to samo, bo tam rzeczywiście każda z tych osób stara się jakoś przedstawić, jak ta droga na scenę do spektaklu jidysz wyglądała i wydaje mi się, że to są bardzo zaskakujące historie.
2: Ponieważ rozmawiamy o aktorach różnych pokoleń Teatru Żydowskiego, posłuchajmy jednego z nestorów tego zespołu. Henry Greifer opowiada o swoich związkach z Teatrem Żydowskim.
3: Pracuję w Teatrze Żydowskim po ukończeniu szkoły średniej, po maturze. Tam zmieniłem trochę kierunek, miałem studiować na Politechnice, ale pan Szymon Szurmie, był wtedy bardzo wielki kryzys, że tak powiem, aktorski w Teatrze Żydowskim. No i Szurmie jeździł po ośrodkach tak zwanych żydowskich. Ja mieszkałem w Katowicach, no i dorwał się do mnie, bo on kiedyś wcześniej pracował z moimi siostrami w zespole Roma. Mówi, Heniek, musi przyjść. Ja nie wiedziałem nawet, że umiem śpiewać, cokolwiek zrobić, wierszyka nie powiedziałem, że... No ale okazało się, że tak, no wziął mnie w 73 roku. Że tak powiem, na głęboki wodorazu mnie rzucił. Grałem po języku żydowskim, chociaż go nie znałem, tylko z domu znałem jidysz, ale myśmy grali wyłącznie po języku żydowskim, także tak notabene w skrócie powiem, że jak za kilka lat żeśmy zaczęli grać po języku polskim, to miałem problemy, chociaż zdawałem egzamin ekstremistyczny i w języku żydowskim, bardziej niż jeszcze wtedy, że u pana profesora Bardiniego i w języku polskim. No i tak się stało, że miałem kryzysy, mogłem odejść, nie odejść, no zacząłem w głębokiej komunie, że tak powiem, w 73 roku. Nie żałuję tego rzeczywiście w tej chwili, bo teraz w tej chwili, wtedy również nie tylko Teatr Żydowski miał dobrą siedzibę, prawdziwą i można było grać, można było się wyżyć. Ja zagrałem już ponad 100 premier.
2: Ale mam też takie wrażenie, że ta książka pokazuje taki swoisty etos pracy w tym zespole. To znaczy, że ten zespół jest odrębny, ale ma też bardzo silną świadomość swojej odrębności i też w jakimś sensie o nią walczy.
4: To znaczy chyba nie ma wyjścia. Rzeczywiście bycie w teatrze niszowym i operowanie właśnie, no choćby takim językiem jak jidysz, powoduje, że człowiek jest tak na uboczu, że musi trochę tupać nogami i machać rękami, żeby zostać zauważonym. W tym sensie na pewno ta odrębność czy budowanie takiej swojej odrębności ma miejsce.
0: Ale ja znowu troszkę na przekór, jeśli panie pozwolicie, bo Joasia mówi bardzo skromnie o naszym teatrze, a ja powiem tak spoglądając teraz na Joannę, że ja już wiem, że Joasia zagrała znakomite role co najmniej kilku znakomitych spektaklach tego teatru, które naprawdę i zostały docenione, i ocenione przez recenzentów, i zauważone. I w pewnym momencie ten teatr zaczął chyba powolutku, schodek po schodku, wchodzić wyżej, bo znów obawiam się, komu to, co teraz powiem, a mówiłem to również w książce, może się spodobać bądź nie, ale kiedy przychodziłem do tego teatru, rzeczywiście miałem ogromne poczucie odrębności i inności tego teatru w sensie języka, takiej niszy, o której tutaj Joasia wspomniała, ale to się bardzo szybko zaczęło zmieniać, zwłaszcza kiedy stery teatru objęła Gołda Tencer i zaczęła wręcz ciążyć w tym kierunku, by ta scena i to, co teatr proponuje, zmieniało się. Stąd obecność właśnie takich reżyserów jak Anna Smolar, Michał Buszewicz.
2: Ale był też Paweł Passini, czy choćby Maja Kleczewska, która zrobiła debiutę.
0: Dokładnie, tak.
4: Tak, to znaczy...
1: Tak, tylko tutaj taka super współczesna jest tam trochę jakby pominięta w książce, bo bardzo istotne jest to, co się działo w latach 70., 80. i później 90., no bo jakby Teatru Żydowskiego nie da się trochę w takim oderwaniu od tej spuścizny postrzegać, więc też, żeby ci, którzy będą nas słuchać, wiedzieli, że 23 osoby razem ze mną tę książkę tworzą i tam co, jesteśmy jakby w różnym bardzo wieku, z bardzo różnym doświadczeniem, więc udało się jakby zdokumentować ten czas po 60. 1968 roku.

0: No właśnie, ale też w kontekście tego 68 roku przemian politycznych czy społecznych, których w jakimś sensie ta książka też dotyka, także w tym kontekście tych przemian historycznych, wydarzeń takich jak stan wojenny, czy właśnie to, co działo się po 68 roku, na ile w pani przekonaniu było to piętno teatru, a na ile te zdarzenia historyczne, czy niezabieranie głosu w istotnym okresie naznaczyło pracę całej instytucji.
1: Ja w ogóle po tych 3 latach pracy, bo tyle, 3,5 roku trwała moja praca z zespołem, mam takie poczucie, że Teatr Żydowski jest takim miejscem, w którym jakby wydarzają się po prostu wszystkie dyskursy naraz. Tam się po prostu wszystko dzieje jednocześnie. I jakieś uwikłania polityczne, i społeczne, i kulturowe, i jakby związane ze sztuką. Tam po prostu... Jest to bardzo szczególne, ale też trudne w tym sensie miejsce, że ten teatr nigdy nie był i nie jest wolny od tego, co się dzieje na zewnątrz. Że to jest taka instytucja, która wymaga jakiejś niesamowitej świadomości swoich gestów, w sensie takich gestów, które kształtują instytucję, o czym ta instytucja ma mówić, o czym ma nie mówić, tak? No bo przez te kilkadziesiąt lat Teatr Żydowski o bardzo wielu rzeczach po prostu nie mówił. I to też no, jest tam jakby przywołane przeze mnie ta postawa dyrektora Szurmieja i gdzieś ja staram się wyrazić, jak ja to dzisiaj postrzegam. Natomiast no, niewątpliwie wyjątkowość Teatru Żydowskiego w moim poczuciu no, polega właśnie na tym, że on jest ogromnym wyzwaniem, takim wyzwaniem intelektualnym, emocjonalnym i trzeba te perspektywy, te wszystkie różne perspektywy, które tam są bardzo silne, chociażby te aktorskie, trzeba je brać pod uwagę. I jakby trzeba się też w nich jakoś odnaleźć. Myślę, że tak jest również dzisiaj. Znaczy ja to tak odbieram, nie będąc oczywiście osobą, która jest tam na co dzień.
2: Ja tylko chciałam tutaj, bo Piotr powiedział, że ta moja perspektywa jest trochę taka, powiedziałabym, kompleksowa. Nie, zupełnie jakby nie to miałam na myśli. Miałam raczej na myśli to, że wnętrzna aura teatralna, tak bym to nazwała, co jest też trudne jakby do pominięcia. Jakoś mam wrażenie, że zawsze ten teatr, nie chciałabym jakichś takich mocnych słów używać, ale to było związane z tym, jaki ten teatr repertuar grał, wkładała w taką niszę. W związku z tym to tupanie nóżkami i machanie rączkami wynikało z jakby też z tej zewnętrznej perspektywy, a niekoniecznie wewnętrznej, takiej kompleksowej, że my jesteśmy gorsi, bo nie skończyliśmy szkoły, albo jesteśmy amatorami, tylko po prostu
0: Chociaż takie łatki też przyklejano do tego
2: tak,
0: teatru,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. Natomiast ja to bardziej, wydaje mi się, że szerzej jakby chciałam jakby spojrzeć na to.
3: Mam wrażenie, że trochę wszyscy mówimy o tym samym, bo Marta bardzo pięknie powiedziała o tym, co się działo w teatrze wcześniej i co się dzieje teraz, jaka jest różnica. I też mam wrażenie takie, że wspomnieliśmy o czasie dyrektora Szurmieja i zaraz potem pani dyrektor Gołdy-Tencer. I ja mam wrażenie, że trudno nie czuć, że efekt sceniczny w tym teatrze i spektaklowy, i aktorski, zawsze musi być bardzo mocno osadzony w kulturze żydowskiej. I tym, żeby ją czuć, żeby się jej uczyć, próbować uczyć, zwłaszcza, że jest nieprzebrana, tak jak wspominałem. I teraz mam wrażenie, że pan dyrektor Szurmiej, on był bardzo mocno osadzony w czymś, co bym nazwał właśnie takim fundamentem kultury żydowskiej, ale tej starej kultury żydowskiej w najlepszym tego słowa znaczeniu i też przez to w podejściu do tego, co się działo na scenie, jaki był efekt na przykład jego pracy z zespołem aktorskim. Natomiast pani Gołda-Tencer, mam wrażenie, że zaryzykowała, otworzyła bardzo szeroko drzwi, wpuściła wiele bodźców z zewnątrz do tego teatru, nie bała się tego i to się chyba sprawdziło, bo nie zawsze, ale sprawdziło się w większości, a jednocześnie

0: wypuściła na zewnątrz ten fundament kultury żydowskiej i teatru żydowskiego i nastąpiła taka mieszanina, która dzisiaj owocuje chyba, oczywiście nie zawsze, ale powiem nieskromnie, ja sam nie gram we wszystkich spektaklach, ale jest bardzo wiele spektakli, które cenię w tym teatrze i nie mówię tutaj koniecznie o spektaklach, w których ja gram. I to jest chyba efekt tej współczesności teatru. Mam nadzieję, że mówię zrozumiale, że się nie zapędziłem.
1: Można dać przykłady, choćby Wojciech Kościelniak zrobił Śpiewaka Jazz Bandu, więc otworzył ten teatr drzwi na bardzo wielu reżyserów, można powiedzieć, z głównego nurtu też w jakimś sensie współpracujących z zespołem Teatru Żydowskiego.
0: Robert Talarczyk, znakomity reżyser, który zrobił już
1: i
0: tutaj...
1: I dyrektor Teatru Śląskiego też zrobił dwa przedstawienia.
0: Tak, ogromne przedstawienia.
1: Czy ta odrębność teatru nie była też w jakimś sensie piętnem teatru według państwa, ale też historycznie patrząc na to według pani Marto, ta osobność czy odrębność teatru?
2: Pojawia się w książce taki rozdział pod tytułem Enklawa. To słowo enklawa to jest chyba, wydaje mi się, jedno z ulubionych słów zespołu aktorskiego Teatru Żydowskiego. Wszyscy mi opowiadali o enklawie. I ja je trochę przechwyciłam po to, żeby pokazać, że ta enklawa może być pozytywna, znaczy może mieć znaczenie pozytywne, ale też może być groźna. I ten rozdział pokazuje, jakie mogą być konsekwencje bycia w enklawie. Ja nie wiem, czy piętnem tam się pojawia w jakiejś wypowiedzi takie słowo i my też rozmawiamy o tym. Bardzo się w sumie cieszę, że ja się odważyłam pytać o to, jak się zespół czuł, kiedy rzeczywiście ta opinia o zespole, taka zewnętrzna opinia była negatywna właśnie, że to są amatorzy, że nie wiadomo, co oni tam robią, że to chyba w ogóle nie są aktorzy i tak dalej. No i w moim poczuciu jakieś te świadectwa są dramatyczne. To, co tam zebrałam i co opublikowaliśmy, więc na pewno trzeba było się zmagać z tą krążącą opinią wokół Teatru Żydowskiego, ale też trzeba pamiętać, że to trochę była taka opinia samonakręcająca się. To znaczy przestano chodzić, nie chodzono już na premiery, bo w zasadzie wszyscy zakładali, że i tak wiadomo, co będzie. Golda Tencer wspomina, że
1: chociaż tutaj w
2: nawet
1: tym kontekście,
2: jej się zdarzało.
1: Chociaż przepraszam, że przerwę, ale to akurat to niechodzenie na premiery podnosi pani też kontekst grania podczas stanu wojennego, prawda? I że był jakoś politycznie też związany ta nieobecność widowni w teatrze.
2: Tak, oczywiście. Wtedy, kiedy też widownia w ogóle w teatrach jakby wyciągała konsekwencje konkretnych postaw, no to tutaj rzeczywiście ta aktywność polityczna dyrektora Szurmieja i ten moment, w którym on jakby opowiedział się po stronie stanu wojennego, rzeczywiście miała taki bardzo mocny rezonans, jeśli chodzi o taką marginalizację Teatru Żydowskiego, ale to się wydarzało, trzeba to też powiedzieć, wcześniej. I z tą marginalizacją zmagała się również Ida Kamińska. Więc tutaj jakby mówię o tym, bo bardzo trudno jest jakby wskazać w przypadku Teatru Żydowskiego jakiś taki jeden powód, prawda, czy jakiś jeden konkretny moment. Tam po prostu wszystko się nawarstwia i to, co było wcześniej i różne decyzje mniej lub bardziej trafne dyrektora Szurmieja jakby też miały swoje konsekwencje. No a potem ten zespół aktorski, który usiłował jednak wyjść na zewnątrz i jakby usiłował być po prostu w tym obiegu zawodowym, tak, tym aktorskim zawodowym, no i zderzał się jakby z tą opinią o sobie. Więc tak jak mówię, ja akurat ode mnie to słowo piętno nie pada, ono pada w jednej z wypowiedzi, ale niewątpliwie nie było to takie przeźroczyste, to znaczy bycie w zespole Teatru Żydowskiego nie było, że tak powiem, obojętne dla świata zewnętrznego.
1: Ale na pewno to, co pokazuje też pani książka, to taki problem deprecjonowania w jakiś sposób dorobku Teatru Żydowskiego, czy w ogóle działalności tego teatru, co też jakoś silnie, mam wrażenie, obrazowała potem sytuacja z brakiem siedziby na Placu Grzybowskim.
0: Ja muszę powiedzieć, bo mówimy tutaj o historii Teatru Żydowskiego po 68 roku. Czuło się to inne patrzenie na ten teatr, kiedy się do niego przychodziło. Ja w roku 1997 konkretnie. Natomiast pani bardzo ciekawie zapytała o ten czas, kiedy teatr

0: no, co tu dużo mówić, przestał istnieć jako budynek, jako święte miejsce teatralne i nie tylko teatralne na Placu Grzybowskim. To było dla mnie nieprawdopodobnym szokiem i jest do tej pory. Oczywiście można tu się doszukiwać winy samego teatru, ale zaczynam od tego, ale nie mogę zrozumieć świata zewnętrznego w tym momencie. Kompletnie nie mogę tego zrozumieć i chyba postaram się, żeby ta moja wypowiedź była krótka, bo inaczej powiem o jedno słowo za dużo, bo w tej sytuacji zobaczyłem tyle osób, które zachowały się w sposób perfidny, pokazując, że są po prostu złymi ludźmi, do szczętu złymi ludźmi, ludzi, którzy są nawet związani z kulturą żydowską, a przynajmniej tak próbowali siebie nazywać, a przyczynili się do tego, że ten teatr w tej chwili nie istnieje, tam jest klepisko. Obiecywali nam wspaniały nowy budynek, natychmiast gruszki na wierzbie. Państwo mogą pójść tam, sprawdzić. Tam jest cały czas od 10 lat klepisko, z którego nic nie wynika i trudno tutaj zrozumieć i tych, którzy o tym decydowali, i miasto Warszawa, trudno zrozumieć w perspektywie tych wszystkich lat. Ja jako zwykły człowiek tego nie rozumiem. Ta sytuacja pokazała tyle podłości w ludziach, że to jest coś niebywałego. My w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że mamy złudną nadzieję, że być może za 3 lata dochrapiemy się swojej sceny, a tak czy inaczej przez 13 lat będziemy teatrem na wygnaniu. Ja tego po prostu nie rozumiem. Pamiętam tylko piękny, acz gorzki moment, kiedy pan Jan Szurmiej w dniu, kiedy zamknięto teatr, nagle, z godziny na godzinę otoczono go płotem, publiczność nie mogła do tego teatru wyjść, pan Jan Szurmiej wziął nas za ręce, zaprowadził na Plac Grzybowski i zagraliśmy Skrzypka na dachu na żywo dla widzów, którzy przyszli na ten spektakl oglądać go w teatrze. Myśmy go zagrali dosłownie na ulicy, mając nadzieję, że to będzie jakiś protest. Nikogo to nie obchodziło i do dzisiejszego dnia nikogo to tak naprawdę nie obchodzi.
1: No, w dwójce, w radiowej dwójce relacjonowaliśmy te wydarzenia i pamiętam, że apelowaliśmy o siedzibę dla państwa, więc tutaj program drugi stanął na wysokości zadania. Sama z mikrofonem przychodziłam na Plac Grzybowski. Ale wracając jeszcze do tej tożsamości i DNA teatru, jak państwo dziś czują tę tożsamość teatru żydowskiego? Czy mogą państwo dzisiaj mówić o tej tożsamości?
2: To znaczy, mi się wydaje, że ta tożsamość ulega nieustannie, że ona jest taka mieniąca się i ulega takiej nieustannej wręcz przemianie i nieustannemu zadawaniu sobie pytań, jaka ta tożsamość ma być, niezależnie od, albo właściwie zależnie, nawet może nawet nie zależnie od tego, co się dzieje na świecie, tak? No bo teraz też możemy sobie stawiać pytania jakby o tożsamość teatru żydowskiego, choćby w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie. Więc ta tożsamość no, jest nieustannie po prostu jak w gejzerze, tam po prostu zachodzą reakcje.
0: Ale to, jeśli mogę tylko jedno zdanie na ten temat. Pięknie to Joasia powiedziała. Natomiast mam wrażenie, że niech państwo mi to wybaczą, ale mam wrażenie, że nawet wśród słuchaczy, w tej chwili nas słuchających, niewiele osób z państwa może zadawać sobie pytanie, na ile teatr żydowski w Warszawie, polski teatr żydowski, czy on ma cokolwiek wspólnego i w jakim procencie z dzisiejszym państwem Izrael? Ten teatr żydowski w Warszawie jest przede wszystkim kolebką kultury żydowskiej przedwojennej Warszawy. I on ma bardzo niewiele wspólnego, czy ma cokolwiek wspólnego z dzisiejszą kulturą hebrajską, izraelską, taką no, położoną tam tysiące kilometrów od nas. I ja myślę, że z premedytacją wykorzystują to wrogowie żydowskości w Polsce. Ja nie nazywam tego antysemityzmem, bo można by to było oczywiście tak nazwać wprost, bo jest wielu takich, ale wrogowie sobie nie zadają tego pytania i bardzo upraszczają sytuację. Oni potrafią pisać na stronie teatru w internecie,

0: rzeczy, które nie są do powtórzenia. Wierzcie mi państwo, łącznie z groźbami karalnymi. Policja już nawet macha na to ręką, bo nie jest w stanie tego zliczyć. Natomiast bezczelnie wykorzystują to, że uciekają od tego, że ten teatr żydowski w Warszawie jest czymś całkowicie odmiennym od szerzej pojętej kultury żydowskiej i izraelskiej. To jest polski teatr żydowski i różni się od wielu tego typu instytucji na świecie, a śmiem powiedzieć, że jest jedyną profesjonalną, teatralną, żydowską instytucją na świecie.
1: Przez te lata w pracy nad tą książką, przez te lata rozmów z zespołem, jak pani postrzega, czy patrzy na tożsamość tego zespołu, ale też tej instytucji?
2: Ja tylko mogę dodać do tego, co tu zostało powiedziane, bo też to jest chyba ważne w Zespole Teatru Żydowskiego. Nie wszystkie osoby mają pochodzenie żydowskie i to czyni też to miejsce tak fascynującym. To są osoby, które zbudowały relacje z kulturą żydowską na własnych zasadach, które sobie pewne rzeczy zdefiniowały. No i z jakiegoś powodu, który staram się opowiedzieć w tej książce, z jakiegoś powodu dalej na tę scenę wychodzą i biorą odpowiedzialność za te decyzje. Natomiast trochę odnosząc się do tego, co powiedział Piotr, wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, w Teatrze Żydowskim wydarzają się wszystkie dyskursy naraz i jakby teraz oczywiście dzieje się dokładnie to samo. Myślę, że w ogóle jesteśmy w takim momencie jakby rzeczywistości, gdzie musimy sobie zacząć albo na nowo definiować konkretne słowa, albo zacząć mówić na głos, jak my te słowa rozumiemy. To znaczy, co my rozumiemy pod słowem pamięć, co my rozumiemy pod słowem tożsamość. Jak my widzimy miejsce konkretnych instytucji czy jakichś praktyk kulturowych, że trochę ten świat jakby to wymusza, to znaczy jesteśmy świadkami w moim poczuciu i nie dotyczy to tylko kultury żydowskiej, znaczy jesteśmy świadkami takiego momentu, w którym słowa jakby przestały znaczyć albo ujawniło się, że przez te lata używaliśmy ich, ale każdy z nas myślał coś innego i chyba tak się dłużej nie da, więc wydaje mi się, że jakby Teatr Żydowski, no nie pierwszy raz oczywiście, stoi przed jakimś takim momentem bardzo, bardzo istotnym, to znaczy opowiedzenia najpierw sobie w środku swojej tożsamości, opowiedzenia sobie siebie jakby w ramach tego zespołu aktorskiego i opowiedzenia sobie swojego miejsca w świecie. Znaczy ja trochę sobie nie wyobrażam, żeby ignorować to, co się dzieje dookoła. Chociaż oczywiście no nie ja o tym decyduję i jakby dzielę się tylko swoimi przemyśleniami.
1: Bardzo dziękuję. Zachęcam państwa do lektury książki Teatr Żydowski imienia Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Opowieść zespołu aktorskiego, biografia instytucji. Książka autorstwa Marty Bryś, wydana przez wydawnictwo Austeria. A moimi gośćmi byli aktorzy Teatru Żydowskiego, współtwórcy tej książki, bo rozmowy z nimi także w niej zostały zawarte, jak i z pozostałymi 20 kilkoma osobami z tego zespołu, ale moimi gośćmi byli również pani Joanna Żączyńska. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Oraz pan Piotr Wiszniowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Marcie przede wszystkim za tę książkę.
1: Dziękuję bardzo pani Marto.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na zakończenie jeszcze chciałabym, żebyśmy posłuchali krótkich słów pani dyrektor Go The Dancer, której wypowiedzi także pojawiły się w książce właśnie o tej pamięci zespołu Teatru Żydowskiego w Warszawie. Pamięci, która jakoś także jest ważna dla tego zespołu.
4: Ja jestem wychowana w tym teatrze, ja jestem wychowana na Teatrze Żydowskim, który przyjeżdżał do Łodzi i grali przedstawienia. Jak grali 10 razy Scena Goldfadenie, to ja byłam 10 razy w teatrze. No i oczywiście cała szkoła żydowska była i Żydzi Łodzi. Dla mnie jest to bardzo ważne, a historię tworzą ludzie. I cieszę się, że jak o nich się mówi, jak o nich się pisze, to się pamięta. Ja poprzez te wywiady, no bo tak to można też nazwać, dużo rzeczy też się dowiedziałam o teatrze, pomimo że jestem w nim od 69 roku, czyli już cała epoka. I ta książka

0: na pewno jest też przyczynkiem do pamięci. A Teatr Żydowski i ja na pewno zawsze zajmuję się pamięcią.
1: Dziękuję Państwu za udział w audycji.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Żegnam się z Państwem, Monika Pilch. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Kiedy przygotowywałam swój debiutancki album, zastanawiałam się, jaka muzyka mogłaby być naprawdę moja, taka, której nikt inny nie byłby w stanie stworzyć.
7: 50 lat temu zadebiutowała jedna z najbardziej niezwykłych i ekstrawaganckich gwiazd japońskiej muzyki. Współpracowała z Ryuichi Sakamoto, Patem Metenim i Yellow Magic Orchestra, a jej nagrania od pół wieku wymykają się wszelkim kategoriom. Zapraszam na spotkanie z Akiko Yano. Nocna strefa, czwartek, godzina 23. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.

0: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już 20 czerwca wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po wiek XX. Od Telemana Scarlattiego i Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy w najbliższą sobotę o 17:00. Wejściówki można otrzymać, pisząc na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
1: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Danuta Stenka.

programie drugim Polskiego Radia. Czas teraz na koncert w naszej dwójkowej filharmonii. Ewa Szczecińska przed mikrofonem, za konsoletą niezmiennie Agnieszka Łukasiewicz, a zapraszamy dziś na niezwykłą dźwiękową podróż, którą zwieńczą cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa na sopran i orkiestrę. I powolne uspokojenie aż do słów, jak bardzo jesteśmy zmęczeni wędrowaniem. Czy to może śmierć? Ten tekst wiersza Józefa Eichendorfa rozpoczął jedną z ostatnich kompozytorskich prac Straussa. A na słynnym festiwalu w Oldebron jest pełna rok temu, 21 czerwca 25 roku, śpiewała ten tekst Anu Comsi, towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna BBC, prowadzona przez Sakariego Oramo. I tak zakończy się koncert, na który bardzo gorąco zapraszam. Zanim to jednak nastąpi, oj, będzie się działo. Przez cały wieczór krążyć będziemy wokół wielkich egzystencjalnych tematów w muzyce najnowszej, to już za chwilę, ale będzie także wykonany młodzieńczy poemat Ryszarda Straussa, Śmierć i wyzwolenie. Bo już dwudziestokilkuletni Strauss mierzył się w tym dziele z wielkimi tematami rządzącymi naszą planetą, życiem, przemijaniem, także sensem

ludzkiego życia śmiercią i przemianą. Motyw wyzwolenia, przemiany z tego dzieła wróci w pieśni skomponowanej przez Straussa 60 lat później, powróci w aurze spokoju i spełnienia. To wszystko w części drugiej dzisiejszego koncertu, a w pierwszej części czeka nas dynamiczny i energetyczny koncert skrzypcowy z Lejlą Józefowicz w partii solowej. No ale po kolei, zaczniemy od kompozycji współczesnej autorstwa Brytyjczyka urodzonego 40 lat temu w rosyjsko-erytrejskiej rodzinie. To Daniel Kidane. Artysta wzrastał w Londynie. Od najmłodszych lat grał na instrumentach, na flecie, na skrzypcach, śpiewał w dziecięcym chórze, w zespole angielskiej opery narodowej i od wielu lat odnosi na polu kompozytorskim ważne sukcesy. Na przykład dekadę temu 30-letni wówczas Kidane otrzymał zamówienie orkiestry filharmonicznej BBC na utwór orkiestrowy z okazji 400. rocznicy śmierci Szekspira. Dwa lata później skomponował dzieło zamówione u niego na 50. rocznicę śmierci Martina Luthera Kinga. Powstał Dream Song w nawiązaniu do słynnych słów Luthera Kinga I have a dream. A w 2019 roku Daniel Kidane na zamówienie tym razem rozgłośni BBC skomponował utwór, który zabrzmi u nas za chwilę. Awake, przebudzenie, z przeznaczeniem do wykonania na prestiżowym bardzo festiwalu promenadowym w Royal Albert Hall w Londynie, gdzie zagrała go orkiestra symfoniczna BBC prowadzona przez Sakariego Oramo. I ci sami muzycy wystąpili też rok temu na festiwalu w Oldebro, co retransmitujemy dziś na falach radiowej dwójki. Zatem przed nami Awake Daniela Kidane. Gorąco zapraszam.

14 września 2019 roku, jeszcze przed pandemią i przed potężnymi zmianami, wojnami, które wstrząsają dzisiejszym światem, w Royal Albert Hall w Londynie miała miejsce premiera tego utworu, skomponowanego przez Brytyjczyka o rosyjsko-erytrejskich korzeniach, Daniela Kidane. Grała orkiestra symfoniczna BBC prowadzona przez Zakariego Oramo. Było to w ramach promsów BBC. Po premierze utworu wykonywany był jeszcze kilka razy, a my dziś w Filharmonii Dwójki słuchamy retransmisji tego dzieła z ubiegłorocznego festiwalu w Aldeburgh 21 czerwca. Awake, przebudzenie, taki jest tytuł kompozycji. Grali ci sami muzycy, którzy wykonali ją premierowo w Londynie w 2019 roku. I jak słyszeliśmy, jest to muzyka stylistycznie po części zakorzeniona w impresjonistycznej kolorystyce i także instrumentacji. Muzyka, w której płynnie przelewają się i przepoczwarzają wyjściowe motywy, ale wstrząsane od czasu do czasu energetycznie. Wyobraźnia tego kompozytora,

Daniela Kidane ewidentnie zakorzeniona jest też w obrazie, w wizualnych barwach. Tak rozpoczął się koncert, w którym stopniowo z utworu na utwór robić się będzie coraz bardziej dramatycznie i zarazem mistycznie. Głębokie ujęcie tematu życia i śmierci, przemiany, wkroczą na falę eteru za nieco ponad 20 minut, a na miejscu drugim zaproponowano w Oldebro bardzo energetyczny i wirtuozowski, pełen kontrastów, koncert skrzypcowy. To utwór szkockiej artystki, mieszkającej od dawna w Londynie, Helen Grimm. Artystka wychowana od kilku pokoleń w rodzinie muzycznej, sama jest świetną oboistką i gra zarówno na oboju współczesnym, jak i barokowym i osobiście wykonała partię solową swojego młodzieńczego koncertu obojowego. To było w 2003 roku. Helen Grimm miała wtedy 22 lata. To jest również artystka, która od dawna odnosi sukcesy w najważniejszych instytucjach brytyjskich, podobnie jak Daniel Kidane. Ma na swoim koncie operę kameralną, 8 utworów orkiestrowych, 6 koncertów, oprócz obojowego, klarnetowy, fortepianowy, perkusyjny, koncert na trąbkę, a także ten, który teraz przed nami, czyli koncert skrzypcowy z roku 2016, napisany na zamówienie Orkiestry Szwedzkiego Radia. Premierowo wykonany był w Sztokholmie przez skrzypaczkę Malin Broman z orkiestrą radiową ze Sztokholmu. Tę premierę w grudniu 2016 roku prowadził Daniel Harding. No i tu w koncercie skrzypcowym Helen Grimm doświadczymy zupełnie innych muzycznych stanów, zupełnie innych faktur artykulacji niż w kompozycji Daniela Kidane. Non legato, energia, staccato, brak płynności, tak rozpoczyna się ten utwór. Jednak w pewnym momencie pojawi się też śpiewność w solowej partii skrzypiec i bardziej pastelowe kolory w orkiestrze, a więc ogromna różnorodność. Oto koncert skrzypcowy Helen Grimm, gra Leila Josefowicz, z orkiestrą symfoniczną BBC prowadzi Sakari Oramo.

Helen Grimm jest autorką tego koncertu skrzypcowego, w którym, jak słyszeliśmy, koncertują nie tylko solowe skrzypce, za to solistka oj ani na chwilę nie spuszcza z tonu. Utwór wykonany był na festiwalu w Oldebro w ubiegłym roku, a wykonała partię solową Leila Josefowicz z Orkiestrą Symfoniczną BBC. Całość prowadził Sakari Oramo. A więc energia, wirtuozeria, ale też w części środkowej słodycz, czyli absolutna pełnia koncertowego dzieła. Natomiast kariera tej kompozytorki, Helen Grimm, rozpoczęła się 26 lat temu, gdy miała zaledwie 19 lat i młodziutka oboistka i kompozytorka już napisała wtedy orkiestrowy utwór zatytułowany Virga i został on dostrzeżony przez jeden z wielu konkursów organizowanych na Wyspach Brytyjskich dla młodych kompozytorów jako jeden z 10 najlepszych utworów orkiestrowych młodych kompozytorów. Ten konkurs organizowany był akurat przez szkocką orkiestrę BBC. I tak właśnie rozpoczęła się kariera tej artystki. Myślę, że możemy brać przykład z organizacji życia muzycznego na rozmaitych poziomach z Wysp Brytyjskich. Natomiast koncert skrzypcowy, którego właśnie wysłuchaliśmy, skomponowała Helen Grimm dokładnie dekadę temu, na zamówienie, to przypomnę, szwedzkiej orkiestry radiowej i od tamtej pory utwór wykonywany był już wiele razy. Za nami w interpretacji

Leili Józefowicz i orkiestry symfonicznej BBC pod dyrekcją Sakariego Oramo. I to był, myślę, pełen nerwu i dramatyczności wstęp do młodzieńczego poematu symfonicznego Ryszarda Strausa. Śmierć i wyzwolenie. Koniec lat 80. XIX stulecia. Zmierzch romantyzmu, galopujące przemiany technologiczne i społeczne, które doprowadzą za niespełna trzy dekady do wstrząsu I wojny światowej. Takie były okoliczności powstawania tego utworu. Młody Strauss chłonął tę napiętą atmosferę wszystkimi porami swojego muzycznego talentu. W rezultacie 24-letni kompozytor zaczął komponować utwór tak dojrzały, tak wizjonerski, że 60 lat później, pracując nad mistrzowskimi pieśniami, nazwanymi po jego śmierci 4 ostatnimi pieśniami, sięgnął po 7-dźwiękowy motyw wyzwolenia ze swojego młodzieńczego poematu. I poemat Śmierć i wyzwolenie, i 4 ostatnie pieśni Straussa zabrzmią u nas dziś w dwójkowej filharmonii. Motyw śmierci i motyw wyzwolenia w gęstej tkance orkiestry, w jej fakturze i schromatyzowanej harmonice dotykają w koncepcji Straussa dramatu istnienia, ale też światła, spokoju, nadziei. W tej muzyce jest i medytacja, i lęk, i spokój, i napięcie. A wszystko prowadzi do dotknięcia niezgłębionych przestrzeni nieba, że zacytuję myśli poetyckiej, jakie towarzyszyły młodemu Straussowi przy pracy nad tym dziełem. Śmierć i wyzwolenie rozgrywa się w 4 powiązanych ze sobą częściach. A słuchanie tej muzyki jest niepowtarzalnym doświadczeniem, nawet jeżeli słuchało się już tego dzieła wcześniej wiele razy. Zatem bardzo gorąco zapraszam, przed nami interpretacja orkiestry symfonicznej BBC i Sakariego Oramo.

Śmierć i wyzwolenie, czy też śmierć i przemienienie. Tod und Verklärung. Poemat symfoniczny 25-letniego Ryszarda Straussa, dotykający momentu śmierci, momentu, w którym całe życie przewija się przed oczami i prowadzi ostatecznie do wyzwolenia i uspokojenia. Poemat symfoniczny ukończony w 1889 roku z motywem śmierci i z motywem wyzwolenia. To była pierwsza część wielkiego dyptyku, jaki przed publicznością w angielskim Old Ebro wykonała orkiestra symfoniczna BBC prowadzona przez Zachariego Oramo. A na zwieńczenie koncertu Oramo wybrał dzieło, którego Ryszard Strauss już nie usłyszał. Cztery ostatnie pieśni na sopran i orkiestrę do poezji Józefa Eichendorfa i Hermana Hessego. I tu powrócił 84-letni Strauss do

jednodźwiękowego motywu wyzwolenia, czy też przemienienia, motywu ze swojego młodzieńczego poematu. Tak jak 60 lat wcześniej stworzył muzyczną wizję umierania i śmierci jako wyzwolenia, tak po skomponowaniu czterech ostatnich pieśni już na łożu śmierci wyznał swojej synowej, że to zabawne, umieranie jest dokładnie takie, jak skomponowałem je w poemacie Śmierć i wyzwolenie. Takie były słowa kompozytora przekazane przez synową Alice. Wiosna, wrzesień, gdy zasypiasz i o zachodzie słońca. Tak na język polski można przetłumaczyć tytuły kolejnych pieśni, w których dramatyczny sopran zagarnia ogromne przestrzenie, rozpisane w ogromnym ambitusie, meandruje potężnymi łukami, dotyka stanów uniesienia, wzburzenia, spokoju i medytacji. Matka kompozytora była śpiewaczką. Ta partia jest rodzajem wspomnienia matki. Z kolei w orkiestrze ważną rolę odgrywają instrumenty dęte blaszane, co jest echem wspomnienia ojca Ryszarda Strausa, który był waltornistą. I przed nami teraz fenomenalna, skupiona, dramatyczna, a zarazem bardzo uspokojona na koniec interpretacja wykreowana przed publicznością w Oldebro 21 czerwca ubiegłego roku. Anu Comsi śpiewać będzie sopranem z orkiestrą symfoniczną BBC pod dyrekcją Zakariego Oramo.

na sam koniec po tych uniesieniach spokój, medytacja, ale także wysokie rejestry pojawiające się w harmonijnej i eufonicznych, w harmonijnych i eufonicznych brzmieniach. To były cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa w interpretacji sopranistki Anu Comsey, której towarzyszyła orkiestra symfoniczna BBC. Całość prowadził Sakari Oramo, a było to koncertowe wykonanie z festiwalu w Oldebro z ubiegłego roku. Tak kończymy Filharmonię Dwójki. Światowa premiera tego dzieła, pieśni skomponowanych do tekstu Hermana Hessego i Józefa von Eichendorfa, miała miejsce w Londynie. Śpiewała wtedy Kristen Flagstad. Było to dokładnie 22 maja 1950 roku, już po śmierci Ryszarda Straussa w Royal Albert Hall w Londynie. Tę premierę prowadził Wilhelm Furtwängler. Wielka symfonika Ryszarda Straussa, wielki repertuar tego kompozytora dziś dominował w Filharmonii Dwójki, a na początku słuchaliśmy angielskiej muzyki współczesnej. A zanim zaproponuję Państwu codzienną porcję prozy w dopełnieniu tego koncertu, proponuję wspomnienie pianisty, kompozytora, improwizatora, fenomenalnego pedagoga Sabolcza Esteniego, który zmarł 2 lata temu, 29 czerwca 2024 roku. Zmarł w Warszawie. Artysta na własnej skórze doświadczył rewolucji węgierskiej 1956 roku, sprzed 70 lat w Budapeszcie. Kilka lat później opuścił Węgry i całe swoje dojrzałe życie poświęcił Polsce, działalności pedagogicznej, ale także kompozytorskiej i koncertowej. Sabolcz Esteni w 1990 roku skomponował muzykę kreowaną numer 4 In Memoriam 1956. I w dopełnieniu dzisiejszego koncertu proponuję Państwu obszerny fragment nagrania tej muzyki, która częściowo jest improwizowana, a przeznaczona jest na fortepian traktowany totalnie. Fortepian, na którym gra się i na strunach, we wnętrzu instrumentu i na klawiszach. Przed Państwem Sabolcz Esteni.

0: 70 lat temu, między październikiem a listopadem 56 roku, miał miejsce zryw wolnościowy, rewolucja węgierska, w której brał udział autor tego utworu, Szabolcs Eszteny. A była to muzyka kreowana. In memoriam 1956 Esteniego w jego autorskim wykonaniu z roku 1990. Muzyka przeznaczona na fortepian, traktowany totalnie, fortepian preparowany. Przypomnę Państwu, że za 11 dni obchodzić będziemy drugą rocznicę śmierci Szabolcsa Eszteniego, pianisty, kompozytora, improwizatora, który kilka lat po węgierskiej rewolucji przeniósł się do Polski i tu zmarł 2 lata temu. Cały czas słuchają Państwo Dwójki. Minęła 22. Czas zatem na codzienną porcję prozy.
1: Książka do słuchania.
0: W tym cyklu słuchamy fragmentów pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Jest to nagranie z roku 1976.
2: Pojechałem wtedy, pożegnawszy się kumplenitudine owych szczerych i nieodmiennych afektów, co raz wyjeżdżając, to się znowu wracając, jak to zwyczajnie w dobrej przyjaźni bywa. Przyjechałem do Ośmiany, jeszcze mnie zastał swoich ludzi, wiadomości od nich. Domyśliłem się jednak, że na żółwiu jadą, będąc ordynansowi i nazbyt posłuszni. Aż trzeciego dnia po mnie przyjechał wachmistrz samotrzeć, kwidem to pisać gospód. Postrzegszy ich z daleka, kazałem wrót przywrzeć, żeby o mnie nie wiedzieli. Zajechali do burmistrza, fukają, powiadając, że 100 koni pod chorągwią, pokazują królewski list mnie dany, gdzie piszą, że dajemy pod komendę jego ludzi, a nie specyfikują, jak wiele. Mieszczanie w zgodę, bo też o nich już od tygodnia słyszeli, że się włóczyli po wioskach. Pozwolili im złotych 70 piwa, beczkę chleba, mięsa, etesera. Kazałem tedy gospodarzowi pilnować, kiedy już będą liczyć pieniądze i dawać sobie znać. Skok tedy zawinęli się, już prowiant na saniach, bo miał minąć miasto, wstydząc się za swoje wojsko. Tu też pieniądze mieszczanie składają, a on na drugim końcu stola pisze do mnie, dając o sobie wiadomość, którą tam miał zostawić u burmistrza.

a ja we drzwi. Obaczywszy mnie do czapek, patrzą tedy mieszczanie, dziwuję się, już mnie tu trzeci dzień w mieście widzą, co to jest? Pytam ja tedy, co to za pieniądze liczą? Odpowie, nam też to na podkowy panowie mieszczanie ofiarowali z laski. Mieszczanie nic nie mówią, a myślą, że to zła taka laska, kiedy komu obuchem po karku przymierzą. Pytam burmistrza, na coście się zgodzili? Powiada, że na 70 złotych piwa, beczka, chleba, mięsa, oto już prowiant stoi na saniach. Dopiero rzekę, prowiant nasz, pieniądze wasze. Schowajcie jak swoje. Nie masz teraz gololedzi ani grudy, nie podbije się koń, bo śnieg po te pinki, droga miękka, nie trzeba podków. Mieszczanie za pieniądze do worka z nimi, a pan Fiercyk nos zwiesił. Mieszczanie tedy do nóg, co mnie przed tym nie znali, ani wiązki siana nie przyniesiono, bom też o to i nie mówił. Wskok składać się, nosić różnych rzeczy, alem tego nie chciał. Konie nakarmiwszy pojechałem, a oni też z ochoty wstawili na sanie barelkę gorzalki z 6 garcy. Poszedłem tedy z nimi powoli, konie dobrze karmiąc, po wsiach, po miastach, wszędzie dawano jeść i pić, ale pieniędzy, panie, zachowę, nie kazałem nigdzie wziąć. Tak tedy idąc aż pod Lepel, zażywaliśmy pewnie dobrego bytu. Gdyby był każdy, podobno miały 10 brzuchów, to było co jeść i pić. Oto tylko na mnie narzekał ów oficer, żem pieniędzy nigdzie nie dał brać. Mówił, że za tym listem mógłbym był wziąć z 1000 tysięcy, po konie dojdziemy do obozu. I namawiał mnie na to, pokazując pożytek, alem ja nie pozwolił, bo o moje chodziło reputacyje. Mieli przecie drabi swoje sposoby do nabycia. Nabrawszy legominy w jednym miejscu, to ją w drugim przedawali miejscu ludziom. Jedziemy raz Puszczą Wielką, aż między lasem duża wieś i słychać tam krzyk, hałas. Wdowa mieszkała we dworze, nie pomnię, jako ją zwano. Przyjeżdżamy bliżej, aż dwór rabują. Szlachcianka chodzi, zalamuje ręce, tu troczą na konie wieprze oprawne, polcie, niektórzy fanty, bydło na powrozach prowadzą z obory. Rozumiałem, że to jaka egzekucja, nie mięszam się, pomijam wrota. A już też tam w tej wsi miałem stanąć, bo noc zachodziła. Aż owa postrzegszy, wypadnie, zmiluj się, mości panie, rabują mnie, ubogą sierotę, gorsi od nieprzyjaciela. Pytam, co to za ludzie? Powiada, że wolontarze pana Muraszki. Wrócę się tedy na podwórze i mówię, panowie, nie boicie się Boga, dworowi szlacheckiemu taką czynicie wiolencyją. A waści co do tego? Rzekę do tego, bo mi ja, szlachcic. Potem do niej mówię, mościa pani, każ to waść odbierać. Owi, nie będziesz odbierał. Pani chlopom kazała brać. Oni do szabel, do strzelby. My też także. Po sobie. Wyparowaliśmy ich z podwórza. Dostało się i temu potrosze. Pod jednym tylko konia zabito. Jak dragon między nich strzelił i z naszych też jednego konia po boku postrzelano, ale nie bardzo. Owe zdobycz wszystkie porzucili, chłopi im wzięli 1000 koni, ale mi je kazał wygnać za nimi. Poczęła tedy okrutnie dziękować, wolając, święty lud Czarnieckiego, przeklęty Sapieżyński. Na nocleg tedy stanęliśmy w tejże wsi, w jednej gospodzie, bom wiedział, że oni stoją o 2 mili. Z hultajstwem sprawa, żeby się mścić nie chcieli. Wdówka nieboga przysłała, co dom miał, gorzalek, piw. Pili tedy dragoni, a my z wachmistrzem, bo był w saniach napitek. Zapiał drugi kur. Daliśmy szylwachtów, aż owi idą, 300 koni. Obaczył ich szylwacht z daleka po śniegu, zakolatał w okno, wstawajcie waść, mamy gości. Przymknął się bliżej, wola, werdo! Odpowiedzą, będziesz miał wnet werdo taki, synu. Nie mieli dragoni prochu, dałem ja i kazałem zaraz ponabijać muszkiety. A kul znowu nie było, tylko ja miałem trochę. To wbiło się w swoją strzelbę i owym też udzieliłem, co mogło być. Gdy się tedy zbliżają, wola szylwacht, nie następuj, bo strzelę. Wyszedł wachmistrz i pyta, czego chcecie? Trzeba by nam się uskarżyć o wczorajszy eksces,
bo tu na

0: Naszych pobito. Kto tu jest starszym? Powiedział wachmistrz, ja starszy, bo mi już lat 45, a insi wszyscy młodzi. To żart, odpowiedzą. Ale kto tu ma komendę? Powiedział tedy, że jest w izbie. Rzeką, puścisz nas do niego. Powie, puścimy, byle nie kupą, bo to na skargę nie tak jeżdżą. Puśćcie nas z 10 koni, odpowiedział, by i 20. Przyjechało ich wtedy 15 koni, pistolety jedne za pasem, drugie w olstrach. Zaraz jak wjechali, kazano stanąć we wrotach. Drudzy w paradzie u drzwi stoją, konie już kulbaczne. Wchodzą do izby, czołem, czołem. Pytam je tedy, jegomość pan pułkownik, dowiaduje się, co to za ludzie, skąd i dokąd idą i dlaczego wczoraj porabowali i posiekli żołnierzów jego pułku. Pytam ja. Niechże wprzód wiem, który jegomość pan pułkownik. Powiedział jegomość pan Muraszko. A drudzy sapają, zgrzytają zębami, wąsy ciągną, gryzą, a tu 300 koni dookoła chalupę obskoczyli, wolając, stójcie jeno, regalistowie, wnet tu was powiążemy jako baranów. Odpowiadam tedy, czując się być żołnierzem in servicio Rzeczypospolitej w kompucie wojska zostawającym, nie bardzo mi należało wywodzić się jegomości panu pułkownikowi, jako do tych rzeczy mniej należącemu, skąd i dokąd idę. Ale żem się nie powinien wstydzić za moje akcje i przed całym światem, z tej racji i dziadowi w imię Boże, biorącemu powiedzieć, pytającemu i sprawić się, dokąd idę, niegotowym denegare, pogotowiusz waszmość panom jako zacnym żołnierzom, których równo z nami w przeszłych okazjach będących wydziałem gotów to uczynić. Żem to wymówił jeno łacińskie słowo denegare, ozwał się jeden, mości panie, nie po łacińsku jeno z nami, bo to tu z prostymi żołnierzami sprawa. Odpowiem, widzę ja, żeś waść prosty żołnierz, ale ja wywiodę się i prostemu po prostu, i krzywemu, jak będzie chciał. A tymczasem rzekę do wachmistrza. Dajcie, panie, tamten papier, co go macie przy sobie. Dobędzie z kieszeni, podam mu, czyta. A przeczytawszy pyta, a na coście poszarpali nasze czaty i kilku towarzyszów obcięli? Odpowiem, bo to nie moda w swojej ojczyźnie, osobliwie stojąc na konsystencyjnej dwory szlacheckie rabować. A żem ja się sprawił, tego też i po was potrzebuję. Niech wiem, co za interes, albo raczej pretensją macie do Rzeczypospolitej, bywszy wolontarzami, żadnych u niej zasług nie mając, a poszliście do konfederacyjnej i jeszcze dwory szlacheckie najeżdżacie i rabujecie. A to druga. Dlaczego mnie nocnym sposobem najeżdżacie i podobno rąbać chcecie? Rzecze tedy starszy, boś tego godzin. A ja też zrozumiawszy, że to już pokorą, nie wskórami, ale racjami trzeba narabiać żelaznymi. I jakem trzymał obuch w rękach, tak go też zaraz przeżegnam w piersi mocno. Upadł pod lawę. W tymże zaraz momencie dali ognia dwaj z pistoletów do nas z wachmistrzem. Przestrzelili wachmistrzowi suknią, a mnie pan Bóg zachował. A podobno z tej racji, żem się schylił po pistolet na ziemię, który mi upadł z zapasa w ten czas, kiedy owego uderzyłem wolontarza. Dopieroż w nich, w Bożą godzinę, polowa ich zostało w izbie, a polowa wypadło do sieni. Dopieroż rozdawać my w izbie tym, a tamtym, zaś drudzy w sieni. Jeden dragon miał okrutny berdysz moskiewski. Tym berdyszem owych tamtych, co w izbie uciekli, poplatał. Jak prędko tedy owa kupa usłyszeli w izbie strzelanie, tak prędko skoczyli obces na chalupę. Dać ognia do siebie, wytrzymaliż nasi we wrotach. Trzej tylko dragoni strzelili, spadło tamtych z koni dwóch. Naszego też jednego postrzelono w szyję. My też tu, owych uspokoiwszy, przywarliśmy ich w izbie. Ci też, co byli w sieniach, oberwawszy, co kto mógł dostać, chylkiem po zaplociu pouciekali od koni. A owa kupa, odsunąwszy się jak na stajanie, poczną wolać. Sam jeno, sam, w pole jeno, w pole. Ozwę się, poczekajcie i to być może.
1: Gustaw Ludkiewicz przeczytał kolejny fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska, to nagranie historyczne

sprzed 50 lat, a ciąg dalszy we wtorek o tej samej porze. Cały czas słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zanim zaproszę Państwa na spotkanie z Aleksandrą Łapkiewicz w cyklu Rozmowy po zmroku, proponuję włoskie madrygały. Madrygały końca XVI wieku Carla Gesualda da Venosy oraz współczesne Salvatora Sciarrino. I proszę posłuchać, jak powiązane są ze sobą włoskie style awangardowe muzyki dawnej i muzyki nowej. Zaczynamy od madrygałów Carla Gesualda, a śpiewa zespół muzyki nowej Neue Vokalsolisten ze Stuttgartu.

tum uccidi, o krudele, ty mnie okrutna zabijasz. To był madrygał Karla Gesualda da Venosy, kompozytora żyjącego, przypomnę, na przełomie XVI i XVII wieku, a śpiewał zespół muzyki nowej, Neue Vokalsolisten ze Stuttgartu. Ci artyści 25 lat temu nagrali włoskie madrygały Karla Gesualda da Venosy oraz twórców współczesnych Ivana Fedelego i Salvatora Sciarrino. I proponuję porównanie do tej awangardowej muzyki sprzed kilku stuleci. Fragment cyklu Salvatora Sciarrino zatytułowany Tre Canti Senza Pietra z 1999 roku. A wybieram środkową pieśń, środkowy madrygał Liberamente accompagnando con le pausa. I tutaj jeszcze uwaga, Salvatore Sciarrino bardzo lubi ciche dźwięki. Przed nami raz jeszcze Neue Vokalsolisten ze Stuttgartu.

0: Włoskie awangardowe madrygały wybrałam na koniec naszego spotkania. Najpierw z przełomu XVI i XVII wieku Karla Gesualda da Venosy i przed chwilą współczesny Salvatore Sciarrino z jego cyklu Tre Canti Senza Pietra z 1999 roku. Śpiewali tym razem solistycznie traktowani kameraliści z Neue Vokalsolisten ze Stuttgartu, a nagrania powstały 25 lat temu. I tak kończymy nasze spotkanie w Filharmonii Dwójki. Państwo cały czas słuchają radiowej Dwójki. Ewa Szczecińska, ja mówię już do usłyszenia, a z Państwem pozostaje Agnieszka Łukasiewicz.
1: Autopromocja.

0: Jeden z najgorszych dokumentów w historii, propagandowa wydmuszka, a może dająca do myślenia opowieść o świecie, w którym najważniejszą ludzką aktywnością jest konstruowanie własnego wizerunku. Melanium brata Ratnera zamkniemy cykl w pogoni za nieopowiedzianym. Do usłyszenia w niedzielę o 13:30. Michał Nowak.
1: 25-lecie festiwalu Dwa Teatry. Nie może nas tam zabraknąć. Dwójka na miejscu zagości tradycyjnie na Placu Przyjaciół Sopotu.
2: Do naszego plenerowego studia zajrzą artyści, żeby opowiedzieć o kulisach powstawania przedstawień telewizyjnych i radiowych oraz festiwalowych emocjach.
1: Sprawdzimy też, na jakich fundamentach stoi najsłynniejszy polski kurort.
2: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
2: i Małgorzata Szymankiewicz.
3: Autopromocja.
4: Rozmowy po zmroku.
5: Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. Dziś zabieram Państwa do Wilanowa, gdzie w odnowionym skrzydle pałacu można oglądać wystawę Rubensiana Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII do XXI wieku. Wystawa jest konsekwencją wieloletniego projektu badawczego, a jego inicjatorką i autorką była historyczka sztuki i muzeolożka profesor Dorota Folga Januszewska, którą odwiedziłam w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wystawa, o której będziemy rozmawiały, odnosi nas z jednej strony do projektu, w który zaangażowanych było bardzo wielu naukowców z różnych dziedzin, historyków sztuki, konserwatorów, ale też innych badaczy.
6: Badaczy języka.
5: Tak, zaraz powiemy. Z drugiej strony do trochę zmiany sposobu myślenia o dziele sztuki i spotkaniu z dziełem sztuki, które w muzeum się odbywa. Dlaczego właśnie Rubens został jednym z patronów tej rewolucji tutaj w muzeum?
6: Żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do zapisów twórcy tego miejsca, w którym my się znajdujemy, czyli Stanisława Kostki-Potockiego, który wraz ze swoją żoną Aleksandrą w 1805 roku postanowili otworzyć właściwie pierwsze Muzeum Historii Sztuki w Polsce, czyli Muzeum Wilanowskie. I lata wcześniejsze, przed tym 805 rokiem, właściwie od połowy lat 70. XVIII wieku do samego początku wieku XIX, był to okres, kiedy Potoccy jeździli i oglądali różnego rodzaju kolekcje w Europie, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, na czym polega ta fascynacja sztuką w historii. I Rubens stał się w tym poszukiwaniu postacią dosyć niezwykłą, dlatego że nagle zorientowano się, oczywiście było to znane w różnych zapisach i w różnych dyskusjach kolekcjonerskich XVIII wieku. Rubens był taką postacią, która z jednej strony stworzyła kilkakrotnie wielkie warsztaty malarskie, w której kształcono młodszych i też wyspecjalizowanych w niektórych dziedzinach artystów, a z drugiej strony sam Rubens, zarówno w wypowiedziach zapisanych, jak i cytowanych przez różnych innych autorów tego czasu, miał niezwykłą i bardzo głęboką formę szacunku dla rzeczy stworzonych wcześniej. Słynny pobyt Rubensa w Prado, kiedy on skopiował wszystkie obrazy Tycjana, które były w zbiorach habsburskich, doprowadziły do tego, że później w XVIII wieku czasami nie wiedziano dokładnie, który tak naprawdę z tych obrazów jest Tycjana, a który Rubensa, ale w pracowniach Rubensa kolejnych wiadomo było, że to powielanie, powtarzanie, kopiowanie nie jest formą komercyjnego pomnażania sztuki, tylko jest formą procesu rozumienia tego, co się maluje. I Rubens, który mówi tak, właściwie, żebym mógł tworzyć, muszę poznać twórczość Leonarda, muszę poznać twórców Quattrocento i Cinquecento włoskiego, ale żeby to zrobić, muszę zdobyć zarówno wiedzę techniczną, warsztatową, jak i wiedzę, która ma charakter interpretacji, zrozumienia, pojęcia. I teraz następna refleksja. Rubens zakłada, dobrze, to ta interpretacja musi jednak być współczesna, to znaczy każde pokolenie tych uczących

0: się artystów, obserwując swój świat, musi tym obrazom nadawać wymiar, formę, kształt, która jest rozpoznawalna przez im współczesnym, żeby to emocjonalnie przeżywali. I to jest właśnie chyba przyczyna, dla której te Rubensiana w Muzeum Wilanowskim mają tak bardzo ważną rolę, dlatego że pierwsze wielkie zakupy do kolekcji zarówno Izabeli Lubomirskiej, czyli teściowej Stanisława Kostki-Potockiego, jak i samego Potockiego były skupione na określonych dziełach Rubensa, które on wiedział już, że właśnie te chciałby posiadać, a tu jest jeszcze jedna ciekawostka, żeby określić, które on chce posiadać. Zbierał i studiował grafikę, bo grafika w tych czasach, w XVII-XVIII wieku, no, była formą reprodukcji, była formą informacji wizualnej o pewnych rzeczach. I albumy graficzne, które dzisiaj są w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie zbiory wilanowskie Potockich, to jest właściwie, można powiedzieć, materiał dokumentacyjny dla kolekcji, co kupić. No i później niektóre z tych rzeczy były zamawiane w antykwariatach na terenie Francji, w Paryżu, przede wszystkim w Wiedniu, trochę w Mediolanie, w jakiejś części też w Anglii, ale w niewielkiej. I wedle tej scenografii napisanej przez Potockich poprzez edukację artystyczną, za tymi treściami Rubensa płynącą, było to sięganie do rzeczy wcześniejszych, stąd te nasze Leonardiana, potem do olbrzymiego, niezwykłego, wielkiego rozdziału sztuki pejzażowej. Tutaj siedzimy w tej chwili w Wilanowie, właśnie w salach, które były tym pierwszym muzeum i po prawej stronie ta sala to był pokój czy gabinet krajowidzów, bo Potocki, który przez pierwsze 2/3 swego życia pisał po francusku, w okresie ostatnim zaczął pisać po polsku i tworzyć polskie określenia. I to nasze Rubensianum to jest z jednego z jego zapisów, to znaczy Rubensianum zakupić powinienem. I no właśnie, to Muzeum Wilanowskie w związku z tym ma taki podwójny wymiar, bo z jednej strony jest oczywiście kolekcją obrazów, ale z drugiej strony jest pewną myślą przewodnią, to znaczy jest pewną strukturą, która zaczyna się w zbiorach starożytnych i nie było przypadkiem, że jeździł do Nola i jeździł w okolice Neapolu, i jeździł w okolice Pompejów i trochę sam wykopywał jako archeolog, ale też i niemało kupował. Po to, żeby ta kolekcja w tym modelu od starożytności do współczesności funkcjonowała.
1: Powiedziała Pani o tym, w jaki sposób o sztuce myślał Rubens. Ja wtedy, kiedy Pani o tym opowiadała, myślałam o Stanisławie Kostce-Potockim, bo trochę to jego myślenie, on był wybitnym historykiem sztuki, pionierem tej dziedziny tutaj na naszym terenie, trochę to myślenie też było podobne.
0: Trzeba pamiętać, że Potocki przetłumaczył, trudno powiedzieć, zresztą jednoznacznie przetłumaczył, przełożył pisma Winkelmana. Johann Joachim Winkelmann, myśmy prowadzili tutaj w Wilanowie razem ze Stendhal, czyli z Centrum Winkelmanowskim, przez 4 lata wspólny projekt i w wyniku tego projektu przetłumaczyliśmy o sztuce udawnych, czyli Winkelmann polski Stanisława Kostki-Potockiego na język niemiecki i wydaliśmy oba dzieła, czyli źródło Winkelmana i transkrypcję Potockiego po niemiecku razem, żeby porównać. I co z tego wynikało? Wynikało przede wszystkim tak, że Potocki zreformował Winkelmana, to znaczy tam, gdzie uważał, że Winkelmann, który był o pokolenie starszy od niego, pisał rzeczy już nieważne i nieistniejące, to on te rzeczy pomijał. Tam, gdzie rzeczy były ważne i dotyczyły właśnie roli starożytności, przekazywania pewnych wątków starożytnych dla współczesnych w XVIII wieku, no to to Potocki rozwijał, a z kolei tam, gdzie Winkelmann czegoś nie napisał, na przykład o sztuce u Persów, Potocki dodał. Także ten proces kształtowania pewnej wiedzy o sztuce, tak, istoty, który zresztą w miarę jak mijały lata w wypadku Potockiego przybierał coraz bardziej autokrytyczną czy samokrytyczną postać. On bardzo krytycznie odnosił się do swoich współczesnych czasów i do przemian, które zachodzą. Także to jest też jeszcze temat na nasze następne wystawy, czyli te cykle, to co tutaj Państwo teraz oglądacie, akurat Rubensiana i część Leonardianów, to jest po prostu fragment koncepcji tego, w jaki sposób sztuka powinna służyć edukacji społecznej w myśli Potockiego.

0: Go.
1: A jakich obrazów Potocki szukał? Tak naprawdę, co było dla niego istotne w tym samym właśnie momencie decyzji o zakupie?
0: Można by potraktować jego dzienniki podróży. Ja teraz przygotowuję do wydania dziennik podróży z 1779 roku do Italii i w tym dzienniku podróży są zupełnie niezwykłe komentarze. On ogląda pewne obrazy, widzi w niektórych z nich jakby początek takiej ścieżki przeżywania pewnych oczywistych praw i rzeczywistości. Czyli z jednej strony gdzieś z tyłu jest mitologia grecka, jest interpretacja rzymska tej mitologii, jest ustanowienie pewnych historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie i one powinny być dla wykształcenia znane, ale oprócz tego są cnoty moralne i są kwestie etyczne. I wyjmuje się z tych mitów pewne wątki, które pokazują stanowczość, okrucieństwo, perfidię, proces mordowania albo proces uzdrawiania. I Potocki nie traktuje tego jako pojedynczych przypowieści historycznych. On kupuje takie obrazy i szuka takich obrazów, w których te wartości etyczne, w których ta dyskusja o tym, co człowiek powinien, a czego doświadcza naprawdę, powinna być widoczna. Czyli jest to kolekcja tworzona po to, żeby prowadzić do pewnej refleksji, żeby prowadzić do tego takiego, to dzisiaj my to nazywamy muzeoterapią, prawda? Takiego terapeutycznego oczyszczenia się z pewnych zdarzeń przeszłości i prowadzenia tego do kwestii ogólnych, czasami duchowych, czasami cielesnych, no czasami takich wątków bardzo trudnych dzisiaj do zinterpretowania. On na przykład bardzo lubił w obrazach Rubensa takie zestawienia, gdzie z jednej strony jest grupa świętych, a z drugiej strony każda z tych świętych postaci jest niezwykle fizycznie obecna jako człowiek w swojej fizyczności, pięknie, zdarzeniach i tak dalej.
1: W tym projekcie pojawiają się też takie słowa: oryginał, kopia, replika, warsztat. Stanisław Kostka-Potocki kupował te obrazy jako obrazy Rubensa. To było dla niego istotne.
0: To jest bardzo właśnie ciekawy problem, któremu cały ten cykl naszych prezentacji jest pokazany, bo to nie jest problem tylko i wyłącznie Potockiego, prawda? Przede wszystkim trzeba sobie wyobrazić, że jest ktoś, kto chce stworzyć kolekcję i tak jak mówiłam, zbiera informację graficzną o tym, kto co robił, kto co stworzył, co jest interesujące i powstaje pewien zarys, pewien pomysł prezentacji pewnych idei, czy zjawisk, czy niezwykłych obrazów. I teraz tak, można na rynku poszukiwać tych obrazów i jeżeli są na to środki finansowe, to kupić. Trzeba pamiętać, że Izabela Lubomirska, czyli teściowa Potockiego i mama Aleksandry Potockiej, była jedną z najzamożniejszych kobiet epoki w Europie. W związku z tym można sobie wyobrazić, że pewne obiekty były kupowane za duże pieniądze. No wiemy na przykład, że Salvador Mundi, którego wiążemy z warsztatem Leonarda da Vinci, kosztował 300 guldenów w złocie. Czyli to było bardzo dużo, tak? Ale wiemy też, że na przykład Seneca, który jest z warsztatu Rubensa, czy na przykład bardzo piękny obraz z Matką Boską, z Dzieciątkiem, który jest jedną z wersji tego, co w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu znane jest jako Ildefonso Altari, na odwrocie jest właśnie jedna z takich wersji, pokazują, że miał dostęp i miał możliwość zakupu obiektów, które prawdopodobnie pochodziły bezpośrednio od antykwariuszy handlujących w drugiej połowie końcu XVIII wieku dziełami Rubensa. Ja pamiętam jeszcze pracując w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie bardzo wiele z tych obrazów przed usamodzielnieniem się Wilanowa było po prostu w magazynie malarstwa. Bardzo wiele z tych obrazów traktowano jako takie trudne do jednoznacznego określenia kopie. W związku z tym one nie wzbudzały specjalnego zainteresowania i bardzo często nie były też prezentowane na galeriach malarstwa obcego, czy flamandzkiego, czy pochodzącego z innych źródeł. Tutaj w tym naszym projekcie jest niezwykle ważny wątek badawczy, to znaczy każdy z tych obrazów został zbadany przez konserwatorów z punktu widzenia tego, jak był malowany, na jakim podłożu, jaka jest historia utlenienia poszczególnych związków chemicznych, które na nim występują. W związku z tym to datowanie, czyli przypisywanie do określonego okresu jest łatwiejsze. W bardzo wielu ośrodkach

0: Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, częściowo też w Japonii. W ostatnich 2 dekadach badano i publikowano informacje o składach chemicznych, o sposobach warsztatowego kształtowania powierzchni malarskiej. I te badania porównawcze sprawiły, że możemy dzisiaj nie tylko przeczytać, porównać i konserwatorzy mogą jakby przybliżyć lub oddalić określone obrazy od określonych miejsc powstania, więc ten proces ujawniania pochodzenia tych obrazów, porównywania tych obrazów jest niezwykle chyba też ciekawym zagadnieniem dla historii sztuki, dlatego że wbrew pozorom okazało się, że wiele obrazów jest datowanych wcześniej niż myśmy dotychczas uczyli się czy dowiadywali z różnych zapisów, czyli na przykład właśnie te obrazy z warsztatu Rubensa, które ja pamiętam jeszcze za młodu były uważane za późno XVIII-wieczne albo XIX-wieczne kopie, pochodzą z pewnością z pierwszej połowy XVII wieku i można bardzo konkretnie nawet określić, gdzie mogły powstać. Także ta wystawa i ta prezentacja tutaj to jest przypomnienie zupełnie chyba innego traktowania kolekcji w przeszłości przez kolekcjonerów, czyli twórców tych zbiorów, niż ta nasza tradycja dwudziestowieczna. Tak? Znaczy ten, w XX wieku sztukę zaczęto kategoryzować tak? Na oryginał, kopię, później w drugiej połowie XX wieku, kiedy zaczęto dużo pisać o procesie powtarzalności fotografii, cyfryzacji, jakby obecność kopii stawała się czymś takim wtórnym, drugim, materialnie nieistotnym, tak? Znaczy liczyła się jakaś matryca, z której coś powstawało, ale potem namnażanie nieskończone tych kopii sprawiło, że myśmy to słowo zaczęli traktować jako coś gorszego, coś nieautorskiego czasem. Tymczasem właśnie w wieku XVII i XVIII kopiowanie, faire copie, to czynienie kopii, to było uważane za jeden z najważniejszych procesów edukacyjnych, a także takie emocjonalne poznawanie świata malarstwa. I na przykład jak oglądamy w Louvre takie wielkie obrazy Hubert Roberta, które pokazują sale z lat 90. czy 80. XVIII wieku, które są puste, zawieszone obrazami i tam siedzą artyści i kopiują te obrazy, to nie jest tylko jakaś opowieść właśnie o tworzeniu duplikatu. To jest opowieść o przeżywaniu, o wcielaniu się w pewne wartości emocjonalne, etyczne, religijne, historyczne poprzez spędzanie czasu na powtarzaniu pewnych motywów.
1: Sam Rubens przecież był niezwykłym kopistą.
0: Tak, przy czym to jest bardzo ciekawe, że Rubens kopiował, ale jak widział pewne elementy, które chciałby zmienić, to zmieniał. I przecież słynny portret Białej Damy ze zbiorów drezdeńskich, prawda, który jeszcze do połowy XX wieku wisiał tam jako dzieło Rubensa, okazał się dziełem Tycjana, właśnie tym pierwowzorem, z którego Rubens potem tą drugą Białą Damę namalował, co oczywiście dzisiaj jest dużo łatwiejsze do stwierdzenia, no ale widzimy też różnicę między tymi postaciami i tą taką niezwykłość biżuterii tej Białej Damy malowanej przez Rubensa, dużo prostszej u Tycjana, więc ciekawe jest właśnie to porównywanie też, ten proces przemian. W zasadzie wszystkie kopie malowane przez Rubensa według Tycjana były troszeczkę poprawiane i troszeczkę lepsze. W Prado też było tak, że w pewnym momencie podmieniano te tycjanowskie obrazy, które już trochę się zmęczyły i były brudne, na te kopie Rubensa, bo one były bardziej spektakularne, więc bardzo ciekawy jest ten proces zupełnie innego traktowania czy wartościowania. Co było ważne? Ważna była ta wartość emocjonalności estetycznej. Tak? Znaczy bardzo ważne w tworzeniu kolekcji było posiadanie obrazów, które sprawiały dobre wrażenie, to znaczy, które oddziaływały. I Potocki był niewątpliwie bardzo tego świadomy i znakomicie potrafił manipulować tymi zestawieniami z jednej strony rzeczy kupowanych, oryginalnych u źródła, a z drugiej strony zmienianych.
1: Tutaj stoimy przed tą ścianą Rubensjanów i są tu obrazy, które rzeczywiście mogą przyciągnąć, mogą zatrzymać widza. To też jest właśnie

0: Część Państwa myślenia o spotkaniach z obrazami, żebyśmy nie patrzyli tylko na podpisy, co często robimy w muzeach, tylko poddali się tym obrazom.
1: Tak, no, staraliśmy się też odtworzyć taki układ, który sugeruje pewne powiązania między tymi obrazami, prawda? To znaczy na przykład jak Rubens zestawiał ze sobą wątki religijne, a jak zestawiał ze sobą wątki mitologiczne i gdzieś tam ten Rubens, który w jakiejś popularnej świadomości uchodzi za malarza, malującego piękne i dosyć takie niestroniące od ciała, obfitości ciała kobiety, nagle okazuje się z jednej strony fantastycznym portrecistą duchowości, a z drugiej strony znakomitym malarzem no właśnie tej cielesności ludzkiej i dziecięcej, bo te putta, które przecież tam są przedstawione, gdzie możemy zobaczyć każde z tych dzieci jest inne i każdy ma jakiś inny problem ze skórą i inne spojrzenie. Właśnie chcieliśmy to pokazać też na takiej wysokości wzroku, to znaczy tutaj w Wilanowie, w tych salach, które teraz zostały udostępnione. Mam nadzieję, że obrazy są tak blisko widza, że ten kontakt z obiektem, tym oryginalnym obiektem w sensie materii malarskiej, tym w jaki sposób to jest malowane, czy się błyszczy, czy jest matowe, czy błękit jest intensywny, czy jest z nałożoną inną warstwą malarską, jest możliwa do zobaczenia. I to jest, wydaje mi się, też bardzo istotne w kolekcji wilanowskiej, że mamy przestrzeń, którą można tak odtworzyć. Nie bez znaczenia są wszystkie elementy architektoniczne, które tutaj, dekoracji architektonicznej, łącznie z kolorem ściany, nad którym konserwatorzy nasi pracowali bardzo długo, żeby otrzymać taki, który prawdopodobnie z tych badań warstwowych wynika, był specjalnie dobierany do ekspozycji na przykład malarstwa pejzażowego.
0: Były Leonardiana, teraz mamy Rubensiana. Czy te projekty będą kontynuowane w Wilanowie?
1: Tak, to znaczy był jeszcze projekt związany z obrazem, z portretem Dawida, który przedstawia Stanisława Kostkę-Potockiego na koniu. Kolejny etap tego naszego projektu badawczego będzie dotyczył pejzaży. To jest bardzo ciekawy moment, dlatego że oboje Potoccy, czyli i Aleksandra, i Stanisław Kostka-Potocki, ale potem też i wnuczka, czyli ta Aleksandra Potocka, która tutaj bardzo intensywnie działała przy gromadzeniu zbiorów, oni bardzo chcieli, żeby Wilanów łączył to takie troszeczkę fantastycznie doskonałe wyobrażenie ogrodu jako miejsca życia z pejzażem otwartym, czyli tym ogrodem angielskim, który się w XIX wieku bardzo staje popularny. No i żeby ta galeria, w której się znajdujemy, czyli ten pokój krajowidzów, jak mówił Potocki, przechodził w delikatnie, ale niepostrzeżenie w ogrody, które Wilanów otaczały. Czyli to zjednoczenie pewnej koncepcji życia w naturze i no, takiego emocjonalnego kontaktu z tą naturą jest niezwykle ciekawym aspektem tej kolejnej edycji tego naszego projektu. My dzisiaj w ogóle inaczej do tego podchodzimy, no bo dzięki neurobadaniom, neuroestetyce, bardzo takim zaawansowanym studiom nad reakcją naszego mózgu zaczynamy się dowiadywać bardzo wiele, co się w nas wydziela białkowo w trakcie, kiedy się zachwycamy przyrodą i co się dzieje, kiedy oddziałuje na nas kolor zielony, tak, i jak te nasze czapki reagujące na żółć i błękit, teraz czerwień i zieleń funkcjonują w pamięci, znaczy w zapisie pamięciowym obrazu. Czyli patrzymy na te pejzaże, patrzymy na to malarstwo i nagle się orientujemy, że ten rodzaj ekspresji tych obrazów był bardzo głęboko doceniany, nie bezpodstawnie. To nie była megalomania, tylko to było rzeczywiste przeżywanie pewnych stanów percepcyjnych, które prowadziły do lepszego samopoczucia, do innego sposobu reakcji na świat. Są takie notatki w listach Potockiego do żony, który mówi, który się cieszy, że kupił określony pejzaż, dlatego że jest zima, jest zimno, okropnie i że w związku z tym może sobie przypomnieć ich wędrówki w Neapolu, które towarzyszyły jakiemuś zupełnie innemu samopoczuciu. Także ja myślę, że to zresztą dzisiaj współcześnie w takich trendach badań wpływu natury i wszystkich trendach proekologicznych, to jest bardzo ważna część przypomnienia tego, że zbiory sztuki, zbiory malarskie, zbiory rzeźby,

0: Pewne dekoracje architektoniczne, one były bardzo głęboko powiązane właśnie z taką potrzebą i emocjonalnością odbioru tego otoczenia naturalnego.
1: My tutaj już powiedziałyśmy, historycy sztuki brali udział w tym badaniu, konserwatorzy. A jacy jeszcze naukowcy pochylali się nad tymi obrazami?
0: Znaczy ja muszę powiedzieć, że wielokrotnie pytałam kolegów, którzy przede wszystkim są specjalistami od języka francuskiego, od tego historycznego języka francuskiego, dlatego że Stanisław Kostka-Potocki i Aleksandra korespondowali ze sobą po francusku jeszcze właśnie do pierwszej dekady XIX wieku. I tam jest wiele słów i wiele określeń, które jeśli byśmy tłumaczyli, czyli wedle współczesnych znaczeń tych słów w języku francuskim znaczyłyby co innego. I to jest też jeszcze dla nas w takich projektach badawczych jedna nauka, że język zmienia swoją ekspresję, zmienia też bardzo wiele znaczeń, które są krytyczne dla opisu pewnych sytuacji, przechodzą normalną ewolucję kulturową i cywilizacyjną i wypowiadane w kontekście na przykład notury XVIII czy XIX wieku będą zupełnie co innego znaczyły niż w kontekście nam współczesnym. Także
1: tutaj... Ale może pani jakiś przykład przywołać?
0: Jest takie pojęcie jak jardin mauvais, zły ogród. Pierwszy tłumacz, który tłumaczył to znaczenie, to był po prostu, że jakiś zły, zepsuty ogród. Ja potem z tym tłumaczeniem miałam wiele kłopotów, a potem mi powiedziano, że to nie jest zły ogród. Jardin mauvais to był ogród, który był pełen tajemnic. I to był ogród, w którym było ciemno, czyli to był taki, w którym rosła, o tu mamy taki znakomity przykład, cała część roślinności jest jakby nie do końca widziana, tak? Ogród, w którym wszystko może się wydarzyć. O. I to jest jeszcze właśnie taki aspekt tych badań historycznych nad dziejami malarstwa, żeby poszukać tych kontekstów znaczeniowych.
1: Koleje losu odbioru dzieł Rubensa były różne, prawda? Były momenty, w których one zachwycały, w których porywały, no i były takie, w których trafiały do magazynów i nie korespondowały z wrażliwością. Jak pani myśli, to są obrazy na teraz, na dziś?
0: Wie pani, ja myślę, że gdzieś tam w tym okresie, który nazywa się postmodernizmem, prawda, doszło do takiej bardzo głębokiej przemiany w świecie, ja mówię o świecie zachodnim, bo oczywiście w kulturach azjatyckich czy afrykańskich jest trochę inaczej, ale doszło do takiej dopuszczenia równoległości bardzo wielu tendencji. I o ile jak obserwujemy takie główne nurty dziejów sztuki i wykładaną dosyć tradycyjnie historię sztuki, to uczymy się, jak pewne rzeczy pojawiają się, znikają, zmieniają i możemy zauważyć taką sinusoidę, że tu nagle gołe ciała, pełna ekspresja, kolor, a potem powrót do braku koloru, jak w neoklasycyzmie, prawda? Takie oczyszczenie, potem znowu wybucha romantyzm, a potem znowu pozytywizm. I takie są, powiedziałabym, góry i doliny emocjonalne. Koniec XX wieku bardzo to wszystko zmienia. Być może ekspansja muzeów, galerii, takiego życia publicznego w kulturze prowadzi do tego, że różni ludzie mają dostęp jednocześnie do bardzo wielu rzeczy. I my już mamy dzisiaj drugie czy trzecie pokolenie wychowane w takiej równoległości tendencji. Czyli każdy z nas ma prawo, żeby sobie dobrać to, co go interesuje. Oczywiście jest takie pojęcie jak pojęcie arcydzieła, prawda? Tak jak Ramachandran czy Semiedzeki, czy badacze określili, że są pewne dzieła sztuki, które przyciągają uwagę, wzrok. My nie wiemy dlaczego. Na przykład oglądamy kilkanaście minut Pietę Michała Anioła, a inne rzeźby tylko parędziesiąt sekund. Nie dlatego prawdopodobnie, że wiemy, że to jest cenne, tylko dlatego, że coś jest w tym obiekcie, ma taką konstrukcję, że zaczyna się taki proces odsyłania naszej wyobraźni w różne ciekawe regiony. Także dzisiaj reakcja na Rubensa, wracając do pani pytania, jest bardzo różna. Ja myślę, że niektórzy obserwatorzy, a wręcz młodzi artyści, ja uczę na akademii, więc czasem ze studentami rozmawiam, widzą w nim absolutnie zupełnie co innego, niż my możemy spotkać na przykład w opiniach XIX-wiecznych, tak? Znaczy Rubens, który kiedyś się kojarzą z taką cielesnością, rozwiązłością i tak dalej.

0: I nagle okazuje się mistrzem zestawiania kolorów, albo pewnej ekspresji gestu, albo pewnej umiejętności na przykład namalowania spojrzenia czy wyrazu oczu i przywiązuje się uwagę do innych fragmentów czy innych aspektów tych obrazów. Każda epoka ma swoją percepcję, to jest, a my jesteśmy w bardzo wielkiej wielości, często pomieszani.
1: Dziękuję bardzo. Rubens Jana, Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII do XXI wieku to wystawa, którą mogą Państwo oglądać w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. O prowadzącym do niej projekcie badawczym opowiadała profesor Dorota Folga Januszewska. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.
2: Wójtka, jesteś na miejscu. Soy Changos Pasiuk, estamos en Radio Nacional de Polonia.
3: Ojej, aż nie wiem co powiedzieć. To może tak, minęła 23, którego programu Państwo słuchają Polskiego Radia, to już wiemy. Ja nazywam się Piotr Matwiejczuk. No i zapraszam na najbliższe 2 godziny, by wspólnie słuchać muzyki.

A zacząć chciałem właściwie w nawiązaniu do tego pytania, które padło w audycji Oli Łapkiewicz przed chwilką. Chodzi mi o te czopki, które reagują na żółć, czerwień, zieleń. No bo tak, bzy i kasztany już dawno przekwitły. Świeża, wiosenna zieleń właśnie stała się wspomnieniem. Ptaki co prawda jeszcze śpiewają, ale długo to trwać nie będzie, a letnie burze właściwie już nadeszły i nadchodzić będą. Jeśli ktoś ma szczęście być za miastem, ten od razu może poczuć zapach nagrzanej ziemi i pierwszych owoców. Krótko mówiąc, to jest ten szczególny moment roku między wiosną a latem, kiedy, no nie jest to już obietnica, lecz spełnienie. Starałem się bardzo, żeby dzisiejsza audycja rozbrzmiewała spełnieniem, choć od razu uprzedzę, że niekoniecznie mi to wyszło. Bo na przykład ta pieśń jest raczej o nadziei i marzeniach tych niespełnionych i o oczekiwaniu na ponowne spotkanie.

Ten tytułowy kwiat w tej pieśni to chyba przebiśniek. No w każdym razie Amina Alaoui śpiewała stary tekst jeszcze z czasów Al-Andalus, a ten zimowy, śniegowy kwiat to metafora nadziei oczywiście. Złudnej, jak mi się zdaje. Bo jakoś tak się dzieje, że nawet o tej porze roku, która niejako jest synonimem teraźniejszości, bo w czym można się bardziej zatopić, jeśli nie w takiej późnej wiośnie czy wczesnym lecie? Doprawdy trudno spętać myśli i kazać im być wyłącznie tu i teraz. Myśli robią sobie co chcą, prawda? Ale próbujmy. Na przejście między wiosną a latem zawsze dobry jest dobry fortepian, a gdy gra mistrz, lepiej siedzieć cicho. Better be quiet now.

0: Brad Meldau w kompozycji Eliota Smitha z ubiegłorocznej płyty o jakże pełnym nadziei, a może właśnie przeciwnie, destrukcyjnym tytule Ride into the Sun. Wracam do tego albumu co jakiś czas i stwierdzam, że naprawdę dobrze się go słucha również pod zielonymi baldachimami drzew. Bo to jest tak, że przeszłość nie jest niezmienna. Teraźniejszość to moment konfrontacji z tym, czego nie rozumiemy w tej przeszłości. A przyszłość zależy od tego, czy w ogóle chcemy z tą przeszłością się zmierzyć. Wszystko to jest bardzo zagmatwane i wszystko to jest niełatwe.
1: When somebody loves you.

Tę piosenkę w 1957 roku rozsławił Frank Sinatra, ale niespełna dwa lata później bezkonkurencyjną wersję, dosłownie chwilę przed śmiercią, stworzyła Billie Holiday i jej poruszającą naprawdę interpretację stawiam nad wszystkimi innymi. Jeśli Państwo nie znają, to koniecznie proszę się zapoznać. Niemniej w ucho wpadło mi ostatnio to koncertowe nagranie Catherine McPhee. Ktoś tu coś mówił przed chwilą o skomplikowanej relacji tego, co było, do tego, co jest i tego, co będzie. To pociągnijmy temat. O czym jest ta pieśń, która za chwilkę zabrzmi, tłumaczyć nie muszę, tak sądzę. Dodam tylko, że ta wersja powstała do filmu o jakże znamiennym tytule Kronika Wiecznych Utopistów.

Kronika wiecznych utopistów. To jest taka słowacka opowieść z pogranicza rzeczywistości i fantazji.

świata realnego i świata zmarłych przodków, więc teraźniejszości i przeszłości. Muzycznie oprawiona przez Martina Stefanika, który do współpracy zaprosił dwie świetne wokalistki, Erikę Rein i Julię Kozakową. Teraz będzie kącik skrzydlatych słów, czy też złotych myśli. I akurat rezygnuję z Paula Coelho, państwo mi wybaczą, mam nadzieję. Zamiast niego będzie Juan Gabriel Vázquez, który dużo się zajmuje w swoich powieściach przeszłością i teraźniejszością, szczególnie jakoś tak mniej tym, co nas czeka. Ale to właściwie na jedno wychodzi, bo ten, kto się zajmuje tym, co było i tym, co jest, to chyba najbardziej myśli o tym, co będzie właśnie. No więc Vázquez pisze na przykład tak. Jesteśmy fatalnymi sędziami chwili obecnej. Może dlatego, że teraźniejszość w ogóle nie istnieje. Wszystko staje się pamięcią. Tak sobie myślę, że choć to stwierdzenie najbanalniejsze z banalnych, to no, też jest w nim dużo prawdy. I ono jest szczególnie przydatne właśnie teraz, u początku lata, gdy zdawałoby się istnieje tylko chwila obecna.

Pan Marek z Prabud, piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl, namawia mnie do tego, żeby nie poddawać się nostalgii, uwierzyć, że życie jest piękne i że istnieje tylko teraźniejszość. Panie Marku, dziękuję za pełen otuchy mail. Pozwolę sobie jednak nie zgodzić się właściwie z żadną częścią tego listu. Po pierwsze, dziś jestem akurat daleki od nostalgicznych nastrojów, a że muzyka w piątej strunie tak się snuje, to chyba normalne. Czy życie jest piękne? Życie bywa piękne, powiedziałbym. Niestety z naciskiem na bywa. Istnieje tylko teraźniejszość. No z tym też nie mogę się zgodzić, bo to jest taka dziwna konstrukcja i przypadłość naszych synapsów, które łączą się w sposób zupełnie zaskakujący dla nas samych. Ta teraźniejszość bez tego, co było i troszkę też bez tego, co będzie, nie istnieje, więc to razem tworzy jakąś taką przedziwną mieszaninę, z której trudno się wyplątać, o czym świadczą te moje dzisiejsze zagajenia do państwa. Przed chwilką Gilad Hexelman, a za chwilkę jeszcze jeden gitarzysta, ten najpopularniejszy w piątej strunie, a ostatnio to już w ogóle nie schodzi, że tak powiem, z anteny. Żywię jednak nadzieję, że nikt z państwa nie ma mi tego za złe, a wręcz niektórzy domagają się więcej i nawet bardzo konkretnie się domagają, a państwa życzenie jest, no powiedzmy, że bywa dla mnie rozkazem. I oto spełnienie tego życzenia.

No i był to kapitalny pomysł, żeby przypomnieć sobie Billa Frizzella i Viniciusa Cantuaria. Perritos. Najwyraźniej mam dziś problem z jasnym przekazywaniem Państwu komunikatów rozmaitych. Pan Paweł z Łodzi odebrał to w ten sposób, że spodziewam się rychłego nadejścia jesieni lub zimy. No nie, aż tak, naprawdę, aż tak melancholijny dzisiaj nie jestem. Właśnie przeciwnie, starałem się na początku powiedzieć, że to taka pora roku, w której można się zanurzyć bez reszty, co też i staram się robić codziennie i to naprawdę zachwycające, nawet w samym centrum wielkiego miasta. A teraz mi przyszedł do głowy taki spacer, który niedawno odbyłem i odnalazłem tu, rzut beretem od radia, takie miejsce, które wygląda jak zapuszczona wieś mazowiecka w samym centrum miasta. Wspaniałe. Nie wiem w ogóle, czy to wszystko ma sens, co ja mówię, ale żyjemy w czasach, gdy większość wygłaszanych publicznie stwierdzeń nie ma sensu. Nie wiem, czy to jest dla mnie usprawiedliwienie, ale to fakt. I to wydaje mi się, że dużo bardziej tego sensu nie ma niż to, co ja tutaj mówię. Dlatego właśnie warto nieustannie sięgać do niezgłębionej skarbnicy muzyki tradycyjnej. Tam nigdy nie natkniemy się na jakiś brak sensu. Teraz niech będzie to skarbnica południowych Włoch, a zaśpiewa Maria Mazzotta.

Maria Mazzotta, o ciężarze uczuć rozmaitych. Pan Mateusz, a propos mądrości, przypomina

Sławomira Mrożka. Jutro to dziś, tyle że jutro. Do czego jeszcze dorzucę innego klasyka, który mawiał pamiętam jak dziś, to było wczoraj. Teraźniejszość jest bardzo niejednoznaczna, powiedziałbym, ponieważ na przykład u pani Kasi właśnie jest popołudnie i godziny wolne od pracy. Przekazuję państwu pozdrowienia z dalekich Stanów Zjednoczonych. Skoro dziś, w takim szczególnym momencie całego roku, kiedy, jak mawiał inny klasyk, coraz bardziej otaczająca nas rzeczywistość, aż woła, by skupić się na niej, troszkę rozmawiamy o przyszłości, teraźniejszości, to nie może zabraknąć tęsknej sewdalinki z Bośni. Pieśni opowiadającej historię prostą, a poruszającą o miłości jak śmierć. Tak jest ta miłość obezwładniająca. Takie rzeczy tylko na Bałkanach.

Amira Medudianin. Tak, w innych częściach świata ludzie o takim uczuciu nie słyszeli. No chyba, że akurat jest to Buenos Aires. To co innego. Są wśród państwa tacy, którzy wypominają mi co jakiś czas i słusznie karygodne zaniedbania w temacie tanga. Z przełomem wiosny i lata, ja muszę przyznać, kojarzy mi się, ale nie powiem dlaczego, bo musiałbym za długo mówić, ścieżka dźwiękowa z filmu The Tango Lesson. Sally Potter, Fred i Yo-Yo Ma.

Sally Potter śpiewała, Yo-Yo Ma grał na wiolonczeli, jak to on. A pani Agnieszka przypomina słowa pewnego kota, takie mianowicie, że gry są bez sensu, sny są bez sensu, nawet niestety sens nie ma sensu. To wszystko prawda, tylko że we współczesnym świecie to, powiedziałbym, już jest tak tragicznie pozbawione nie tylko sensu, lecz także klasy i wdzięku, że w ogóle nie ma o czym mówić. Także ten temat proponowałbym na razie zostawić. A skoro już jesteśmy przy muzyce filmowej i to takiej sprzed lat, bo Lekcja Tanga to jest 1997 rok i też takiej, która kojarzy się, mnie się w każdym razie kojarzy z najkrótszymi nocami w całym roku, to proszę posłuchać tego. Dawno temu, bo no nie aż tak dawno, ale dawno, bo ponad 20 lat temu, Robertowi Radfordowi z pomocą plejady aktorów udało się przenieść na duży ekran jedną z takich szczególnie skomplikowanych i nie zawsze chciałem powiedzieć właściwie rozumianych, ale może powinienem powiedzieć nie zawsze tak samo rozumianych przez każdego sztuk Williama Szekspira, a przy okazji wspaniale oddać taką mroczną, duszną atmosferę Wenecji, no bo to chodzi o kupca weneckiego oczywiście. Muzykę napisała do tego filmu Jocelyn Pugh, a do współpracy przy niej, przy tej muzyce, zaprosiła głos anioła.

Tak, i to w całości też jest w filmie. Pięknie się komponuje z obrazem. Muzyka Jocelyn Pook, tekst, no to Szekspir, a śpiewał Andreas Scholl. Jak to jest, tak się zastanawiam, patrzę teraz na zegar, że czasami mam za mało czasu, a czasami za dużo. Bo na przykład jest za minutę 12, a w moim planie to już powinno być po 12. Niewykluczone, że ma coś to wspólnego z tym, jak długo mówię. Widocznie dzisiaj jestem bardziej lakoniczny niż zwykle. No tak, to za minutkę będzie północ. Za minutkę będzie północ, ale Ewę Cortez możemy zagrać? Możemy. To dobrze, bo chciałem Państwu zaproponować coś z nowości. Nowości na lato oczywiście. Ewa Cortez. Bardzo ciekawa postać. Urodziła się w Hondurasie, wychowała w Hiszpanii, a mieszka w Nowym Jorku. I to wszystko, jej przeszłość i teraźniejszość, a może nawet i przyszłość, kto wie, słychać na tym jej najnowszym albumie.

0: você vai ver.
1: Ewa Cortez ze swojej najnowszej płyty Na lato jak znalazł. Od niezwykle skomplikowanych kwestii teraźniejszości, przeszłości i przyszłości przeszliśmy do, nie powiedziałbym, że prostszej, no ale takiej rozgrywającej się na innym poziomie troszkę kwestii pomidorów. Pomidorów z panem Pawłem. Korespondujemy sobie na temat pomidorów. Ja jestem zdania, że tych, które warto kupić, jeszcze nie ma. Pan Paweł przekonuje, żebym jednak spróbował. Ja poczekam, panie Pawle. Ja poczekam, jestem cierpliwy. I zastanawiam się, czy również na tegoroczne lato, tak jak w ubiegłym roku, przygotować jakiś muzyczny serial. Być może powinniśmy kontynuować słuchanie pieśni Wild Mountain Thyme, czyli Purple Heather, w kolejnych wersjach. Jeśli w końcu zatrzęsienie wystarczająco duże, żeby drugie lato w piątej strunie nimi wypełnić. A może podsuną mi państwo coś innego? Jestem, no czekam w każdym razie na jakieś ewentualne państwa propozycje. piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl. I przy okazji informuję, że za tydzień mnie nie będzie. Będzie Krzysiek Dziuba tutaj, a ja w piątek udam się do Katowic, skąd będę transmitował ostatni w tym sezonie koncertowym koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, więc będziemy mogli usłyszeć się w piątek wieczorem. Przed rokiem wspomniany temat Wild Mountain Thyme grał między innymi François Poitou, taki francuski kontrabasista, kompozytor, aranżer, który tak naprawdę jest inżynierem i finansistą. Co ciekawe, dopiero potem coś go podkusiło i został muzykiem. Ale w sztuce dźwięków radzi sobie wyśmienicie i jak mało kto potrafi łączyć jazzowe improwizacje z folkiem. Pomyślałem więc, że warto go przypomnieć.

Kącik Joni Mitchell, a w nim piosenka z płyty, której dawno nie przynosiłem, a którą szalenie lubię. I dopóki jej sobie nie przypomniałem, to nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo. Court and Spark. A z niej tym razem Down to You, piosenka A jakże, o przeszłości i teraźniejszości, czyli o przemijaniu uczuć, o samotności, o odpowiedzialności za własne życie. Bo wszystko się nieustannie zmienia, ale też wszystko sprowadza się do naszych wyborów, przekonuje poetka. Przekonuje nie do końca przekonująco, bo też z tej pieśni dowiadujemy się, że należy się pogodzić z faktem, że życie jest chaotyczne, uczucia się rozpadają, a my sami jesteśmy jednocześnie an angel and a brute. Sprzeczni wewnętrznie. Troszkę jak tekst tej piosenki. Joni Mitchell.

pierwsza połowa lat 70. to w życiu Joni Mitchell czas bardzo intensywny i uczuciowo, i zawodowo. Wiele relacji, wiele rozstań, mnóstwo zmian, wielkie sukcesy zawodowe. A to był jeden z efektów artystycznych tego okresu. Ktoś tu mówił Mitchell, tak mi się wydaje. Anais Mitchell teraz zaśpiewa. Amerykanka z Vermontu, stanu, gdzie jesień jest najpiękniejsza na świecie. Tak to w każdym razie na pocztówkach wygląda. Ale sobie myślę, że i lato musi być niczego sobie.

burzową noc przez wezbraną rzekę Clyde, aby odwiedzić swoją kochaną Margaret. Matka ostrzega go przed niebezpieczeństwem, ale on oczywiście ignoruje te przestrogi. Gdy dociera do domu dziewczyny, ta odmawia wpuszczenia go, myśląc, że to oszust, więc Willie rusza w drogę powrotną i tonie w rwącej rzece, a Margaret, kiedy dowiaduje się wszystkiego, umiera z rozpaczy. Tak to było właśnie. Skoro w tym wydaniu piątej struny muzyki z południa jest tak dużo, to niech wreszcie zabrzmi coś z północy. Pomyślałem o Sinice Langeland i jej, no nie nowej, powiedziałbym wręcz, że starej, ale kapitalnej płycie nagranej z jej norwesko-fińsko-szwedzkim zespołem. Muzyka autorstwa samej Langeland, a wszystko inspirowane poezją szwedzkojęzycznej Finki Edith Södergran i norweskiego poety Olafa Håkonssona Hauge. To właśnie z jego tekstem będzie pieśń Sinica Langeland.

Na upalne lato, jak wiadomo, najlepsza jest muzyka z dalekiej północy, bo tylko tam ludzie naprawdę wiedzą, czym jest ta pora roku i tylko tam naprawdę ją doceniają. Synnika Langeland. A skoro już poświęcamy się odrobinę w tym wydaniu piątej struny przeszłości, która, jak twierdzi Juan Gabriel Vázquez, jest zmienna, nieustannie reinterpretowana, jest bardziej procesem niż faktem, to jest celne spostrzeżenie. To wspomnijmy jeszcze wspaniały, ubiegłoroczny album gitarzysty Szymona Miki i jego wyśmienitego zespołu. Sam nie wiedziałam, że tak bardzo lubię do tej płyty powracać.

Szymon Mika, gitara, Oskar Turek, trąbka, Andrzej Święc, kontrabas, Peter Somosz, perkusja, no i Songi John na pierwszym planie z tym fantastycznym wokalem. Rhiannon Giddens to jest artystka, która ma kilka muzycznych twarzy, jeśli mogę tak powiedzieć. Jedną tak głęboko zakorzenioną w tradycji amerykańskiego południa, wiadomo, Carolina Chocolate Drops i te sprawy. Drugą wybiegającą w rozmaite inne części świata, tu mam na myśli jej nagrania chociażby z Yo-Yo Ma i Silk Road Ensemble. Trzecią wreszcie bardziej piosenkową.

I to są jej solowe przedsięwzięcia fonograficzne, ta ostatnia twarz artystyczna, oblicze artystyczne, z których przyniosłam dziś płytę zatytułowaną Freedom Highway, płytę silnie zaangażowaną społecznie i politycznie, co w końcu nie jest dla tej artystki jakieś nietypowe. Na przykład jest tu taka przejmująca pieśń o przeszłości, takiej, która jest przestrogą, chociaż historia, jak wiemy, jest kiepską nauczycielką. Kiedyś to śpiewała Joan Baez.

To jedna z tych pieśni protestu, które no dalekie są od krzyku, a raczej spokojnym tonem opowiadają o tym, co się wydarzyło, opłakują ofiary, ale też jest to hymn sławiący opór, pamięć i może przede wszystkim wolność. Wolność, o której śpiewały te kościelne chóry, gdy w 1963 roku wybuchały bomby w tymże kościele w Birmingham w Alabamie. No to już prawie wszystko w dzisiejszej piątej strunie. Ale pomyślałem, że jeszcze jeśli chodzi o taki repertuar późno-wiosenny, wczesnoletni, to przydaliby się Keith Jarrett i Charlie Hayden.

Keith Jarrett i Charlie Hayden. To przypomnę jeszcze, że nasze plany na przyszły tydzień są takie, że w czwartek o 23 Krzysztof Dziuba, a ja połączę się z Państwem. Mam nadzieję, że Państwo będą w piątek wieczorem z Nospru. Natomiast w Piątej Strunie spotkamy się 2 lipca, za to już o 22.30, bo tak jak w ubiegłym roku nasze wieczorne, nocne pasmo muzyczne będzie się zaczynało pół godziny wcześniej. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Matwiejczuk, dobranoc.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła pierwsza. Czas zatem rozpocząć naszą godzinę z muzyką polską. Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie. Przed nami ostatnie spotkanie z twórczością gitarową Aleksandra Tansmana, zestawioną z muzyką churalną. Dziś będą to kompozycje Krzysztofa Pendereckiego. Rozpoczynamy jednak od gitary i to stowarzyszeniem orkiestry. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Trzy razy Aleksander Tansman podchodził do stworzenia koncertu gitarowego, który uzyskałby aprobatę Andresa Segovi, jego wielkiego przyjaciela, który zaraził go miłością do gitary. Wielkiego wirtuoza tego instrumentu, który przyczynił się do wzrostu popularności Aleksandra Tansmana, a sam uważał się za twórcę Tansmana jako kompozytora muzyki gitarowej i to raczej słusznie. Trzy razy zamawiał Andres Segovia koncerty gitarowe u Tansmana. W Fantazji Polskiej w tym tygodniu wysłuchaliśmy już dwóch z nich. Były to Concertino i Hommage Emmanuel Defaya. Żaden z nich nie został prawykonany przez samego Segovię. Przed nami trzeci i zarazem trzeci... Przed nami Musique de Cour, muzyka dworska. Pełna nazwa to muzyka dworska na gitarę i orkiestrę kameralną według tematów Roberta de Vizet. Zamówienie przyszło od Segovii do Aleksandra Tansmana pod koniec lat 50., a Tansman swoją muzykę dworską zaczął pisać w 1960 roku, latem w ukochanej Wenecji. Podobno praca nad utworem posuwała się niezwykle sprawnie, tak sprawnie, że znajdował Tansman czas na przechadzki po mieście i pływanie gondolą. Dzieło dokończył w Paryżu. Segovia był zachwycony, cytuję. Twój utwór jest bardzo piękny i dobrze leży w technice gitarowej. Możesz zaczynać orkiestrację. Chciałbym, by była prosta i malownicza. Jestem przekonany, że będzie to wielki sukces. Suitę mam już na pulpicie, a wkrótce na zawsze nauczą się jej palce. Z całego serca dziękuję za dedykację, Andres. Koniec cytatu. No, niestety Andres Segovia może położył partyturę na pulpicie, ale z pewnością nie nauczyły się jej palce. Termin prawykonania został przełożony z zapowiadanego w gazetach i to nie byle jakich, bo między innymi w Timesie z 30 maja 61 roku na bliżej nieokreśloną jesień. Segovia tłumaczył to niemożnością, cytuję. Pracuję nad twoją kompozycją tak dużo jak tylko mogę, lecz zgodnie z moim sumieniem nie mogę ryzykować wykonania na koncercie w Londynie 30. Gitara jest jak histeryczna kobieta. Musisz dominować nad nią kompletnie i tylko wtedy będzie uległa i posłuszna. Koniec cytatu. Raczej nie dzisiejszego cytatu. Segovia nie mógł nauczyć się dzieła Tansmana, jego muzyki dworskiej. Nie miał na to czasu, ale miarka się przebrała. Tansman poczuł się głęboko urażony taką postawą. No w końcu on był dla Segovii na każde skinienie. Od razu komponował, gdy tylko przychodziło od wirtuoza gitary jakieś zamówienie. Panowie wymienili gniewne listy. Segovia polecił Tansmanowi swoich studentów do wykonania jego dzieła i nigdy go nie prawykonał. A Tansman czekał w nadziei, że jednak jego ulubiony gitarzysta, przyjaciel znajdzie chwilę na wykonanie zamówionej przez siebie kompozycji. To jednak nie nastąpiło. Premiera odbyła się dekadę później. Dokonał jej hiszpański gitarzysta Gabriel Estarejas na Majorce. Segovia chyba nie wyczuł potencjału tej kompozycji, bo muzyka dworska do dziś jest nagrywana i wykonywana przez gitarzystów na całym świecie. To ośmioczęściowa suita zbudowana na wzór suit w stylu Liliego. Napisana została na gitarę z towarzyszeniem zespołu flet, obój, klarnet, róg, kotły, trójkąt i smyczki. Inspirowana postacią i muzyką Roberta de Vizet, kompozytora przełomu XVII i XVIII wieku, francuskiego gitarzysty, torbisty, śpiewaka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiej muzyki gitarowej swoich czasów. Muzykę dworską na gitarę i orkiestrę kameralną według tematów Roberta de Vizet wykona teraz jeden z obecnie najlepszych gitarzystów, Thibaut Garcia.

Thibaut Garcia oraz orkiestra z Toulouse pod dyrekcją Bena Glasberga wykonali muzykę dworską Aleksandra Tansmana. Słuchają

Państwo Fantazji Polskiej, w której w tym tygodniu wysłuchaliśmy wszystkich utworów na gitarę z towarzyszeniem orkiestry tego kompozytora. Zatem wysłuchaliśmy kompletu trzech pierwszych polskich koncertów gitarowych. Czas teraz na churalne interludium. Codziennie słuchamy muzyki przeznaczonej na chór a cappella, zestawiając ze sobą śpiewność gitary i naturalną śpiewność, rzecz jasna, głosu ludzkiego.

4 churalne kompozycje Krzysztofa Pendereckiego wykonane przez Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Lionela Soła. To z pewnością będzie mocny kandydat na najlepszą płytę 2026 roku. Na koniec Fantazji Polskiej wracamy do Aleksandra Tansmana i jego twórczości gitarowej. Ostatni element z pełnego zbioru dzieł na ten instrument solo, który zaprezentowaliśmy w tym tygodniu w naszych programach. Bardzo ważny element, w końcu w twórczości gitarowej Tansmana widać jak w soczewce całe spektrum jego zainteresowań. I wśród nich nie mogło zabraknąć muzyki dla dzieci. Pisał w końcu takie utwory Tansman przez całe życie od 1937 roku. A na gitarę w 1972 roku powstał wielki cykl 48 miniatur. Wydany został w 4 zeszytach. Po raz pierwszy nagrał ten zbiór Polak, pan Krzysztof Nieborak, w 2000 roku. Fragmentem tej płyty z państwem się teraz pożegnam. Oto łatwe utwory na gitarę Aleksandra Tansmana, no które wcale tak łatwe nie są. W końcu pisał je pianista. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest druga. Grzegorz Dąbrowski, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Bohaterem pierwszej części naszego spotkania będzie dziś jeden z najwybitniejszych amerykańskich pianistów jazzowych, Brad Meldau. 14 czerwca ubiegłego roku wystąpił on w Berlinie razem z tamtejszą radiową orkiestrą symfoniczną. Program tego koncertu skupiony był między innymi na autorskich i pełnych improwizacji odczytaniach muzyki Bacha i Beethovena. Na początek preludium i fuga e-moll Jana Sebastiana Bacha. W katalogu Schmidera to pozycja 8.